0: Bruksela.
1: Jedenaście osób zginęło na polskich drogach w czasie tego weekendu, podaje policja. Wypadków było ponad 120. Karol Gruda z Komendy Głównej Policji apeluje do kierowców, żeby stosowali zasadę ograniczonego zaufania.
2: Zwracajmy uwagę na innych, przewidujmy ich możliwe zachowania, przestrzegajmy obowiązujących przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku, by utrzymać poziom koncentracji na wysokim poziomie.
1: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Dziś i jutro na trasach północno-wschodniej Polski mogą spotkać kolumny i sprzęt wojskowy. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych ostrzega, że będą się przemieszczać w związku z dwudniowymi ćwiczeniami wojskowymi. Dowództwo apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i nie publikowanie w mediach społecznościowych zdjęć ani nagrań żołnierzy i sprzętu. Przez dwa dni na Podkarpaciu trwały obchody 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. W trakcie uroczystości, m.in. w Domostawie i Przemyślu, padło wiele krytycznych uwag pod adresem Ukraińców. Środowiska narodowe domagały się wstrzymania pomocy dla Ukrainy do czasu wydania zgód na ekshumację ciał ofiar zbrodni wołyńskiej i wycofania się Kijowa z kultywowania banderyzmu.
3: W Domostawie obok pomnika rzeź wołyńska odsłonięto ścianę pamięci z nazwami ponad 6 tysięcy miejscowości, w których ukraińscy nacjonaliści zamordowali Polaków. Organizator uroczystości, wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak, podkreślał, że nie chodzi o sianie nienawiści między Polakami i Ukraińcami, ale o historyczną prawdę.
4: Nie ma tego u nas szowinizmu. Jest patriotyzm, ale nie skrajny.
3: W Przemyślu środowiska narodowe zorganizowały Marsz Pamięci. Organizator przedsięwzięcia Marcin Kowalski wezwał polskie władze do postawienia Ukrainie twardych warunków.
5: Jeżeli zależy Ukrainie na polskiej pomocy, musi być twardy postulat, żeby wycofali się z kultu Bandery.
3: Według szacunków polskich historyków w latach 1943-46 ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Korzystający z kąpielisk mogą czuć się bezpiecznie. Te rejestrowane muszą spełniać odpowiednie wymogi. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że jakość wody w nich jest regularnie kontrolowana.
7: Mamy ponad 700 kąpielisk, które są przebadane, które są nadzorowane i które są przede wszystkim pod kontrolą tą stałą, bo to, że my pobieramy badanie na początku sezonu, czyli pod koniec czerwca, to potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
1: Jeśli wybieramy się na urlop nad wodę, warto sprawdzić mapę kąpielisk w serwisie kąpieliskowym na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Nad Polską sporo chmur, w dzień też będzie się chmurzyć i prawie wszędzie może przelotnie popadać, ale możemy też liczyć na chwilę ze słońcem. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni nad morzem i w Rzeszowie, 26 w Warszawie i Wrocławiu, do 28 w Zielonej Górze.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Największe gwiazdy,
9: a wśród nich
8: Ira. Małgorzata Ostrowska.

0: Kochająca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 18 lipca, Chełm.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.

0: Muzyka nocą.
1: Od 2 godzin i 7 minut mamy 13 dzień lipca 2026 roku. Audycję realizuje Paweł Szymankiewicz, a dzień dobry, mówi Kajetan Tłokowski. No to teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy 11 albo 12 lipca 1986 roku. Czasem trudno to sobie wyobrazić, że siedzą państwo na widowni w Sopocie, że widać Operę Leśną, widać scenę, estradę. Gdzieś w tle jest narysowany duży dinozaur, a na estradę wychodzi redaktor Witold Pograniczny.
2: Proszę państwa, pierwsza polska gwiazda muzyki rock'n'rollowej, Bogusław Wyrobek.

27 lat po koncercie Czerwono-Czarnych w Rudym Kocie, 24 lata po pierwszym festiwalu młodych talentów w Szczecinie i 19 lat po tym, jak Czesław

0: Sław Niemen na festiwalu opolskim wykrzyczał, że dziwny jest ten świat. Muzycy Big Beatowi spotkali się ponownie w Operze Leśnej w Sopocie. Pod koniec 1985 roku Franciszek Walicki pomyślał, że warto by przypomnieć tę muzykę i w najdalszych zakątkach świata odszukać muzyków, którzy tworzyli polski big beat w latach 60. i na początku 70. Pomógł mu dyrektor Bałtyckiej Agencji Estradowej Andrzej Kowalik i w 11 i 12 lipca 1986 roku w Operze Leśnej zagrali muzycy, którzy tworzyli big beat i mocne uderzenie. Inaczej mówiąc, muzykę rockową, z tym, że muzyka rockowa wiąże się z buntem, protestem, a to przecież nie mieściło się w socjalistycznej rzeczywistości. Polacy mieli swój pokojowy, dobry, mówiący o codziennym, spokojnym życiu big beat. A o tym, że to jest o codziennym życiu, o Polsce, na przykład o pięknych krajobrazach, udowodni następna piosenka. Koncerty były dwa, 11 i 12 lipca, rozpoczęły się o 20:30 i prowadzili je redaktor Marek Gaszyński i redaktor Witold Pograniczny.
1: Wokalista czerwono-czarny, Pola, grupy ABC, grupy TEST, wiecznie zakochany w opisie Profleju, Wojtek Gąs.

Tak, to laureatka diamentowego mikrofonu Polskiego Radia z 2016 roku, a dla pokolenia 20-latków w latach 60. muzyka big beatowa była symbolem wolności, swobody, niezależności i też nowoczesności. I to właśnie oni 20 lat później, w 1986 roku, już jako 40-50-latkowie przybyli, żeby posłuchać ponownie tej muzyki, wypełnili zarówno amfiteatr, jak i scenę, bo w latach 70. na początku popularność muzyki big beatowej spadła.

0: Zmieniło im się życie. Musieli wyjechać za pieniędzmi, wyjechać, bo w kraju to były tylko stawki wedle tabel. No i często grali na statkach za granicą, w klubach polonijnych. Byli też tacy, którzy po 81 roku zostali gdzieś za granicą i właśnie ich wszystkich na scenie w 86 roku chciał zgromadzić Franciszek Walicki i to się udało. A co śpiewali, jak śpiewali, to właśnie słuchamy w Muzyce Nocą do godziny 3. No i teraz jeden z tych artystów, który miał wielkie szanse nie tylko za granicą, ale i za wielką wodą. I trochę mu się udało, i trochę nie, no ale podobno teraz mieszka gdzieś w Los Angeles i no może słucha też i polskiego radia przez internet. A kto to? To Michał Burano.
1: John Mike Arlow.

0: naprawdę Wasyl Michaj, urodzony w Taszkencie, który w Polsce zdobywał popularność jako muzyk big-beatowy, rockowy, który występował już w początkach big-beatu, to lata 60-62. Później też dalej śpiewał i zakładał zespoły we Francji, a potem w następnych latach i w Stanach Zjednoczonych. Podobno ten koncert 40 lat temu w Sopocie to ostatni jego występ w Polsce. Tak przynajmniej wspomina to na łamach serwisu internetowego Bankier Wojciech Fułek. Wojciech Fułek, późniejszy prezydent w Gdyni. A my cały czas jesteśmy w Operze Leśnej. Jest 11 albo 12 lipca, z tym, że 1986 roku.
1: A za chwilę laureatka Festiwalu Młodych Talentów Szczecin, rok 1962.
2: Proszę Państwa, gwiazda zespołu Czerwono-Czarni, polska Koni Francis, Katarzyna Sobczyk.

0: Dziękuję bardzo.
1: Michał Burano, znany pod wieloma pseudonimami, między innymi John Mike Arlo, to jeden z ważniejszych jego pseudonimów artystycznych, a tak naprawdę

0: pytanie.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz nagroda publiczności i publiczne śpiewa 13.

0: Tak jak kiedyś z czerwono-czarnymi, tak dziś zespołem All Stars z 13 i Kasia Sobczyk.
1: To głos redaktora Marka Gaszyńskiego. Koncert ten prowadzą dwaj dziennikarze muzyczni związani przez lata z programem Pierwszym Polskiego Radia. Właśnie redaktor Marek Gaszyński i redaktor Witold Pograniczny, którzy w przyniesieniu do Polski, przeniesieniu na fale radiowe muzyki bigbeatowej, rockowej odegrali ogromną rolę, bo w 1958 roku jako pierwsi prowadzili w rozgłośni harcerskiej audycję 30 minut rytmu. Miałem okazję i zaszczyt poznać obydwu redaktorów jako moich szefów. Redaktor Pograniczny mówił o redaktorze Marku Gaszyńskim, mój przyjaciel Marek, a Marek o Witoldzie mówił Witek albo Wituś. Wróćmy na koncert.
2: A za moment.
0: Muzyk wierny od lat stylowi boogie, rock'n'rollowi Wojciech Skowroński.
2: Wojciech Skowroński, jego przyjaciele.

wszyscy, jak zabawa, to zabawa! Może się nigdy już nie powtórzyć. Tu głowy to po złoty, salonowe lwy, perfumy firmy Koty, sztuczne perły, sztuczne łzy.

Wow, wow, wow, wow, wow.

0: Właśnie pan powiedział, niech mąż nic nie widzi, ale ja was strasznie kocham. Tak się cieszę, że po latach znowu mogę być tutaj przed wami.
1: Dziękujemy, pani Ada.
2: No właśnie, po latach przyjechali do Polski, przyjechali do Sopotu, do Opory Leśnej i w 1986 roku spotkali się ponownie i zagrali. Jak? Ile w tym było emocji, entuzjazmu i radości, to słyszymy, bo tu trzeba powiedzieć, że nawet w socjalistycznej ojczyźnie show biznes był jedną z najbardziej kapitalistycznych dziedzin gospodarki. Tutaj trzeba było sobie radzić samemu i mieć pomysł na siebie. Części to się udało, inni zostali nieco w cieniu, ale ten koncert ich przypominał. Zresztą później były następne w 1987 i 1991 roku. A co działo się w Polsce w 1986 roku? No, przede wszystkim następowała normalizacja w sferze społecznej i politycznej. Między innymi to dlatego, że państwo się nieco otworzyło. Możliwy był przyjazd wielu artystów. Jesienią przyjechał na przykład Michał Urbaniak i Urszula Dudziak jesienią 86 roku. No i także muzycy, którzy występowali i zarabiali w państwach dewizowych z drugiego obszaru płatniczego. No też, może to nie jest ważne w kontekście koncertu, ale następowała poprawa zaopatrzenia w podstawowe artykuły społeczne i artykuły gospodarstwa domowego. Na przykład magnetofony. A słuchamy koncertu Dinozaury Rocka. Czy nas jeszcze pamiętasz? Rok 86.
3: Między niebem a dnem

To Wojciech Korda. A jaki był lipiec 1986 roku? No taki trochę deszczowy, trochę słoneczny. Jak co roku trwała akcja żniwna, na kolei panował bałagan i tłok w pociągach. A w gazetach, gazeta to taka ważna rzecz niosąca informacje nie o 19.30, tylko już od rana. Na przykład na plaży w Ustce to mógł być Głos Wybrzeża, a na Połoninach Bieszczadzkich Nowiny pisała między innymi o zakończonym 10. zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie wspominano o drugim etapie reformy gospodarczej, która miała przynieść większą samodzielność przedsiębiorstw państwowych. Tak to było. Trudno sobie wyobrazić, prawda? A ta muzyka wciąż brzmi i będzie jeszcze brzmiała u nas w jedynce do trzeciej. A mam nadzieję, że w państwa odtwarzaczach, kiedy tylko będą państwo mieli na to ochotę.

Breakout i Mira Kubasińska z koncertu Dinozaury Rocka Old Rock Meeting. Czy mnie jeszcze pamiętasz, który odbył się 11 i 12 lipca 1986 roku? Ten koncert nosił hasło Dinozaury Rocka, ale tu po kolejnych 40 latach nasuwa się refleksja. Ten koncert odbywał się około 25 lat od ich debiutu, od ich największej popularności. Czy dzisiaj wyobrażamy sobie, żeby odbył się koncert prehistorycznego zespołu Mysłowic? I jeszcze muszę coś powiedzieć, mimo że oni za chwilę zaczną śpiewać. Nie mieli szczęścia. Inna sytuacja w Polsce, wydarzenia historyczne, praca za granicą. I gdyby tak dzisiaj spróbować taki koncert, spotkanie nawet w radiowym studiu, to niestety życie postawiło swoje granitowe pieczęcie. Śpiewają już, ale może wrócimy do tej muzyki, którą chciałem Państwu dzisiaj przypomnieć. I też dodam, że to właśnie Polskie Radio i program pierwszy jest nośnikiem pamięci o muzyce bigbitowej, która tu powstawała i tu była emitowana. I tu też można jej było wysłuchać. Za uwagę dziękuję. Kajetan Tłokowski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk. Nowe informacje w sprawie tragicznego pożaru pubu w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Według władz 22 z 63 rannych jest w stanie krytycznym. Zginęło co najmniej 27 osób. Nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Z relacji świadków wynika, że doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal. Pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Nagrania z telefonów komórkowych pokazują przerażonych ludzi uciekających z lokalu. Według wstępnych informacji większość ofiar została uwięziona w toaletach. Nad Dnieprem trwają spekulacje na temat kandydatur na posadę nowego premiera. O odwołaniu dotychczasowej szefowej rządu Julii Sfrydenko poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie przedstawił jednak jej następcy.
4: Ukraiński prezydent oprócz informacji o zwolnieniu premier Sfrydenko napisał, że z posadą pożegna się też szef MSZ Andrzej Sybicha. Wołodymyr Zełenski spotkał się m.in. z obecnymi szefami resortów obrony, energetyki i spraw wewnętrznych. Oni najprawdopodobniej zachowają swoje stanowiska. Ukraiński prezydent rozmawiał też z szefem państwowego koncernu Naftohaz Sergijem Koreckim i to on przez komentatorów jest najczęściej wymieniany jako kandydat na nowego premiera. Dymisja premier Sfrydenko dla wielu była sporą niespodzianką. Wołodymyr Zełenski jako przyczyny takiej decyzji wymieniał potrzeby zmian w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Spekuluje się, że dymisją chciał zapobiec wzrostowi popularności szefowej rządu, ale faktem jest też, że Julia Sfrydenko postrzegana była jako lojalna wobec prezydenta, sprawna administratorka. Według mediów może ona objąć posadę ukraińskiej ambasador w Stanach Zjednoczonych. Z Łucka na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały w tej sprawie. Powodem gloryfikowanie ukraińskiej powstańczej armii. Poseł PiSu Jarosław Sellin przekonuje, że w polskim interesie jest obecność Ukrainy w strukturach świata zachodu, ale konieczna jest zmiana podejścia wobec UPA.
5: Wycofanie się z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty i muszą to elity polityczne państwa ukraińskiego zrozumieć.
3: Podobnego zdania są politycy koalicji rządzącej, zarzucają jednak politykom opozycji podgrzewanie

0: antyukraińskich emocji. Mówiła o tym europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.
1: Nie chcę podjudzać historią, która jest dla nas bolesna, kolejnych sytuacji, bo to naprawdę nic dobrego nie przynosi. Nakręcanie spirali nienawiści może doprowadzić do tragedii.
0: Uchwała jest odpowiedzią PiS-u na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał jedną z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA.
2: To są aktualności jedynki.
0: Sprawiedliwość dosięgła ich na południu Europy. Pomogli policyjni łowcy głów. Dwóch przestępców seksualnych z Polski zostało zatrzymanych w Hiszpanii. To bracia z powiatu chełmskiego w wieku 32 i 35 lat. Mężczyźni byli ścigani listami gończymi, mówi Beata Kieliszek z komendy w Lublinie.
3: Młodszy z nich był ścigany dwoma listami gończymi za przestępstwo obcowania płciowego z osobą małoletnią oraz udzielania małoletniej narkotyków. Za popełnione przestępstwa ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. 35-latek był ścigany 4 listami gończymi za przestępstwa narkotykowe, udział w pobiciu i narażenie pokrzywdzonego na utratę życia, a także za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej wobec osoby małoletniej. 35-latek ma do odbycia karę 4 lat pozbawienia wolności.
0: Wytropienie przestępców było trudne, ponieważ mężczyźni cały czas zmieniali miejsca pobytu. Na koniec ważna informacja dla kierowców, którzy jadą na Słowację. Nasi południowi sąsiedzi zamknęli autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego z Wardońska-Lita. O tym, co to oznacza, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Pojazdy powyżej 7,5 tony jadące w kierunku Słowacji nie będą mogły korzystać z drogi prowadzącej do Świerczynowca. Od 12 lipca przewoźnikom zalecamy korzystanie z objazdu drogą S52 przez Cieszyn.
0: Fragment słowackiej autostrady D3 zaraz za granicą w Zwardoniu będzie zamknięty do 17 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Poniedziałek w całym kraju będzie pochmurny, prawie wszędzie może przelotnie popadać, ale możemy też liczyć na chwilę ze słońcem. Więcej rozpogodzeń synoptycy zapowiadają na popołudnie. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem w Rzeszowie, 26 w Warszawie i Wrocławiu, do 28 w Zielonej Górze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
6: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
5: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
6: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
5: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
6: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
5: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
6: Zapraszają Ula Kaczyńska
5: i Marcin Wojciechowski.
6: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
7: Witam Państwa najserdeczniej. Rozpoczynamy nowy tydzień. Mamy 13 dzień lipca. I w poniedziałkowym wydaniu audycji chciałbym Państwu zaproponować następujące pozycje. Rozpoczniemy wakacyjnymi piosenkami z harcerskiego plecaka, jak to ujęli Danusia Żelachowska i Janek Zagozda. I takich spotkań wakacyjnych będą aż 3, bo i w poniedziałek, jutro i także pojutrze. Potem kancony neapolitańskie, choć nie tylko neapolitańskie, śpiewać będzie Ryszard Karczykowski, a tanga Astora Piazzolli zagrają skrzypek Tomasz Tomaszewski, bandoneonista Wiesław Przątka oraz orkiestra Sinfonia Baltica pod dyrekcją Bogdana Jarmołowicza. A w drugiej godzinie bohaterem, artystycznym bohaterem rzecz jasna będzie Elvis Costello. Posłuchamy dalszego ciągu jego festiwalowego występu, jaki odbył się na początku XXI wieku. Usłyszymy utwory pochodzące z płyty My Flame Burns Blue. Na zakończenie na fortepianie zagra Bogdan Hołownia.
8: Panowie, prosimy.

0: Dzień dobry, to już lato. Witamy Państwa serdecznie. Danuta Żelechowska.
1: I Jan Zagozda.
0: I chcemy śpiewać taki repertuar, który mieliśmy w sercach, w umysłach. Taki repertuar letni, który śpiewaliśmy w harcerskich mundurach. Aleksander Kamiński, też genialny harcerz polski, tak opowiadał harcerzom, że harcerstwo to jest gra, przyroda, obóz, a ta gra to jest możliwość fizycznego rozwoju dla młodych, a zastęp odgrywa niezwykłą rolę, bo po raz pierwszy przywódca grupy to jest rówieśnik. No i z tego samorodnie rodzi się taka zgrana banda. No oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu banda. Chcemy Państwu przypomnieć te wielkie, wspaniałe polskie piosenki, które nam towarzyszyły przez całą młodość. Pierwsza to ta, która była hymnem, na pewno będą Państwo kojarzyć z inną pieśnią ten hymn polskiego harcerstwa. Z pieśnią Na barykady z 1905 roku. Ale tak się wydarzyło, że Ignacy Kozielewski i Olga Małkowska napisali tekst do tej chwytliwej melodii, która już była znana, i zmienili tylko tekst, napisali nowy, i ten nowy tekst to jest wszystko, co nasze w Polsce oddamy z roku 1911. Gramy.

teraz będzie bardzo ważna pieśń dla harcerzy pewnego generała legendy. Polak, syn Podola, w którego piersi tego generała biło serce marynarza. I ta

tatrzańskiego króla. Nazywany był hetmanem Tatr. Był zesłańcem, pisarzem, żeglarzem, taternikiem. Twórca Gopru. Odkrywca dla Polaków desek, na których w śniegu i słońcu można poznać serce gór. Kochany przez młodzież. Emerytowany generał był dowódcą Zawiszy Czarnego. Już państwo wiedzą. Malarz, tłumacz, dziennikarz, poeta i pisarz. Człowiek legenda. Generał Mariusz Zarudzki i pieśń Pod żaglami Zawiszy.

To był świetnie przyjęty przez festiwalową publiczność występ Elvisa Costello, który na festiwalu jazzowym Morza Północnego w lipcu 2004 roku śpiewał swoje kompozycje, a w dwóch przypadkach współkompozycje, ponieważ dołączył się do utworu Billy Strayhorna i Berta Bacharacha, tego ostatniego utworu, który właśnie nam jeszcze nie

0: dawno tutaj rozbrzmiewał. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, audycji Tak to bywało.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A na zakończenie naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania w 13 dniu lipca słuchać będziemy Bogdana Hołowni w jego solowych, niezwykle marzycielskich, pięknych opracowaniach utworów z kabaretu starszych panów, czyli utworów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Myśli na dobry dzień.
1: Zacznę może od wiersza jednego z wielkich poetów, wielkich, chociaż niestety dość zapomnianych i samotnych. Niedawno go zresztą odwiedziłem. Wybrałem się na Powązki po raz pierwszy, bo w Warszawie mieszkam od niedawna i chciałem znaleźć grób z imieniem i nazwiskiem Antoni Lange. Aplikacja podała mi lokalizację grobu i od razu poinformowała, że trudno znaleźć to miejsce, bo nagrobek jest bardzo skromny, często zarośnięty. Lange odszedł bowiem w całkowitym zapomnieniu, jeden z największych poetów młodej Polski. Po pewnym czasie znalazłem, z trudem, ale znalazłem grób. Była tam mała betonowa mogiła, bez płyty, skryta, otoczona krzewami. Stanąłem nad tym grobem i ogarnęło mnie milczenie. I było w tym coś szczególnego, bo od dawna czytałem utwory Antoniego Langego, a teraz stałem tam, gdzie spoczął i na zawsze zamilkł. I właśnie jego wiersz chciałbym teraz przeczytać. Gdziekolwiek jesteś, chciałbyś odejść precz, aby gdzie indziej być w tej samej chwili, rojąc, że w jutrznie los twój się przechyli na innym miejscu, to codzienna rzecz. Gdziekolwiek jesteś, chciałbyś odejść w dal, bo wiesz, że nigdzie nie jest miejsce twoje i płyniesz zawsze rozdarty na dwoje, bo płyniesz zawsze do nieswoich fal. Gdziekolwiek jesteś, chciałbyś iść gdzie bądź, gdzie ciebie nie ma, bo gdzie ciebie nie ma twych smutków i twa rozpacz nie ma, już cię nie trwoży, dalej wiosło trąć. Gdziekolwiek jesteś, wiecznie dążysz tam, gdzie cię już nigdy i nigdzie nie będzie, boś tam u siebie i zawsze i wszędzie, boś tam u siebie, u wieczności bram. Przyznam państwu, że podoba mi się to powtarzanie gdziekolwiek. Wszędzie, gdziekolwiek jesteś, w gruncie rzeczy nie czujesz się całkiem u siebie. Ale na końcu to gdziekolwiek zmienia się na tam, w tym miejscu, tym jednym, konkretnym miejscu, już nie gdziekolwiek, ale u siebie. I przypomina mi to pewną filozoficzną dyskusję nad sensem istnienia. Był kiedyś taki filozof Ernst Bloch, który nie zgodził się z Freudem, jakoby to popędy były najsilniejszym bodźcem dla ludzkiego życia. Nie zgodził się też z Nietzschem czy Alfredem Adlerem, że najbardziej popycha nas ku życiu wola mocy albo marzenie o sprawczości. Nie, zdaniem Ernsta Blocha najsilniejszym bodźcem, który popycha człowieka do działania i rządzi jego życiem, jest raczej pragnienie domu, tego ostatecznego i absolutnego, domu jako miejsca wewnętrznego,

0: domu jako przestrzeni, w której czuję, że jestem całkowicie i na zawsze u siebie. I tam, na Powązkach, pytałem Langego, czy czując się obcym podczas swojego ziemskiego życia, gdziekolwiek poszedł, w końcu znalazł to, czego szukał, czyli swój wewnętrzny dom. Odpowiedziała mi cisza, ale czytając raz za razem sonet Langego, mogłem domyślić się odpowiedzi. Dziękuję Państwu za uwagę. Michał Gołębiowski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Tatry widziane z Roztocza, a panorama Łodzi z Warszawy. W lecie z radiem sprawdzimy, jak powstają zdjęcia, na których widać miejsca oddalone o setki kilometrów. Odwiedzi nas również zespół Kuba i Kuba, autorzy przeboju Stygnie Lato. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami oraz historia kolejnego wakacyjnego przeboju.
3: Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest 5:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk. Iran oskarża Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. Irańskie MSZ wydało oświadczenie, w którym pisze o otwartym naruszeniu praktycznie wszystkich warunków porozumienia zawartego w czerwcu i spowodowaniu powrotu niepewności w cieśninie Ormus. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych kilkanaście minut temu ogłosiło, że zakończyło kolejną serię ataków na Iran. Jak informuje w komunikacie, wojska amerykańskie uderzyły w dziesiątki celów, aby osłabić zdolność Iranu do dalszego atakowania statków przepływających przez cieśninę Ormus. O pokój ponownie zaapelował papież. Leon XIV zwrócił się do wiernych po modlitwie Anioł Pański. Wskazał, że nad Bliskim Wschodem, Ukrainą i wieloma innymi częściami świata znów wieją wichry wojny, siejąc przemoc, terror i śmierć. Ponawiam mój apel, aby wytrwale podążać drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody mogłyby żyć pojednane, bezpieczne i z poszanowaniem godności każdej osoby. Słowa papieża padły podczas spotkania z wiernymi przed Pałacem Apostolskim w Castel Gandolfo. Utknął nowy pakiet unijnych sankcji na Rosję. Kolejny raz nie udało się ambasadorom krajów członkowskich uzgodnić jego zapisów. Jednym z powodów, jak usłyszała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka, jest nowy warunek postawiony przez Austrię i wstrzymywanie sankcji przez Grecję. W kilku kwestiach wstępnie udało się porozumieć. Dziś nierozwiązanymi kwestiami zajmą się ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli.
5: Z moich ustaleń wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, ale zamiast utrzymania go do stycznia, jak proponowała komisja, kompromisowe uzgodnienie przewiduje sztywny limit przez 3 miesiące. Porozumienie jest także w sprawie ograniczeń przy wjeździe do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Nie ma zakazu, są wizy krótkoterminowe. Natomiast nierozwiązane wciąż pozostają kwestie tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień postawiła Grecja. No i jeszcze żądanie Austrii. Chce ona odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów, by przejął je bank Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji, któremu rosyjski sąd nakazał zapłacić 2 miliardy euro kary. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Minister obrony apeluje o jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia. W przemówieniu w Warszawie z okazji obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegał przed dezinformacją i próbami podziału społeczeństwa. Szef MON-u zaznaczył, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej.
6: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze.
4: Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej upamiętnia mieszkańców polskich wsi, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą okupantów i walczyli o niepodległość kraju. Kolumny wojskowe na drogach w północno-wschodniej Polsce będą się przemieszczać.

0: przemieszczać dziś i jutro wszystko w ramach dwudniowych ćwiczeń. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i niepublikowanie w mediach społecznościowych zdjęć ani nagrań żołnierzy i sprzętu.
1: To są aktualności jedynki.
0: Orla Perć ma już 120 lat. Z tej okazji świętowano na Kasprowym Wierchu. Przy górnej stacji kolei klinowej złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą księdza Walentego Gadowskiego, twórcę najtrudniejszego szlaku turystycznego w Polsce. Wytyczenie trasy było w tamtym czasie ogromnym wyzwaniem, mówi legenda Topru ratownik senior Franciszek Łukaszczyk.
2: Naprawdę to było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść, wykuć w skalę, w granicie, majzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. To, ale żeby go roztopić, to nie było puszka benzyny czy gaz, tylko trzeba było palić ogień, przynieść drzewo.
0: Orla Perć ma około 4,5 km długości i prowadzi granią od Przełęczy Zawrat do Przełęczy Krzyżne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Deszczowe chmury powoli opuszczają Polskę. W ciągu dnia w wielu miejscach jeszcze może przelotnie popadać, ale na popołudnie synoptycy zapowiadają więcej przejaśnień. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni w Gdańsku i Rzeszowie, 26 w Warszawie i Wrocławiu, do 28 w Zielonej Górze.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: A na zegarze już 6 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam w ten poniedziałkowy poranek na przegląd najważniejszych i najciekawszych informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od dobrych wiadomości dla rolników, bo program Aktywna Wieś ma większy budżet. W programie Aktywna Wieś dofinansowanie otrzyma ponad 1400 projektów, a budżet zwiększono z 10 milionów do 15 milionów złotych. To wynika z ogromnego zainteresowania programem, bo złożono niemal 5 tysięcy wniosków. Tak poinformowano Ministerstwo Rolnictwa. Pieniądze mają trafić do oddolnych projektów odpowiadających na realne potrzeby mieszkańców wsi. I patrzymy na ceny zbóż, bo tegoroczne żniwa już startują. No i biorąc pod uwagę dane z Państwowego Systemu Monitoringu, można stwierdzić, że ceny zbóż w kraju w lipcu niestety pozostają na bardzo niskim poziomie. Co więcej, zdaniem ekspertów, wysoka światowa podaż ziarna nie stwarza warunków do istotnych podwyżek w najbliższej przyszłości. W ocenie polskich gospodarzy kryzys panuje już praktycznie we wszystkich sektorach rodzimego rolnictwa. Tymczasem Unia Europejska ponownie stawia na hodowlę zwierząt i już mówi, o co chodzi. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zapewnienia zrównoważonej przyszłości unijnego sektora produkcji zwierzęcej. Chodzi o to, że jest taki nowy dokument. On ustawia hodowlę w centrum przyszłej polityki rolnej Unii Europejskiej. A to oznacza, że hodowcy w przyszłości będą mogli liczyć na zwiększone wsparcie. Jeśli tak będzie, będziemy Państwa oczywiście o tym informować. I jeszcze takie najnowsze, bardzo ciekawe dane. Ponad 70% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników. Tak wynika z raportu Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Blisko 80% z nas chce dopłacić za produkt wyższej jakości. Jednak w Polsce wciąż brakuje miejsc, w których można kupować lokalne produkty. Po prostu ciągle brakuje tych bazarków i takich lokalnych targowisk. O tym wszystkim Tomasz Matusiak.
5: Polacy chcą kupować żywność bezpośrednio od producentów, ale problemem jest coraz trudniejsza dostępność tych produktów. Chcemy bardziej zróżnicowanego ekosystemu zakupowego, w którym obok dużych sklepów istnieje miejsce dla warzywniaków, targowisk i sprzedaży bezpośredniej, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych GRUNT.
6: Brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy kupować takie produkty. Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa. Aż 77% badanych uważa, że samorządy powinny wspierać dostęp mieszkańców do lokalnie produkowanej żywności.
5: Coraz więcej samorządów dostrzega, że żywność jest dobrem strategicznym, a lokalne rynki wymagają aktywnego wsparcia. Przykładem może być Kraków. Miasto rozwija współpracę z lokalnymi producentami i inwestuje w modernizację targowisk oraz realizuje projekty związane z miejską polityką żywnościową, dodaje Jakub Kulesza, koordynator do spraw miejskiej polityki żywnościowej w Krakowie.
7: W tej chwili jesteśmy w trakcie regeneracji kilku targowisk miejskich. Jesteśmy również w trakcie projektowania nowej giełdy, hubu żywnościowego, który miałby pełnić rolę spichlerza Krakowa. Miejsca, do którego lokalni producenci żywności mogliby dostarczać swoje produkty.
5: Oprócz kampanii edukacyjnej potrzebna jest współpraca miast z obszarami wiejskimi, rozwój krótkich łańcuchów dostaw i infrastruktury żywnościowej, uważa Mirosław Maliszewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa.
8: Władze lokalne powinny organizować takie miejsca, w których mieszkańcy będą mogli nabyć produkt bezpośrednio od rolnika. Problem polega na tym, że trochę mało rolników jest też tym zainteresowanych, dlatego że ten ogrom pracy w gospodarstwie nie pozwala dla wielu przyjechać na taki ryneczek i handlować, ale to wszystko można logistycznie skomunikować i zorganizować. Ważne jest, żeby były takie miejsca i też, żeby konsument miał alternatywę do sieci handlowych. Cieszy to, że takie jest oczekiwanie i postrzeganie społeczeństwa.
5: Jak wspierać lokalne rynki, pokazuje przykład Krakowa. Eksperci podkreślają, że potrzebne jest jednak systemowe zaangażowanie całego państwa i samorządów.
4: Ja jeszcze dodam, że w Warszawie przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa w każdą środę w ciągu roku odbywa się bazarek Lokalny Rolnik, gdzie producenci i rolnicy sprzedają lokalną, zdrową żywność. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne informacje z rynków rolnych już jutro o tej samej porze, a ja tu się pojawię za ponad godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Dzień dobry z jedynką.
1: Dzień dobry. Dzień dobry w poniedziałek, na początku kolejnego lipcowego tygodnia. To jest 13 dzień lipca, dokładnie 194 dzień roku. Do końca roku 171 dni. Słońce wzeszło o 4:30. Zdaje się, że tego słońca z dnia na dzień ma być trochę więcej. Na pewno na termometrach ma być znacznie więcej niż ostatnio. To słońce o 4:30 wzeszło, zajdzie o 20:52. Dzień potrwa 16 godzin i 22 minuty i będzie krótszy od najdłuższego 25 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i minut 40. Imieniny obchodzą Andrzej, Ernest, Eugeniusz, Ezdrasz, Henryk, Joel, nie mylić z Joelem, Małgorzata, Mildreda, Radomiła, Sara, Serapion, Sylas, Trofima i Wszerat. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. No i wyszło na moje, bo obstawiałem, że Hiszpania będzie górą w starciu z Belgami. No i była, tak w ogóle to stawiam na Hiszpanię od początku tych mistrzostw. I jak się przeanalizuje mecze tej reprezentacji, to przynajmniej trzeba, że rywali miała z... No, z najwyższej półki, bo wcześniej przed Belgami wyeliminowali Portugalczyków. Jutro zmierzą się Hiszpanie z Francją, która do tej pory miała łatwo. Przemek Folcer w ostatni piątek w sygnałach przekonywał, że i takie komentarze są też nad Sekwaną, że Francja miała za łatwo i to może ich zgubić, bo na każdym turnieju zawsze przychodzi jakiś gorszy dzień. Pytanie, jak będzie? Jutro będzie chwila prawdy, tak, ta chwila potrwa z 90 minut, jeśli sędzia nie doliczy więcej, a wiadomo, że na tych mistrzostwach przez te przerwy na uzupełnienie płynów te mecze trwają znacznie, znacznie dłużej. Pan na kogo stawia?
2: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja.
1: A, Stefan Folcer, dobrze, że jest wydawca, szanowni państwo, który tutaj z tyłu, w zasadzie, no tak, no z tyłu krzyknął, a, że nie Przemek, a Stefan. Przepraszam, Stefanie, pewnie jeszcze śpisz. Ale w każdym razie, pan stawia na trójkolorowych, jeden z nas na pewno będzie miał rację, bo albo Hiszpania, albo Francja trafią do finału. Nawiązując do tego, co powiedział nasz rozmówca, gdybym miał stawiać pieniądze, to oczywiście... Jako patriota zawsze trzymam kciuki za biało-czerwonymi. Często jestem takim niepoprawnym optymistą i koledzy z Zaszyby też potwierdzą, że stawiam na Polaków. Na antenie mówię, że wygra Polska, bo sercem jestem za Polską, ale mam swój rozum i jak przychodzi co do czego, na przykład do stawiania pieniędzy. Oczywiście nie stawiam, bo hazard jest B. Ale gdyby przychodziło do stawiania, to wtedy wygrywa rozum i pragmatyzm. Czy w tym tygodniu właśnie a propos wygrywania wygra słońce z chmurami? Bo to, co się działo w weekend, to już przestaje być zabawne. Na przykład w sobotę nie padało. U mnie nie padało, tak poważnie nie padało. Do pewnego momentu, jak zaczęło, to lało, lało przez noc całą. Daniel Wydrych.

kłaniam się i zapraszam. 18 minut po godzinie 5, a piosenka jak znalazł. Reni Jusis, Podaruj mi trochę słońca. To jest taka jej interpretacja wielkiego przeboju.

0: 22 minuty po godzinie 5. Reni Jusic i Podaruj mi trochę słońca. Tego słońca to będzie trochę więcej nam podaruje Arła czy Aura po południu. Tak, rzeczywiście synoptycy zapowiadają więcej przejaśnień po południu. W ciągu dnia w wielu miejscach jeszcze może przelotnie pokropić, natomiast wiemy, że deszczowe chmury powoli, powoli opuszczają Polskę. No i tak jak wspominaliśmy na początku, czy ja wspominałem, że tego słońca będzie więcej? Tak, na pewno będzie więcej też na termometrach i to odczują na przykład mieszkańcy Zielonej Góry, bo dziś tam ma być blisko 30 stopni, nawet 28, ale ciepło też w Warszawie, we Wrocławiu 26, w Gdańsku i Rzeszowie 22 stopnie. No to co, rozpoczynamy nowy tydzień, niektórzy na urlopie, niektórzy w pracy, pan Maciej właśnie chyba jeszcze przed urlopem. W każdym razie u niego po staremu, jeszcze w Polsce, kierunek Belgia.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciej, Kamień Ząbkowicki, 17 stopni, także ciepło, gwiazdy ładnie świecą, będzie ładny dzisiaj dzień. A my co, po weekendzie w trasę ruszamy. Także kierunek Belgia. Pozdrawiam i życzę.

0: wszystkim miłej i spokojnej pracy. Do usłyszenia.
1: To proszę na siebie uważać, jak to mówią kierowcy, szerokości. Pan Marek odlicza dni do urlopu. To zdaje się ostatni poniedziałek.

0: punktu widzenia przyszłości naszego kraju niż tego, co się dzieje na miejscu tych zgromadzeń. Dlatego, że to jest próba, jak już wcześniej powiedziałem, atakowania instytucji publicznych, odbierania im autorytetu. To jest próba pokazywania, że służby, państwo odpowiedzialne za porządek publiczny sobie nie radzą i jest potrzeba jakichś nadzwyczajnych rozwiązań, gwardii, tak de facto partyjnych. To się strasznie źle kojarzy z punktu widzenia historycznego, natomiast wyraźnie chcę powiedzieć, że polska policja doprowadziła do sytuacji, że przestępczość kryminalna w 2025 roku spadła o blisko 30% w stosunku do roku 2022. 29% to jest niesamowity spadek przestępczości. Mamy większą liczebność polskiej policji. Polska policja radzi sobie z wieloma zagrożeniami, których wcześniej nie było z punktu widzenia dywersji, sabotażu. Mamy bardzo dobrze z działającą policję i najmniejszą... Polska jest krajem najbardziej bezpiecznym z punktu widzenia państw Unii Europejskiej i tego, co
1: czyli
0: się
1: rozumiem,
0: dzieje.
1: Czyli rozumiem, że na propozycję Gwardii Obywatelskiej patrzycie negatywnie.
0: Nie tyle,
1: musimy kończyć tę część.
0: Nie tyle negatywnie, co pokazuje, że to jest absurdalne i na celu ma jedynie politykę, wywoływanie nienawiści, destabilizację w kraju.
1: Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, jest gościem radiowej jedynki. Przechodzimy do drugiej części naszej rozmowy na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: 27 po 8.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: I sygnał dnia w radiowej jedynce w tej godzinie jeszcze o ofertach wakacyjnych dla solistów. Albo inaczej, o ofertach wakacyjnych dla singli, bo i takie są. To jeszcze w tej godzinie.

0: Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: To pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Krewni 8 zamordowanych w Późnikach podczas rzezi wołyńskiej odbiorą dziś pierwsze noty identyfikacyjne.
2: Jest to też wzruszające jednak, że się udało ludzi wyciągnąć z niebytu, mimo olbrzymich trudności różnych.
1: A w obwodzie wołyńskim ruszą dziś ekshumacje w dwóch kolejnych miejscach, w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Zginęło tam około 1000 osób. Policja nie jest od organizowania kolejek wieńcowych. Tak Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, komentuje ostatnie przepychanki w miesięcznicę smoleńską. Gość radiowej jedynki został przez nas zapytany, czy policja nie mogła tak zadziałać, aby obie grupy mogły zrobić to, po co tam przyszły.
3: Policja nie jest organizatorem tych uroczystości. Policja jest od tego, żeby zapewnić tam porządek i bezpieczeństwo.
1: Sankcje na Rosję to jeden z głównych tematów spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Szefowie dyplomacji mają nałożyć restrykcje za przetrzymywanie ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Dziś i jutro dwudniowe ćwiczenia wojskowe na północnym wschodzie Polski. Na drogach pojawią się kolumny wojskowe i sprzęt. Wojskowie apelują do kierowców o ostrożność i przypominają, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć ani nagrań przedstawiających ruch żołnierzy i sprzętu. To był drugi zlot miłośników największych gryzoni świata. Do łódzkiego orientarium przybyły tłumy zakochanych w kapibarach.
4: Są to zwierzaki bardzo sprawne, potrafią bardzo szybko biegać z prędkością zawodowych piłkarzy.
1: A piłkarze na mundialu mają dziś przerwę, jutro i w środę półfinały. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
0: Kapibary, czyli mistrzowie chilloutu, tak są nazywane te sympatyczne zwierzaki. Szanowni Państwo, tak mamy nadzieję, że w końcu pogoda się trochę zlituje nad tymi, którzy zaplanowali sobie wakacyjny urlop na pierwszą połowę lipca. W zasadzie to już się kończy, no i jest jak jest, a ma być cieplej. Dziś nawet do 30 stopni na zachodzie, 29, około 30, ta aura wyraźnie cieplejsza niż w poprzednich dniach. No i im bliżej końca tygodnia, tym bardziej wszyscy, niezależnie od regionu, będziemy odczuwać ocieplenie. No i czeka nas upał z temperaturą dochodzącą do 32-33 stopni na południu Polski. Na północy ma być około 25. Kolejny tydzień, czyli czas po 19 lipca, to jest temperatura umiarkowana, mieszcząca się w takiej lipcowej normie, bo w zakresie od 20-22 na wybrzeżu do 27-28 w pozostałych regionach.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Reklama.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Reklama. Autopromocja.
11: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem. No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: No i przypominamy, że jutro pierwszy półfinał Francja-Hiszpania o 21:00 czasu polskiego. 8:35, przypominamy, dziś Światowy Dzień Rock'n'Rolla. Państwo albo piszą, albo dzwonią w sprawie swoich koncertów, nie tylko tych pierwszych.
12: Dzień dobry, kłania się słuchacz Robert z Górnego Śląska. Jeśli dzisiaj święto rock'n'rolla, to ja sobie przypominam świetny występ, wielki koncert nocny w ruinach Pałacu Krzysztopór w Ujeździe, w województwie świętokrzyskim, gdzie zagrały Holy Dogs, Kult, Róże Europy i wiele, wiele

0: innych zespołów. Był to faktycznie koncert nocny i był to dla mnie rock and roll do kwadratu, ponieważ wjechałem na ten koncert autostopem i trafiła się fura, traktor, duży Fiat, no i autobus, no i także było bardzo ciekawie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich rock and rollowców.
1: Dzięki wielkie. Skoro pan wspomniał o Różach Europy, do dziś po godzinie 5 w Radiowej Jedynce zagraliśmy nową wersję Jedwabiu. Każdy szanujący się gitarzysta potrafi zagrać Jedwab. Spoglądam na Filipa. Potrafisz, nie? Bo to cztery akordy na krzyż. Swego czasu Stachurski sięgnął po ten utwór, a dziś w Jedynce mogliśmy usłyszeć interpretację. Ja pierwszy raz słyszałem, ale takie rzeczy tylko u nas. W programie pierwszym Michał Wiraszko się nazywa. No i dobrze, że młodzież sięga po klasykę.

0: Jak jedwab.
1: Jak jedwab. Filip Zaszyby, nasz realizator, zgłosił zdanie odrębne, ale Filip, dla mnie już każdy, kto jest trochę młodszy ode mnie, jest młodzieżą. Szanowni Państwo, dziś Światowy Dzień Rock'n'Rolla. To, co za chwilę Państwo usłyszą, rock'n'rollem nie jest, ale wyświetleń to pozazdrościłby chyba każdy. Panowie, sprawdziłem dosłownie przed chwilą. Pamiętacie, 13 lat temu szał na punkcie Gangnam Style? 6 miliardów wyświetleń na YouTubie, ale takiej wersji to Państwo założę się, że nie słyszeli.
2: Nikola Tesla style. Tesla style. Nikola Tesla style.
1: Tesla. Szanowni Państwo, absolutnie się Państwo nie przesłyszeli. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Przed weekendem obchodziliśmy dzień Nikoli Tesli. Genialny wynalazca. Mówiło się o nim władca piorunów. Nikola Tesla żył na przełomie XIX i XX wieku, w czasach, gdy tak naprawdę ten rozwój nowoczesności ruszał. Był Tesla wynalazcą, konstruktorem, wizjonerem, któremu świat zawdzięcza wiele nieodzownych dzisiaj technologii. Państwo usłyszą cztery sytuacje z życia Tesli. Jedna z nich będzie wymyślona, fałszywa. A zatem pierwsza. Tesla był bardzo zdolnym, bystrym uczniem, który potrafił wykonywać w pamięci rachunek całkowy. Spoglądam na naszego wydawcę. Pan także potrafi, prawda? Panie inżynierze. Tak, Tesla potrafił w pamięci rzeczywiście w całki. No, oczywiście to budziło niedowierzanie nauczycieli, bo uważali, że Tesla oszukuje. Czyli pierwsza możliwość, że liczył całki w pamięci. Prawdziwa czy fałszywa? Druga możliwość. Zamiłowanie do cyfry 3. Tesla miał obsesję na punkcie trójki. Zanim wszedł do budynku, musiał okrążyć go trzykrotnie, a w restauracjach zamawiał serwetki w liczbie podzielnej przez 3. Czyli ta druga możliwość, że właśnie uwielbiał cyfrę 3. Trzecie. Na studiach uzależnił się od hazardu i w pokera przegrywał swoje kieszonkowe pieniądze na czesne. Czyli, że grał w pokera, to jest ta trzecia możliwość. I czwarta. Aby przeżyć, musiał podejmować się różnych zajęć, na przykład kopał rowy. No i dzięki temu poznał ludzi, którzy mu pomogli założyć firmę. To jest ta czwarta możliwość, że kopał rowy. 22 139 22 02, czyli co jest nieprawdą, co jest po prostu mitem w przypadku Tesli. Że liczył całki w pamięci, że grał w pokera, że chodził wokół budynku trzy razy zanim wszedł, że kopał rowy. Zatem cóż...

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 8:43. Mundial już, szanowni państwo, na finiszu. Jeszcze tylko 4 mecze, 2 półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał w najbliższą niedzielę. 48 reprezentacji po raz pierwszy oglądaliśmy w 3 największych państwach Ameryki Północnej, no ale Gianni Infantino ma plan, żeby rozszerzyć. Już nie tylko 48, a 64 ekipy. Niektórzy mają nadzieję, że dzięki temu zobaczylibyśmy w końcu, znaczy nie w końcu, no bo w Katarze byli, ale że zobaczylibyśmy naszych, żeby awansowali.
1: No obawiam się, że to nam by też nie pomogło, żeby polska reprezentacja mogła wystąpić, ale gdyby tak zaszaleć i rozszerzyć na wszystkie federacje, czyli te 211, które brały udział w eliminacjach do tych mistrzostw, myślę, że byśmy się znaleźli. Można by zacząć mistrzostwa już grać w marcu, skończyłyby się w sierpniu. Byłoby fajnie, prawda? FIFA by zarobiła pieniążki, bo w sumie tam im chyba tylko o to chodzi. Tam już nie ma znaczenia sport, tylko się liczy kasa.
0: Kasa, misiu. Kasa.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I sygnał dnia i zgodnie z zapowiedzią temat anonsowany już wcześniej, czyli wyjazdy dla solistów, ewentualnie oferty wakacyjne dla singli. Powołuje się teraz na dane Eurostatu. W Polsce gospodarstwa jednoosobowe, tak to się ładnie nazywa, stanowią już około 35% wszystkich gospodarstw i to jest wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem 2006, gdy takich gospodarstw było 22%. Nic więc dziwnego, że wiele działów gospodarki czy usług stara się dostosować do tych zupełnie nowych realiów. I tak też jest w turystyce. Wyjazdy dla singli przestały być ofertą niszową i stały się pełnoprawnym segmentem rynku turystycznego. O rosnącym zainteresowaniu wyjazdami solo i o tym, gdzie szukać takich ofert, Izabela Kostyszyn.
3: Bycie singlem już dawno przestało oznaczać samotne wakacje. Coraz więcej osób świadomie wybiera wyjazdy organizowane z myślą o singlach, a biura podróży odpowiadają na rosnące zainteresowanie, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
4: W ostatnich latach biura podróży wyraźnie rozbudowały ofertę skierowaną do osób podróżujących solo. Pojawiają się dedykowane wyjazdy dla singli, ale także coraz częściej organizatorzy ograniczają lub całkowicie rezygnują z wysokich dopłat do pokoju jednoosobowego. To sprawia, że taka forma podróżowania staje się bardziej dostępna.
3: Zmienia się także charakter tych wyjazdów. To nie tylko wypoczynek nad morzem czy w górach. Coraz częściej są to wyjazdy tematyczne czy wyprawy dla osób o podobnych

0: różnych zainteresowaniach, dodaje Eugeniusz Triasun z Travel East.
1: Wyjazdy dla singli niekoniecznie mają taki cel, żeby zobaczyć jakiś konkretny kraj, tylko często mają jakiś temat przewodni. Może to być uprawianie jakichś sportów, albo na przykład jakaś taka grupa, która jest zafascynowana jogą. Wtedy wyjeżdżamy do innego kraju, mamy jakiś plan zwiedzania, ale jednocześnie ćwiczymy. Może to być wyjazd na jakiś koncert muzyczny, może to być też element zobaczenia jakiegoś wydarzenia sportowego, meczu, wyścigu, też takie grupy powstają.
0: Osób, które przekonały się, że taka forma podróżowania ma sens, nie brakuje.
2: Moja kuzynka tak podróżuje i przejechała tak przez kraje bałtyckie i przez kraje jeszcze, jak można było w stronę Rosji jeździć, bo była rosyjskojęzyczna. I poznała w ten sposób masę ludzi. Jakieś w ogóle portale, gdzie ci się ogłaszają, że będą w tym miejscu, ktoś dołącza, a potem się, nie wiem, tam jadą w którąś stronę razem, później się rozłączają. Także z tego, co wiem, to dosyć popularna jest taka forma podróży dla singli.
0: Jedno jest pewne, wyjazdy dla singli nie są już ofertą niszową, podkreśla Katarzyna Turosieńska.
3: Zdecydowanie można mówić o rosnącym zainteresowaniu wyjazdami dla singli, choć warto podkreślić, że nie jest to już niszowa oferta. Coraz więcej osób podróżuje samodzielnie, zarówno z wyboru, jak i z powodu zmieniającego się stylu życia. To osoby, które nie chcą uzależniać swoich planów od dostępności rodziny czy znajomych.
0: Ofert wyjazdów dla singli warto szukać w wyspecjalizowanych biurach podróży. Ale nie tylko, radzi Eugeniusz Triasun z Travel East.
1: Z drugiej strony, jeżeli zależy nam na tym, żeby samodzielnie w jakiś sposób taki wyjazd zorganizować, no to wtedy na Facebooku, na Instagramie możemy szukać grup, forów, gdzie ludzie się skrzykują i poszukują po prostu osób, które w podobny sposób chcą świat zwiedzać, albo Polskę.
0: I tutaj warto zachować ostrożność. Blogerka, podróżniczka i organizatorka wyjazdów dla singli Agnieszka Trolese radzi, by przed wspólnym dłuższym wyjazdem spotkać się wcześniej i spędzić razem przynajmniej jeden dzień. To pozwala sprawdzić nie tylko, czy druga osoba jest godna zaufania, ale też, czy na co dzień potrafimy się dogadać.
4: Jeśli ktoś lubi długie, spokojne śniadania do 11, a ktoś inny lubi być już o 7 rano gotowy do zwiedzania, to też warto to wiedzieć przed wyjazdem, bo później mogą się z tego po prostu tworzyć konflikty.
0: Z danych Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej funkcjonują ponad 203 miliony gospodarstw domowych, z czego blisko 75 milionów prowadzą osoby mieszkające samotnie. Wszystko wskazuje więc na to, że segment wyjazdów dla singli będzie w najbliższych latach nadal dynamicznie się rozwijał.
5: Izak Ostyszyn o wyjazdach dla singli, ewentualnie dla solistów. Teraz Wiktor Waligura, też solo.

0: Sca, wizjoner i tak dalej,
1: jedna... Potwierdzam.
0: Tak, tak.
1: Ale pechowy.
0: No, zdarzyło się.
1: Ale teraz pewna marka samochodów trochę jego... Ludzie nawet nie wiedzą, skąd ta nazwa często, że to od nazwiska.
0: Tak. Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tak.
0: Szanowni państwo, i cztery państwo słyszeli możliwości, że liczył całki w pamięci, że przegrywał pieniądze w pokera, że chodził wokół budynku trzy razy, zanim wszedł, bo...
1: Zmarł w biedzie.
0: Ale to jest akurat...
1: Wiem, to prawda,
0: prawda
1: jest.
0: No tak. I że kopał rowy. I która z tych możliwości jest państwa zdaniem nieprawdziwa?
2: Brednią, wydaje mi się, że Tesla miał nabożny, zabobonny stosunek do cyfry liczby 3.
3: To wydaje się, że raczej rowów nie kopał. To będzie fałszywa odpowiedź.
0: Nikola Tesla Style kopał rowy.
1: Kopał rowy?
0: Tak, dzięki temu poznał ludzi, którzy mu pomogli założyć firmę. Uwielbiał, miał obsesję na punkcie cyfry 3. Liczył całki w pamięci. I przegrywał pieniądze, ale nie w pokera.
1: On miał pecha, bo on postawił na prąd zmienny. A wtedy ten, który wymyślił prąd stały, miał żonę bardziej PR-owo lepszą.
0: Proszę zapamiętać.
1: No, kulisy są czasami zaskakujące.
0: Przegrywał grając w bilard. Nikola Tesla.
1: Kuba i Kuba. Mhm. Rower, nagroda, skojarzenia, finał, finał, dogrywka, dogrywka, dogrywka.
0: Można krótko?
1: W skrócie można.
0: W Lecie z radiem oczywiście.
4: Polskie Radio. Jedynka.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek

0: B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama. Radio Kierowców.
8: Patryk Bedliński, zapraszam. Korkuje się obwodnica Wrocławia, autostrada A8. Zator dotyczy kierowców, którzy dojeżdżają od centrum kraju. Tłoczno zaczyna się robić za węzłem Wrocław Północ i powoli kierowcy jadą do okolic stadionu. Potem niestety powtórka korka. Zwalniamy między węzłem Wrocław Zachód, a węzłem, który łączy A8 z A4. Cały czas korki w kierunku południowym. Problemy mają też ci kierowcy, którzy dojeżdżają od strony Grójca do Warszawy. Korkuje się trasa S7 w okolicach miejscowości Zamienie i Dawidy. Nie bez powodu, bo zderzyły się tam 3 pojazdy osobowe. Całe szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany, ale jest zablokowany chociażby prawy pas łącznicy zjazdowej z S7 na S2, czyli na południową obwodnicę Warszawy. Niestety jest zwężeniem, no i stąd problemy. Korek także na S17, czyli na tej trasie, którą od strony Lublina kierowcy jadą do Warszawy. Tutaj zwalniamy przed Garwolinem. Problemy pojawiły się też między Nowym Sączem a Grybowem na trasie 28. Po zderzeniu samochodu dostawczego i osobówki na 149 km jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Poszkodowana w wypadku jest jedna osoba. Do wypadku z udziałem 4 samochodów doszło w okolicach miejscowości Roztropna między Wiskitkami a Sochaczewem. To już krajowa 50 i tutaj w wypadku 2 osoby zostały poszkodowane. Na 96 km poruszamy się tylko jednym pasem na zmianę. Tłoczno na dojeździe do stolicy od północy w Łomiankach. Na wyjeździe z Warszawy na północ też niestety nie będzie do końca płynnie. Zwalniamy jadąc chociażby przez Dziekanów Leśny. Zwolnimy też na trasie S10 pod Toruniem w kierunku Bydgoszczy zaraz po zjechaniu z autostrady A1.

a państwo piszecie w swoich komentarzach na facebookowym profilu programu Pierwszego Polskiego Radia, że zabawa w Ełku była przednia. Bardzo się cieszę. Trzymam kciuki, by kolejne tygodnie były takie same, aż do początku września spotykam się z państwem, bo w tym roku 12 weekendów, 12 sobot, to wszystko jest zaplanowane, czyli 5 września to będzie ten finał. W Białych Błotach też można sobie już zapisywać. Jeżeli chodzi o nasze konkursy, 72 151, komunikator SMS-owy 71 151, no i chyba wszystko. To są te najważniejsze informacje. Przesyłki już rozpakowuję.

Pan Krzysztof napisał: panie redaktorze, jak się ta pani nie odezwie, to ja bardzo chętnie ten rower przygarnę. Panie Krzysztofie, żeby pan wiedział, ile tu osób, jak zobaczyli ten rower, powiedział: to ja chcę taki, bo to jest taki wow, ale naprawdę jest. I zobaczcie, jaka jest sytuacja. Jak są skojarzenia, to stoi taka gigantyczna kolejka po horyzont chętnych do zagrania w skojarzeniach, a my możemy wybrać aż 3 osoby, albo patrząc z drugiej strony, tylko 3 osoby każdego dnia. Dzisiaj też 3 osoby zagrają. Pytanie eliminacyjne, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. A jak mamy taki konkurs, to na przykład, gdzie trzeba tam Polkę Dziadek, kiedy słyszę Polkę Dziadek, to albo kiedy ścieżki z jedynką jadę i nagrywam film, to piszemy do pani, błagamy, żeby się pani odezwała, ale zgodnie z regulaminem jeszcze trochę czasu pani ma. Więc ja mogę tylko zaapelować do pani, która ma nick na literę D i więcej powiedzieć nie mogę, że ten rower właśnie tak przejeżdża i jeszcze go widać na horyzoncie, ale jak się pani nie odezwie, to on pojedzie dalej do kolejnej chętnej osoby. Ja bym takiej okazji nie marnował. Zwłaszcza, że filmik był zacny. Gdyby państwo chcieli wziąć udział w tej zabawie, to cały czas, przez całe wakacje można to zrobić. Bierze się komóreczkę, kręci się film w najpiękniejszym miejscu w naszej okolicy, takim, który chcecie pokazać innym osobom i chcielibyście podzielić się całym światem, mówiąc: zobaczcie, to jest moja na przykład ścieżka rowerowa super. I to się wrzuca na Facebooka, na Instagrama. Trzeba oznaczyć program Pierwszy Polskiego Radia i dopisać hashtag ścieżki z jedynką, pamiętając o polskich znakach. Uwaga, to jest rzadki przypadek. Polskie znaki tutaj są, a my potem oglądamy te filmy i wybieramy najlepszy. No a potem trzeba się jeszcze odezwać, jak już do was napiszemy, że pan wygrał albo pani wygrała. Więc droga koleżanko, słuchaczko na literę D z nickiem na Instagramie, czekamy. I rower też czeka. Jak on by chciał znaleźć nowego właściciela albo nową właścicielkę, jak on by chciał, żeby pani złapała za te rączki od kierownicy, siadła na siodełku i pojechała. No tylko trzeba się odezwać.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących.

0: i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
2: Reklama. Autopromocja.
8: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
9: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
8: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
9: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
8: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
9: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
8: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
9: Zapraszają Ula Kaczyńska
8: i Marcin Wojciechowski.
9: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
7: Jedynka. To jest radio.
2: Autopromocja. Pogoda.
10: Pani Zosia pisze, a puma to złapana, bo nic pan nie mówi, pani Zosiu, złapana. Z pumą to już w ogóle zamieszła historia. Pan Marek z kolei napisze, panie redaktorze, macie znajomości w IMGW, to może zróbcie coś tak, żeby z tą pogodą było, bo u mnie jest 15 stopni, to ludzkie pojęcie przechodzi. Zimno, a ja za tydzień zaczynam urlop. Panie Marku, powiem tak, najbliższy piątek, sobota, bo sprawdzałem przecież hełm nasz koncert, 30. Miało być 30 od tego poniedziałku. No, będzie trochę później. 30 stopni, żeby nie było żadnych wątpliwości. Teraz. Najcieplej? Najcieplej w Legnicy, 22. Najchłodniej? W Zakopanem, 14. W Warszawie stopni 17. Dziś zachmurzenie duże, momentami będzie deszcz padał i tak będzie jeszcze dziś i jutro. Temperatura maksymalna od 19 do 22 na południowym wschodzie i w pasie nadmorskim, przez 25-26 w centrum i na północy, do 28 stopni na południowym zachodzie i na krańcach północno-wschodnich naszego kraju. O ciśnieniu za chwilę, bo teraz wędrujemy do Elbląga. Warmińsko-Mazurskie, Anna Lachsini, Zachodniopomorskie, Stowarzyszenie Przewodników. Dzień dobry, pani Anno.
11: Dzień dobry, witam państwa z mglistego dzisiaj, ale przepięknego Elbląga. I chciałabym państwu opowiedzieć o jednej z ciekawostek na skalę światową, trasie pochylni kanału elbląskiego. Proszę państwa, są to jedyne pochylnie, gdzie statkiem po trawie możemy pokonać różnicę 99,5 metra w poziomach wody, a po drodze przepiękne widoki. Możemy zobaczyć domy, które będą poniżej naszego statku. Mnóstwo przepięknej roślinności. Bobry, które, że tak powiem, są nowymi osadnikami tego kanału. Rezerwaty ptactwa wodno-błotnego. Mnóstwo ciekawostek ornitologicznych po drodze. Przepiękne, wyjątkowe domy podcieniowe pozostawione po osadnikach holenderskich, menonitach. I mnóstwo ciekawostek, których nie zobaczycie państwo nigdzie więcej. Płyniemy trasą z Elbląga do Buczyńca, gdzie najciekawszy odcinek to pochylnie od miejscowości Jelenie do Buczyńca 110 km. I nasz spacer koczymy w Buczyńcu, nieco powyżej poziomu morza. Kończymy na 99,5 metra, czyli pokonujemy tą sporą różnicę.
10: Elbląg, a tak naprawdę okolice Elbląga, przepiękne miejsce, no i te najniższe miejsca w Polsce, poniżej poziomu zero nawet, jak się tak dokładnie policzy. Jeszcze barometry, centralna Polska, 1005,6 hektopaskala. Ciśnienie się waha, ale powinno zacząć powolutku rosnąć.

0: Mam do Państwa pytanie, za które się mogę zrewanżować naszą maskotką również za fajną odpowiedź, zwłaszcza jak Państwo wkleicie zdjęcia chociażby na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Waszym zdaniem, w którym miejscu Polski są najpiękniejsze widoki? Czyli gdzie jest takie miejsce, że widok jest taki, że zapiera dech w piersiach? Pani Maria napisała, dla mnie takie miejsce to jest, uwaga, Puck. Puck, bo stamtąd widać najpiękniejszy kawałek Polski, czyli Półwysep Helski. Żaden kraj nie ma takiego ogona, który ma 30 kilka kilometrów. Kaszubskie gminy, razem ich 5, oblegane przez turystów. Pani Mario, coś w tym jest, chociaż ja jako krajan z Pomorza Zachodniego powiem tak. Ja to bym powiedział punkt widokowy taki, gdzie Zalew Szczeciński widać. I od północy tam, jak się Wolin i okolice wjedzie, tam są takie moreny, tam są takie miejsca, naprawdę można zerknąć w przeciwną stronę. A Nowe Warpno? To są dopiero widoki, tylko to już koniec świata jest dokładnie. No dobrze, są takie miejsca w Polsce, gdzie wręcz buduje się takie wieże widokowe, na przykład, żeby tam wejść na górę i zobaczyć, one są takie eko i w ogóle można zobaczyć albo skały, albo góry, albo nadmorskie klify, albo mazurskie jeziora. Koło Stańczyków na przykład jest taka piękna wieża też tam, gdzie te wiadukty słynne i tak dalej. Bardzo często są budowane takie specjalne wieże, zwykle z drewna, bywa, że metalowe, nad jeziorami, bagnami, kładki i tak dalej. Na jednej z takich wież w Lecie z Radiem z Mariuszem Szachmacińskim rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Ciecierska.
1: Jestem w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Teraz weszłam na punkt widokowy Budka. To jest Rakowo Czachy. Widzę z góry za kole rzeki. Widzę działający prom. Patrzymy na Narew. Ta Narew meandruje. Tutaj są zakola. Tam dalej to jest jezioro. Nie, to też jest kawałek rzeki.
2: Tak, tutaj jesteśmy akurat w fragmencie przełomowej Doliny Narwi. Na odcinku 16 km rzeka Narew jest nieuregulowana, meandrująca. Zjeśnimy zakolami, starorzeczami, terenami wodno-błotnymi. Kiedy mówi się też o tym, żeby tworzyć zabagnienia i bagna, które będą naturalnym materacem wchłanialności wody w przypadkach kryzysowych, zalewowych czy też powodzi, no tu mamy taki naturalny teren, który jest przystosowany przez naturę do tego, żeby wchłaniał duże ilości wody.
1: Tutaj pod nami płynie Narew, ale na drugim brzegu Narwi ogromne pole, właściwie łąka. To jest łąka właśnie zalewowa. Czy tu kiedyś był las?

0: To są w tej chwili łąki zalewowe, a jeszcze 50-60 lat temu były tutaj obszary leśne. Były to olsy naturalnego pochodzenia z ogromnymi możliwościami kumulowania wody w sobie przez cały rok.
1: To ja tylko dodam, że Mariusz Szachmaciński jest dyrektorem Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Okej, to my sobie teraz z nad tej Narwi przenosimy się nad morze. Najstarsza, nie mylić z najwyższą, bo najwyższa to w Świnoujściu, najstarsza latarnia morska w Polsce. To jest ta położona na wysokim klifie między Jastrzębią Górą a Władysławowem. Jaki tam jest widok stamtąd? No i państwo już się pewnie domyślacie. Nasza globtroterka Sława Bieńczycka podczas inauguracji Lata z Radiem ubiegłorocznego wlazła na samą górę i powiedziała: to ja wam opowiem, jak tam jest.
2: Ja w tej chwili spoglądam na świat mniej więcej z wysokości 5-6 piętra. Jest jeszcze oczywiście możliwość wejścia wyżej, ale tak się usadowiliśmy tutaj z naszym gościem, żeby było lepiej nam rozmawiać. I oczywiście widzę hen, pola, las. Andrzej Sikora, latarnik. Jest pan jednym z trzech latarników, którzy pracują w latarni tutaj w Rozewiu. Pan tutaj ciągle mieszka, spoglądamy na pana dom z góry.
3: No dokładnie, tu latarnicy kiedyś mieszkali, każdy miał swój kawałek ziemi, oborę, zwierzęta i był samowystarczający.
2: I nawet piekarnie i wędzarnie.
3: Piekarnie, wędzarnie tak samo.
2: I też spoglądamy z góry na to i także na nasz wóz transmisyjny. Tutaj znajduje się najstarsza czynna latarnia w naszym kraju, a po drugie tutaj są dwie latarnie.
3: Stara to jest ta latarnia czerwono-biała, która ma 203 lata.
2: Na której my w tej chwili jesteśmy.
3: Tak, i która działa do dnia dzisiejszego, tak, jako obiekt nawigacyjny. Druga, nowsza, mówi się nowa, ale ona ma 150 lat i jest już nieczynnym obiektem nawigacyjnym.
2: Czyli krótko mówiąc, nowa latarnia już nie działa, a stara latarnia cały czas jest czynna i działa.
1: Pan Wacław, panie redaktorze, na tej wieży w Stańczykach pan był, czy tylko pan widział na zdjęciach? Byłem, panie Wacławie, osobiście wlazłem na górę, wszedłem, zobaczyłem piękne miejsce, piękne zdjęcia stamtąd można zrobić. Pytanie do państwa, gdzie jest najładniejszy widok w Polsce, taki, którym się można pochwalić? O, przyjadą jacyś goście z zagranicy i chcecie powiedzieć im, że Polska jest piękna, ale nie, żeby zabierać ich tam w Wawel, albo Wieliczka, albo Kolumna Zygmunta w Warszawie, czy jakieś inne słynne miejsce Malbork, tylko taki widok, żeby tak przyrodniczo zapierał dech w piersiach. Gdzie byście państwo ich zabrali? Co polecacie? Piszcie.

Pani Sabina napisała: panie redaktorze, jak piękne widoki, to tylko południe Polski. Małopolska i tak naprawdę w dół, tam jeszcze, wie pan, tam Nowy Sącz i okolice w tę stronę, Stary Sącz, tam dopiero widać. Pani Sabinko, wiem, nieraz byłem, widziałem, zgadza się, choć powiem tak, pani Klarysa z Dolnego Śląska pisze, że u nich tylko. I ten Dolny Śląsk też jest tajemniczy. Trochę mi żal, że nikt o Pomorzu Zachodnim nie napisał. Ja nie wiem, nie słuchają, czy jakoś nie piszą. Przecież tam też są piękne widoki. Ale teraz nie o tym. Teraz będą wakacje marzeń, ale jeździmy sobie w tym konkursie po całej Europie. Uwaga! 17 osób jest na pierwszym miejscu ex aequo z maksymalną ilością punktów. Bardzo wiele osób jest raptem jeden albo dwa punkty za nimi, więc szanse na zagraniczną wycieczkę ma bardzo dużo osób. O tym jeszcze będę opowiadał, ale jak zawsze, każdego dnia dajmy naszą maskotkę, a raz w tygodniu taki super zestaw zegarków dla niej i dla niego, smartwatche nowoczesne. Czas na dzisiejsze pytanie, bo dogrywka się rozgrywa teraz w tle, a dzisiejsze pytanie będzie takie. Wprowadzę was w nastrój. Ktoś kojarzy? Z jakiego to filmu? Motyw? O, cała seria tych filmów była. W tym tygodniu będą najpiękniejsze miejsca w Europie, uwiecznione w filmach albo serialach. Nie James Bond, będą inne. Zaczynamy od wioski Apaczów, która by obniżyć koszty kręcenia pewnego słynnego filmu, nie była w Stanach Zjednoczonych, gdzie być powinna, lecz na naszym kontynencie było bliżej i taniej było, a producent był z Europy. Było tak, bandyci przekupują wodą ognistą Komańczów, by ci, podszywając się pod Apaczów, napadli na wioskę. Oczywiście wszystko się skończy happy endem. Film nakręcony w 1964 roku, ale premiera w Polsce dopiero w 1990. No takie czasy były. Pytanie za 4 punkty. W jakim europejskim kraju zbudowano wioskę Apaczów i jaki był tytuł tego filmu? Za 4 punkty.

I jak Państwu podoba się to nagranie w nowej wersji, bryska to ona śpiewała przed chwilą, nie tęsknię za nikim. Jakby to częściej grać, to byłby nawet z tego przebój wakacji, taki mam wrażenie.

0: Że nie nóżka sama chodzi, wpada. Pan Karol prosi, żeby powtórzyć pytanie. Panie Karolu, pytałem, w jakim kraju ta wioska Apaczu powstała na kontynencie europejskim, żeby było taniej, bo producent był z Europy. I jaki tytuł miał ten film? To była cała seria filmów, ale chodzi mi o ten konkretny, gdzie wioska Apaczu była budowana. Tutaj, gdzie właśnie Komańczów trzeba było przekupić ognistą wodą, żeby się podszywając pod Apaczów napadli na tę wieś. I stąd cała fabuła. Ale skończyło się jak zawsze dobrze. 72-151. Proszę pamiętać o słowie wakacje. To jest słowo klucz, które otwiera do odpowiedzi w tym konkursie i proszę to zrobić do godziny 11.30, żeby nie później. Przesyłki za chwilę, bo za moment pytanie eliminacyjne do skojarzeń.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Rozpakowałem piękną rzecz i to jest nie tylko rysunek. Rysunki, to jest cała książeczka z naszymi psami. Ten w ogóle pies, maskotka lata z Radiem 2026 w otoczeniu takich rozsypanych kostek dookoła. Po prostu taki psi raj. I prośba, czy dostaniecie z powrotem naszą maskotkę? Oczywiście to Agnieszka z Jusłowa? Z Jasłowa? Niewyraźnie napisane, ale zaraz sprawdzę po kodzie pocztowym, więc wszystko odgadnę. Pani Agnieszko, pani wie, o co chodzi. To nasza maskotka do pani powędruje. 72-151. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Pytanie eliminacyjne do skojarzeń. Skojarzenia po 10, czyli już niedługo.

0: faktów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowie.
15: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
16: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
18: Patryk Bedliński, zapraszam. Muszą Państwo uzbroić się w cierpliwość jadąc obwodnicą Wrocławia, czyli trasą, która płynnie przechodzi z S8 w A8. Jest korek dla dojeżdżających do Wrocławia od centrum kraju, a tłoczno zaczyna się robić za węzłem Wrocław Północ.
19: Witam serdecznie. Obwodnica Wrocławia S8 na wysokości zjazdu na Zieloną Górę. Trzy osobówki się skasowały, dzwon był, także są utrudnienia, korek jest na 5 km na razie. Pozdrawiam serdecznie, uważajcie na siebie i trzymajcie odległość.
18: Problemy pojawiły się między węzłami Wrocław Północ i Wrocław Stadion na 16 kilometrze. Po zderzeniu kilku pojazdów zablokowany jest środkowy pas w kierunku Kłodzka. Przejeżdżamy lewym i prawym pasem, no ale niestety powoli. Problemy mają też kierowcy, którzy dojeżdżają do Warszawy od strony Grójca. To trasa S7, a ona zakorkowała się w okolicach miejscowości Zamienie i Dawidy Bankowe. To dlatego, że zderzyły się trzy osobówki. Zablokowany jest pas prawy na łącznicy zjazdowej z trasy S7 na drogę S2. Czyli na południową obwodnicę. Wyraźnie korkuje się też droga S10 w okolicach Torunia. Zwalniamy w kierunku Bydgoszczy zaraz po zjechaniu na S10 z autostrady A1. Korek napotkają też kierowcy, którzy jadą S17 od Lublina w kierunku Warszawy, a zwolnić trzeba przed Garwolinem. po wypadku z udziałem czterech samochodów

0: Problemy wciąż są możliwe w okolicach miejscowości Roztropna, na Krajowej 50, między Wiskitkami a Sochaczewem. Na 96 kilometrze jedziemy naprzemiennie, bo tam zderzyło się kilka pojazdów. No i według informacji służb dwie osoby zostały poszkodowane. Na Zakopiance już za nami kłopoty między Nowym Targiem a Krakowem na wysokości Pcimia.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10:00.

0: Rozpakowałem kolejną przesyłkę i ciocia Marzenka, która pilnuje naszego magazynu z maskotkami, będzie miała problem, bo przesyłka, no, jest cały plik przepięknych obrazków. Od Kasi, od Marceliny, od Basi, od Natalii, od Zosi, od Ewy. To wszystko okolice Szamocina. Pięknie wam dziękuję za prezenty. Jest jeszcze kubeczek do tego wszystkiego dołączony. Koszulka, w ogóle wow, bajery. No i zastanawiam się, jak my teraz wybrniemy z tego problemu, bo jest niby jedna maskotka za przesyłkę, a w środku tyle różnych rzeczy. Roman Czajarek, zapraszam do radiowej jedynki. Czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Trwa wymiana ciosów między USA a Iranem. Cieśnina Ormus zamknięta. Udało się ustalić nazwiska 8 osób zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej w Późnikach. Dziś poznamy ich tożsamość. Puma błąkająca się w okolicach Szczecinka jest bezpieczna.
2: Została puma schwytana. Wróciła do miejscowości Karcinki.
1: Donald Trump twierdzi, że cieśnina Ormus jest otwarta. Przeczą jednak temu serwisy analizujące ruch żeglugowy. Iran przeprowadził serię ataków na bazę Stanów Zjednoczonych. Stało się to po tym, jak siły amerykańskie zaatakowały cele irańskie.
3: Irańska Gwardia Rewolucyjna podaje, że odwetowo zaatakowała bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzonych od wczorajszego popołudnia atakach na ponad 140 celów w Iranie, głównie wzdłuż cieśniny Ormus. Wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu przeprowadzono po weekendowych negocjacjach pomiędzy Iranem a Omanem w sprawie sposobu zarządzania cieśniną i wprowadzenia opłat za bezpieczne korzystanie z niej. Nie toczą się natomiast rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wymiana ataków między Iranem a USA wpływa także na cenę ropy. Od rana wzrosła ona o 3,75%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Agencja Bloomberg podaje tymczasem, że wczoraj 6 statków przemknęło przez cieśninę Ormus. Wszystkie miały wyłączone transpondery. To pierwszy raz w historii. Krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odbiorą noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych osób zamordowanych w Późnikach. To pierwsze szczątki Polaków, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość wręczenia not odbędzie się w Ministerstwie Kultury. Szefowa resortu Marcia Cienkowska podkreśla, że uroczystość będzie pełna trudnych emocji.
4: Zidentyfikowaliśmy szczątki kobiet, dzieci, więc to są trudne momenty dla rodzin, ale też mówiące o zakończeniu pewnego procesu.
1: Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury oraz Instytutu Pamięci Narodowej do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań w Późnikach. Będzie rzecznik praw ucznia jeszcze przed 1 września, zapowiada minister edukacji. Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, która miała wprowadzić instytucję rzeczników. Prezydent argumentował, że to szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. Barbara Nowacka mówiła w Radiu Gdańsk, że nie będzie kolejnej ustawy w tej sprawie.
5: Młodzi ludzie potrzebują instytucji, potrzebują rozumienia prawa i potrzebowali rzecznika. I ja im obiecuję, rzecznika praw uczniowskich będziecie państwo mieli. Nie będę kolejnej ustawy składać. Przygotujemy to w taki sposób, żeby to było skuteczne i żeby rzecznicy realnie funkcjonowali.
1: Nowelizacja ustawy przewidywała m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, rzeczników na 4 szczeblach, m.in. krajowym i wojewódzkim.
6: To są aktualności jedynki.
1: Puma błąkająca się w zachodniopomorskim.

0: wiekiem schwytane przez służby. Zwierzę jest bezpieczne. Pod opieką specjalistów mówi Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
1: Puma wróciła do tej miejscowości, która się pojawiła, do tej karcinki, tak więc w tych okolicach została zauważona najpierw, a potem zostały oddane oczywiście tutaj strzały usypiające. No i została przewieziona tutaj w bezpieczne miejsce, w którym tymczasowo przebywa.
0: Na razie nie wiadomo, jak dziki kot znalazł się na wolności. Pasażerowie kolei na Śląsku muszą liczyć się z utrudnieniami. Wieczorem ruch pociągów między Rudą, Chebdzie a Zabrzem zostanie całkowicie wstrzymany. Powodem są prace związane z budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą NS w Rudzie Śląskiej. Oznacza to spore utrudnienia. Do końca miesiąca wszystkie składy kursujące na linii S1 będą jeździć objazdem przez Bytom. Przewoźnik zapewnia, że będzie komunikacja zastępcza. Jeszcze smutna wiadomość. Zmarł Sam Neill. Nowozelandzki aktor miał 78 lat. Sam Neill grał m.in. w takich filmach jak Park Jurajski, Fortepian, Polowanie na Czerwony Październik czy Ukryty Wymiar. O śmierci aktora poinformowała rodzina w wydanym oświadczeniu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Pogoda. Najcieplej w Legnicy, 22 stopnie pokazują termometry, najchłodniej w Zakopanem stopni 14, w Warszawie mamy 17. Dzisiaj temperatura maksymalna od 22 stopni mniej więcej. Najcieplej na południowym zachodzie i w pasie nadmorskim przez 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i na krańcach północno-wschodnich, tam najcieplej. Barometry wskazują 1005,5 hektopaskala, ciśnienie rośnie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

Pani Kasia napisała: panie redaktorze, najpiękniejsze widoki są na wieży w Poroninie. To jest koło Zakopanego. A na szczycie wieży to jest taki specjalny szklany taras. Szklany taras to widziałem ostatnio nad Solinem, tam gdzie jest ta kolejka zrobiona teraz nad Zaporą. I tam jest nawet takie miejsce, gdzie jest ta kawiarnia. I w tej kawiarni w szklanej podłodze można zerknąć w dół. No i niektórzy patrzą tak, wow, jak fajnie. A niektórzy na ten szklany taras, tam jeszcze zdjęcia można sobie zrobić, jest takie specjalne miejsce i taki wychodzi cypelek jakby na tym tarasie, no to tak ze strachem, mocno trzymając się za barierki, ale widok jest naprawdę na Bieszczady przepiękny, w tym przypadku Solina, a pani Poronin i Zakopane. To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia. Za chwilę skojarzenia.

71-151 nasz komunikator SMS-owy, 72-151 nasz numer konkursowy. Skojarzenia po tej piosence. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? To jest niezmiennie w czasie wakacji pytanie eliminacyjne. A teraz, zanim skojarzenia, utwór, który jest jednym z symboli dawnej historii lata z radiem. No bo to był taki przebój. Wtedy się wydawało wszechczasów. Do dzisiaj fajne, prawda? Urszula.

0: żeby je głaskać, ja się uspokajam i one się uspokajają.
1: Dobra, pani Ewo, proszę powiedzieć start i puszczamy maszynę w ruch.
0: Start.
1: Szybko poszło. Nie czekała i od razu powiedziała. Pani Ewo, zestaw jest taki. Ja mówię tytuł filmu, a pani musi dopasować nazwisko, może być imię, ale wystarczy samo nazwisko, wtedy jest szybciej. Reżysera tego filmu i będzie dwóch do wyboru. Albo Juliusz Machulski, albo Jacek Bromski. Czyli ja mówię na przykład Seks Misja, a pani mówi?
0: Machulski.
1: Dobrze. Dzieci i ryby?
0: Ten drugi. No
1: ten drugi. Bromski. Pani sobie napisze tam na jakiejś kartce. Machulski, Bromski. Bromski, Machulski. Machulski, Bromski. Bromski, Machulski. Innych nie będzie. Żaden Wajda tutaj i tak dalej, Kieślowski nie wskoczy. Gotowa?
0: Tak.
1: Uwaga. 3, 2, 1, start. Alicja.
0: Bromski.
1: Wabank.
0: Machulski.
1: Ambasada.
0: Bromski.
1: Sztuka kochania.
0: Machulski.
1: Vinci.
0: Bromski.
1: Zabij mnie, Glino.
0: Machulski.
1: Killer.
0: Bromski.
1: To ja złodziej.
0: Machulski.
1: King Size.
0: Machulski.
1: Uwikłanie.
0: Bromski.
1: Déjà vu.
0: Machulski.
1: Kuchnia polska.
0: Bromski.
1: Kołysanka.
0: Machulski.
1: Pani Ewo, powiem tak. Przyjęła pani taktykę, że pani na przemian mówi Bromski, Machulski. Problem w tym, że dokładnie odwrotnie pani miała kolejność. Czyli tam, gdzie pani mówiła Machulski, był Bromski, a tam, gdzie pani mówiła Bromski, był Machulski. Tak? I tak się ciągnęło przez długi fragment. Ambasada to jest Machulski, a nie Bromski. Sztuka kochania to jest Bromski, a nie Machulski. Vinci to jest Machulski, a nie Bromski. Killer to jest Killer Machulski, a nie Bromski. No i tak dojechaliśmy do prawie 14 skojarzenia i na te 13 odpowiedzi, których pani udzieliła, bo 14 nie zdążyłem, 6 było trafionych, a cała reszta to były pudła, bo było dokładnie odwrotnie. Więc 6 punktów zapisuję na pani koncie. Zobaczymy, co na to pan Andrzej z Krakowa, Królewskiego Grodu Krakowa. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry panu.
1: Pies jest najlepszym przyjacielem, bo...
2: Bo nie ma cichych dni, jest wierny i zawsze broni swojego pana.
1: Jedna
2: jeszcze,
1: rzecz.
2: No. Jeszcze ze wszystkiego się cieszy.
1: To jest akurat, to już parę osób pisało. Parę innych osób, że zawsze tam się cieszy na widok swojego pana. Też już państwo to pisaliście w różnych swoich SMS-ach. Ale nie pamiętam, żeby ktokolwiek napisał to i to sobie z wężykiem tu podkreślę, bo pan dokłada do tego pakietu. Pies nie ma cichych dni. Piękne. To jest piękne. Zapisuję.
2: Dobrze.
1: Zapisuję. Dobra, bo reszta to wie pan. Dość dobrze. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć start. Uruchomimy komputer.
2: Dobrze. Start.
1: Potrawa czy strój? Potrawa czy strój? Czyli element stroju. Czyli ja mówię jakąś nazwę i pan musi powiedzieć, czy to jest coś do jedzenia, czy ewentualnie to jest coś, co trzeba założyć na siebie, bo jest to fragment naszego ubioru. Czyli ja mówię na przykład bikini, a pan mówi?
2: Strój.
1: Dobrze. Sushi?
2: Potrawa.
1: Potrawa. No to w tym rzecz właśnie. Uwaga. 3, 2, 1, start. Sari.
2: Strój.
1: Baskinka.
2: Strój.
1: Solejka.
2: Potrawa.
1: Kantucci.
2: Potrawa.
1: Guacamole.
2: Potrawa.
1: Pareo.
2: Strój.
1: Gazpacho.
2: Potrawa.
1: Kepi.
2: Strój.
1: Kardigan.
2: Strój.
1: Baklawa.
2: Potrawa.
1: Pesto.
2: Potrawa.
1: Dobrze. Dobrze. Poza jednym błędem, który tam zauważyłem, solejka. Może się kojarzyć rzeczywiście tak jedzeniowo. Soljanką pewnie się panu skojarzyło. Solejka to jest strój.
2: No
1: to panie będą wiedziały dobrze, bo my to panowie to możemy sobie tylko pogadać. Kolega, który tu układa te pytania, napisał mi w nawiasie, gdybyś nie wiedział, co to jest solejka. Solejka to taka plisowana spódnica. To nasz niezawodny Andrzej, który podpowiada czasami, więc ja wierzę, że dobrze podpowiedział. Więc drogi nasz słuchaczu, panie Andrzeju, inny Andrzej, który to układał, napisał, że to jest plisowana spódnica. Też bym się pomylił. Ale pozostałe
2: ja
1: dobrze. A to znaczy, że na 11 odpowiedzi, których pan udzielił, 10 jest dobrych. 10 punktów na koncie pana Andrzeja. Pani Dorota z miejscowości Zwoleń. Dzień dobry, pani Doroto.
3: Dzień dobry.
1: Pies jest najlepszy, bo?
3: ponieważ zawsze można się przytulić do niego w smutku i w radości.
1: Dobrze.

0: Gdy jest nam smutno i zawsze przy nas trwa i nas zawsze wiesza.
1: A teraz uwaga, czujność, bo padnie to słowo. A komputer startuje w naszym konkursie po jakim słowie?
0: Start.
1: Brawo ty, można powiedzieć. Ptak czy owad? Ptak czy owad, czyli ja mówię nazwę. Przed chwilą były te potrawy i fragmenty, z których pewnie by pani wolała tamto, ale nie. Ptak czy owad, czyli ja mówię na przykład cyraneczka, a pani mówi, że cyraneczka to?
0: Ptak.
1: Dobrze. No to się pani pewnie domyśla, że jak powiem błyszczka, to błyszczka to jest czym?
0: Owadem.
1: Owadem, tak jest. Uwaga. 3, 2, 1, start. Barczatka.
0: Ptak.
1: Tęcznik.
0: Owad.
1: Kraska.
0: Owad.
1: Mazurek.
0: Ptak.
1: Złotolitka.
0: Ptak.
1: Chowacz.
0: Ptak.
1: Myszołów.
0: Ptak.
1: Krocznik.
0: Owad.
1: Naprętnik.
0: Owad.
1: Dzwoniec.
0: Ptak.
1: Batalion.
0: Ptak.
1: Kląskawka.
0: Owad.
1: A nie, bo ptak. Myślałem, że dojdziemy do następnego, bo następny to był turkuć. I od razu miałem skojarzenie, wiadomo co, jaki jest turkuć, podjadek, takie ten. Więc jest tak. Barczatka jest owadem, a nie ptakiem. Kraska to jest z kolei ptak, a nie owad. Złotolitka to jest owad i chowacz to jest owad. To były błędy. Reszta była dobrze. Ciekawe, jakby jakiemuś ornitologowi czy biologowi zadać to pytanie. Jak oni by sobie poradzili tak swoją drogą. Ale pani Doroto, nie jest tak źle. 7 dobrych odpowiedzi, czyli 7 punktów.
0: Fajnie.
1: No tak, fajnie, też uważam, że fajnie. Zawsze jest fajnie, byleby nie 0. Bo jak jest 0, to rzeczywiście taka, no, mało zręczna sytuacja, no ale czasami się zdarza. Na szczęście rzadko bardzo i życzę państwu, żeby nigdy. Czyli tak, pani Ewa z miejscowości Ziemowity, ze związki Ziemowity malutkiej, bierze ze sobą pomarańczową walizkę. Pani Dorota, czyli pani, zgarnia te super zegarki, super zegarek z GPS-em. Jeden jest za to fajny. A pan Andrzej z Krakowa ma czytnik do e-booków. Wiadomo, Kraków, królewskie miasto, to i królewski czytnik będzie do tego wszystkiego. Fanfary dla państwa wszystkich, bo to było dzisiaj nie takie łatwe. I teraz tradycyjne zdanie, kolejny konkurs, jutro o tej samej porze.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Reklama. Autopromocja.
11: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
12: Na razie epicki Tomasz Kowalczyk w naszym studiu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: No i pozamiatane. W zasadzie już wszystko wiemy.
13: Tak. Czołowa czwórka z rankingu FIFA w półfinałach. Tak. Można było zacząć turniej od tej fazy, tak?
12: Norwegów mi szkoda troszkę.
13: Szkoda. Trochę narzekają na sędziego, ale z drugiej strony...

0: Mieli tyle czasu, żeby skasować akcję Anglików i ile można płakać po takiej sytuacji. Ile mieli sytuacji też w tym meczu.
1: Gdyby się wygrało, to by się nie płakało.
0: Otóż to, no gdyby właśnie się strzeliło do siatki rywali. Jutro strzelać będą i Francuzi, i Hiszpanie. Przynajmniej takie mają nadzieje w półfinale, pierwszym półfinale. To będzie wyjątkowy mecz dla Aymerika Laporta, który urodził się we Francji. W wieku 16 lat przeniósł się do Atletiku Bilbao, co było możliwe dzięki baskijskiemu pochodzeniu jego pradziadków. W Bilbao grają bowiem tylko zawodnicy o baskijskich korzeniach. Rozegrał 51 spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Francji najpierw. Pojechał na Mistrzostwa Europy i Świata. Dzielił szatnie z takimi zawodnikami jak Mike Maignan czy Adrien Rabiot. Teraz z tą pierwszą dwójką spotka się po przeciwległej stronie. No a Didier Deschamps powoływał go do kadry, ale ostatecznie nie dawał mu szansy, nie zagrał. I wybrał kadrę Hiszpanii. La Roja w 2021 roku powołał go Luis Enrique i teraz no, na pewno czeka go bardzo atrakcyjne spotkanie z jego perspektywy. Mnóstwo podtekstów. Znamy też sędziego tego spotkania. To będzie Ivan Barton z Salwadoru, 35-latek, który poprowadzi czwarty mecz na tych mistrzostwach.
1: Nasz dalej nic.
0: Co z tym Szymonem Marciniakiem? No. Półfinał, mecz o trzecie miejsce czy finał? Pytamy no. Filipa Jastrzębskiego. Gdzie
1: dzień
0: pan
1: dobry.
0: Szymon? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No przypomina mi się sytuacja sprzed 3,5 roku, kiedy tam w Katarze czekaliśmy też na decyzję, co z Szymonem Marciniakiem. W końcu doczekaliśmy się takiej, że poprowadzi wielki finał Francja kontra Argentyna, więc teraz też jesteśmy pełni nadziei, że tak się wydarzy. Nie tylko dlatego, że to nasz rodak, także dlatego, że po prostu chcielibyśmy wysokiego, najwyższego poziomu sędziowania tego finału, a wiemy, że FIFA ma pewne kłopoty, bo co mecz to jakieś kontrowersje, więc trzeba trochę ten wizerunek ocieplić. No w grze są jeszcze m.in. Fagani z Australii, Sampaio z Brazylii, Elfat ze Stanów Zjednoczonych, Letexier z Francji. No może Donald Trump zadzwoni do Gianniego Infantino. Ci panowie bardzo się lubią i pan Infantino Donalda Trumpa słucha zawsze, więc może prezydent Stanów Zjednoczonych podpowie Elfata. No my liczymy na Marciniaka. No sędziowanie lubi ciszę, arbitrzy nie lubią rozgłosu. Nie bez powodu mówi się o tym, że im mniej mówi się o sędziach, tym lepiej to o nich świadczy, więc Szymon Marciniak nie wypowiada się w tym temacie. Oczywiście nie jest wykluczone, że nie otrzyma też już żadnego meczu do końca mundialu, no ale trochę nie chce się wierzyć, że taki sędzia z takim doświadczeniem miałby skończyć zaledwie dwoma meczami fazy grupowej. No wkrótce wszystko będzie jasne.
0: Niebawem dowiemy się, kto posędziuje.
1: Ciekawe,
0: dziękujemy.
1: Do kiedy ma pokój w hotelu opłacony?
0: Oj, on ma tam.
1: Bo to może by trochę wyjaśniało.
0: Ale jak płaci FIFA, to nie musi się o nic martwić.
1: No tak.
0: Tak jest.
1: Płaci społeczeństwo.
0: Jeszcze jedna informacja. Hamilton Campas. To jest Kolumbijczyk, który...
1: Oj, to jest tak smutna historia. Tak, uwaga, słuchacze, tak.
0: Przeżywa trudne chwile po odpadnięciu jego reprezentacji z Mistrzostw Świata. 26-latek nie wrócił do kraju wraz z resztą ekipy z powodu pogróżek, które otrzymał w mediach społecznościowych, a Kolumbia, 94 rok, kilka tygodni po meczu na Mistrzostwach Świata, w którym Escobar strzelił samobójczego gola w meczu ze Stanami Zjednoczonymi i został zastrzelony.
1: Znaczy to żartów nie ma, to wiesz, śmiejemy się tutaj, ale to jest bardzo poważna historia, bardzo poważna sytuacja i on się po prostu zwyczajnie boi.
0: I nie można mu się dziwić.
1: Ciekawe, czy jakby wystąpił azyl. Nie, chyba by dostał w takiej sytuacji.
0: Pewnie
1: nie,
0: tak.
1: Dziwnie to wygląda przez mundial i przez mecz. Zwłaszcza, że on strzelił karnego, tylko drużyna przegrała.
0: On strzelił karnego, drużyna przegrała, dawał z siebie wszystko.
1: Tomasz Kowalczyk, dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Pogoda.
1: Sporo chmur, sporo deszczu dzisiaj nad Polską. Najcieplej będzie na zachodzie, najchłodniej będzie na wschodzie. Barometr wskazuje w tej chwili 1006 hektopaskali, ciśnienie powolutku rośnie.

0: jak zrobić dobre zdjęcie, jak pokazać, że nasze miejsce, z którego obserwujemy Polskę, krajobraz jest najpiękniejsze. Czasami jest tak, że Państwo robicie takie zdjęcie, już nie mówię, że komórką bywa, że ktoś ma dużo lepszy aparat, przecież specjalnie do robienia fotografii. Były jakieś takie czasy, że tylko tak się robiło, a młodzi to już nie pamiętają. I co? I tak ładnie wyglądało, a potem to zdjęcie oglądamy i jakoś tak specjalnie efektu nie ma. To mam dla Państwa kogoś, kto się na tym naprawdę zna. Lubelskie Studio Polskiego Radia, Kamil Gołąb, miłośnik dalekich obserwacji, dalekich widoków, który zrobił, uwaga, między innymi fotografię, gdzie widać Tatry z Roztocza na Lubelszczyźnie. Dzień dobry, panie Kamilu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jaka to jest odległość tam z tego Roztocza, żeby te Tatry zobaczyć? To tak w linii prostej mniej więcej ile?
1: W linii prostej zaczynamy od 240 do 247 kilometrów z
0: Roztocza.
1: Jak
0: pan to zrobił? No jak? Jak?
1: No, żeby zrobić takie obserwacje z Roztocza, to niestety potrzeba specyficznych warunków atmosferycznych, gdyż Roztocze odległości powyżej 240 km wymagają zwiększonej refrakcji atmosferycznej.
0: Czego,
1: i w normalnych
0: czego?
1: Warunkach nie jesteśmy w stanie dostrzec Tatr, tylko w standardowych warunkach możemy się przybliżyć do takich odległości 220-230, ale jednak miejsca na Roztoczu typu Wierzchowiska, Godziszów, okolice Frampola wymagają zwiększonej refrakcji, gdyż te góry wychodzą wtedy nam, ukazują nam się wtedy zza horyzontu. Dlatego jest bardzo mało takich dni w roku, gdzie można sobie pozwolić na tego typu obserwacje.
0: A pan wiedział, kiedy to będzie? Pan specjalnie czekał na taki moment? Czy to jest tak, że jest, po prostu jest chwila, wow, teraz robię, bo ta szansa się szybko nie powtórzy?
1: No to takie nie jest łatwe. To jest bardzo dużo analiz warunków pogodowych, żeby taka obserwacja zaistniała. Nie wystarczy tylko czyste powietrze i pogoda, ładna pogoda, żeby sobie pojechać na Roztocze i sfotografować takie góry, tylko musi być jeszcze kilka czynników, musi się zadziać, a najważniejszym właśnie jest ta refrakcja atmosferyczna. Przykładowo w takim miejscu, żeby zrobić takie obserwacje z Roztocza, oczywiście nie za każdym razem, wiele prób było też nieudanych. Były piękne warunki jesienno-zimowe,
0: no,
1: ale niestety brakowało tej wisienki na torcie w postaci zwiększonej refrakcji, no i często też przyjeżdża się po prostu z niczym.
0: Dobra, panie Kamilu, schodzimy na ziemię, bo to są szczegółowe przypadki, zdarzają się raz na jakiś tam czas. Jedziemy na wakacje. Jest przepiękna panorama, na przykład nawet z okna naszego hotelu czy ośrodka wypoczynkowego, albo to jest morze, góry, wydmy, jeziora, nieważne, pięknie to wygląda. Robimy zdjęcie i okazuje się, że na tym zdjęciu jakieś to takie płaskie, bez efektu w ogóle, a my wiemy, że tak ślicznie to wyglądało. Jak ładnie sfotografować widok, który mamy na wakacjach, i skąd się bierze, to czasami nie wychodzi, a nawet częściej nie wychodzi niż wychodzi.
1: No, na wakacjach możemy sobie pozwolić na troszkę mniej szczegółową taką fotografię.

0: fotografię, to wtedy niepotrzebne są też aż takie specyficzne warunki jak do dalekich obserwacji, dlatego
1: będąc, ale ma być ładnie,
0: ja też będąc często nad polskim morzem, mam ulubione swoje miejsca na Mierzei Wiślanej i też bardzo lubię robić zachody słońca, zachody, wschody słońca, gdyż polskie morze też oferuje bardzo, bardzo fajne krajobrazy, które można uwiecznić na zdjęciach potem.
1: Moment, moment, panie Kamilu. A może w takim razie kluczem jest godzina? Nie robić w ciągu dnia, tylko poczekać na poranek? Albo poczekać na wieczór. Będą inne kolory. Będzie wschód albo zachód, ale te kolory, może nawet mgiełka, zrobią nam perspektywę. A my robimy w środku dnia, jest najsilniejsze słońce najczęściej. Nam się wydaje, że będzie dobre słońce, będzie lepiej wyjdzie. Wcale nie wyjdzie lepiej. Wyjdzie tak płasko.
0: A to właśnie nie. Najlepszymi warunkami do tego typu fotografii właśnie jest wschód albo zachód słońca. Wtedy już nie mamy takiej ziemi nagrzanej. Mhm. Czy to mamy właśnie wschód, czy zachód słońca i wtedy zaczynają nam się pokazywać tego typu obserwacje, którymi się zajmuję ja i kilku kolegów, którzy naprawdę...
1: Na odległość, naprawdę, tak. A ilu was jest takich, co tak na odległość robią? To jest spora grupa, tak. To jest parę osób, paręnaście osób w Polsce, które to potrafi?
0: Potrafi wiele osób, ale takich osób, którzy... bardzo mocno siedzą w temacie dalekich obserwacji, to można doliczyć może do 25-30, ale już takich, którzy potrafią wsiąść w samochód i pojechać 6-7-8 godzin, przemieścić się czy to na obszarze Polski, tak, i Europy i robić zdjęcia dalekoobserwacyjne, to myślę, że możemy tę liczbę bez problemu do 10, może 12 osób.
1: Panie Kamilu,
0: czy to na wschodzie, czy na zachodzie Polski.
1: Powiedział pan, że z tego Roztocza do Tatr, no to mamy 200 kilometrów i to z dużym hakiem. Z dużym hakiem. To znaczy, że gdyby pan wszedł na Pałac Kultury w Warszawie, to wiedząc jak to zrobić, bez problemu zrobiłby pan zdjęcie Łodzi, a podejrzewam, że Toruń byłby w zasięgu, przynajmniej teoretycznie. Do Torunia jest 200. No to tak, to jest bliżej niż do tych Tatr z tego Roztocza. Dałoby się teoretycznie.
0: No teoretycznie dałoby się. Najdalszą obserwacją z Warso w Warszawie, to przejdźmy do troszkę wyższego budynku, to są odległości typu 150 kilometrów, bo właśnie w centralnej Polsce jest troszkę ciężej o tego typu obserwacje,
1: bo
0: już też nie mamy takiego ukształtowania terenu i takich punktów widokowych, które mogłyby nam umożliwić taką obserwację. Z gruntu niestety nie jest to możliwe. Oscylujemy tutaj w centralnej Polsce w okolicach 100 kilometrów, ale już właśnie tutaj w przypadku Lubelszczyzny i Roztocza, Kotlina Sandomierska i linia idąca w kierunku Tatr umożliwia nam te obserwacje od 220 do 240 ponad kilometrów. 250 kilometrów będzie bardzo ciężko będzie złamać.
1: Czyli co, im bliżej na południe, tym łatwiej? Im bardziej na północ, tym trudniej? To tak można powiedzieć? Czy raczej chodzi o to, żeby było pofałdowane, a nie płaskie?
0: Północ nie oferuje nam takich właśnie widoków ze względu na ukształtowanie terenu. No i oczywiście nie mamy na północy gór powyżej 2000 metrów. Tutaj nasze Tatry i Tatry Wysokie, mające grubo powyżej 2000 metrów, to jednak jest... o wiele łatwiej sfotografować niż taką nawet odległość 100-kilometrową z centralnej bądź północnej Polski.
1: Panie Kamilu, bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Pomyślałem sobie, że to jest rzadki przypadek, kiedy nie trzeba jechać na wakacje, nie trzeba sobie kupować żadnego tam super apartamentu w Zakopanem, żeby widok na Tatry mieć, bo 200 kilometrów dalej, jak się ma taką wiedzę, wchodzi się, proszę bardzo, są piękne Tatry.
0: Dlaczego tak, ja jestem szczęśliwym mieszkańcem właśnie Lubelszczyzny i do pierwszego miejsca, z którego można dostrzec Tatr, mam niecałe 10 kilometrów.
1: Wow.
0: Nie wiedziałem o tym bardzo długo i na początku też nie wierzyłem, że takie w ogóle obserwacje mogą powstawać. A niecałe 10 minut drogi od domu mam taką piękną miejscówkę na pograniczu Lubelszczyzny w okolicach wsi Salomin i ona ma najpiękniejszą panoramę na całe Tatry. Od Tatr Wysokich aż po Tatry nasze polskie, typu Rysy, Także nie ma z bardziej obszerniejszym horyzontem miejsca na

0: pograniczu Lubelszczyzny czy na Lubelszczyźnie.
1: Przyjadę zerknąć. Kamil Gołą, miłośnik dalekiej obserwacji, człowiek, który widzi dalej niż państwa oko, a jeszcze potrafi zrobić do tego zdjęcie. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: To robienie zdjęć z odległości jest bajer. Zacząłem sobie teraz wymyślać, skąd można by zrobić zdjęcie, gdzie, żeby się dało zobaczyć, żeby to tak sięgało. Roztocze Tatry. Czyli teraz już wiem, jak ci, co grają hejna z Wieży Mariackiej, mówili mi: panie Romanie, od nas przy dobrej pogodzie to Tatry widać. No to spokojnie z Krakowa widać. Ale hejno w Jedynce dopiero za godzinę i za 8 minut. Punktualnie o 12 oczywiście będzie, jak zwykle. Zapraszam przez ten czas jeszcze cały czas Lato z Radiem.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać.

0: Na urlop!
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Są problemy z przejechaniem autostradą A1 w kierunku Gdańska między węzłami Nowe Marzy i Warlubie z powodu zdarzenia drogowego.
6: A1, 83 kilometr, 83 kilometr autostrady A1 w kierunku Gdańska, droga całkowicie zablokowana. Tam jest najechanie dwóch ciężarówek, jedna na drugą najechała na tył i kierowca jest wycinany z kabiny.
5: Przypomnijmy zatem, co się dzieje i jak objechać te problemy.
6: 83 kilometr autostrada A1 w kierunku Gdańska stoi. Jak ktoś może, to uciekać na objazdy. Starą jedynką najlepiej, bo korek jest niemały.
5: Ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to Nowe Marzy. Niestety on też jest wyraźnie zakorkowany. A kierowcy, którzy jadą obwodnicą Wrocławia, czyli A8, też napotkają problemy. Zator mają ci, którzy dojeżdżają do Wrocławia od centrum kraju, a tłoczno robi się za węzłem Wrocław Północ. Między tym węzłem a węzłem Wrocław Stadion na 16 kilometrze zdarzyły się 3 pojazdy osobowe. Nikomu, całe szczęście, nic poważnego się nie stało. Natomiast zablokowany jest środkowy pas w kierunku Kłodzka. A oto kolejne wieści od państwa.
7: Droga 382 z Strzegomia w stronę Świdnicy. Zaraz za wyjazdem z miasta ciężarówka w rowie. Także uważajcie tam w stronę Świdnicy. Pozdrawiam serdecznie. Ryszard z tej strony.
5: Bardzo dziękujemy i przypominamy 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Problemy na S7 przy dojeździe od Grójca do Warszawy na wysokości miejscowości Zamienie. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe. Może się korkować w kierunku stolicy.
8: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Jest 11:00.

0: Starej. Tradycyjnie otwieram kolejne przesyłki od Państwa, tym razem Rozalia z Kiełczowa. Rozalka napisała tak: Panie Romanie, mam 9 lat, a to jest biszkopt. I tu jest narysowany taki wielki, brązowy pies. No to się domyślam, dlaczego biszkopt. A jakie imię nasz pies powinien nosić? Rozalko, jak masz jakiś pomysł, proszę się przyjrzeć. Wysyłamy oczywiście naszą maskotkę do ciebie i czekamy na propozycję imienia dla naszego kundelka. Kundelka lata z Radiem 2026. Czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
1: Wybraliśmy Warszawę na lokalizację centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, ogłosił szef agencji. Obecny był też premier Donald Tusk. Mężczyzna grożący nastolatce w jednym z miejskich autobusów w Bielsku-Białej, zatrzymany przez policję, trwa wyjaśnianie sprawy.
2: Podjęliśmy czynności, które zmierzały do ustalenia wszystkich okoliczności oraz ustalenia personaliów osoby.
1: Zablokowane wyjścia ewakuacyjne wskutek pożaru pubu w Bangkoku. 27 osób zginęło, nie mogło się wydostać. Polska liderem nauki kosmicznej, mówił premier. Donald Tusk podkreślał, ogłaszając siedzibę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie, że sektor kosmiczny będzie silnikiem napędowym polskiej gospodarki.
3: To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał tę możliwość takiej sformalizowanej już współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.
1: Premier podkreślał, że sektor kosmiczny jest też kluczowy ze względu na obronność i bezpieczeństwo Europy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało swoją siedzibę w Warszawie. Rasistowski atak w Bielsku-Białej. Mężczyzna groził nastolatkom z Ukrainy.

0: w miejskim autobusie. Teraz jest w rękach policji. Zatrzymany okazał się być pracownikiem miejskich zakładów autobusowych, przebywającym na zwolnieniu. Policja bada sprawę, mówi Sławomir Kocur z policji z Bielsku-Białej.
1: Miejski Zakład Komunikacji w Bielsku-Białej poinformował nas, że mogło dojść do takiej sytuacji właśnie na jednej z linii autobusów. I jest to pracownik tutaj Miejskiego Zakładu Komunikacji. Prowadzimy teraz czynności, które mają nas przybliżyć do tego, co właściwie wydarzyło się w tym autobusie.
0: Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Poinformował, że każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera. Nie będziecie bezkarni, dodał. MSWiA rozważa zwiększenie zabezpieczeń miejsca pamięci w Jedwabnem, deklaruje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. W ubiegłym tygodniu grupa związana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna próbowała zakłócić uroczystości upamiętniające pogrom Żydów. W radiowej jedynce Czesław Mroczek podkreślał, że nie ma tolerancji dla tego typu zachowań.
2: Mieliśmy do czynienia poprzez działanie europosła Brauna z próbą zakłócania tych uroczystości. To jest ciągła taka myśl o jątrzeniu.
0: Podczas piątkowych uroczystości upamiętniających pogrom w Jedwabnem środowiska związane z Konfederacją Korony Polskiej na prywatnej posesji kupionej przez Fundację Grzegorza Brauna postawiły podobizny m.in. byłych prezydentów Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego z określeniem kłamca jedwabieński.
3: To są aktualności jedynki.
0: Z powodu zablokowania wyjść ewakuacyjnych na skutek pożaru pubu w Bangkoku zginęło 27 osób, a 60 zostało rannych. Trwa walka o życie 22 poszkodowanych, którzy są w stanie krytycznym. Ustalana jest też tożsamość ofiar.
4: Pożar w pubie położonym w ruchliwej części stolicy Tajlandii wybuchł przed północą. Doszło do niego najprawdopodobniej przy scenie. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej klimatyzatora od iskier. Zajęła się piankowa izolacja dźwiękowa na suficie. Duża liczba ofiar śmiertelnych to wynik zaniedbań związanych z dostępem do wyjść ewakuacyjnych. Jedno z nich miało być całkowicie zostawione stołem, drugie częściowo służyło za miejsce do składowania zapasów piwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Litwa wysyła swoich strażników granicznych na Łotwę. Mają wesprzeć łotewskich funkcjonariuszy w ograniczeniu nielegalnej migracji na granicę z Białorusią. Na Łotwę pojedzie 9 pograniczników. Będą im towarzyszyć 2 psy służbowe. Nowa grupa ma zastąpić funkcjonariuszy, którzy pełnią tam służbę od 1 lipca. Litewscy strażnicy będą patrolować najbardziej zagrożone odcinki granicy z Białorusią. Plan zakłada, że pozostaną na Łotwie 2 tygodnie. Decyzje dotyczące ewentualnego przedłużenia misji będą uzależnione od sytuacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda. W Warszawie 17 stopni teraz na termometrach. Najchłodniej w Zakopanem 14, najcieplej w Legnicy 23 stopnie. O, przepraszam bardzo, pomyłka, poprawka, nie tylko w Zakopanem. W Elblągu też, Elbląg i Zakopane ta sama temperatura, czyli 14 stopni. W Legnicy 23, tam jest zdecydowanie najcieplej. Dziś w ciągu dnia 19, 20, 21 na południowym wschodzie oraz pasie nadmorskim, 25, 26 w centrum przy odrobinie szczęścia, 28 na południowym zachodzie i na krańcach północno-wschodnich kraju, tam będzie najcieplej. Może się pojawić przelotny deszcz, najintensywniejsze opady będą na wschodzie Polski, tam też burze i grad się może zdarzyć. Barometr 1006 hektopaskali, ciśnienie powolutku, ale rośnie.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: Новини українською можна знайти на нашому сайті Польське радіо.

Ależ to jest głos, ależ to jest legenda naszej sceny. Celine Dion, i tak rozpoczęła się trzecia godzina dzisiejszego Lata z Radiem. Za parę minut zapowiadani goście w naszym studiu, czyli Kuba i Kuba. Choć daleko, ale blisko. Zaraz państwo usłyszycie, wszystko się wyjaśni. Autorzy jednego z większych przebojów tegorocznych wakacji. Trzymam kciuki, by się udało. I jeszcze jedna ważna informacja w sprawie konkursu o wakacjach marzeń. Bardzo państwa proszę, byście uważnie słuchali, jak zadawane są pytania, bo pytania czasami mają podchwytliwe kruczki w środku ukryte. A państwo tego niektórzy wyłapują, ale niektórzy nie i potem są pretensje, że ja też odpowiedziałam. Pytanie bardzo wyraźnie powiedziane. Za cztery punkty. W jakim europejskim kraju zbudowano wioskę Apaczów, która udawała wioskę w Stanach Zjednoczonych w słynnym filmie? Jaki był tytuł tego filmu z 1964 roku? Reszta była w tym pytaniu puszczona i tyle. Aż tyle i tylko tyle. 72-151. Proszę pamiętać o słowie wakacje. Wycieczka do wygrania czeka.

dwóch zdolnych młodych dżentelmenów. Legenda niesie, że poznali się w szkole średniej. Jeden był narokowo, a drugi tak literacko-poetycko. I się jakoś dogadali, grają razem. Kuba i Kuba, tak nazywa się zespół. Ta piosenka nosi tytuł Dość.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pieczątka jedynki przybita. Kuba i Kuba, fantastyczny duet dwóch młodych, uzdolnionych dżentelmenów, którzy poznali się w szkole, przynajmniej tak niesie wieść, zaraz dopytamy się o szczegóły. No a teraz zaczynają robić wielką karierę. Trzymam kciuki, by się udało, bo to moje ukochane Pomorze Zachodnie, czyli Szczecinek w tym przypadku, Jakub Miecze i Jakub Frankowski, czyli Kuba i Kuba. Dzień dobry panom. Jesteście tam po drugiej stronie?
2: Jesteśmy, dzień dobry, cześć.
3: Tak, cześć.
1: Dobrze. Który z was jest ten rockowy, a który z was jest ten poetycki?
2: A to się tak przyjęło chyba, że ja od początku, od naszego poznania, czyli Kuba Frankowski bardziej jednak na rockowo tutaj przeciągał tą szalę, ale też nie do końca, bo w zasadzie my tak się wymienialiśmy tymi naszymi spostrzeżeniami, tak. I mimo, że faktycznie tej poezji śpiewanej więcej od Kuby czerpałem niż sam gdzieś tam szukałem jej, to nadal była to muzyka, która mi też bardzo odpowiadała zawsze, więc to takie fajne połączenie i bardzo przyjaźnie to przeszło wszystko.
1: Tak jest. W której to klasie było mniej więcej to spotkanie pierwsze? Czy ten moment, kiedy doszliście do wniosku, a zagrajmy coś razem, może coś z tego wyjdzie, coś będzie?
3: Tak, w ogóle to też bardzo, bardzo była śmieszna historia, bo nasza wspólna koleżanka podeszła, już nawet nie pamiętam, do którego z nas pierwszego, i powiedziała: słuchaj, znam gościa, który wygląda totalnie tak jak ty. I dla mnie to było bardzo dziwne, bo mówię, no nie zdarza się to często, zwłaszcza w moim mieście. Spotkaliśmy się, kompletnie nie byliśmy do siebie podobni, okłamała nas. Natomiast udało jakoś się to
1: chciała
3: tak zgrać.
1: Chciała zagadać jakoś, no tak wymyśliła
3: może tak.
1: Sobie, no.
3: Może tak, no ale okazało się, że Kuba gra na gitarze, ja śpiewam, połączyliśmy te siły.

0: Nie znałem, ale to dzięki temu mieliście gdzie próbować przynajmniej.
1: Bo... Tak, i też to był taki czas, który my wspominamy często, bo to były takie pierwsze miejsca, gdzie się spotykaliśmy. Później tych miejsc prób było więcej. Później na mapie naszych miejsc prób pojawiło się między innymi Gudowo, gdzie i do tej pory się często pojawiamy, ale faktycznie
0: Gudowo?
1: Ta Mursa...
0: Gdzie jest Gudowo? To gdzieś blisko tam? Gdzieś
1: Gudowo jest bardzo blisko Drawska Pomorskiego zlokalizowane, nad pięknym jeziorem Lubię. I tam mamy takiego serdecznego przyjaciela Mariana, który też od zawsze nas wspiera i ma taką przestrzeń, w której my mogliśmy sobie urządzać próby, tam często próbowaliśmy, ale tym pierwszym miejscem była Bursa Szkolna i tak często wracamy do tego.
0: Nauczyciele pomagali, czy raczej tak kręcili, mówili, dobra, dajcie sobie spokój, czy trzymali kciuki?
2: Różnie się zdarzało, natomiast raczej bardzo pozytywnie do tego podchodzili. My mamy też ogromny sentyment do niektórych nauczycieli, którzy byli na naszej drodze, bo wiesz, jak to jest, jak się jest młodziakiem, no z tej szkoły trochę się gdzieś tam ucieka do tych swoich hobby i my też uciekaliśmy. Częste koncerty gdzieś w weekend powodowały to, że w poniedziałek na matematykę przychodziliśmy w średniej kondycji. Natomiast tutaj okazało się, że nasza szkoła pokazała nam wielkie wsparcie, wysyłali też nas na różne takie pomniejsze może nie festiwale, a takie przeglądy piosenek, gdzie my też mogliśmy się trochę dokształcać i patrzeć, jak to tak naprawdę wygląda. No mieliśmy bardzo dużo pomocy, bardzo dużo.
0: Liceum Księżnej Elżbiety w Szczecinie.
2: Dokładnie.
0: To jest to, tak, żeby od razu wszyscy wiedzieli. Dobra, pierwsze wyjście na dużą scenę było gdzie? Takie, które zapamiętaliście. Nie mówię o takich, bo zaczyna się wiadomo, jak są jakieś lokalne, drobne imprezy, ktoś tam zaprasza, mówi zagrajcie. Człowiek cieszy się, że może w ogóle wyjść i zagrać, jakiś jest wzmacniacz, mikrofony, coś działa, jakaś konsoleta. Ale taka pierwsza, bardziej poważna scena, to, którą zapamiętaliście, to gdzie była?
2: Czy ty, Franek, pamiętasz koncert w Drawsku Pomorskim, Gala Talentów w Drawsku?
1: Pamiętam, tak.
2: O, hit, ale mi teraz odblokowałeś.
0: Gala Talentów,
2: Jezus,
0: tak?
2: Okay. Ale odblokowałeś wspomnienia teraz, to niesamowite jest. Pamiętam, że braliśmy udział właśnie w takiej gali jeszcze jako J&J Acoustic Duo. Tragedia, Boże, że to w ogóle wybrzmiało na antenie. Tak się nazywaliśmy na początku. I tam był taki właśnie konkurs, udało nam się zgarnąć kilka nagród. Ja pamiętam wtedy, że mi odwaliło. Ja tam mówię do mamy i do taty, że... Mama, to jest 1000 zł wygrane tutaj. Ja się wyprowadzam, więc już mnie nie zobaczycie.
0: To
2: było, odwaliło nam wtedy, tak, zdecydowanie.
0: Ale ja to znam, bo ja miałem podobnie przed laty. Też jak zarobiłem pierwsze pieniądze, to uznałem, że się w ogóle mogę wyprowadzić z domu. Już teraz to sobie ogarnę, dam radę. Zwłaszcza, że to były pieniądze większe od tego, co chyba moja mama zarabiała przez miesiąc, pamiętam, a jakoś tak. Albo porównywalne, więc to była duża kasa jak na tamte czasy. To też za imprezę właśnie tam pogadałem, poprowadziłem, ja nagłośnienie robię. No dobra, więc J&J, tak?
2: Tak, ale nie wracajmy do tego.
0: A Kuba i Kuba wymyślił kto i kiedy tę nazwę?
1: Kuba i Kuba to była najbardziej spontanicznie wymyślona nazwa i to była nazwa wymyślona pod troszkę presją czasu, bo tak. Zgłosiliśmy się kiedyś do takiego konkursu, który też w sumie dla nas bardzo dużo znaczył i który też na pewno dał nam rozpęd taki w naszej karierze i wtedy ta nasza kariera początkowa nabrała wiatru w żagle. Przede wszystkim nas upewniła w tym, że to, co robimy, może się podobać ludziom. To był konkurs M1 Talent Show w Krakowie, który też udało się wygrać. To był taki ogólnopolski konkurs. Pamiętam, że wejście do finału tego konkursu zależało od głosów i ludzie na nas głosowali i faktycznie przysyłali nam masę wiadomości, że głosują. Ale wracając do tej nazwy, to żeby wysłać zgłoszenie do tego konkursu, trzeba było w jakiś sposób się nazywać. A my stwierdziliśmy, że J&J Acoustic Duo. W ogóle nie wiem, dlaczego ta nazwa tyle razy dzisiaj wybrzmiała. Jest to śmieszne, bo gdzieś tą końcówką pamięci na pewno do tego nie chcemy wracać. Ale tak, trzeba było nadać nazwę, więc stwierdziliśmy, że mamy do tego chyba, bo zgłoszenie wysyłaliśmy jakoś naprawdę już pod koniec, więc tak na szybko po prostu. No to wpiszmy, że Kuba i Kuba.
0: A prawidłowa wersja jest przez i czy przez end w środku? Bo widziałem, część osób pisze Kuba i Kuba, a część pisze Kuba End, ale ten znaczek taka jakby taka ósemeczka z takim tam pędzelkiem tutaj na dole.
1: No. Tutaj możemy zrobić oficjalny komunikat dokładnie do wszystkich, którzy będą pisać tą nazwę w przyszłości.
2: Tak, my bardzo się zawsze dziwimy, kiedy pojawia się to Kuba End Kuba, bo my nigdy tego nie zaczęliśmy. To zawsze wynikło gdzieś tam od ludzi. My zawsze jesteśmy na to przewrażliwieni, bo bardzo często zdarzało się tak, że

0: Gdzieś nas ktoś właśnie zapowiadał Kuba and Kuba, a nie, tutaj dementujemy, to jest Kuba, Kuba i Kuba, i Kuba. Polskie, nasze polskie piękne
1: no
0: Kuba.
1: No to ja powiem wam teraz tak, zdradzając trochę kulisy, jak są te utwory, przed chwilą graliśmy Dość, w zasadzie wasz taki pierwszy duży przebój, taki powiedziałbym ogólnopolski, za moment zagramy Stygnie lato, to co teraz tak fajnie trzymam kciuki leci. I ktoś, kto wgrywał to Dość do systemu komputerowego Polskiego Radia, wpisał Kuba and Kuba. Ale nie wiem, wytropię kto, bo tam da się to pewnie po loginach sprawdzić. Ale ten ktoś, kto wgrywał teraz Stygnie lato i wpisał, już napisał dobrze Kuba i Kuba. Więc...
0: Czy zadziałało szybko, może tak, to teraz było zmienione.
1: Tak, nie, było, bo ja widzę to od parunastu minut, bo to jest ustawione. A jak wychodzicie na tę scenę w Radomiu, chociażby mówię o scenie lata z radiem, to jest duża scena, to jest taka duża produkcja telewizyjna, więc widać tam kamerę, ale z drugiej strony też wszyscy mówią, dobra, macie jeden kawałek albo dwa, koniec, więcej nie można i albo się tą szansę łapie, albo się nie łapie. To jak to jest? Jakie to jest uczucie w ogóle? To jest fajnie, czy to już jest na zasadzie do... Coś osiągnęliśmy, czy może teraz już poleci? Jak?
2: To też w koncert Lata z Radiem w Radomiu, to też...
1: Gorąco było, wiemy to.
2: Było gorąco, cały dzień był zwariowany, bo już od śniadania mieliśmy dużo aktywności. Na początku w programie śniadaniowym właśnie mieliśmy występ pierwszy. Później były próby i później finałem zwieńczającym ten cały dzień był koncert. I my się nie spodziewaliśmy też aż tak dużej frekwencji, bo naprawdę było bardzo, bardzo dużo ludzi, wielu wspaniałych artystów. Mhm. I naprawdę, mimo że właśnie tak jak wspomniałeś przed chwilą, że to były dwa numery, to my po prostu zdążyliśmy się tam poczuć, jakbyś naprawdę byliśmy bardzo ciepło przyjęci.
1: A bo tak, tam jest fajnie, tam jest fajna ekipa na zapleczu, taka pozytywna. Tylko
0: tak,
1: tym gorąc,
0: oczywiście. No. Oczywiście, no to jest w ogóle, to też się mało o tym mówi, a to jest bardzo ważne, bo jeżdżąc tak trochę po tych scenach, widzimy jacy ludzie pracują przy tym, jak oni działają, jakie to jest wyzwanie też duże. My tu też chcielibyśmy serdecznie pozdrowić wszystkich z organizacji, my lubimy bardzo łapać zawsze kontakt z tymi ludźmi, bo zobaczenie tej duszy wydarzenia tak naprawdę, jak ono wygląda od zaplecza, jest ogromnie ważne, przynajmniej dla nas właśnie, żeby na tą scenę wyjść i też wszystkim, oprócz fanów, to jeszcze osobom, które gdzieś
1: to
0: tam
1: już
0: pracują.
1: Na koniec, żeby plotkarskie portale miały o czym pisać jeszcze, ale tam za sceną skorzystaliście z kurtynki wodnej w Radomiu, czy nie? Bo tam było tak potwornie gorąco, że osoba odpowiedzialna za scenografię, Agata Wirtek, stwierdziła, zrobię z tyłu kurtynkę służbową. I ta była służbowa, teraz mogę państwu zdradzić. Była. Ja się nie odważyłem, ale widziałem, że niektórzy wchodzili. Mnie to było po prostu szkoda, jak mi marynara zmoknie, to co ja zrobię, ale niektórzy tam... I plac zabaw był.
2: My tam chyba nie dotarliśmy finalnie.
0: Tak, nie dało rady tego przetestować, natomiast no super sprawa, bo tam serio, bo z 40 stopni, to
1: było,
0: niesamowite.
1: Było. Kuba i Kuba, pisane przez i. Bardzo pięknie wam dziękuję, do zobaczenia na trasie i teraz słynny przebój, czyli Stygnie lato, to co, trzymam kciuki, że poleciało mocno do przodu. Dziękuję.
0: Dziękujemy
2: do zobaczenia. Bardzo.

0: Reklama.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie

0: historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
9: Najcieplej Wrocław 24, najchłodniej Elbląg 15 stopni, w Warszawie 18 już prawie. Ciśnienie nam też rośnie, ale o tym za chwilę. Dzisiaj temperatura maksymalna od 19, 20, 21 stopni na południowym wschodzie i w pasie nadmorskim przez 25-26 w centrum i na północy do 28 stopni na południowym zachodzie i na krańcach północno-wschodnich naszego kraju. Wiatr, no w czasie burz oczywiście porwiste, a te burze mogą się zdarzyć miejscami na wschodzie, tam najbardziej intensywnie deszcz może też padać, czyli w całej Polsce może pokropić, ale na wschodzie te deszcze jak już zaczną, to no to zaczną. Ciśnienie 1006,5 hektopaskala, cały czas rośnie to Warszawa, ale teraz wędrujemy nie do, po Warszawie, tylko do województwa świętokrzyskiego. Miejscowość nazywa się Jędrzejów, ten słynny Jędrzejów. Jan Przypkowski, dyrektor Muzeum imienia Przypkowskich właśnie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, w Jędrzejowie mamy dzisiaj 20 stopni, zachmurzenie duże, ale czasem zza chmur wychodzi słońce, a takim miejscem, które szczególnie dobrze ogląda się, kiedy jest słońce, jest Ogród Czasu. Specjalne założenie na tyłach Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie. Muzeum, które jest znane na cały świat z powodu jednej z największych na świecie kolekcji zegarów słonecznych. I właśnie 13 różnych zegarów słonecznych, różnych typów odmierza czas w naszym Ogrodzie Czasu. To magiczne miejsce, o którym nawet nie wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa wiedzą. To wspaniały ogród, gdzie mamy i rośliny lecznicze, i zioła, i różne piękne kwiaty. Otoczony jest murem pełnym tajemniczych symboli. We wnękach mamy symbole znaków zodiaku, więc każdy może sobie zrobić zdjęcie przy swoim znaku zodiaku. Mamy elementy platońskie, woda, ziemia, ogień, powietrze oraz eter oraz symbole planet. Te wszystkie symbole wykonał w technice z grafito Tadeusz Przypkowski. Ogród Czasu to wyjątkowe miejsce, gdzie można zobaczyć, jak zegary słoneczne ośmierzają czas.
9: Jędrzejów Świętokrzyskie i Muzeum imienia Przypkowskich i Jan Przypkowski, dyrektor tego muzeum, właśnie przed chwilą na naszej radiowej antenie. Państwo pytacie o sobotę. Sobota, hełm. Od 9 do 22. Lato z radiem, nasz festyn, nasz piknik, nasza zabawa i potem ten wielki koncert od 20 do 22. Termometr tego dnia w hełmie powinien wskazywać plus 30 stopni.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pani Dominika tutaj, która podpytuje, a o jakim przeboju dzisiaj pan Marcin będzie opowiadał? Pani Dominiko, ja to powinienem udawać, że nie wiem, ale szczerze mówiąc, czasami wcześniej to ustalamy, że sobie dzisiaj zrobimy to czy tamto i to, co dziś też było wcześniej ustalone, ale niech on to sam powie. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Marcin Wojciechowski w naszym studiu. Dzień dobry, Marcinie.
2: Dzień dobry, Romku. Dzień dobry państwu. Pozdrawiam dzisiaj z Mazur. Będzie o pewnej wakacyjnej piosence roku 2002. Bardzo niepozornej, która w tym właśnie roku grała dosłownie wszędzie. Ludzie tańczyli do niej na plażach, na weselach, festynach i choć mało kto miał pojęcie, o czym tak naprawdę śpiewają trzy Hiszpanki, to kolejny dowód na to, że ludzkość, powiedzmy, potrafi przez całe lato śpiewać słowa, których nie rozumie, pełnym przekonaniem i szerokim uśmiechem. No i gdy w 2002 roku okazało się Aserehe grupy Las Ketchup, piosenka błyskawicznie stała się światowym fenomenem. To trio Las Ketchup tworzyły trzy siostry, Lola, Pilar i Lucia Munoz. Ich ojciec był znanym gitarzystą flamenco nazywanym El Tomate, czyli po prostu pomidor. Stąd już tylko krok do nazwy zespołu, czyli Las Ketchup. No skoro ojciec był pomidorem, to córki zostały ketchupem. Czy to nielogiczne? Największą zagadką od początku był refren tej piosenki, czyli to Aserehe, Ha, Dehe, Dejebe, Dube Debe i tak dalej. No i przez lata powstały dziesiątki teorii od tajnych kodów szatańskich po ukryte przesłania. Naprawdę ludzie myśleli, że tam są kody szatańskie. Tymczasem wyjaśnienie jest znane.

znacznie prostsze i dużo zabawniejsze. Piosenka opowiada o pewnym chłopaku o imieniu Diego, który wchodzi do klubu i prosi DJ-a o swoją ulubioną piosenkę. Jest nią Rapper's Delight grupy The Sugar Hill, uznawana za pierwszy przebój hip-hopu

Problem w tym, że Diego jest już mocno rozbawiony i nie potrafi poprawnie wypowiedzieć angielskiego tekstu i zamiast słów I said a hip hop the hippie wychodzi właśnie słynne aserehe, ha, dehe, deje, bedube, debe i tak dalej. To fonetyczne, celowo przekręcone. Producent Manuel Ruiz stworzył piosenkę jako żart oparty na tym pomyśle, no i nikt nie przypuszczał, że stanie się on jednym z większych wakacyjnych przebojów całego XXI wieku. Powiedzmy też o tańcu. Prosty układ choreograficzny sprawił, że to aserehe błyskawicznie trafiło na właśnie wspomniane wesela, dyskoteki, imprezy rodzinne, domówki. No i wiele osób porównywało ten fenomen do wydanej dokładnie 6 lat wcześniej Makareny. W obu przypadkach taniec okazał się równie ważny jak sama melodia. Pierwsze miejsca list przebojów oczywiście w wielu miejscach Europy, Ameryki Łacińskiej, w Azji nawet, miliony sprzedanych singli. W samej Hiszpanii był to jeden z większych przebojów całej dekady. W Polsce u nas również miesiącami piosenka utrzymywała się na listach przebojów, była też przebojem lata z radiem. Co ciekawe, panie nagrały kolejne utwory, próbowały nawet reprezentować Hiszpanię w konkursie Eurowizji, ale żaden nie zbliżył się nawet popularnością do aserehe. Miłego odbioru!

0: Kto słuchał na początku, ten wie i ten słyszał. Jak apelowałem do pani Marioli, żeby się do nas odezwała, bo rower przejedzie bokiem. Na szczęście pani Mariola dała znak życia. Dzień dobry pani Mariolu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To pani dzieciaki tam na tym filmie, czy to jakieś dzieci pożyczone do filmu, bo

0: film wygląda tak, że po tej rowery są i ścieżce takiej w lesie, te dzieciaki tam jadą i odjeżdżają sobie.
1: To moje osobiste dzieci.
0: Imiona mają jakie?
1: Leopold i Maurycy.
0: I para, czy więcej jest jeszcze? Czy są jeszcze jakieś poza kadry?
1: Nie, tylko dwójka. Chyba, że liczymy męża jako trzecie dziecko, to jeszcze jest.
0: Nie będę wchodził w ten temat, bo to jest bardzo ryzykowne, ale moja małżonka pewnie miałaby coś do powiedzenia w tym momencie. I byłaby cała szczęśliwa, że może to powiedzieć. Więc trzymaj mi się, że dwójka. Kto wpadł na ten pomysł, żeby to tak zrobić? Żeby taką ścieżkę? I gdzie jest ta ścieżka? W którym miejscu? Co to za las?
1: To jest ścieżka R10, akurat odcinek między Sztutowem a Kątami Rybackimi, bądź też przekopem Mierzei Wiślanej.
0: Wow, czyli jesteśmy na północy Polski, obok naszego Jantaru, gdzie to bursztyny i tak dalej, i ławeczka lata z radiem też. I parę innych ławek.
1: Tak.
0: To są te rejony. Pani Mariolu, co pani zrobi z prezentem? Bo to będzie nowy rower duży. Potrzebujecie jakiegoś nowego, czy dacie komuś w prezencie, czy pewnie zobaczycie, jaki przyjdzie i wtedy będzie decyzja.
1: Myślę, że to będzie ten siedmiolatek podróżował, ponieważ był głównym bohaterem rolki, więc jest bardzo ucieszony, bo już się dowiedział, że
0: a to jest duży rower, powiedziałbym nawet taki duży na wypasie, więc no ale da się radę.
1: To będziemy się dzielić w tej sytuacji.
0: Dobra. Pani Mariola wygrywa w naszym konkursie. Gratulacje. Następne ścieżki z jedynką za tydzień.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Jedynka. To jest radio.

0: wakacje wakacjami, a tutaj wakacje marzeń trzeba rozwiązywać. Znaczy się nasz konkurs, bo mamy nagrywkę i nagrodę tygodnia.
1: Winnetu smuci się, bo jego biały brat go porzuca. Nie na długo. Winnetu wie, gdy będzie potrzeba, zawsze stanę u jego boku. Wojownicy Winnetu widzieli, jak biali źli ludzie byli u Komanczów. Dawali im wodę ognistą, by ci zniszczyli pokój między Apaczami i Białymi. Winnetu będzie szczęśliwy, gdy jego biały brat wkrótce powróci.
0: Piękne, prawda? I ten Winnetu mówiący po niemiecku. Coś pięknego. To jest film Winnetu i Old Shatterhand, a wioska Apaczy była zbudowana w Chorwacji, napisał pan Marek z Szarlejki. Panie Marku, jest dzisiejsza nagroda, czyli maskotka. Oczywiście walczy pan dalej.

o wakacje. Pan Mateusz z Mielca wygrywa w naszej dogrywce, bo były remisy na pierwszym miejscu. Ja zapraszam Państwa na jutro. Jutro Sława Bieńczycka poprowadzi program. Wśród gości między innymi Sebastian Fabiański. Wystarczy, podobno wystarczy tyle i już fanki piszczą. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩1,99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką ₩4,99.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.

0: Kurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
6: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na autostradowej jedynce między węzłami Warlubie i Nowy Marzy w pobliżu Buśni zdarzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. Droga w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Tutaj policja kieruje na objazd drogą krajową numer 91 na węźle Nowy Marzy. Niestety na 91 do nowej grupy, dolnej grupy jest już spory korek, więc można objechać się też inaczej. Zjeżdżamy węzłem Grudziądz, następnie drogami krajowymi 95, 55, następnie przez Grudziądz 16, a na wysokości dolnej grupy wyjeżdżamy na drogę krajową numer 91. Tutaj też jest korek do zjazdu do tego węzła Grudziądz, ale jest nieco krótszy niż właśnie na drodze krajowej numer 91. Autostrada według służb ma być zamknięta do godziny 13 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. S17 na Mazowszu, tutaj między węzłami Górzno i Garwolin Południe w pobliżu miejscowości Zakręty. Zepsuł się samochód ciężarowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 50 kilometrze. Teraz autostradowa obwodnica Wrocławia. Tu między węzłami Wrocław Stadion i Wrocław Północ. Służby informują o odblokowaniu trasy po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Tam zablokowany był jeden pas w kierunku Kłodzka na 17 kilometrze. Niestety cały czas korek jest, który kończy się dopiero na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
9: Za chwilę nadam sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze w radiowej jedynce o tej porze, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Warszawa będzie miejscem nowej siedziby Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosił to dyrektor generalny ESA Józef Aschaber podczas konferencji z udziałem premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Szef resortu finansów podkreślał, że sektor kosmiczny stanie się silnikiem napędowym polskiej gospodarki, włączając w to inne polskie miasta.
1: Spółki z grupy PFR, w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego, już niedługo utworzą specjalny fundusz, którego aktywa będą sięgały 500 mld zł, który będzie przeznaczony na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Co więcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi specjalną linię finansowania dla samorządów na rzecz rozwoju infrastruktury sektora kosmicznego w konkretnych miastach.
0: Premier Donald Tusk podkreślał z kolei, że powstanie Centrum Agencji w Warszawie

0: to szansa na rozwój technologii, nauki i bezpieczeństwa. A więcej na ten temat w magazynie w samo południe. Polska nie zniesie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy, poinformował o tym w Brukseli wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Od listopada obowiązuje nowa umowa handlowa Unii z Ukrainą i teoretycznie wszelkie jednostronne zakazy powinny być zniesione. Polska jednak, podobnie jak Słowacja i Węgry, utrzymuje embargo na produkty rolne z Ukrainy. Nie widzimy możliwości zniesienia jednostronnego zakazu, ponieważ byłby on niekorzystny dla polskich rolników, a także dla konsumentów. Ukraina utrzymuje dostęp do europejskich rynków bez konieczności spełnienia wygórowanych standardów, uzasadniał wiceszef resortu rolnictwa. Poważnym zagrożeniem dla stabilności państw Zatoki Perskiej jest eskalacja konfliktu USA-Iran. Iran przeprowadził serię ataków na amerykańskie bazy, po tym jak Stany Zjednoczone zaatakowały kilkadziesiąt celów w Iranie. Orientalista Marcin Krzyżanowski mówił w Polskim Radiu 24, że kraje Bliskiego Wschodu, obawiając się dalszej eskalacji konfliktu, angażują się w negocjacje między USA i Iranem. Sprawa jest jednak trudna.
1: Cały czas jest szansa na deeskalację, cały czas jest szansa na powrót do konkretnych rozmów, ale te szanse maleją z, może nie tyle z godziny na godzinę, co z rakiety na rakietę.
0: Zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa cieśnina Ormus jest otwarta. Przeczą jednak temu serwisy analizujące ruch żeglugowy. Minister energii podkreśla, że sytuacja cały czas jest analizowana i jeśli będzie taka potrzeba, program ceny paliw niżej powróci.
2: To są aktualności jedynki.
0: Emeryci i renciści z nowymi wzorami legitymacji. Zmiana dotyczy zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel. Nowe legitymacje mają zapobiegać fałszerstwom, mówi rzeczniczka Śląskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Beata Kopczyńska.
3: Nowy dokument będzie wydawany w formie karty wykonanej z tworzywa PCV, jednostronnie laminowanej na awersie. Będzie zawierał elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem. Każda legitymacja będzie miała unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.
0: Dotychczasowe legitymacje emerytów i rencistów zachowują ważność. Nie trzeba ich wymieniać. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dużo chmur, przelotne opady deszczu, ale też przejaśnienia. A na północnym wschodzie i południowym zachodzie nawet miejscami słońce. Temperatura maksymalna od 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim. Około 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali.
2: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 46% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9:40.
2: Samo południe.

0: Dziś rozpoczną się ekshumacje na Ukrainie. Nasz reporter Paweł Buszko jest na miejscu. Czy te kolejne działania historyczne złagodzą spór o historię?
1: To jest też ta kwestia pogrzebów, bo ona psychologicznie odgrywa bardzo dużą rolę. To przynosi też ukojenie.
0: Czy Unia wyprowadzi kolejny cios w rosyjską gospodarkę? Nasza korespondentka Beata Płomecka powie, co z kolejnym pakietem sankcji. To reakcja także na ataki, które Rosja prowadzi ostatnio na cywilów. Przeniesiemy się także za ocean i sprawdzimy, którzy kibice robią najlepszą atmosferę na mundialu. Idziemy krok po kroku. Teraz kolejny mecz, aż do finału. Naprzód Anglio. Karol Surówka, to jest w samo południe.

0: Na początek przenosimy się na Ukrainę. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim rozpoczynają się ekshumacje Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów. Poprzedziły je obchody 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, najczarniejszego dnia rzezi wołyńskiej. Na Ukrainie z tej okazji gościł wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas obchodów podkreślano potrzebę docierania do prawdy historycznej, ale też potrzebę przezwyciężenia kryzysu w stosunkach między krajami. Chęć przyspieszenia ekshumacji zadeklarował też w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na miejscu w Łódzku, stolicy obwodu wołyńskiego, jest nasz reporter Paweł Buszko.
1: Ekipy badaczy z IPN, Krakowskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ukraińscy archeolodzy przyjadą do Ostrówek dzisiaj, ale faktycznie prace rozpoczną się we wtorek i już wtedy można liczyć na odkopanie pierwszych szczątków. Co ważne, ekshumacje były poprzedzone poszukiwaniami. W maju udało się odnaleźć dwie zbiorowe mogiły polskich ofiar i to tam będą kopać archeolodzy. Celem prac jest ekshumacja szczątków około 350 ofiar. Łącznie w 1943 roku z rąk UPA zginęło tam ponad 1000 osób. Duża część z nich to dzieci. Odnalezienie, identyfikacja i godny pochówek jest bardzo potrzebny przede wszystkim rodzinom ofiar, które czekały na to od ponad 8 dekad.
2: Do tego faktycznie istotna jest też ta kwestia pogrzebów, bo ona psychologicznie odgrywa bardzo dużą rolę. Ja obserwowałem rodziny, szczególnie w późnikach podczas pogrzebu i widziałem, jakie to przynosi też ukojenie. Będzie mijał czas, także strona ukraińska będzie w tych interpretacjach, już szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej, bardziej z pozycji takiej uniwersalnej.
1: Tak mówił Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw Ukrainy, który wczoraj w Łódzku uczestniczył w obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej. Podczas uroczystości wołyńskich na Ukrainie mówiło się o nadziei, że te kolejne ekshumacje mogą przyczynić się do obniżenia temperatury sporów wokół historii. Jednocześnie sytuacja wydaje się być bardzo trudna, bo Polska nie może się zgodzić na gloryfikację UPA, która odpowiedzialna jest za zamordowanie około 100 tysięcy Polaków. Ukraińcy zaś twierdzą, że dla nich UPA to symbol walki z Sowietami, szczególnie ważny, zwłaszcza teraz, w obliczu toczącej się od ponad 4 lat wojny z Rosją. O prawdę, ale też próby pojednania podczas sobotnich uroczystości na Ukrainie apelował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który brał udział w ukraińsko-polskiej modlitwie ekumenicznej w Ołyce, kilkadziesiąt kilometrów od Łódzka, gdzie także ginęli Polacy z rąk ukraińskich nacjonalistów.
3: Prawda, upamiętnienie i przebaczenie idą ze sobą razem i tego oczekuję od przyjaciół z Ukrainy, dlatego tu im przyjechałem jak przyjaciel powiedzieć wprost i od serca, jak to jest dla nas ważne, jak to jest temat wciąż żywy w tysiącach, milionach polskich rodzin, jak nie wolno sprawiać bólu i cierpienia przez gloryfikację tych, którzy tą zbrodnię wyrządzili.
1: Nie wiadomo, czy apele polskich władz zostaną usłyszane w Kijowie, ale wydaje się, że po latach sporów nastąpiła zgoda między Polakami i Ukraińcami, przynajmniej w kwestii potrzeby kolejnych ekshumacji i godnych pochówków. Tak mówił mi szef ukraińskiego IPN Oleksandr Aufiorow. Rezultatem tych ekshumacji nie jest znalezienie dużej czy też małej liczby szczątków. Celem są poszukiwania, które są ważne dla historyków, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, żeby szczątki pomordowanych odnaleźć i pochować zgodnie z chrześcijańskim obrządkiem. Mówię tu o tych mogiłach, które znajdują się na terenie Ukrainy, ale też tych, które są w Polsce. Te szczątki czekają na pogrzeby, bo tego wymagają chrześcijańskie wartości.
4: Zgodnie z naszych chrześcijańskich cennościami.
1: Warto przypomnieć, że rozpoczynające się ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej to już kolejne tego typu prace od czasu, kiedy w zeszłym roku strona ukraińska odblokowała kilkuletni zakaz możliwości prowadzenia ich na Ukrainie.
0: Na miejscu ekshumacji obserwuje nasz reporter Paweł Buszko. Dziś dojdzie do jeszcze innego przełomu w badaniach nad historią rzezi wołyńskiej. Po raz pierwszy w historii, bowiem krewni zamordowanych w ramach rzezi wołyńskiej odbiorą noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Dziś poznamy tym samym nazwiska 8 zidentyfikowanych osób zamordowanych w Późnikach. Są to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Pierwsze z dziesiątek tysięcy. Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych odbędzie się za chwilę w Ministerstwie Kultury. O emocjach towarzyszących temu wydarzeniu Witold Banach.
5: Podczas uroczystości emocji na pewno nie zabraknie, zapewnia ministra kultury Marta Cienkowska.
6: Bardzo wzruszające i nie będę tych swoich emocji ukrywać, dlatego że ci ludzie i te rodziny czekały na to 80 lat, żeby móc upamiętnić swoich bliskich, żeby mieć takie miejsce, w którym można będzie postawić tą symboliczną świeczkę.

0: emocje.
1: Późniki czekały na to 80 lat, więc dla społeczności byłych mieszkańców Późnik, czy ich potomków już teraz, to jest bardzo ważne, no bo te historie były w domu powtarzane. Emocje, to jest trudno to opisać, no to jest niesamowite, to znaczy teraz się jakoś obrazują historie, o których się tylko słyszało. Naprawdę jest to też wzruszające jednak, że się udało ludzi wyciągnąć z niebytu, mimo olbrzymich trudności różnych, a jeszcze przed nami upamiętnienie, czyli te osoby, które mają indywidualne groby, co też jest w przypadku Późnik wyjątkowe. Nie jest to grób masowy, nie przenieśliśmy z dołu masowego do grobu masowego, tylko do indywidualnych grobów. Na tych grobach będziemy mogli umieścić krzyże z imieniem, nazwiskiem tych osób, które się udało teraz zidentyfikować.
0: Ale dzisiejsza uroczystość nie kończy sprawy z poszukiwaniami, ekshumacjami i identyfikacjami zamordowanych w Późnikach.
1: Cały czas aktualne jest poszukiwanie tego dużego dołu, który powinien być przy dawnej drodze prowadzącej od kościoła, powiedzmy, do cmentarza w nieistniejącej wsi Późniki, także nawet nie ma punktów odniesienia. Trudno się tam poruszać, zwłaszcza latem, kiedy to jest po prostu gąszcz, jeden wielki, dziki teren zarośnięty. I będziemy się mogli do niego przymierzyć, przypuszczam, pod koniec sierpnia. Przy szczęśliwym odnalezieniu będziemy składać wniosek o ekshumację. Powiedzmy, że realnie taka zgoda na ekshumację powinna przyjść do końca roku bieżącego. I wtedy w kwietniu, maju byśmy zaczęli prace ekshumacyjne.
0: Jednocześnie proces identyfikacji zamordowanych w Późnikach będzie kontynuowany, zapewnia ministra kultury.
2: To jest nasz obowiązek, żebyśmy tych ludzi odnaleźli, godnie pochowali i na pewno nie ustaniemy w tych pracach poszukiwawczych, ekshumacyjnych i identyfikacyjnych. I wiem, że niebawem uda się nam zidentyfikować kolejne nazwiska, bo jesteśmy już bardzo blisko.
0: Podobne wyzwania czekają na ekspertów w przypadku szczątków wydobytych z dołów śmierci w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz innych miejsc kaźni Polaków, których prace dopiero się rozpoczną.
3: Materiał przygotował Witold Banach.
4: Rozmowa dnia.
3: My tymczasem łączymy się z Zamłyniem na Wołyniu. Tam jest ksiądz Jan Buras, jedyny polski duchowny na Wołyniu, gdzie prowadzi Centrum Integracji Zamłynia. Witamy księdza.
5: Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim.
3: 8 na kilkadziesiąt, być
5: ale
3: może ponad 100 tysięcy.
5: To nie jedyny ksiądz rzymskokatolicki na Wołyniu. Nie, tutaj księży jest wielu, samej diecezji tylko tutaj naszej łódzkiej.
3: Nie jedyny rzymskokatolicki, ale polski prowadzący działalność w Centrum Integracji Zamłynia.
5: Tak.
3: To jedyny. Tak. A proszę księdza, proszę powiedzieć, to jest symboliczny moment, przekazanie tych not identyfikacyjnych, zidentyfikowanie pierwszych 8 ofiar rzezi wołyńskiej z bezimiennych dołów. Natomiast jak ważny to jest moment w ocenie księdza?
5: No, dla rodzin i potomków tych, którzy ocaleli albo którzy utracili tutaj na Wołyniu, to jest ogromnie ważny moment. To jest taki leczący tą traumę, którą przez pokolenia, bo to kilka pokoleń nosi w sobie tą traumę. Jest, no, ja miałem tutaj od wielu lat, bo właściwie od 2009 roku tutaj na Wołyniu 27 miejscami opiekujemy się. To są miejsca upamiętnienia i z tymi ludźmi, którzy ocaleli jako małe dzieci, ale pamiętają tamte wydarzenia. Miałem kontakt, no i mam kontakt, bo już niewielu ich zostało. Dla nich te poszukiwania, ekshumacja i upamiętnienie są bardzo ważne. Są, no, nawet w mojej parafii tutaj mam taką osobę, dla której ta tragedia, która się wydarzyła osobiście w jej rodzinie, bo ona tylko jako jedyna ocalała, po dziś dzień z tą tragedią nie może się pogodzić i tak trudno jej z tym żyć, mimo że ma świadomość tego, że jako chrześcijanka, jako katoliczka ma obowiązek wybaczyć. Tak trudno jej to uczynić. Dlatego tak ważne jest, żeby i poszukiwania, i ekshumacja, i godny pochówek chrześcijański odbył się.
3: Jak właśnie jest ważny jest ten ostatni element? Bo o tym mówi bardzo wiele członków rodzin ofiar rzezi wołyńskich, że po prostu chcą mieć miejsce, chcą mieć tę świadomość, że gdzieś jest miejsce z krzyżem, gdzie można złożyć wieniec, gdzie można zapalić znicz.
5: Bardzo ważne to jest. Dla nich jest bardzo ważne, że

0: ci bliscy z ich rodzin, którzy zginęli tutaj w tragicznych okolicznościach, pomordowani, że mają swój grób, gdzie można przyjechać, zapalić świeczkę, pomodlić się, że mają, tak jak ja mam groby swoich bliskich, do których jeżdżę, ja ich doskonale rozumiem. I rozumieją też ci, którzy tutaj w czasie tej wojny, która trwa w Ukrainie, utracili swoich bliskich tam na wschodzie, na froncie i nie mogli odnaleźć ich ciał. Oni rozumieją. Mówili, że dla nich to też jest ogromna trauma, że ciała nie zostały odnalezione. To jest bardzo ważne.
1: Mamy zapowiedź ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że ekshumacje przyspieszą. To oczywiście będzie wymagało bardzo trudnej pracy dyplomatycznej, ale czy możemy mieć nadzieję na to, że z tego sporu ostatnich tygodni przynajmniej będzie taki efekt, że rzeczywiście badaczom da się tam pracować, że będą badacze mieli możliwość nieprzerwanego prowadzenia prac na terenie Wołynia?
0: W sobotę byłem na uroczystościach w Wołyce, bo każdego roku, bo zainicjował to przed laty ksiądz biskup Marcjan Trofimiak, ówczesny ordynariusz naszej diecezji łódzkiej. Msze niedokończone, to w tą drugą niedzielę lipca, ale przed tą drugą niedzielą lipca, 11, zawsze gdzieś w jednym miejscu wyznaczonym spotykamy się. W tym roku było to w Wołyce. I był tam między innymi pan Oleksandr Aufirow z ukraińskiego IPN-u i powiedział takie słowa, bardzo empatycznie, że on rozumie ten ból tych, którzy chcieliby odnaleźć swoich bliskich i upamiętnić ich, żeby były ich groby, bo on jest żołnierzem i ma świadomość tego, który walczył na froncie. I ma tego głęboką świadomość i te słowa jego i obietnica, że uczyni wszystko, żeby te prace poszukiwawcze i ekshumacyjne nie były zatrzymywane. Jest nadzieja. A to, co się wydarzyło teraz w ostatnich dniach, no to jest bardzo bolesne. I myśmy tutaj przed kilku laty powołali do życia takie Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Dzisiaj miałem taką rozmowę z panią prezes, która dzwoniła i mówi, że tak trudno, bo w pewnym momencie zaczęli tracić nadzieję, że to się uda, że to pojednanie pomiędzy naszymi narodami się dokona, a to jest tak bardzo potrzebne nam wszystkim.
1: I myśli ksiądz, że też obywatele Ukrainy zrozumieją, o co nam chodzi, bo to też ten argument pojawił się w ostatnich tygodniach, że ze względu na to, że tego nie ma w ukraińskich podręcznikach, ta wiedza nie jest, mówiąc delikatnie, pełna na Ukrainie i że też mamy dużą pracę dyplomatyczną przed nami, żeby w ogóle uświadomić, dlaczego to dla nas jest ważne. Wspomniane stowarzyszenie, o którym ksiądz powiedział, organizuje też takie wspólne na przykład składanie wieńców obywateli polskich i Ukrainy w Warszawie.
0: Tak, w sobotę miało miejsce i co daje nadzieję nam po jednej i po drugiej stronie granicy, że w tym roku stowarzyszenie składając wieniec otrzymało oklaski, czyli spotkało się z takim bardzo ciepłym przyjęciem tych, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach w Warszawie. Że się zmienia, bo to jest ważne, żeby zmieniało się także i po jednej, i po drugiej stronie granicy myślenie, nie? Odnośnie tutaj w Ukrainie, to prawda jest, że ta wiedza o tych wydarzeniach z 43 i później tutaj na Wołyniu nie jest pełna. A jeżeli jest jakaś wiedza, to nie do końca jest ona zgodna z prawdą historyczną. Ja się sam osobiście spotkałem z tym, że często rozmawiając tutaj z miejscowymi ludźmi, oni się odwoływali do tej narracji, że to wszystko winni Rosjanie, że to winne NKWD, że to nie nasi.
1: To takie spychanie odpowiedzialności po prostu.
0: Spychanie odpowiedzialności.
1: Bo
0: z pewnością to trauma też i dla tego narodu ukraińskiego, ta świadomość, że były zbrodnie.

0: Nie, na niewinnych ofiarach.
1: No na pewno to jest prawda historyczna, z którą trudno się zmierzyć. Jan Buras.
0: Tak.
1: Polski duchowny na Wołyniu, prowadzący Centrum Integracji Zamłynia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
1: „250 Rosjan wpisanych na czarną listę”. Tak Unia zareagowała na kolejne rosyjskie ataki na Ukrainie, których ofiarą stali się cywile. O wydłużeniu czarnej listy poinformowała dziś szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, a my łączymy się z naszą korespondentką Beatą Płomecką, która śledzi te prace i te negocjacje. Dzień dobry, Beato.
2: Dzień dobry.
1: To może zapytajmy na początku, kto na tej wydłużonej liście w takim razie się znalazł?
2: Jeszcze nie wiemy, bo decyzja nie została ogłoszona. Ja przyznaję szczerze, że wcześniej tej czarnej listy nie widziałam, chociaż zawsze staram się ją dostać przed publikacją w dzienniku urzędowym. Tutaj mi się nie udało. Musimy poczekać na decyzję, czyli publikację w unijnym dzienniku urzędowym, bo wtedy te sankcje zaczynają obowiązywać i wtedy też dokładnie wiadomo, kto jest. Ja zresztą, jak mam czarną listę przed publikacją, też nie mówię dokładnie, żeby nie ułatwiać oczywiście obchodzenia czy tam unikania sankcji, ale wiemy, z jakich rejonów czy też dziedzin będą dotyczyć te sankcje, bo tu chodzi o Rosjan, o rosyjskie firmy bądź instytucje za przetrzymywanie ukraińskich cywilów, przetrzymywanie jeńców wojennych, za cyberataki, przeprowadzanie cyberataków na terenie Unii Europejskiej, za napaść na Ukrainę. No to jakby jest mniej więcej towarzyszy każdej decyzji przy ogłaszaniu pakietu sankcyjnego. To zawsze ta czarna lista jest rozszerzona i też za działania destabilizujące w Unii Europejskiej, ale i też na świecie. I szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która informowała o tej decyzji dzisiaj rano, mówiła tak. To największa liczba wpisów na czarną listę do tej pory. Jeśli chodzi o decyzję podejmowaną każdego dnia, to znaczy w sumie takich wpisów jest już ponad 2,5 tysiąca od momentu rozpoczęcia napaści na Ukrainę, ale przy każdej decyzji no to dopisywanych jest 50, 60, raz zdarzyło się ponad 100. Rzeczywiście 250 wpisów na czarną listę zdarzyło się po raz pierwszy i tu nie było wątpliwości. Tutaj zgoda unijnych krajów była. Czekamy tylko na potwierdzenie tego ze spotkania ministrów spraw zagranicznych i wszystko już będzie jasne. Zawsze te wpisy na czarną listę są łatwiejsze, bo to nie są sankcje gospodarcze. Przy sankcjach gospodarczych już odzywają się interesy poszczególnych państw członkowskich.
1: A właśnie, ta trudna dyskusja o kolejnych sankcjach też się toczy przy okazji.
2: A właśnie, 21 pakiet to było powodem. Przeciągające się dyskusje właśnie, spowodowała walka o interesy poszczególnych państw członkowskich. Powiem tylko, że jednym z najważniejszych elementów tego pakietu jest limit cenowy na rosyjską ropę. On jest obecnie na poziomie nieco ponad 44 dolary za baryłkę. 15 lipca, czyli już w środę, zostanie automatycznie skorygowany, bo takie są zapisy wcześniejszych sankcji. Dostosowywany jest do ceny rynkowej, a że jest blokada cieśniny Ormus, ceny poszybowały, więc jeżeli nie będzie żadnej decyzji, 58 dolarów za baryłkę będzie od środy. Komisja Europejska zaproponowała w tym projekcie, żeby ustalić sztywny limit do stycznia. Nie chciały się na to zgodzić w kraje południa, które transportują tę ropę do państw spoza Unii, nie mogą powyżej limitu cenowego. Więc to przedłużało dyskusję. Z tego co wiem, propozycja, zgoda już jest na sztywny limit, nie na pół roku, ale na 3 miesiące, ale są też inne kwestie jeszcze do rozstrzygnięcia, jak na przykład transport rosyjskiego LNG. O tym wszystkim namówił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, że są te dwie kwestie jeszcze do rozstrzygnięcia, ale już zaczął mówić o tym, że w kolejnym 22 pakiecie no to trzeba uderzyć w firmy energetyczne z Rosji.
3: W sytuacji, w której Rosja już zniszczyła 4/5 zdolności Ukrainy do generacji energii, to wydaje się to naturalnym następnym krokiem po to, aby Putin wreszcie zrozumiał, że tej wojny nie jest w stanie wygrać, a cena dla gospodarki rosyjskiej zaczyna być rujnująca.
2: Ale zanim przejdziemy do 22 pakietu, najpierw trzeba dać zgodę na 21.
1: Z Brukseli Beata Płomecka, bardzo dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.
1: Unia chce wymierzyć kolejny cios w rosyjską gospodarkę. Tymczasem sojusznicy Ukrainy zbierają się w ramach tzw. koalicji chętnych w Paryżu. Dziś po południu w paryskim Pałacu Inwalidów odbędzie się szczyt państw wspierających Kijów z udziałem m.in. przywódców Ukrainy, Unii Europejskiej i NATO. Polskę reprezentować będzie premier Donald

0: Donald Tusk. Przemysław Lis, który jest ze mną w studiu, wie więcej na ten temat.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego to spotkanie akurat dziś jest tak istotne?
2: Z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, do koalicji chętnych dziś dołączą dwa kolejne państwa, czyli Mołdawia i Macedonia Północna, a to zwiększy liczbę uczestników tego gremium do 37. Będzie to również pierwsze od blisko 5 miesięcy spotkanie koalicji chętnych w pełnym składzie. W Paryżu nie zabraknie również rozmów o wymiernej odpowiedzi na zagrożenia, jakie Rosja szykuje dla Europy, właściwie jakie Rosja stanowi dla Europy, o czym w Ankarze mówił prezydent Francji Emmanuel Macron.
3: To będzie okazja do omówienia walki z flotą cieni, nowych inicjatyw dotyczących zdolności obronnych, mobilizacji naszego przemysłu na rzecz wsparcia Ukrainy, a także przedstawienia kilku zapowiedzi i zaplanowania wspólnych ćwiczeń.
2: Zdaniem doktora Andrzeja Szabaciuka z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej spotkanie pokaże też jedność sojuszników Ukrainy, ale będzie również okazją do rozmów o relacjach Kijowa z poszczególnymi członkami koalicji, które w ostatnim czasie uległy pogorszeniu.
4: Kluczowe jest szukanie pewnych płaszczyzn współpracy i przede wszystkim świadomość tego, że Rosja jest realnym zagrożeniem. A te ostatnie informacje na temat ewentualnych prowokacji rosyjskich wymierzonych w Polskę są takim wyraźnym, można powiedzieć, ostrzeżeniem, że na sporze z Ukrainą czy na jakichś napięciach w relacjach koalicji chętnych i Ukrainy jedynym państwem, które może zyskać, jest oczywiście Federacja Rosyjska.
2: Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu będzie miało również wyjątkowo symboliczny wymiar. Francuski prezydent dziś o 16:30 przyjmie przywódców w Pałacu Inwalidów, tak jak mówiłeś, a to dosyć ważne miejsce, ponieważ jest to wojskowy panteon Francji. Jutro z kolei przywódcy państw koalicji chętnych na polach elizejskich obejrzą największą w historii paradę z okazji francuskiego święta narodowego 14 lipca, czyli święta wspominającego obalenie Bastylii i początek rewolucji francuskiej. W tym roku parada, a właściwie defilada, organizowana jest pod hasłem strategicznego przebudzenia Europy. Defiladę otworzy także około 500 żołnierzy z państw koalicji chętnych, w tym także z Polski, a nad polami elizejskimi zobaczymy też francuskie myśliwce Mirage, które zostaną przekazane Ukrainie.
0: Przemysław Lis, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: W programie teraz kosmiczny krok dla polskiej nauki, bezpieczeństwa i biznesu. Zapadła oficjalna decyzja, to właśnie w Warszawie powstanie nowe, nowoczesne Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nasz kraj staje się tym samym pierwszym państwem na wschodniej flance Unii Europejskiej, które zyskało taki obiekt. O szczegółach na dachu Centrum Nauki Kopernik poinformowali premier Donald Tusk, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz dyrektor generalny agencji Józef Aschbacher. A przed centrum, już na bezpiecznej wysokości, jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: To dlaczego Warszawa? To pierwsze pytanie. No i co my z tego będziemy mieli, że w Warszawie będzie centrum kosmiczne?
5: Wybór lokalizacji trwał kilka miesięcy. O zaszczyt goszczenia placówki Europejskiej Agencji Kosmicznej zabiegały bez formalnego konkursu największe ośrodki w kraju, m.in. Kraków, Gdańsk, Poznań czy Wrocław. Ostatecznie postawiono na Warszawę, ponieważ spełniała najsurowsze kryteria agencji. Zaważyło zaplecze akademickie, bezpośrednie połączenia lotnicze z innymi ośrodkami kosmicznymi w Europie oraz infrastruktura gotowa do życia dla zagranicznych ekspertów. To, co powstanie w stolicy, nie będzie jednak zwykłym instytutem do podglądania gwiazd odciętych od ziemskich problemów. Nowy ośrodek ma skupić się na twardych badaniach i tak zwanych technologiach podwójnego zastosowania. Chodzi o stworzenie rozwiązań satelitarnych, które z jednej strony napędzają cywilny biznes, a z drugiej strony są krytyczne dla bezpieczeństwa całego państwa. Mówił o tym premier Donald Tusk.
6: Ten dual use, często powtarzamy ten termin, ale on ma kluczowe dzisiaj znaczenie, bo właśnie tu w Polsce to centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze, dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
5: I te technologie pomogą nam chociażby w błyskawicznym monitorowaniu sytuacji, na przykład na naszej wschodniej granicy, a także w przewidywaniu i zarządzaniu klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie. Samo utworzenie centrum to bezpośredni efekt strategicznego porozumienia, które zawarto w listopadzie ubiegłego roku w Bremie. Wtedy polski rząd zobowiązał się przeznaczyć na misję Europejskiej Agencji Kosmicznej w sumie ponad 730 milionów euro. Dla rządu to jednak nie tylko wydatek, ale wielka szansa na nowy silnik dla naszej gospodarki. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział uruchomienie państwowego wsparcia, które trafi prosto do polskich inżynierów.

0: Wiemy, że każde euro zainwestowane w ten sektor, w ten przemysł zwraca się 6, nawet 7-krotnie, więc jest to po prostu dobra inwestycja w polską gospodarkę. Spółki z grupy PFR, w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego, już niedługo utworzą specjalny fundusz, którego aktywa będą sięgały 0,5 miliarda złotych, który będzie przeznaczony na inwestycje w spółki z sektora kosmicznego.
1: Dyrektor Generalny Agencji Józef Aschbacher nie szczędził dziś pochwał, nazywając Polskę europejskim czempionem, która doskonale łączy inwestycje w obronność z podbojem kosmosu.
2: Piotr Durys, bardzo dziękuję.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A w studiu radiowej Jedynki jest już Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Łokik ostatnio obejrzał sobie influencerów w sieci i nie był zadowolony, gdy zobaczył to, co zobaczył.
4: Dokładnie tak. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko dwóm influencerom, którym zarzuca niedozwoloną presję zakupową skierowaną do dzieci. Prezes Łokik wskazuje, że prowadzący YouTube'owe serwisy o grach Wojan i Palion, relacjonując swoje rozgrywki, nakłaniają dzieci do zakupów w swoich sklepach internetowych, a dzieci, jak dodaje prezes urzędu Tomasz Chrustny, podlegają szczególnej ochronie prawnej w kwestii reklamy.
5: Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów. Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej. Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do zakupu rodziców i innych dorosłych.
4: Jeśli te zarzuty stawiane twórcom internetowym się potwierdzą, to kara dla każdego z nich może wynieść do 10% obrotu ich sklepów internetowych. Dodatkowo osobie zarządzającej Wojan Group grozi kara w wysokości 2 milionów złotych.
2: Wcześniej Beata Płomecka informowała o kolejnych sankcjach wobec Rosji. Kolejne osoby wpisane na czarną listę. Więc naszych słuchaczy może zaskoczyć, że niektóre kraje Unii Europejskiej dalej kupują skroplony gaz z Rosji.
4: I to kupują rekordowe ilości tego gazu, jak opisuje Financial Times. Kraje Unii Europejskiej sprowadziły w pierwszej połowie tego roku rekordowe ilości gazu skroplonego z rosyjskiego projektu Yamal LNG. To jest prawie 10 milionów ton i to jest wzrost o 18% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. I jest to też najwyższy wynik w historii. Największymi odbiorcami tego surowca były Francja, Belgia i Hiszpania. Według szacunków organizacji pozarządowej Urgewald Europa mogła zapłacić za te dostawy nawet 6 miliardów euro. To wzmożenie zakupowe może wynikać z tego, że od 1 stycznia 2027 roku zacznie obowiązywać unijny zakaz importu rosyjskiego LNG w ramach kontraktów długoterminowych. Później w tym samym roku obowiązywać będzie również zakaz importu rosyjskiego gazu przesyłanego gazociągami. Wcześniej natomiast już wprowadzono embargo na zakup gazu z Rosji na podstawie kontraktów krótkoterminowych.
2: Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
2: Wielka Brytania i Unia Europejska znoszą granicę lądową. Szlabany zostaną usunięte w środę. A jeżeli państwo teraz zastanawiali się chwilę, Wielka Brytania i Unia mają granicę lądową, no to Magdalena Skajewska wszystko teraz wyjaśni. Dzień dobry, Magdo. A
6: dzień
2: chodzi
6: dobry.
2: Oczywiście o Gibraltar.
6: Tak, rzeczywiście chodzi o Gibraltar, bo to jest brytyjskie terytorium zamorskie sąsiadujące bezpośrednio z Hiszpanią. I po tym, jak Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie, to nie tylko Wielka Brytania, ale także Gibraltar przestał być częścią Unii Europejskiej. Mieszkańcy Gibraltaru nie chcą być częścią Hiszpanii, która cały czas powtarza swoje roszczenia w sprawie Gibraltaru, ale też nie chcieli odłączać się od Unii Europejskiej podczas referendum brexitowego. Prawie wszyscy mieszkańcy tego terytorium opowiedzieli się za pozostaniem przy Unii Europejskiej, bo obawiali się chociażby utrudnień w handlu i w biznesie związanych z potencjalną granicą. Dla 15 tysięcy osób, które codziennie przekraczają tę granicę Gibraltaru w drodze do pracy, to jest ogromne utrudnienie, bo wiąże się z długimi kolejkami po obu stronach. I dlatego właśnie tak ważne były dla nich te negocjacje, które toczyły się między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Negocjacje, które ostatecznie, tak jak powiedziałeś, doprowadziły do tego, że ta granica lądowa między Hiszpanią a Gibraltarem de facto przestanie istnieć.
2: Przestanie istnieć pojutrze, jeżeli wszystkie zapowiedzi się spełnią. A co to zmieni dla turystów i co to zmieni dla mieszkańców? No, mieszkańcy najbardziej

0: ludzi na tę zmianę czekali.
1: Nowa umowa włącza terytorium Gibraltaru do strefy Schengen, do Unii Celnej i znosi te fizyczne kontrole graniczne z Hiszpanią. W praktyce oznacza to po pierwsze, że towary sprzedawane na Gibraltarze będą musiały spełniać unijne standardy, a jeżeli chodzi o pracowników, to właśnie nie będzie już takich rutynowych kontroli paszportowych na granicy lądowej między Gibraltarem a Hiszpanią. Ale choć granica lądowa zostanie otwarta, to pasażerowie podróżujący drogą lotniczą z Wielkiej Brytanii albo z jakiegokolwiek innego kraju spoza strefy Schengen napotkają nowe procedury. Na lotnisku w Gibraltarze obowiązywać będą podwójne kontrole przez urzędników gibraltarskich i przez władze hiszpańskie, które będą tam działały w imieniu Unii Europejskiej czy też strefy Schengen. I choć umowa w żadnym stopniu nie podważa takiej brytyjskiej suwerenności nad tym terytorium, na to Londyn bardzo uważał, to Hiszpania otrzymuje jednak w wyniku tego porozumienia nowe uprawnienie właśnie w zakresie kontroli wjazdu. Ale jak podkreślał po opublikowaniu porozumienia José Manuel Álvarez, czyli minister spraw zagranicznych Hiszpanii, te zmiany są dobre dla wszystkich. Posłuchajmy.
2: Abrimos una nueva etapa.
1: Wkraczamy w nową erę współistnienia i szans dla 300 tysięcy Andaluzyjczyków mieszkających w Campo de Gibraltar, a także w nową erę w stosunkach Hiszpanii ze Zjednoczonym Królestwem. Dzięki historycznemu traktatowi dla Campo de Gibraltar, dla Andaluzji, dla Hiszpanii i dla Europy. Z kolei szef rządu Gibraltaru, Fabian Picardo, podkreślił, że umowa chroni, i tu cytuję, brytyjski styl życia, jednocześnie otwierając nowe możliwości wzrostu gospodarczego. To jeszcze jeżeli chodzi o takie formalności, porozumienie to zostało już zatwierdzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które wyraziły zgodę na tymczasowe stosowanie go od 15 lipca, czyli od najbliższej środy, ale w sprawie tej umowy wciąż musi jeszcze wypowiedzieć się Parlament Europejski. Tutaj sesja plenarna w tej sprawie została zapowiedziana na 14 grudnia dopiero, a także Parlament Brytyjski. A w Parlamencie Brytyjskim nie brakuje głosów krytycznych pod adresem negocjatorów, którzy według opozycji dali za dużo uprawnień stronie hiszpańskiej.
0: Magdalena Skajewska, dziękuję bardzo. Jedni wiosłują, drudzy śpiewają Wonderwall, a jeszcze inni tańczą do rana. Kibice piłkarscy odmienili w ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone, przywożąc tam swoje tradycje, swoje zwyczaje i przeżywając ogromne emocje przy każdym kolejnym meczu ich drużyn. Ale jak kibice odbierają ten mundial? O to zapytał ich nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kacper Merk.
3: To najmniejsze z amerykańskich miast gospodarzy, ledwie półmilionowe miasto, ale też już mój szósty przystanek podróży po USA. I tak jak każde z tych miast jest inne, każde inaczej podeszło do tematów logistycznych. Raz stadiony są w centrum, raz w takich miejscach, że nie da się na nie sensownie dojechać. I tak można by wyliczać. Na przykład tutaj w Kansas City nie ma komunikacji miejskiej. W ogóle. Ale wspólny mianownik, wszędzie gdzie byłem, Ameryka, bardzo daje radę. Zazwyczaj w Stanach jedziesz do San Francisco, Los Angeles czy Nowego Jorku, a powinniście przyjechać właśnie tutaj. Jest inaczej. Ludzie tu są wspaniali. Nigdy nie przypuszczałem, że przyjadę do Kansas, miasta w środku niczego. Bardzo miłe, bardzo czyste miasto. To mój siódmy raz w Stanach, ale pierwszy w Kansas i na pewno zapamiętam go bardzo dobrze. Bo Amerykanie otworzyli się na kibiców z całego świata. Nawet jeśli mnie osobiście ochrona wyrzuciła z okolicy ośrodka Anglików tu w Kansas, mówiąc, że nie wolno, tak po prostu i koniec dyskusji. To nie mam żalu, a sam dostrzegam, jak gościnni są gospodarze. Zaczepiają, dopytują, skąd jesteś, jak mogą pomóc i koniecznie upewniają się, że tu na miejscu jest ci po prostu dobrze. Byłam podekscytowana, oglądając obrazki tutaj z Lawrence niedaleko Kansas, gdzie mieszkała reprezentacja Algierii. Miejscowa społeczność podjęła ją wspaniale. Nie mamy na świecie zbyt dobrej prasy jako Amerykanie, ale kto przyjechał tutaj, przekonał się, jak gościnni jesteśmy. I mamy nadzieję, że cały świat będzie do nas wpadał częściej. No, jeśli Donald Trump dobije targu z FIFA odnośnie kolejnego mundialu za 12 lat, o czym mówi się tu na miejscu coraz głośniej, to z pewnością. W odbiorze mistrzostw na pewno pomaga też znakomita faza pucharowa. Praktycznie nie było jednostronnych spotkań. O wynikach często decydują gole zdobyte w końcówkach meczów, albo i dogrywki. Co starcie, to jakaś historia do zapamiętania na zawsze. To też buduje wizerunek. W tym roku na mundialu mniejsze kraje grają zdecydowanie lepiej niż kiedykolwiek.

0: Żeby wygrać, musisz zostawić serce na boisku. Ale to, co widzę na tym turnieju, to niżej notowane drużyny, które zostawiają 300% siebie, bo czują, że tak można ograć Argentynę. A i tak, nikomu się to jeszcze nie udało, bo schodząc na koniec na kwestie sportowe, w półfinałach bez porażki zameldowały się cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA. Jutro Francja zagra z Hiszpanią, pojutrze Argentyna z Anglią.
1: Kacper Merk z Kansas City, bardzo dziękuję. Myślisz, że na ocenę kibiców wpływał też wynik ich drużyn? Kacper rozmawiał przede wszystkim z brytyjskimi kibicami, którzy są zachwyceni, ale nie wiem, czy gdyby zapytał niemieckich, to też byliby zachwyceni z mundialu.
2: No na końcu pamięta się ten wynik i za parę lat będzie się pamiętało, czy drużyna zdobyła Mistrzostwo Świata, medal, czy też nie.
1: My na przykład mamy bardzo złe wrażenia ze Stanów Zjednoczonych, jako Polska, kibice polskiej reprezentacji. Nie mam w zasadzie żadnych wrażeń.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Ale pierwsze wrażenia buduje jeden Polak, jeden bardzo znany Polak.
2: Tak, właściwie o dwóch Polakach teraz w Stanach się rozmawia, o Szymonie Marciniaku, czy w końcu posędziuje jakiś półfinał, mecz o trzecie miejsce, czy finał, i o Robercie Lewandowskim, bo na jutro w Chicago zapowiedziano prezentację nowego piłkarza zespołu Chicago Fire. Polak rozpoczyna karierę w amerykańskiej Major League Soccer po podpisaniu ze strażakami dwuletniego kontraktu. Greg Berhalter, trener i dyrektor sportowy Chicago Fire, podkreśla klasę naszego napastnika. U Roberta imponuje mi przede wszystkim jego najwyższy poziom profesjonalizmu i chęć wygrywania. Jest maksymalnie skoncentrowany na drużynie i na sobie, na tym, jak może jej pomóc, jak się prezentować i jak zdobywać gole. Przychodzi do nas jeden z najlepszych napastników tego pokolenia, o ile nie najlepszy. Spodziewam się, że kibice będą go wspierać. And they get to see him play live. Nie ma pewności, kiedy Lewandowski zadebiutuje za oceanem, ale klub już jakiś czas temu sygnalizował, że byłoby to możliwe nawet jeszcze w czwartek, 16 lipca o 19:30 czasu w Chicago. Wtedy jego zespół podejmie Vancouver Whitecaps na stadionie Soldier Field, ale to jeszcze pod sporym znakiem zapytania.
1: Czy on się zdąży rozpakować do tego czasu w ogóle?
2: Oj, bardzo szybko się Robert rozpakowuje. Nieraz widziałem, jak przyjeżdżał w poniedziałek na zgrupowania reprezentacji, a później już był na konferencji prasowej rozpakowane i już treningi, i tak to szło. Więc nie jesteśmy pewni, czy jednak do czwartku na pewno się rozpakuje, ale czy będzie już fizycznie gotowy. Znamy za to oczywiście już od dawna daty półfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. We wtorek o 21:00 Francja-Hiszpania, w środę o tej samej godzinie Argentyna-Anglia. Jerzy Dudek, swego czasu świetny bramkarz reprezentacji Polski, podkreśla, że najmniej ewentualnego odpadnięcia z walki o Mistrzostwo Świata będą pewnie żałować w Argentynie.
4: Cokolwiek by się teraz nie zdarzyło, którykolwiek zespół by nie odpadł, to naprawdę to już i tak jest duży szafobal dla tych zespołów. Wiadomo, będzie duży zawód w każdym kraju, który nie trafi do finału. Czy w Argentynie, czy w Anglii, czy we Francji, czy w Hiszpanii. Może najmniej w Argentynie, bo ta Argentyna przepycha te swoje mecze. Też jest obrońcą tytułu, zdobyła te Mistrzostwo Świata 4 lata temu.
2: No i tak uważa Jerzy Dudek. Jak dorzucamy te różne daty, to jeszcze powiemy Państwu, mecz o trzecie miejsce o 23:00 w najbliższą sobotę. To przegrani z półfinałów, a wielki finał w niedzielę o 21:00.
1: A to całkiem ludzka godzina.
2: Tak, tak,
1: to dziękujemy.
2: Teraz już bardzo dobre pory.
1: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: O jeszcze bardziej ludzkich godzinach powinien odbywać się 12. Międzynarodowe Małopolskie spotkania z folklorem, o których Magdalena Mikołajczuk teraz opowie. Dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry. To różnie, bo to i przez cały dzień trwają różne imprezy, a koncerty to nie wiem, o której się kończą.
1: No ale nie o trzeciej nad ranem, jak niektóre mecze mundialu.
5: Ale skąd? No oczywiście, że każdy
1: frontem
5: koncert,
1: do klienta.
5: Koncert może się przedłużyć. Proszę Państwa, zapraszamy od dzisiaj do 20 lipca w Myślenicach, w Krynicy Zdroju i w Krakowie. Artyści z różnych krajów, z Chile, Ekwadoru, Kamerunu, Meksyku i wielu innych krajów. Oprócz koncertów będą też prezentacje narodowych tradycji, warsztaty, wydarzenia edukacyjne, projekcje filmowe i prezentacje kulinarne. I będzie między innymi taki cykl Folk Kino. I w tym cyklu między innymi film Buena Vista Social Club.

0: spotkania z folklorem, międzynarodowe spotkania z folklorem w Małopolsce i także w Małopolsce myślę, że propozycja między innymi dla ciebie, Karolu, bo to jest taka uspokajająca propozycja, mianowicie...
1: Bo ja jestem niespokojny na
0: Nie, tylko masz nerwową pracę, bo z politykami musisz rozmawiać. Tkanie na okrągło to są takie warsztaty dla dorosłych i dla młodzieży i można po prostu tkać różne piękne rzeczy pod okiem specjalistki Natalii Ciembowicz-Luber.
2: Warsztaty tkanie na okrągło są częścią jubileuszowego cyklu To się udziela, który przygotowaliśmy z okazji 115-lecia muzeum. W tym cyklu osoby pracujące w różnych działach dzielą się swoimi pasjami, umiejętnościami, inspiracjami czerpanymi z codziennej pracy ze zbiorami. Podczas tych warsztatów będziemy tkać niewielkie okrągłe formy na tamborkach, inspirując się tkaninami z naszych zbiorów. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia.
1: Na to brzmi tamburkach. Jak naprawdę uspokajająca propozycja.
0: Na tamburkach, słyszałeś, kojarzysz co to jest tamburek?
1: Nie.
0: No takie koło, no bo chodzi o to tkanie na okrągło, czyli na tych tamburkach.
1: Teraz wszystko się składa w całość. Politycy też robią pewne rzeczy na okrągło, ale niekoniecznie jest to tkanie.
0: I nie jest będę to uspokajające.
1: Nie.
0: I teraz proszę Państwa jeszcze propozycje z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej. Tam dwie wystawy się zaczynają, między innymi wystawa twórczości Bibułkarek z Żywiecczyzny, więc to też myślę uspokajająca praca. Oprócz tego jest druga wystawa, ale najpierw posłuchajmy co o tych bibułkach mówi dyrektorka ośrodka Aneta Legierska-Bujok.
3: Idea wzięła się z tego, że w roku 2025 kultura górali polskich Karpat oraz żywieckie tradycje zdobnictwa bibułkowego zostały wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, a dodatkowo rok 2026 w województwie śląskim ogłoszony jest rokiem górali i obrzędów pasterskich.
0: Tak więc w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku Białej wystawa zatytułowana Beskidzka Łąka, czyli twórczość bibułkarek, a druga wystawa to Beskidy, tam gdzie dzwonią owce, czyli kultura pasterska, kultura świat baców, juchasów i tradycyjnego wypasu.
1: Magdalena Mikołajczuk, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja właśnie zobaczyłem nagłówek, foka zamiast Bałtyku wybrała Odrę. Zabłądziła być może.
4: Być może to świadomy wybór.
1: No właśnie. I trochę nawiążecie, ale bardzo delikatnie nawiążecie do tego nagłówka w programie Tylko Szczerze po 13. Subtelnie.
4: Bardzo subtelnie. Będziemy rzeczywiście mówić o szlakach, o zmianach na szlakach, być może
1: zmianach
4: o nowych
1: planów.
4: Miejscach, które możemy odkryć. Ogólnie ciekawe szlaki, godne polecenia. Trwają wakacje. Niektórzy z nas mają szczęście wyjeżdżać na urlopy. Być może odkryliśmy takie trasy, takie szlaki nieoczywiste, nieznane, warte promowania.
1: Krzysztof Grzybowski poleca program Tylko Szczerze. Foka poleca Odrę.
4: Pływa.
1: A ja się żegnam, Karol Surówka. Do usłyszenia, to było w samym

0: jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś to.

0: Bierz Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
0: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam na A1 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Cały czas zamknięta jest autostrada w kierunku Gdańska, a to dlatego, że w pobliżu Buśni po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i samochodu osobowego właśnie jest blokada. Dwie osoby w tym wypadku zostały ranne. Na 82 kilometrze do tego zdarzenia doszło. Policja kieruje na objazd drogą krajową numer 91 na węźle Nowe Marzy i tutaj taka sytuacja ma utrzymać się mniej więcej do 13, chociaż nie wygląda na to na razie, żeby ta autostrada już za te 2 czy 3 minuty została odblokowana. Można też zjechać, i Państwu polecam bardziej ten objazd, węzłem Grudziądz wcześniej, następnie pojechać drogą krajową numer 55 przez Grudziądz 16 na wysokości Dolnej Grupy. Wyjeżdżamy na drogę krajową numer 91, a to dlatego, że na 91 od Nowych Marzów właśnie jest dość długi korek, który kończy się na wysokości Dolnej Grupy. Teraz S6, odcinek między węzłami Gdańsk, lotnisko Gdańsko-Wczarnia w pobliżu Gdańska po kolizji samochodu osobowego z busem. Jest zwężenie w kierunku Gdyni i jest korek na 327 kilometrze i niestety korek jest także ze względu na przypatrujących się, co wydarzyło się na przeciwległej jezdni w drugim kierunku. Na S3 między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie w pobliżu Rzęśnicy po kolizji dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Szczecina na 86 kilometrze. W Świętokrzyskiem na drodze krajowej numer 74 na trasie Piotrków-Trybunalski-Kielce w pobliżu miejscowości Lisie Jamy zderzyły się dwa samochody ciężarowe bez poszkodowanych, ale jest ruch naprzemienny na 57 kilometrze. Tutaj utrudnienia mają zakończyć się mniej więcej o godzinie 14. I jeszcze S17, odcinek między węzłami Górzno i Garwolin Południe w pobliżu zakrętów. Tu po awarii samochodu ciężarowego zwężenie w kierunku Warszawy.

0: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej kończy współpracę z mężczyzną, który atakował dziecko.
1: Zostaną tutaj podjęte działania dyscyplinarne, ponieważ spółka absolutnie nie akceptuje takich zachowań.
0: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej pomoże m.in. w zarządzaniu kryzysowym. Powstanie w Warszawie. Więcej na ten temat za chwilę w relacji naszego reportera. Nad Bałtykiem, na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem wciąż na kilkudziesięciu kąpieliskach powiewa czerwona flaga. Obowiązuje zakaz kąpieli. Nie ma tolerancji dla takich zachowań, mówi Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacji w Bielsku-Białej i zapowiada koniec współpracy z mężczyzną, który w miejskim autobusie zachowywał się agresywnie wobec dziecka. W sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna, przebywający na zwolnieniu lekarskim, kierowca MZK, wyzywa ukraińską dziewczynkę, obrażając ją ze względu na jej narodowość. Nie ma akceptacji dla zachowań dyskryminacyjnych, mówiła w TVP Info Natalia Olejniczlach z MZK w Bielsku-Białej.
1: Tutaj deklaruję, że spółka oczywiście nie będzie dalej współpracować z tym kierowcą. Zostaną tutaj

0: tutaj podjęte działania dyscyplinarne, ponieważ spółka absolutnie nie akceptuje takich zachowań na tle dyskryminacyjnym czy jakimkolwiek innym tak naprawdę, szczególnie w przestrzeni miejskiej.
1: Na krążącym w sieci nagraniu mężczyzna grozi dziecku, wykrzykując agresywne i ksenofobiczne hasła. Pracownik MZK zachowywał się agresywnie też wobec pasażerów, którzy stanęli w obronie dziewczynki. Mężczyzna został już zatrzymany, a policja prowadzi czynności z jego udziałem. Polska rzuca wyzwanie największym światowym graczom. W Warszawie powstanie nowoczesne Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jesteśmy pierwszym państwem na wschodniej flance Unii Europejskiej z tego typu zagraniczną placówką. Na dachu Centrum Nauki Kopernik plany rządu śledził nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Piotrze, dlaczego z perspektywy międzynarodowej oraz budżetowej to porozumienie jest dla nas takie kluczowe?
2: To nie tylko wielki prestiż, ale też walka o technologiczną niezależność. Szef Europejskiej Agencji Kosmicznej wprost nazwał dziś Polskę, tu cytat, nowym liderem regionu, a premier Donald Tusk dodaje, że warszawskie centrum to nasza odpowiedź na wyścig mocarstw.
3: Jeśli naprawdę myślimy serio o polskiej suwerenności, jeśli naprawdę myślimy serio o europejskiej suwerenności, to Europa nie może pozostać w tyle za Stanami Zjednoczonymi, a szczególnie za Chinami, jeśli chodzi o te możliwości eksplorowania kosmosu.
2: Z kolei bez perspektywy naszego budżetu to ma być też dobra inwestycja. Minister Rozwoju i Technologii Andrzej Domański wylicza, że te nakłady po prostu procentują.
4: Każde euro zainwestowane w ten sektor, w ten przemysł zwraca się 6, nawet 7-krotnie, więc jest to po prostu dobra inwestycja.
2: Premier zadeklarował dziś dwukrotne zwiększenie finansowania polskiego przemysłu kosmicznego, a nawet budowę pierwszego polskiego statku kosmicznego.
1: Głosy polityków wysłuchał Piotr Durys. Dziękujemy za relację.
5: To są aktualności jedynki.
1: Do końca roku ma zacząć obowiązywać system e-kolejki, zapowiada wicemarszałek Senatu Maciej Żywny. E-kolejka ma być scentralizowana i ma zapewniać przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi w szpitalach. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia projekt jest kluczowy w naprawie systemu ochrony zdrowia. Senator Polski 2050 mówił w Polskim Radiu 24, że system e-kolejki zapobiegnie patologiom, z jakimi mieliśmy do czynienia w Szpitalu Południowym.
6: Centralizacja informatyzacji kolejki spowoduje możliwość zarządzania kolejką, a zatem ułatwienie dostępności także dlatego, że będzie system pokazywał, gdzie są mniejsze kolejki, gdzie można pacjenta przerzucić, żeby było szybciej.
1: Oprócz wprowadzania e-kolejek, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała też ograniczenie maksymalnych stawek dla lekarzy zatrudnionych na kontraktach, przyspieszenie wdrażania e-rejestracji oraz zakaz zawierania przez szpitale umów ze spółkami. Wicepremier, minister spraw zagranicznych ma nadzieję na zgodę w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Radosław Sikorski mówił o tym w Brukseli przy okazji ministerialnej narady. Porozumienie musi być uzgodnione do środy, kiedy to cena na rosyjską ropę wzrośnie z 44 do 58 dolarów za baryłkę, co oznaczać będzie większe wpływy do budżetu Kremla.
7: Nadal nie udało się uchwalić 21 pakietu sankcji, a jest on ambitny. Ale mamy nadzieję, że do środy na szczeblu ambasadorów pakiet przejdzie.
1: Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że jest wstępne porozumienie w sprawie sztywnego limitu na ceny rosyjskiej ropy, ale nie na 6 miesięcy, jak chciała Komisja Europejska, a na 3. Na kilkudziesięciu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim wciąż obowiązuje zakaz kąpieli. Powiewają na nich czerwone flagi. Przyczyną są utrzymujące się od kilku dni wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim chodzi m.in. o kąpieliska w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach czy Jarosławcu. Na Pomorzu zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na blisko 40 kąpieliskach. To m.in. w Ustce czy w Łebie. A aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Pogoda.
1: Niemal w całym kraju deszczowe chmury. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe są burze z gradem i porywistym wiatrem. Bez opadów i mniej chmur, tylko na wybrzeżu, Kujawach i na południu.

0: W południu 15 stopni pokazują termometry w Elblągu, 18 w Słupsku i Łodzi, 20 w Krakowie i 25 we Wrocławiu. Ciśnienie w Warszawie to 1006 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 91 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2, w Szczucinie 37 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4, w Zawichoście 194 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Puławach 92 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3, w Warszawie 120 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Kępie Polskiej 173 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Toruniu 99 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 5. W Tczewie 219 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 7. Na Sanie w Przemyślu 90 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 50 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3. Na Bugu we Włodawie 56 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, punktowo wysokiej, w odcinku ujściowym i wynosił. W Raciborzu Miedonii 119 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4. U Iściany Sykłockiej 254 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 7. W Malczycach 117 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 9. W Połęcku 31 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 112 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 157 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
5: Jeszcze to.
6: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
4: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
7: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
6: Dajcie wszyscy święto.
4: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurczy łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.

0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
4: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
3: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
4: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
3: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
4: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
3: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
4: Zapraszają Ula Kaczyńska
3: i Marcin Wojciechowski.
4: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio.

tylko szczerze. Prawie 17 minut po godzinie 13, tylko szczerze na

0: Dzień dobry. Ja bym chciał bardzo gorąco polecić Beskid Niski.
1: A to w ogóle trzeba reklamować Beskid Niski jeszcze, panie Piotrze?
0: No, mnie się wydaje, że jeszcze nie jest tak bardzo oblegany, a naprawdę tam tak pełną piersią można poddychać te wszystkie kościółki, cerkiewki, jak ktoś chce tak trochę mistycznie spędzić czas, to naprawdę jest, uważam, super sprawa. A jeszcze rozmówca przede mną wspomniał o terenach już na Słowacji, no to oczywiście słoweński raj, ale to chyba nie trzeba polecać rzeczywiście.
1: To chyba też jest bardzo popularnym miejscem. Jeżeli chodzi o Beskid, lato, wakacje to jest dobry okres?
0: Beskid Niski, myślę, że tak, no wiadomo, że zależy od pogody, ale sierpień chyba jest super, bo w ogóle wydaje mi się, że sierpień jest w Polsce teraz, sierpień jest lepsza pogoda niż w lipcu.
1: Bardzo dziękuję. To był drugi z panów Piotrów, 22 645 22 66. Bardzo, bardzo dziękuję. Czekam na kolejne wskazanie. No i ten zakres poszukiwań rzeczywiście trochę rozszerzamy, czyli bliska zagranica, szybki wypad przez granicę na przykład do, no gdzieś do bliskich Czech, bliskiej Słowacji, być może również po niemieckiej stronie takie miejsca by się znalazły. Tym bardziej, że jak mówił nasz gość, są przecież też trasy transgraniczne, które łączą różne punkty po dwóch stronach granic, więc jak najbardziej do takich tropów, do takich wskazań też zachęcamy. 22 645 22 66. No i za chwilę wracamy.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 26 minut godzina 14, to jest Tylko Szczerze na antenie jedynki i powracamy do naszego pytania, właściwie do naszego tematu, czyli najciekawsze, najpiękniejsze, najlepsze, być może wciąż nieodkryte szlaki turystyczne, które czekają na nas w te wakacje. Trochę tropów, trochę wskazań już mamy, tym bardziej, że tych szlaków tak naprawdę, jeżeli chodzi o ich tematykę, jest w tej chwili całe

0: mnóstwo. Mamy takie szlaki klasyczne, górskie, kajakowe, mamy szlaki kulinarne, mamy szlaki historyczne, mamy szlaki tropem zabytków przemysłowych, szlaki rowerowe, chyba jeszcze nie wspominałem, tak, szlaki rowerowe, szlaki krajobrazowe, jest tego naprawdę co niemiara. Do tego dochodzą też takie na przykład krótsze wyprawy szlakiem jakiejś książki, czy też bohaterów jakiejś powieści, szlakiem jakiegoś pisarza, postaci historycznych. Nic, tylko brać, wybierać i zwiedzać. Gdzie warto? 22 645 22 66. Czekamy na Państwa wskazania i Państwa podpowiedzi. No to proszę bardzo, jako pierwszy Pan Edward. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Edwardzie, gdzie by Pan nas zabrał?
1: Powiem panu tak, dużo ludzi w Polsce nie wie, ale weźmy sobie Nadleśnictwo, tam pani mówiła rzeka Supraś, ale weźmy sobie Nadleśnictwo Supraś koło Białegostoku. Jest miejscowość tak zwana Kopna Góra. W tej Kopnej Górze to Nadleśnictwo urządziło taki, wie pan, wybieg dla 6 żubrów, tam są już 2 małe żuberki, jest to wszystko ogrodzone, ale co jest najbardziej w tym takiego fantastycznego? Jest taka polana, na tej polanie Nadleśnictwo postawiło budynek. Wchodzi pan do tego budynku, otwiera, jest narysowany żub, otwiera się winda, wjeżdża pan na pierwsze piętro, na tak zwany punkt i to jest najbardziej, to jest emocjonującego, w lesie na górze jest winda i są te żuberki.
0: Mhm. Czyli nic, jest, tylko, nic tylko patrzeć i podziwiać.
1: Nic tylko patrzeć i podziwiać. No i tam, wie pan, albo się schowają pod tymi treglami, albo wychodzą, ale kiedyś jak ja byłem, to były 4, a teraz już 2. Jak to się mówi, jak widzą ten, no, żubr się ten, ocieliła ta żubrzyca, no to czyli mają 2 nowe, mamy na 2 nowe żuberki.
0: Żuberki, czy też żubrzątka, o, to musimy rozstrzygnąć.
1: Może być żubrzątka.
0: Panie Edwardzie, myślę, że dla dzieciaków to może być fajna przygoda.
1: Bardzo fajna i tam, wie pan, jest parking, tylko to jest najemny, mówię panu, no, widział pan kiedyś, był pan kiedyś w lesie, będąc w budynku, chodzi pan do budynku, ma pan żubra, otwiera się winda, wjeżdża pan na górę, i masz pan punkt widokowy. No to jest coś fascynującego.
0: Nic, tylko nowoczesność. Panie Edwardzie, bardzo dziękuję. Nietypowa propozycja, ale myślę, że fajna i warta rozpromowania i warta naszej wiedzy. Pędziemy dalej w takim razie. 22 645 22 66 jest z nami pan Marek. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Ja chciałem polecić podkrakowskie dolinki, dolinka Mnichowska z pięknym, wymalowanym w skale 5-metrowym obrazem Matki Boskiej Skalnej. Dolina Będkowska z pięknymi skałami wapiennymi, to jest jakby w ciągu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, bardzo blisko Krakowa, ale jeszcze taki nieoczywisty dla wszystkich turystów, którzy Kraków zwiedzają, szlak z krakowskiego Salwatora idziemy na Kopiec Kościuszki i później dalej przez Sikornik wchodzimy do Lasu Wolskiego. Można powiedzieć, że momentalnie czujemy się jak w lesie, w górach, wąwóz, wysokie drzewa, wielkie krzaki. Dochodzimy do krakowskiego zoo i tamtąd wchodzimy na Kopiec Piłsudskiego. Piękne widoki i z Kopca Kościuszki na cały Kraków, Tatry, z Kopca Piłsudskiego znowu widok na zachodnią część Krakowa. Także bardzo fajna, kilkugodzinna wycieczka, łatwa dla dzieci, dla osób starszych. Mm-hmm. Nieoczywiste miejsce w Krakowie, można powiedzieć, z miasta znajdujemy się naraz w lesie, jak w górach.
0: Przyznam się panu, że wielokrotnie byłem w Krakowie, co pewnie nie powinno dziwić, ale taka trasa brzmi nieźle, naprawdę.
2: Naprawdę polecam, sprawdzona wielokrotnie, może nawet na rowerze pojechać, ale lepiej sobie przejść na piechotę. Piękne widoki, naprawdę.
0: Więcej zdrowia, jeżeli przyjdziemy piechotą. Panie Marku,
2: oczywiście, oczywiście.
0: Bardzo, bardzo dziękuję i proszę bardzo. Wydawałoby się, cóż ciekawego można jeszcze nowego znaleźć w Krakowie? A no można. No to czekamy na kolejne państwa podpowiedzi. Pan Marek, dzień dobry.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry, panie Marku.
3: Witam serdecznie, a mogę dużo powiedzieć, bo organizuję takie rajdy zabytkowe po różnych okolicznych miejscowościach tutaj w pobliżu granicy Czech i Słowacji i nie jadąc daleko polecam miejscowość Stramberg koło Koprzewnicy. Halo?
0: Tak, tak, słuchamy.
3: To jest miejscowość wyjęta z epoki. Z wieżą XIII-wieczną, ze słynnymi uszami sztramberskimi. Przypomina trochę naszą Landskoronę. Jest to od granicy raptem 30 km od Cieszyna. Polecam wszystkim Stramberg. Z innych miejscowości tutaj w pobliżu Frydka Mistka polecam Frydland nad koło Frydka. Polecam Karwiny, nasze polskie miasto, kurcze, przedwojenne jeszcze.

0: piękne tereny mają Czesi, zwłaszcza te kopce czeskie tutaj i słowackie. Zresztą jadę tam na rajd starych samochodów za 2 tygodnie i będziemy tam po Czechach jeździli, a z uwagi na to, że robię tą imprezę moją 25 lat, to w promieniu Oświęcimia, w promieniu 100 kilometrów już byłem prawie we wszystkich ciekawych miejscach, a jeszcze co mogę polecić. Koło Stramberka jest miejscowość Koprzewnica, gdzie znajdują się 3 muzea motoryzacji.
1: Rozumiem, że dla fanów motoryzacji to może być nie lada gratka.
0: Wspaniała gratka, piękne muzeum, Tatry z samochodami, kurczę, nawet z XIX wieku, jedna z najstarszych fabryk na świecie. Piękne muzeum miejskie, raczej z samochodami osobowymi, i piękne prywatne muzeum. 3 muzea w jednej małej miejscowości.
1: Panie Marku,
0: 15 kilometrów do Stramberga, zapraszam na... Nawet na kąpiel w piwie w hotelu. A miejscowość liczy raptem może ze 2-3 tysiące mieszkańców.
1: Ale za to ile atrakcji. Panie Marku, bardzo, bardzo dziękujemy. Jakoś tak zupełnie nieoczekiwanie zrobił nam się tu kierunek czesko-słowacki w naszej dyskusji. Ale z drugiej strony, czemu nie? Pan Łukasz, kolejny z naszych słuchaczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja z innego kierunku dzwonię do Radio Podlasie. Polecam Białystok i okolice w promieniu do 100 kilometrów. Mamy przepiękne rzeki. Bóg. No to już mamy Mielnik, Siemiatycze, Drohiczyn. Nie tylko jedzenie, nie tylko spływ kajakiem, ale też jakby tygiel różnych kultur. Teraz idziemy w stronę dalej od Białegostoku, ale Narwi. No to sięgnijmy do Tykocina i okolic. No to już mamy też chociażby świątynie jak synagogi i tak dalej. Możemy pójść troszeczkę wyżej i sięgamy do Biebrzy, no i też przepięknie i kajakiem, i rowerem, a wspomniane wcześniej Supraś i okolice, no to już kolejny tygiel i kolejna kultura, jeżeli chodzi o religię, ale nikt nie
1: czyli
2: Tatarzy, o Białowieży.
1: Ale również Tatarzy. Jedzenie, wyjątkowe jedzenie.
2: Niesamowite, więc to Podlasie, które jest cały czas dziś rozreklamowywane, no jest może nie tyle niedoceniane, czy nieodwiedzane. Więc tydzień to jest mało, miesiąc to jest mało, aby pojechać, zatrzymać się w Białymstoku i udać się po kolei w te miejscowości. Polecam, byłem, pływałem, jeździłem, spacerowałem, mieszkałem, jadłem, więc polecam.
1: Panie Łukaszu, ale to w tej sytuacji ja myślę, że mało kto może sobie pozwolić na miesięczny urlop, więc będzie to trzeba chyba jakoś tak dawkować etapami, mam takie wrażenie, ale to z drugiej strony też chyba przyjemny patent, żeby sobie wybrać jakiś rejon i na przykład kilka razy do niego powracać, żeby rzeczywiście każdy zakątek, każdą atrakcję zobaczyć, zwiedzić, no i właśnie, i móc potem wspominać. 22 645 22 66, czekamy na kolejne Państwa telefony, kolejne Państwa pomysły. No to w takim razie pan Karol, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Myśmy tutaj uciekli troszkę za granicę.
1: Ale już wróciliśmy.
3: Tak, ja też chciałbym wrócić do centrum Polski, do Wielkopolski, tam gdzie się zaczęła nasza państwowość, czyli Gniezno i Szlak Piastowski.
1: No jedna z ciekawszych tras, takie mam wrażenie, naprawdę.
3: I nieodkrytych turystów jest naprawdę mało, ale jeśli zgodzi nam się Szlak Piastowski, nieopodal jest Kórnik, teraz drogą ekspresową można bardzo szybko dojechać w 30-40 minut.
1: Mówimy o tym zamku, znaczy tym zamku pałacyku, tak?
3: O pałacyku, ale mało kto wie, szanowni państwo, że w Kórniku była synagoga. I tutaj sprzedam taką tajemnicę. Przy banku spółdzielczym w Kórniku jest brama, to się nazywa Ucho Igielne. Tam są jeszcze macewy i jest napis w języku jidysz przetłumaczony na język polski. Można sobie tam fajnie zobaczyć. Jeśli w Kórniku będzie nam zbyt tłoczno, to polecam również Puszczykowo. Arkady Fiedler, pani Małgorzata Ostrowska. Przepiękne, stare, przedwojenne wille. Miasto pełne zieleni, spokoju i z dobrym jedzeniem, co najważniejsze.
1: A to zawsze ma znaczenie. Panie Karolu, bardzo, bardzo dziękuję. Kolejne, no chyba nieoczywiste propozycje, bo Puszczykowo ja coś kojarzę, coś mi świta, ale czy byłem? Pewności nie mam, szczerze mówiąc. A zabrzmiało naprawdę interesująco. No to pani Agnieszka, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: To gdzie nas pani ma zamiar zabrać?
4: Proszę państwa, polecam podziemną trasę. Wszyscy mówią o trasach naziemnych.
1: A tego jeszcze
4: a
1: nie
4: ja
1: było.
4: Polecam podziemną, właśnie. Polecam Muzeum Krzemionki, które się znajduje obok Ostrowca Świętokrzyskiego. To jest taka mała kopalnia, 1,5 kilometra trasy podziemnej, ale jest fantastyczna. Można zobaczyć krzemień, skały lite sprzed 5000 lat górników. Fantastyczny, to jest jedyny taki obiekt na świecie.
1: A, czyli to to nie tylko polska atrakcja, ale światowa atrakcja, tak?
4: Można tak powiedzieć, mhm. Tak. I polecam serdecznie. I jak się wyjdzie na górę, tam panie z koła gospodyń wiejskich szykują wspaniałe przekąski, żeby się posilić po takiej wspaniałej wycieczce. Polecam.
1: A jakieś przysmaki? Pamięta pani?
4: Zwykły chlebek ze smalcem i z ogóreczkiem oraz pierogi przepyszne.
1: No dobrze, ale dobre pierogi, dobry chleb, dobry smalec, prawda? Więcej nie trzeba. Ma pani rację.
4: Po takiej podziemnej wycieczce turystycznej naprawdę polecam. Byliśmy tam z dziećmi, ponieważ mieliśmy chwilę czasu, więc zajechaliśmy do tak nieoczywistego miejsca. Fantastyczne, naprawdę. Nie ma tłumów i po prostu to jest niesamowite. Zobaczyć skały sprzed 5000 lat, gdzie górnicy wydobywali ten krzemień, który był po prostu narzędziem podstawowym, mhm. Prawda, swego czasu. Tak?
1: Pani Agnieszko, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. No wydawałoby się trasy oczywiste, ale punkty już mniej oczywiste i warte odkrycia i warte promowania. Mimo, że wydaje się, że niby o nich wiemy, no ale proszę bardzo, żeby się wybrać i zobaczyć na własne oczy, to jest zupełnie co innego. 22 645 22 66. Cały czas tym propozycjom przysłuchuje się pan dr Adam Karpiński. Panie doktorze, ja mówiłem, że ta lista będzie bardzo, bardzo długa. No i rzeczywiście to jest bardzo długa lista. Tym bardziej, że zupełnie nieoczekiwanie. No pojawiły się też takie propozycje, takie trasy, o których ja wcześniej nie pomyślałem. No bo trasy podziemne. Przecież takie trasy czasami potrafią liczyć naprawdę wiele kilometrów.
5: Bezwzględnie tak i to jest to, co tutaj mówimy. My sami odkrywamy i promujemy swoje małe ojczyzny. Tutaj cieszę się, że padło to Świętokrzyskie i krzemień pasiasty, bo to jest materiał, który też jest w biżuterii wykorzystywany. Kiedyś był do celów zupełnie innych wykorzystywany, a w tej chwili tak. Te podziemia liczne są praktycznie w każdym regionie Polski, w zależności od tego, gdzie się znajdziemy. Czy to będą lochy, podziemia pod kościołami, czy będą to chociażby kopalnie na Dolnym Śląsku, czy sztolnie po niemieckim. To wszystko budzi w nas no, niesamowite takie wrażenia do odkrywania i myślę, że wakacji jednych, dwóch, czy trzech by brakło, żebyśmy te wszystkie szlaki, które tutaj nam słuchacze promują, pokazują. Ja tylko małe sprostowanie chciałem do pana Piotra, że ja na wstępie mówiłem, że w górach to 4 km na godzinę jest przyjęte, a po płaskim maksymalnie 15. To tak, żebyście państwo wszyscy wiedzieli, co i jak się dzieje z tym tempem na szlaku oznaczonym, na szlaku oczywiście górskim lub szlaku płaskim. Na płaskim można wyliczyć to na około 15 kilometrów. Natomiast cieszy mnie to, że słuchacze też czują potrzebę promowania swoich małych ojczyzn, bo...
1: No ale to chyba odzywa się taka regionalna duma.
5: Tak jest i my słuchając siebie nawzajem potem odkrywamy miejsca, których kiedyś żeśmy w życiu nie byli w stanie odkryć. No, ten szlak chociażby wielokulturowy w okolicach Białegostoku. My żeśmy jeszcze nie powiedzieli chociażby o szlaku, a pewnie może któryś ze słuchaczy przypomni szlaku przemysłu naftowego. To jest przepiękny szlak w samym południowo-wschodniej części Polski, Jasło-Gorlice, bo mało kto wie, to właśnie Łukasiewicz pierwszy dokonał destylacji ropy naftowej, nie Rockefeller, tylko Polak Ignacy Łukasiewicz dokonał tego i przy okazji jeszcze skonstruował wspólnie z mieszkańcami Lwowa lampę naftową.
1: No można powiedzieć, że byliśmy wcześniej niż państwa Zatoki Perskiej.
5: Byliśmy na pewno, tak? Oni ponoć uczyli się od nas. No, tylko, myślę, że nie ponoć, na pewno.
1: Tylko zasoby trochę inne, niestety.
5: Oczywiście, tak. Nie Panie... mniejsze zasoby, ale pierwsi, żeśmy wpadli na pomysł, że można coś z tego robić. Co prawda poszliśmy w oświetlenie, a nie w silnik, bo gdybyśmy poszli w silnik, byśmy pewnie wygrali.
1: Panie doktorze, proszę bardzo, no kolejny trop, kolejne wskazanie i kolejne nieoczywiste polecenie. Pan doktor Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Merito. Bardzo panu dziękuję.
5: Dziękuję serdecznie. Życzę państwu wspaniałych odkryć i jak najsmaczniejszych doznań właśnie na terenie Polski. Nawet jak to będą krótkie wyprawy wokół własnego miasta, to myślę, że to będą ciekawe odkrycia.
1: Myślę sobie, że takie wyprawy wokół własnego miasta i odkrycia wokół własnego miasta mogą być tym bardziej interesujące i tym bardziej zaskakujące. Kończymy w takim razie dzisiejszą dyskusję. Bardzo państwu dziękuję. Prażuchy sobie zapisałem, sprawdziłem. Wyglądają nieźle, naprawdę. Myślę, że smakują jeszcze lepiej. A w studiu jest już Ula Kaczyńska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. A jak jak wyglądają prażuchy?
1: Mogę ci zdjęcie pokazać.
6: A umiesz opisać?
1: No nie, nie, bo ziemniaki? To... No to tak, oczywiście, starte ziemniaczane, ziemniaki? Skwareczki takie na górze i tak dalej, tak.
6: I starte ziemniaki, masełko, tak?
1: Tak, tak. No i właśnie bardzo ładnie wyglądające. To chyba skwareczki albo jakieś coś podobnego. Ja uwielbiam takie

0: takie rzeczy naprawdę mi nie trzeba przekonywać i to wygląda, ja z miejsca bym zamówił. Ale chyba nie o tym będziesz rozmawiać, prawda?
1: Ale mogę też zapytać.
0: Pojawią się prażuchy, tak? Proszę bardzo.
1: Być może. Najpierw nasze studio odwiedzi Marta Marika Kosakowska, czyli wokalistka, autorka tekstów, dziewczyna, która właśnie nagrała nowy singiel, bardziej melancholijny i singiel o miłości, ale takiej jednostronnej. No to sobie porozmawiamy o tym, jak to jest, kiedy się kocha, a ta druga strona nie kocha i czy tylko z miłości można pisać takie
0: piękne
1: piosenki.
0: Czyli będzie o trudnej miłości.
1: Takiej wakacyjnej, bo mam wrażenie, że niektóre wakacyjne miłości tak
2: są
1: właśnie
2: trudne,
1: wyglądają.
2: Tak? Dobrze.
1: Potem wybierzemy się do Pabianic na wystawę Mistrzowie Rzeźby. Wystawa odbywa się w dwóch lokalizacjach i wydaje mi się, że to może być bardzo duża zachęta do tego, żeby Pabianice w trakcie wakacji odwiedzić. No i jeszcze Barcelona, Barcelona.
0: No to proszę bardzo. Niezłe tropy, też bardzo ciekawe miejsca do odkrywania, a to wszystko w Letnisku już po godzinie 14.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzajewska, zapraszam. Dobre informacje na początek. Autostradowa jedynka jest odblokowana między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Przypomnijmy, tam w pobliżu Buśni zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. Dwie osoby zostały ranne i jezdnia w kierunku Gdańska była całkowicie zamknięta właśnie między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Trzeba było jechać objazdem. Teraz informują służby, że trasa jest już odblokowana, a także już nie ma problemów przy węźle Nowe Marzy i przy węźle Grudziądz, skąd można było jechać objazdem. Teraz S3, odcinek między węzłami Goleniów Południe, Kliniska w pobliżu Różycy. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i bus, wskutek czego dwie osoby zostały ranne i w tej chwili całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina na 79 kilometrze. W związku z tym z drogi ekspresowej trzeba zjeżdżać węzłem Kliniska i jechać ulicami Szczecina. Teraz jeszcze droga krajowa numer 74 w Świętokrzyskiem. Tutaj sytuacja nie zmieniła się w ciągu ostatniej godziny. To oznacza, że na trasie Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Lisich Jam po kolizji dwóch samochodów ciężarowych nadal kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 57 kilometrze. S17 między węzłami Górzno i Garwolin Południe to Mazowsze i miejscowość Zakręty. Tu po awarii ciężarówki zablokowany jest nadal jeden pas w kierunku Warszawy na 50 kilometrze. I dobre informacje z S6. Tu nie widać już problemów w ruchu między węzłami Gdańsk, lotnisko Gdańsko-Wczarnia. W pobliżu Gdańska samochód osobowy zderzył się z busem na 327 kilometrze. Było zwężenie. W tej chwili jest już tylko niewielkie spowolnienie, a doszło do tego zdarzenia na jezdni w kierunku Gdyni.

0: Minęła 14, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Rodzinom ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach zostały wręczone noty identyfikacyjne. Uroczystość miała miejsce w Ministerstwie Kultury. To będzie okazja do omówienia walki z flotą cieni czy nowych inicjatyw obronnych. Dziś w Paryżu spotkają się przywódcy koalicji chętnych wspierających Ukrainę. Robert Lewandowski przed debiutem w barwach Chicago Fire odpowiadał na pytania.
1: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
2: Na zwycięstwa i bramki.
0: W obwodzie wołyńskim, w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej rozpoczynają się ekshumacje Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów. Dziś też rodzinom ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach zostały wręczone noty identyfikacyjne. Udało się zidentyfikować 8 Polaków ekshumowanych na Wołyniu. Uroczystość wręczenia not odbywa się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szefowa resortu Marta Cienkowska wyraziła wdzięczność dla rodzin ofiar rzezi.
3: Że rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Że człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii. Jestem głęboko wdzięczna wszystkim rodzinom, które zdecydowały się przekazać materiał genetyczny do badań. Wiem, że nie zawsze była to łatwa decyzja. Dzięki Państwa zaufaniu udało nam się przywrócić tożsamość pierwszym ofiarom i wierzę, że dzisiejszy dzień będzie także nadzieją dla kolejnych rodzin, które wciąż czekają na odpowiedź.
0: Do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu powinno pokazać jedność sojuszników Ukrainy, tak uważają eksperci. Szczyt koalicji chętnych ma dotyczyć m.in. przekazywania Ukrainie pomocy militarnej. Kraj ten potrzebuje pocisków do obrony przeciwlotniczej i innych rodzajów broni, mówi Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL.
4: Ukraińcy bronią Konstantynówki, walczą o aglomerację Kramatorsk-Słowiańsk, ale Rosjanie systematycznie powoli przesuwają się do przodu. Bez znaczącego wsparcia, szczególnie tą najnowszą bronią, Ukraina nie będzie w stanie kontynuować swoich wysiłków obronnych.
0: Do koalicji chętnych dołączą dziś w Paryżu dwa państwa, Mołdawia i Macedonia Północna, co zwiększy liczbę jej uczestników do 37. Prawie 40 milionów złotych publicznych pieniędzy wydane niezgodnie z umowami albo bezcelowo. Wirtualna Polska dotarła do audytu, który Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej. Według ustaleń skarbówki ponad 94% publicznych pieniędzy wydawanych przez Instytut w czasie rządów PiS-u były obarczone nieprawidłowościami. Dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Wróblewski mówił na antenie Polskiego Radia 24, że za publiczne pieniądze miało powstać m.in. muzeum, które nigdy nie powstało.
5: Kupiono też pamiątki po Paderewskim, które do Paderewskiego nie należały. Na to też wydano olbrzymie pieniądze i właśnie tę sprawę badała w ostatnim czasie skarbówka. Sprawozdanie z tego audytu ma 257 stron.
0: Audyt dotyczył lat od 2020 roku do 2023. Wówczas nadzór nad Instytucją Kultury sprawował wicepremier zarządu PiS-u Piotr Gliński, a dyrektorem był Jan Żaryn. Polska nie zniesie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Poinformował o tym w Brukseli wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Argumentował, że zwłaszcza teraz, przed żniwami, sytuacja jest szczególnie trudna dla rolników.
6: Nie widzimy możliwości zniesienia tego jednostronnego zakazu, ponieważ byłby on niekorzystny dla polskich rynków rolnych, dla polskich rolników i co najważniejsze, również w naszej ocenie dla konsumentów, bo Ukraina zyskała zliberalizowany dostęp do europejskich rynków bez konieczności spełnienia tych wygórowanych standardów.
0: Od listopada obowiązuje nowa umowa handlowa Unii z Ukrainą i teoretycznie wszelkie jednostronne zakazy powinny być zniesione, ale Polska, podobnie jak Słowacja i Węgry, utrzymuje embargo w trosce o interesy swoich rolników.
7: To są aktualności Jedynki.
0: Robert Lewandowski zapewnia kibiców w Chicago Fire, że będą zadowoleni z wyników klubu. Polski napastnik przed jutrzejszą oficjalną prezentacją w swoim nowym klubie odpowiadał w ambasadzie USA w Warszawie na kilka pytań, nie tylko tych sportowych.
8: Kibice z Chicago.

0: Nie o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
1: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
0: Na zwycięstwa i bramki.
1: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
0: Doświadczenie.
1: Ulubiona amerykańska piosenka.
0: Amerykańska? Oj, za szybko mi do głowy przyszło Usher, yeah.
2: Nie ma pewności, kiedy Lewy zadebiutuje za oceanem, ale klub już jakiś czas temu sygnalizował, że byłoby to możliwe nawet jeszcze w czwartek, 16 lipca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Niemal w całym kraju deszczowo. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe są też burze. Bez opadów i mniej chmur, tylko na Wybrzeżu, Kujawach i na południu kraju. 15 stopni pokazują termometry w Elblągu, 18 w Słupsku i Łodzi, 20 w Krakowie, 25 we Wrocławiu. Ciśnienie w Warszawie to 1006 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do MediaExpert.
6: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
14: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: Travisto Fast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
3: Reklama. Autopromocja.
17: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
18: Rozmowy, analizy i opinie.
17: I dużo muzyki.
18: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
17: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
18: Od godziny 16.
17: Zapraszamy Karolina Rożej
18: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: śpiewać będziemy i tańczyć będziemy i dobrze się bawić będziemy. Ed Sheeran rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Mamy poniedziałek, początek kolejnego tygodnia, ale akurat jeśli chodzi o wakacje, śmiało mogę powiedzieć, że to jest kolejny letni tydzień. Jeśli tylko sprawdzą się przewidywania synoptyków, czyli od połowy mniej więcej tygodnia, także i w tej części Polski, mówię o wschodzie i o centralnej Polsce, pojawi się słońce. No i wtedy będzie wspaniale. Na razie jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, bo dziś mnóstwo ciekawych tematów dla Państwa przygotowaliśmy. Za chwilę Marika, czyli Marta Kosakowska i piosenka To nie ty. Później Ania Stępniak. Wybierzemy się także do Pabianic po to, żeby na końcu wylądować w bardzo wakacyjnym miejscu, czyli w Barcelonie. A do tego całe mnóstwo dobrej muzyki. Bo wiedzą Państwo, jaka audycja się teraz rozpoczyna.
1: Letnisko.
0: Można leniwie przeciągnąć się na kocyku, można usiąść wygodniej na leżaku, albo na przykład można schować się pod kocem w hamaku, jeśli jest Państwu chłodno. Do tego jest ta audycja Letnisko, żeby pobujać w obłokach, nawet jeśli w trakcie wakacji jest się w pracy. A skoro mówiłam o dobrej muzyce, to rozpoczynamy od premiery z ubiegłego tygodnia. Obie dziewczyny pojawiły się w naszym studiu. Zapis naszej rozmowy jest na naszej stronie jedynkapolskieradio.pl oraz na Instagramie. Zachęcam, żeby tam zajrzeć, bo dziewczyny razem śpiewają. U nas też zaśpiewają razem. Czy to będzie wakacyjny hit? Nie wiem, ale piosenka na dzień dobry idealna. Dzień dobry to ja i dzień dobry to one. Magda Bereda, Natalia Mujanga i Ula Kaczyńska.

0: To duża słabość z mojej strony do tego zespołu. Blossoms, 20 minut po godzinie 14. Letnisko, a na letnisku w okularach słonecznych z rozchełstaną koszulą w perełki pojawiła się Marta Marika Kosakowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry paniom i panom.
0: Nie jesteś pierwszy raz u nas na letnisku. Jak podoba ci się nasze urządzenie w tym roku? Zrobiliśmy z Marcinem pewne zmiany. Nie ma już hamaków, bo stwierdziliśmy, że nie można się bujać w pracy. Za to mamy wygodne legowisko. Tutaj z tyłu za tobą. Widzisz, jakie ładne kolorowe? Pomidory rosną, ale nie wiem, czy przez te deszcze coś z nich będzie dzisiaj. Natomiast zobacz, jaką mamy piękną fototapetę. Postanowiliśmy zainwestować w nią, bo no, słońca brakuje. To zrobiliśmy sobie rajski widoczek. I jak ci tutaj jest?
1: Bardzo mi się podoba. Najbardziej podoba mi się świergot ptaków i zapach świeżych ziół, bazylia, tymianu.
0: To Marcin
1: korygano.
0: Wszystko. On jest naszym koperek. Ogrodnikiem. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby wpaść do nas i opowiedzieć o nowej piosence, ale zanim o tej nowej piosence, to wiesz co, ja trochę w liczby bym poszła, bo wyszło mi na to, oczywiście to jest wszystko pira
1: ja
0: z drzwi.
1: Ja jestem słaba z matmy, od razu
0: no dobra,
1: mówię.
0: Ale jeśli masz na koncie nagranych ponad 150 piosenek,
1: 130.
0: 130. No to gdybyśmy... A dobra, zaokrąglając, to tak pierwsze 4 miesiące roku, dzień w dzień, moglibyśmy spędzić chyba słuchając twoich utworów.
1: Bardzo, bardzo polecam. Bardzo by było
0: codziennie,
1: miło.
0: Codziennie, Marika, codziennie. Polecam.
1: Trochę rzeczywiście już tych napisanych piosenek jest, ale ciągle mi mało.
0: No, ja się nie dziwię, bo po pierwsze w miarę jedzenia apetyt rośnie. Poza tym pamiętam, kiedy poznałyśmy się, kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy, ty byłaś od razu dla mnie muzyką. Nie dziewczyną, tylko muzyką.
1: A ja myślałam, że ja na początku byłam taka bardziej, bardziej o tekstach i bardziej od tej dziewięciolatce z okładki płyty Marta Kosakowska, która wbiega na tę szopę i bardzo chce zaśpiewać, zatańczyć i zwrócić uwagę, że było we mnie takie właśnie dziecko, które chce być widziane. I że z racji tego, że ja polonistka, teatrolożka z takim wykształceniem uniwersyteckim plus wpływ mojej mamy, która też polonistka, nauczycielka przez całe życie i ten zachwyt słowem pisanym, to, że dużo tutaj było właśnie takiego nacisku na tekst i dopiero teraz się z tego trochę rozebrałam i twoje wprawne ucho, a wiem, że takie właśnie posiadasz, myślę, że odnotowało, że i Okruchy Złota, i To nie ty są bardzo w melodię.
0: Są w melodię i są zrobione z dwoma różnymi producentami, prawda?
1: To
0: są
1: tak, dwie piosenki. Młodymi.
0: Młodymi. I o tym porozmawiamy za moment. Ja jeszcze chciałabym trochę w tej przeszłości pogrzebać, bo właściwie spotkałyśmy się wiele razy i nigdy nie zadałam ci pytania o tę największą muzyczną, sceniczną wpadkę. Czy to by się coś takiego zdarzyło? A może w trakcie letnich koncertów, plenerowych koncertów, bo wtedy ta sytuacja

0: sytuacje rzadziej, częściej się zdarzają. Może ktoś wbiegł ci na scenę albo zaskoczył jakimś wyznaniem pod sceną. No nie mam pojęcia. Wiesz, taka rzecz, którą już nosi artysta, artystka potem do końca życia ze sobą.
1: Zdarzyło mi się jedno i drugie. I obie te rzeczy, obie te sytuacje były dość dla mnie zaskakujące i w sumie musiałam się z nich potem trochę, no musiałam je zapomnieć, więc dzięki, że mi przypominasz. Dobrze, największa wpadka miała miejsce dokładnie 20 lat temu, kiedy po raz pierwszy w życiu wstąpiłam na bardzo poważne i nobliwe deski Opery Leśnej w Sopocie, kiedy promowałam moją piosenką Siła Ognia, album Polski Ogień, która to płyta dokumentowała życie środowiska reggae dancehall w tym czasie bardzo
0: prężnie działające,
1: gęstego życia i błysk, dużo tam było kolorów błysku i dużo postaci. Ja weszłam na tę scenę, byłam bardzo stremowana, to był naprawdę pierwszy raz i to było wydarzenie, które miało za zadanie moim rodzicom wreszcie zakomunikować, że to nie jest jakaś moja fanaberia, tylko ja naprawdę mogę żyć z muzyki i robić to na poważnie, że to nie są jakieś szczeniackie wygłupy. Weszłam na tę scenę i po raz pierwszy dostałam do ręki odsłuch douszny i słuchaweczki do ucha, żeby dobrze wszystko słyszeć. W dużych produkcjach to jest bardzo powszechne i wręcz konieczne, żeby takiego odsłuchu dousznego używać. Ja to miałam pierwszy raz i bojąc się, nie wiedząc jak to zastosować, włożyłam sobie tylko jedną słuchawkę do ucha, a druga dyndała z tyłu na plecach. Jestem, jeśli państwo mnie widzieli kiedykolwiek na koncercie, to ja nie stoję spokojnie niczym słup soli, raczej jestem rozbrykana, biegam tam i siam i podskakuję.
0: Hips don't lie.
1: Hips, moje biodra nie kłamią, o nie. I w trakcie tych podskoków i ewolucji po prostu ta druga słuchawka też wypadła i ja ten występ śpiewałam po prostu słuchając z powietrza dźwięków, a na takich właśnie wielkich scenach jest masa dźwięku, jest kula dźwięku basowego i w tej kuli mieści się dużo. To znaczy trudno ustalić precyzyjnie, jeśli się stroi do linii basu, jaki dokładnie dźwięk ten bas gra. I ja stroiłam bardzo precyzyjnie, ale nie do tego dźwięku i potem oglądałam swój występ telewizyjny, przecież zarejestrowany na całą Polskę. Płacząc, schowałam się do szafy, powiedziałam, oto tak właśnie rozpoczęła się moja kariera i spektakularnie się zakończyła. Już nigdy więcej nie pokażę się publiczności. Już nigdy więcej mnie nigdzie nie zaproszą. To właśnie klęska, klapa i koniec. Oczywiście tak się nie stało, czego dowodem jest moja obecność tu, ale ja to bardzo przeżywałam. A z kolei sytuacja, kiedy ktoś mi wbiegł na scenę, też miała miejsce, dokładnie chyba w Skarżysku Kamiennej. Ktoś wbiegł na scenę, zabrał mi mikrofon i zachęcił mnie, żebym wyeksponowała jakieś swoje wdzięki cielesne tu i teraz bezpruderyjnie, czego nie zrobiłam. To było zaskakujące, takie przykre, publiczność rychnęła, ja się przestraszyłam, ale mam to już za sobą i teraz baczę, czy ochrona jest pilna.
0: To są rzeczywiście takie sytuacje, które się będzie długo pamiętało, ale wiem też, że była cała masa innych, tych wspierających i tych śpiewających razem z tobą pod sceną osób. Masz fantastycznych fanów i fantastyczne fanki. Za chwilę sprawdzimy, jak przyjęły twój nowy utwór, ale bardzo się cieszę, że to właśnie u nas na Letnisku posłuchamy nowej piosenki Marty Maryki Kosakowskiej To nie ty, choć to tak naprawdę ona.
2: Polskie Radio.

0: Najbardziej melodyjne, jak to może być. Najbardziej piękny, najpiękniejszy głos, jeden z najpiękniejszych polskich głosów, który układa się idealnie, współgra idealnie z melodią. Marika i utwór To nie ty. Utwór o miłości jednostronnej, zapewne nieszczęśliwej, skoro tylko z jednej strony płynącej. To jest obserwacja? No bo chyba nie myślę, że własne doświadczenie.
1: O tym, co przeżywam teraz w moim osobistym życiu, napisałam Okruchy złota, bo jestem od 14 lat w szczęśliwym związku, od 10 lat jest to małżeństwo. Mamy dzieci, budujemy dom i staramy się nie wypuszczać okruchów złota z rąk, czyli takich drobinek szczęścia, które się przydarzają, kiedy jest po prostu na przykład dobry obiad, kiedy jesteśmy razem i śmiejemy się, aż nam się trzęsą brzuchy. Kiedy któreś z naszych dzieci zrobi coś, co nas zachwyca, że aż łzy nabiegają nam do oczu. Kiedy my dwoje na przykład gdzieś pójdziemy i mamy siebie tylko we dwoje i to są te okruchy szczęścia.
0: Okruchy albo złota.
1: Kiedy, okruchy złota. Albo kiedy uda się zrobić nadpłatę kredytu małą chociaż. I o tym napisałam właśnie ten poprzedni singiel. Natomiast tutaj dokonuję retrospekcji, bo ja mam takie doświadczenie. Mam też taką obserwację u innych ludzi, że uczymy się nie każdemu, rzekłabym nawet, że mało komu przytrafia się miłość od pierwszego wejrzenia, która się kończy małżeństwem, które szczęśliwie trwa przez całe życie. Takie sytuacje są rzadkie. Częściej chyba jest miłość od drugiego wejrzenia albo taka relacja, która się rodzi na przykład z przyjaźni. Z jakiejś znajomości, która na początku mogła nie rokować na miłość i na relację małżeńską, a od słowa do słowa, od spotkania do spotkania, od spojrzenia do spojrzenia rodzi się.
0: Ja jestem dużą zwolenniczką propagowania idei miłości od drugiego wejrzenia, bo na pierwsze oko to robi się wrażenie, a to drugie spojrzenie pozwala ocenić, co będzie grane, z kim mamy do czynienia już bez tych emocji, tylko tak na poważnie, co się może wydarzyć. I wydaje mi się, że ta miłość od drugiego wejrzenia, w moim przypadku przynajmniej, była ważniejsza od miłości od pierwszego spojrzenia.
1: W moim też. Ja myślę, że może w tej miłości od pierwszego wejrzenia, w tym zakochaniu, jest dużo wyboru, którego dokonuje nasz gen, a nie nasza psychika i nasze potrzeby takie mentalne. I ponieważ ja mam takie doświadczenie, mam doświadczenie pierwszego nieudanego małżeństwa, które trwało krótko i okazało się po prostu strzałem w kolano. I trudność, która mnie spotkała, która była moim udziałem, trudność, żeby się z tego wyplątać, żeby skonstatować, że to nie to, że to nie tak powinno być. Ona sprawiła, że ta piosenka jest prawdziwa, że ja sięgając do tych wspomnień piszę rzeczy, które nie są wydumane, zmyślone, tylko ja mam takie doświadczenie.

0: doświadczenie. Jednocześnie widzę moje koleżanki, przyjaciółki, znajomych, którzy się wikłają w takie relacje, które ja z mojego doświadczenia życiowego, może ono nie jest jeszcze takie, wiesz, jak będę miała 60, czy 70, czy 90 lat, to może będę mądrzejsza, na pewno będę, życzę sobie tego, żebym była taka, ale moje 45-letnie doświadczenie pozwala mi sądzić, że z tej mąki chleba nie będzie, że to się raczej rozpadnie. I widzę, że oni sami się muszą z tym jakoś uporać, borykać.
1: Tak, każdy musi sam dojść do tego wniosku.
0: I słuchaj, no wydaje mi się, że zanim nam się przytrafi taka miłość właśnie na całe życie, takie bezpieczeństwo i wzrastanie wspólne i spokój, wchodzimy w relacje, które czasami nas po prostu uczą i potrafią pokiereszować.
1: Dobre jest to, kiedy już nabierzemy dużego dystansu do tych wydarzeń i możemy o nich pisać wiersze albo piosenki. Proszę, powiedz mi, co z twoimi producentami? Bo masz dwóch fajnych chłopaków na stanie, jak dotąd. Leon Krześniak, teraz Dominik Dudek.
0: To są dwaj ludzie, którzy mnie zachwycają tym, jak pracuje ich wyobraźnia, jak produkują muzykę, jak komponują. Obaj są ode mnie sporo młodsi i w tym czasie, kiedy ja zajmowałam się uczeniem siebie samej, jak być matką oraz uczeniem moich dzieci, jak trzymać łyżkę i czytać wyrazy w książeczce dla dzieci, to oni słuchali muzyki, trzymali rękę na pulsie, uczyli się najnowszych rzeczy w produkcji muzycznej i postanowiłam, że zwrócę się do ludzi, którzy po prostu takie umiejętności, taką wiedzę mają, kiedy ja zdobywałam inną umiejętność i wiedzę. I może z tego połączenia, jakby z mojego doświadczenia, z doświadczenia tekściarskiego i z ich właśnie zorientowania na to, jak się teraz komponuje i pisze, wyniknie coś dobrego. Plus w przypadku piosenki Okruchy Złota pisaliśmy we dwoje właśnie z Leonem Krześniakiem. W przypadku piosenki To nie ty weszłam do studia razem z jeszcze trzecią osobą, partnerką w tej słodkiej zbrodni, z Mimi Wydrzeńską, z którą się przyjaźnimy, ale która też w tej chwili ona świętuje, bo jej stuknęło, słuchaj, 300 napisanych piosenek
1: tak?
0: już rozgrywanych, opublikowanych. Jestem z niej ogromnie dumna. To jest osoba, która drugie tyle co najmniej napisze.
1: Mam nadzieję, że połowę z nich przynajmniej napiszę dla ciebie, bo to jest dobra współpraca. Marto, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Za chwilę będą Okruchy Złota. No i mam nadzieję, że wkrótce dostaniemy od ciebie jeszcze więcej piosenek, które mam nadzieję doprowadzą w linii prostej do płyty, ale teraz
0: tak
1: przede
0: będzie.
1: Wszystkim są single. A, i proszę koniecznie zobaczyć teledysk, bo ten teledysk to jest wspólna robota. Domowa robota, tak można powiedzieć Mariki i jej męża. Pięknie wam dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

Za 17 minut będzie godzina 15, tu program Pierwszy Polskiego Radia i letnisko. No, my na letnisku teraz przenosimy się do Sokołowska, 16 lipca właśnie w tym mieście, znanym także z powieści Olgi Tokarczuk.

0: Marczuk Empuzjon. Rozpocznie się 12. już festiwal Konteksty. Festiwal sztuki efemerycznej z udziałem artystów z całego świata. Ze współautorką festiwalu, Martą Czyż, rozmawiała Anna Stępniak.
1: Co to jest sztuka efemeryczna, pani Marto?
2: Tak bardzo ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że to jest performance. Tak jakbyśmy to chcieli zaklasyfikować do jednej z definicji historii sztuki. Ale dzisiaj ten performance można postrzegać w bardzo różnoraki sposób, bo jest to dziedzina sztuki, która rozwijała się od lat 70. i rozwija się do dzisiaj. Prawda?
1: Z udziałem publiczności, bo to było ważne.
2: Tak. I oczywiście ta publiczność nadal jest dzisiaj obecna. Stąd ten Festiwal Sztuki Efemerycznej, który umożliwi publiczności bezpośredni kontakt z artystami i oglądanie ich prac, przeróżne działania, które można nazwać dzisiaj konceptualnymi albo postartystycznymi, czyli takimi, które bardziej przypominają różne działania związane z naszą codziennością, ale wchodzą w taką materię, gdzie stają się elementem takiej narracji w sztuce i odpowiadają w pewien sposób temu tematowi na przykład.
1: No właśnie, ten temat tegorocznego festiwalu to jest przewrót.
2: Przewrót, czyli taki moment, który postanowiliśmy zbadać, gdzie dzieje się coś pozornie banalnego. Bardzo często przed tym, jak będziemy mieli pierwsze symptomy jakiejś nadchodzącej rewolucji w historii, na świecie albo nawet w naszym prywatnym życiu, często dochodzi do takiego dosyć prostego działania. Nie wiem, spotykamy jakąś osobę. Ktoś rzuci coś w trakcie jakiegoś spotkania, jakiś tekst, który później zaczyna działać jak efekt kuli śniegowej. Jakieś proste wydarzenia, które nawet znamy w literaturze. Nawet już Ezop o tym pisał. I czasami ta pozorna rzecz zaczyna działać jak kula śniegowa i nagle dochodzi do jakiejś rewolucji. I my z artystami i artystkami właśnie badamy ten dziwny, niepozorny moment, który jest już tym elementem przewrotu, a o czym my często nie wiemy. A artyści z kolei i sztuka często wyprzedza czas.
1: Co zaproponowali? Bo musimy jakoś słuchaczom opowiedzieć, dlaczego mają do Sokołowska pojechać. Co zobaczą?
2: Na otwarciu festiwalu zaproponowaliśmy pracę Mili Panić, która jest artystką mieszkającą w Berlinie, pochodzącą z Bośni, której medium jest stand-up. Ale będziemy też mieli okazję wziąć udział w proteście. Będziemy mieli audycję radiową, uwaga, konkurencja, gdzie dwójka artystów będzie naprzemiennie puszczała kołysanki oraz protest songi, ale będziemy brać udział także w finale mundialu w strefie kibica przygotowanej przez Marynę Tomaszewską.
0: No proszę, wszystko w jednym miejscu, wszystko w Sokołowsku. Festiwal Konteksty zakończy się 19 lipca, a o tym festiwalu z Martą Czyż rozmawiała Anna Stępniak. Za 14 minut będzie godzina 15, co po 15 u nas. Zaproszę państwa na jeszcze jedną wystawę, Mistrzowie Rzeźby. To jest wystawa, którą można oglądać w Pabianicach, aż w dwóch lokalizacjach. Jakich? To wszystko po 15. No i z Martą Zienkiewicz wybierzemy się do Barcelony, bo tam Rada Miejska podjęła oficjalną uchwałę, na mocy której park w jednej z dzielnic Barcelony otrzyma nazwę Ogrody Papuszy. A muzycznie, no za chwilę będzie jedno z moich odkryć muzycznych, Ricky Ricardo. Jeszcze niewiele wiem na temat tego autora, na temat tego twórcy, ale za to piosenkę wakacyjną zrobił piękną. Stepping Out.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na początek autostradowa dwójka między węzłami Torzym i Jordanowo w pobliżu Lubrzy po kolizji dwóch samochodów osobowych. Całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania i utrzymuje się w tym miejscu niewielki korek.

0: Tutaj objazd prowadzi drogą krajową numer 92 S3 w Zachodniopomorskiem. Bardzo zakorkowany odcinek między Szczecinem i Goleniowem. W obie strony ze względu na dwa zdarzenia drogowe i roboty drogowe. Zacznijmy od odcinka między węzłami Kliniska i Goleniów Południe. W pobliżu Klinisk po zderzeniu trzech samochodów osobowych jest zablokowany jeden pas w kierunku Świnoujścia na 82 kilometrze. Tu jest korek, lepiej pojechać właśnie przez Goleniów i drogami 111-113. S3 odcinek między węzłami Goleniów Południe i Kliniska na przeciwległej jezdni, ale w tym samym miejscu w pobliżu Różyce zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Dwie osoby zostały ranne. Całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina na 79 kilometrze. Tutaj też trzeba jechać przez Goleniów. I teraz jeszcze dodatkowa informacja z S3 od naszego słuchacza.
1: Jeszcze jedno mamy utrudnienie na S3 na wysokości Myśliborza. Jakiś remont. Niestety nie widać żadnych maszyn, ale 15-20 minut dodatkowego czekania. Pozdrawiam serdecznie.
0: Z powodu robót drogowych długi korek utrzymuje się na A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj dużo lepszym rozwiązaniem będzie zjechać z autostrady na węźle Nowe Marzy i pojechać drogą krajową numer 91. I jeszcze krajowa 16, odcinek Ostróda-Olsztyn w pobliżu miejscowości Lubajny. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych droga jest całkowicie zablokowana na 108 km. W tym miejscu policja kieruje ruchem na objazdy.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Znane są imiona i nazwiska 8 ofiar zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Ich rodziny otrzymały noty identyfikacyjne. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Do Sejmu wpłynął projekt uchwały autorstwa PiS-u blokujący wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Osiem ofiar rzezi wołyńskiej odzyskało swoje imiona i nazwiska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało rodzinom ofiar zbrodni w Późnikach noty identyfikacyjne. Pierwszy raz w historii tożsamość ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów udało się ustalić dzięki badaniom genetycznym. Na uroczystości w Ministerstwie Kultury był Michał Makowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co w praktyce oznacza zidentyfikowanie ofiar zbrodni w Późnikach?
1: Ofiary rzezi wołyńskiej, które przez dziesięciolecia spoczywały w anonimowych mogiłach albo dołach, teraz będą mogły zostać godnie upamiętnione przez swoje rodziny.
2: Na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Że rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Że człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii.
1: Powiedziała ministra kultury Marta Cienkowska, identyfikacja ofiar zbrodni w Późnikach to efekt wysiłku archeologów, historyków, naukowców, polityków oraz rodzin walczących o pamięć. Ukraińscy nacjonaliści wymordowali ponad 100 mieszkańców polskiej wsi. Rodzina pana Tadeusza Szafrańskiego zginęła od kul, siekier, wideł i bagnetów. Jeden z jej członków ocalał w mrożących krew w żyłach okolicznościach.
3: Najstarszy syn cioci uratował się, bo po zabiciu mamy schował się pod ciałem akurat i w ten sposób ocalał jako dziecko w tym okrutnym mordzie.
1: Dotąd zidentyfikowano 8 spośród 43 ofiar pochowanych na cmentarzu w Późnikach po przeprowadzonej ekshumacji. W sierpniu grupa naukowców pojedzie do Późnik ponownie, aby szukać drugiej masowej mogiły.
0: Michał Makowski, bardzo dziękuję za te informacje, a dodam jeszcze, że tymczasem ruszają ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Jak informuje Instytut Pamięci Narodowej, prace skupią się na 3 miejscach odnalezionych podczas prac poszukiwawczych w kwietniu. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił warszawski sąd okręgowy. Odmówiono też wydania nakazu aresztowania na mocy umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, w razie gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na Wyspach Brytyjskich. Były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie udało mu się ogłosić ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Do Sejmu wpłynął projekt uchwały blokujący wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. To w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej autorami

0: projektu są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Inicjatywę tę zapowiedział w sobotę kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. Projekt podpisało 49 posłów PiSu. Szef ukraińskiej dyplomacji dziękuje polskim służbom za zatrzymanie mężczyzny, który wyzywał ukraińską dziewczynę. Do incydentu doszło w minionym tygodniu w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Zdaniem Andrzeja Sibichy decyzja o zatrzymaniu mężczyzny była szybka i prawidłowa. To kierowca MZK, który był na zwolnieniu lekarskim, potwierdza podkomisarz Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
1: Prowadzimy teraz czynności, które mają nas przybliżyć do tego, co właściwie wydarzyło się w tym autobusie.
0: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej zapowiedział zakończenie współpracy ze swoim pracownikiem.
2: To są aktualności jedynki.
0: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało nową siedzibę w Warszawie. To wyjątkowy dzień dla Polski, podkreślał premier Donald Tusk.
3: Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
0: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie będzie wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa, mówi były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, profesor Grzegorz Wrochna.
4: To jest dobry znak dla naszej gospodarki, dla naszych firm, dla ośrodków naukowych.
0: Powstanie Centrum Agencji Kosmicznej w Warszawie to szansa na rozwój technologii, nauki i bezpieczeństwa. Jednym z celów nowego centrum jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Jeszcze w aktualnościach Lubelszczyzna trwa wyjaśnienie okoliczności eksplozji gazu w domu na terenie gminy Ostrówek w powiecie lubartowskim. Ranna w nim została 78-letnia kobieta, która trafiła do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wybuchu doszło podczas próby odpalenia palnika w nieszczelnej kuchence, mówi młodszy aspirant Marcin Bojan z lubartowskiej policji.
5: W momencie, gdy przebywająca w kuchni kobieta podjęła próbę odpalenia jednego z palników, doszło do natychmiastowej eksplozji nagromadzonej mieszaniny gazowo-powietrznej. Siła fali uderzeniowej była ogromna. Eksplozja doprowadziła do całkowitego wyrwania okna na parterze, a także w tym samym pionie okna na pierwszym piętrze budynku.
0: O wypadku powiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
0: Deszcz może pojawić się dziś niemal w całym kraju, bezchmurne niebo tylko na Pomorzu. Od 15 stopni teraz na Warmii i Mazurach, około 19 na Podkarpaciu, do 25 w Wielkopolsce. Ciśnienie w Warszawie 1006 hektopaskali.
6: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest teraz bardzo dobra lub dobra. Około 65% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 17 są tak zwane zielone godziny. Należy korzystać z nadmiaru energii elektrycznej.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Przecież nie ma upałów.
13: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowości.

0: prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama. Autopromocja.
13: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
14: Rozmowy, analizy i opinie.
13: I dużo muzyki.
14: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
13: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
14: Od godziny 16.
13: Zapraszamy Karolina Rożej
14: i Michał Strzałkowski.
12: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Będę z Państwem do godziny 16. Liczę, że będę mogła liczyć na Pan. Liczę, że będę mogła liczyć na Państwa towarzystwo do godziny 16 właśnie, a my na letnisku przenosimy się na działkę. Od kilku lat, wydaje mi się, że od dwóch, jest realizowany bardzo ciekawy projekt przedstawień w plenerze, przedstawień artystycznych w plenerze pod hasłem Enklawa. To jest cykl koncertów rejestrowanych na działkach. W ogrodach działkowych, tak to można nazwać, przy altankach. Były to już występy m.in. Kai i Brodki oraz artysty młodego pokolenia Sobla. Tym razem dołączyła do tego zestawu Sanach i to właśnie w ramach cyklu Enklawa zaprezentowała swój najnowszy numer. I muszę Państwu powiedzieć, że ta produkcja brzmi tak, jakby stworzyli ją producenci pracujący nad ostatnią płytą Taylor Swift. Dlatego Taylor Swift pojawiła się na początek letniska, żeby mogli sobie Państwo porównać. ITP, ITD, nowa Sanach na letnisku, a brzmi w podkładzie jak Taylor Swift. Cicho.

0: Czy istnieje playlista na letnisko idealna? Oczywiście, że istnieje, pod warunkiem, że w dużej części składa się z utworów Dona Westa, Never Love, to przed momentem. To program pierwszy Polskiego Radia. 21 minut temu minęła godzina 15. To, drodzy Państwo, czas, żeby wybrać się do Pabianic, gdzie już czeka na nas Piotr Hrabelski, dyrektor Afloparku. A czymże jest Aflopark? No jest to wyjątkowe miejsce, ogród. Ogród naturalistyczny. Panie Piotrze, czy ja wszystko dobrze rozumiem?
1: Ogród do zwiedzania. Jedna część jest rzeczywiście ogrodem inspirowaną naturą, natomiast to, z czego słyniemy najbardziej, to jednak ogród różany. Zostaliśmy zaliczeni w poprzednim roku do 9 najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie. Ale oprócz tego to jest oczywiście setki tysięcy różnych roślin, które są niesamowicie skomponowane, tak żeby nasi goście mieli też inspirację do swoich ogrodów, ale przede wszystkim mogli w spokoju odpocząć i nacieszyć się naturą.
0: Panie Piotrze, a co teraz kwitnie u was?
1: Jeszcze kwitną róże, już zaczynają hortensje, ale najlepszy okres mają liliowce, które są niezwykle ciekawym kwiatem i które też mają swoich fanów.
0: Słyszałam też, że u Państwa uprawia się rzecz niezwykłą jak na skalę Polski, pewnie na skalę świata też, choć tutaj nie jestem pewna. Państwo uprawiają też rzeźby i to te z najwyższej półki.
1: Pięknie to pani ujęła. Tak, rzeczywiście gościmy w tej chwili rzeźby największych polskich rzeźbiarzy, którzy w XX wieku tworzyli. To jest między innymi Igor Mitora i Magdalena Bakanowicz, Zdzisław Beksiński, Bronisław Chromy, jak również Alina Szapocznikow.
0: I to, tak? Te prace tych artystów tak sobie stoją w tym ogrodzie i można sobie iść, obejrzeć?
1: Jak najbardziej. One są tak wkomponowane, że dopełniają niesamowite otoczenie. Między innymi Igor Mitora i Ikaria stoi między lawendami. Pozostałe rzeźby są tak wkomponowane, że idąc sobie, spacerując, napotykamy co chwilę niezwykły obiekt.
0: To jest oczywiście wszystko w ramach wystawy Mistrzowie Rzeźby. Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Te ekspozycje można oglądać w dwóch częściach. Zanim powiemy, co znajduje się w Muzeum Miasta Pabianic, to chciałabym jeszcze podpytać o szczegóły przygotowywania tej ekspozycji. Czy kiedy dowiedzieli się Państwo, jakie będą dzieła, jak wyglądają te rzeźby, to od razu zaczęliście się zastanawiać, w których częściach ogrodu je umieścić, jak skomponować z istniejącą już roślinnością?
1: Oczywiście było to wyzwanie, tym bardziej, że ta wystawa cały czas się rozrasta. Mogę Państwu zdradzić, że do tych sześciu monumentalnych rzeźb Igora Mitoraja, które już posiadamy, właśnie zmierzają cztery kolejne z Pietra Santa z Włoch, które będą u nas prezentowane od najbliższego weekendu. I oprócz tych lokalizacji, które już mieliśmy wyznaczone, teraz musimy znaleźć, idealnie wkomponować te rzeźby, które do nas dojadą. Nie jest to proste, ponieważ

0: ciężki sprzęt nie może wjeżdżać do Afroparku. Ale jak chcecie Państwo zobaczyć, jak to udało się zrealizować, to na pewno sami Państwo cenicie te nasze pomysły.
1: Ja też myślę sobie o tym, że przygotowanie takiej wystawy w okolicznościach przyrody, w naturze, to jest okazja, żeby spojrzeć na te dzieła, na rzeźby z nieco innej perspektywy i przede wszystkim w czasie, który upływa. No bo tutaj mamy początek wystawy, kiedy mamy lato, a wystawa będzie kończyć się 30 września, czyli już wchodzimy w okres jesienny. Zmieniają się te warunki w naturze, inne rośliny będą się pojawiać. No i to też sprawi, że jakby zupełnie nową ekspozycję uzyskają Państwo. Aranżację tej ekspozycji.
0: Dokładnie tak. Bardzo wielu naszych gości odwiedza nas kilkakrotnie podczas trwania wystawy, ponieważ ci, którzy byli na samym początku, byli gdy peonie przepięknie kwitły, można było nacieszyć się ich zapachem. Następnie, gdy zakwitło tysiące róż, wtedy przychodziły osoby i żałowały, że nie były wtedy, gdy były piwonie. Teraz są osoby, które już czekają na hortensję i to właściwie cały czas ta wystawa wygląda inaczej, ponieważ to jest aż ponad 8 hektarów terenu. To każdy znajdzie też takie miejsce, w którym znajdzie swoje takie ulubione ławeczki, zacienione, gdzie może tego wszystkiego sobie odpocząć, a jednocześnie nacieszyć się tymi dziełami sztuki, które do tej pory znane były tylko z wyjazdów zagranicznych, po największych takich stolicach jak Madryt, Rzym, wielkie miasta, a teraz w Pabianicach po Łodzi można te wszystkie rzeźby podziwiać.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o tym, co zobaczymy w Muzeum Miasta Pabianic, bo tam też wystawa Mistrzowie Rzeźby zawitała.
0: Tak, łącznie nasza wystawa to już ponad 50 rzeźb, z czego ponad 30 samego Igora Mitoraja. Nie wszystkie rzeźby mogliśmy ustanowić w naszym ogrodzie, dlatego tutaj z pomocą przed nam renesansowy dwór obronny, potocznie nazywany zamkiem. To jest budynek z XVI wieku, więc niesamowita ekspozycja. Tam jest, znajduje się ponad 20 obiektów Igora Mitoraja, znajdują się rzeźby Aliny Szapocznikow, Magdalena Bakanowicz, Bronisława Chromego, więc same największe nazwiska i tam są zupełnie innej aranżacji, ale tam możemy podejść do samej rzeźby, zobaczyć wszelkie detale, posłuchać przewodnika, bo u nas w ramach wejścia zarówno do ogrodu, jak i do muzeum istnieje możliwość pospacerowania z osobą, która o tych rzeźbach opowiada, więc to wszystko składa się na taki mile spędzony czas, którym nasi goście najpierw nacieszą się naturą, a później mogą jeszcze z bliska pooglądać sobie te rzeźby, w których detale są najbardziej istotne.
1: To brzmi jak idealny plan na ciepłe dni, które nadchodzą, więc zapraszamy Państwa do Pabianic, a razem z nami był Piotr Hrabelski, dyrektor Afloparku. Pięknie dziękuję i życzę udanych wakacji.
0: Dziękuję i zapraszam do Pabianic.
2: No i fajnie. No. No, ja tego jeszcze nie pamiętam.

0: Bob Sinclair, The Way I Feel, to przed momentem na letnisku. Za 25 minut będzie godzina 16. Marta Zienkiewicz jest już w studiu. I
1: dzień
0: tak
1: dobry.
0: Jak już powiedziałam, będziemy, nie będziemy, wybierzemy się po prostu od razu do Barcelony.
1: Tak, bo ja myślę, że to jest świetne miejsce, które można odwiedzić w trakcie wakacji, więc teraz proszę Państwa, zamykamy oczy i udajemy się w podróż do Barcelony. A dlaczego? Ponieważ tam całkiem niedawno jeden z miejskich parków, a konkretnie w dzielnicy Marina de Port, nazwano imieniem Bronisławy Papuszy Weiss.
0: Jak to możliwe?
1: No właśnie.
0: Dobra, ale może zacznijmy od tego, kim była papusza.
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że była ona polską poetką romskiego pochodzenia, ale o papuszy znacznie więcej wie Cecylia Jakubczak z Fundacji W Stronę Dialogu.
2: Bronisława Weiss, którą społeczność romska nazwała papuszą, była jedną z najwybitniejszych, jak nie najwybitniejszą romską poetką, osobą, która wprowadziła Polki i Polaków w romski świat, co też wiązało się z różnymi konsekwencjami dla jej życia. Jej wiersze to nie były takie typowe rymowanki, jak może ktoś by oczekiwał. W moim odczuciu dosyć skomplikowane, a jednocześnie proste, takie wymagające refleksji i zatrzymania się. Dużo w jej poezji było odniesień do doświadczeń życia codziennego. Papusza podróżowała w taborze. Też refleksji związanych z osiedleniem Romów i Romek, bo w czasach PRL tabory były zakazane i Romowie musieli opuścić las, opuścić drogę, opuścić pola łąki i przenieść się w cztery ściany betonowych, murowanych budynków.
1: No i właśnie mamy więc historię społeczności romskiej w czasie II wojny światowej, czy również po niej, bo papusza urodziła się w roku 1908, a mówimy o parku w Barcelonie. Otóż co poetka miała wspólnego z tym miastem,
0: no
1: czy z Hiszpanią? Ja to pytanie od razu zadałam Cecylii Jakubczak, no i ona mi powiedziała, że papusza tak naprawdę w Barcelonie, czy nawet w Hiszpanii nigdy nie była. Ale jej twórczość jest doceniana na całym świecie, jej wiersze były tłumaczone na język niemiecki, angielski, szwedzki, włoski, no i wreszcie hiszpański.
2: Różnica pomiędzy Polską a Hiszpanią jest taka, że tutaj społeczność romską liczy się na 30-40 tysięcy osób, co nie jest za dużo. Oczywiście trudno jest weryfikować, jaka jest faktyczna liczba, bo w spisie powszechnym nie trzeba zaznaczać swojego pochodzenia etnicznego. Natomiast społeczność romska w Hiszpanii jest bardzo, bardzo liczna. Mówimy o około 700 tysiącach osób, więc te wpływy i ta siła oddziaływania i kształtowania kultury Hiszpanii jest o wiele większa.
1: Jest więc duża szansa, że mimo, że Bronisława Papusza Weiss mieszkała w Polsce, to właśnie w Hiszpanii ludzie zapytani o jej twórczość częściej przywołają tytuły jej wierszy. I co ciekawe, również właśnie społeczność romska zamieszkująca w Andaluzji stworzyła, proszę Państwa, flamenco, czyli taniec, który absolutnie nam się kojarzy z Hiszpanią, a to właśnie ze społecznością romską związany jest ten taniec. I jeszcze w kontekście papuszy myślę, że warto dodać, co w zasadzie oznacza to słowo, ten przydomek, pseudonim? No brzmi to jak coś bardzo miłego, puszystego, tak mi się od razu skojarzyło, a w zasadzie papusza oznacza w języku romskim lalkę. Bronisława Weiss od małego uznawana była za naprawdę piękną dziewczynkę i wszyscy tak pieszczotliwie nazywali ją właśnie laleczką czy też papuszą.
0: Proszę przypomnij, Marto, jeszcze gdzie znajdziemy skwer, gdzie znajdziemy ten skwer, w jakiej dzielnicy, gdyby ktoś wybrał się z naszych słuchaczy na przykład na wakacje do Barcelony albo chociaż na City Break, to gdzie może znaleźć to miejsce?
1: Warto kierować się do dzielnicy Marina de Port, a tam konkretnie ten park, o którym dziś rozmawiamy, pięknie można przetłumaczyć tę nazwę jako Ogrody Papuszy, czyli Jardins de Papusza.

0: Za 14 minut będzie godzina 16. U nas po 16 Ekspres Jedynki i Karolina Rożej, która weszła do studia po cichutku i mówi: kończymy, kończymy, to jest ostatnia piosenka. To ja już, zobacz, sznuruję usta.
1: No bo jak się tu jakieś interesy przez telefon załatwia w czasie trwającej piosenki, ty zaczęłaś sama tu zdradzać kulisy, więc masz. Za 13 minut rzeczywiście zaproszę Państwa do słuchania Ekspresu Jedynki. Ja wpadłam tak trochę w ostatniej chwili, bo jeszcze słuchałam nadesłanej relacji naszego wysłannika do Stanów Zjednoczonych, który no czeka na te półfinały. Będą ekstra, naprawdę tak się zanosi to, że ten mundial półfinałowo będzie bardzo emocjonujące, ale on w oczekiwaniu wybrał się na rodeo. I co tam zobaczył, jak to ocenia, o tym opowiemy między innymi w Ekspresie Jedynki. Mam mnóstwo fantastycznych tematów i świetnych gości, ale to już może po 16 opowiem.
0: A będzie w finale, w półfinałach grała Norwegia?
1: Nie.
0: A, to już nie.
1: Nie, to już nie. To
0: muszę
1: już
0: sobie
1: nie, to
0: wymyślić, nie. Komu chcę jeszcze kibicować. Karolina Rożej.
1: Anglikom możesz.
0: Francuzom.
1: Francuzom.
0: Dobra.
1: Hiszpanom.
0: To ugadamy się.
1: Dobrze.
0: Pięknie dziękuję. Ula Kaczyńska, Argentynie. Monika Góral. Do jutra.
2: Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
11: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Reklama. Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzajewska, zapraszam. Długie korki utrzymują się na południowej obwodnicy Krakowa, czyli na miejskim odcinku A4 w obie strony. Jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, korek jest od mostu na Wiśle za węzeł Balice. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Katowic, od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe. Nie ma już natomiast utrudnień na A2 między węzłami Torzym i Jordanowo w pobliżu Lubrzy. Tutaj służby informują, że po kolizji dwóch samochodów osobowych nadal zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania, ale w tym miejscu na 61 kilometrze nie widać już absolutnie żadnych utrudnień dla kierowców. Przejazd jest możliwy całą szerokością jezdni. Bardzo trudna sytuacja utrzymuje się na S3 między Goleniowem a Szczecinem. Tutaj co prawda udało się odblokować jezdnię w kierunku Świnoujścia po kolizji trzech samochodów osobowych między węzłami Kliniska i Goleniów Południe w pobliżu Klinisk, ale nadal korek się utrzymuje i w przeciwną stronę między węzłami Goleniów Południe i Kliniska w pobliżu Różyce po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i busa, wskutek którego dwie osoby zostały ranne. Nadal zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina.

0: Szczecina na 79 kilometrze. Dlatego tutaj zdecydowanie ten odcinek między Szczecinem a Goleniowem trzeba omijać i po prostu jechać przez Goleniów lub Szczecin. Droga krajowa numer 74, odcinek Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Lisich Jam. Nadal są utrudnienia po kolizji dwóch samochodów ciężarowych na 57 kilometrze. Tutaj ruch odbywa się na przemian i jednym pasem. Nie ma już natomiast problemów w ruchu na 16 na trasie Ostróda-Olsztyn w pobliżu miejscowości Lubajny. Tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i droga była zablokowana. I także już bez przeszkód odbywa się przejazd S17 na odcinku między węzłami Górzno i Garwolin Południe w kierunku Warszawy.
1: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie go nie uwzględnił warszawski sąd okręgowy. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim rozpoczynają się ekshumacje Polaków ofiar ukraińskich nacjonalistów. W Tajlandii trwa identyfikacja ofiar pożaru w pubie w Bangkoku. Zginęło w nim 27 osób. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Jak przekazała sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka sądu do spraw karnych, odmowy wynikają z niewykazania tego, czy Zbigniew Ziobro przebywa bądź planuje podróż w tamte rejony.
2: To jest podstawowa kwestia, którą należy ustalić, uwzględniając ten wniosek. Jeżeli dana osoba nie przebywa na terenie Unii albo Wielkiej Brytanii, wówczas nie można wydać ani europejskiego nakazu aresztowania, ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową.
1: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, a orzeczenie sądu jest niezaskarżalne. Sąd podjął spodziewaną decyzję, mówił w TVP Info prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
3: Europejski nakaz aresztowania może być wydany w stosunku do osoby, jeżeli jest podejrzenie, że może ona przebywać na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, to sąd odmawia wydania europejskiego nakazu aresztowania.
1: Szef Naczelnej Rady Adwokackiej wskazał, że teraz jedynym sposobem na sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski jest procedura ekstradycyjna. Na zabezpieczonym sprzęcie ze Szpitala Południowego w Warszawie nie było nagrań. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, śledczy nie znaleźli nagrań na sprzęcie podsłuchowym ujawnionym przez technika sekcyjnego. To w związku ze sprawą domniemanych nieprawidłowości w prosektorium szpitala. Technik, przesłuchany jako świadek, również nie zeznał, że potajemnie nagrywał lub posiada takie nagrania. Portal Zero podał, że ma kilkadziesiąt godzin nagrań z prosektorium Szpitala Południowego. Czynności sprawdzające w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Śledczy zapowiadają przesłuchania osób zgłaszających się jako świadkowie posiadający wiedzę na temat sprawy. Rodziny ośmiu zidentyfikowanych ofiar rzezi wołyńskiej Spóźnik otrzymały noty identyfikacyjne. Jak ważne jest odzyskanie tożsamości przez ofiary ludobójstwa, mówiła minister kultury Marta Cienkowska podczas uroczystości wręczenia not i podziękowała rodzinom pomordowanych.
4: Jestem głęboko wdzięczna wszystkim rodzinom, które zdecydowały się przekazać materiał genetyczny do badań. Wiem, że nie zawsze była to łatwa decyzja.
1: Tymczasem w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim rozpoczynają się ekshumacje Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów. Łącznie w 1943 roku z rąk UPA zginęło tam ponad 1000 Polaków. W Ostrówkach na Wołyniu jest Paweł Buszko. Powiedz, kiedy możemy spodziewać się pierwszych efektów pracy archeologów?
5: Ekipy badaczy z IPN oraz ukraińscy archeolodzy przyjadą do Ostrówek dzisiaj późnym popołudniem, ale właściwe prace rozpoczną się jutro. Rozpoczynające się ekshumacje były poprzedzone poszukiwaniami. W kwietniu udało się odnaleźć wstępnie dwie zbiorowe mogiły polskich ofiar i to tam będą kopać archeolodzy.
6: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy, z tej racji, że W wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Natomiast od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób, liczba ofiar, które tam się będą znajdować.
5: Tak wyjaśnił mi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN, który jedzie tutaj do Ostrówek. Docelowo szczątki ofiar mają być też poddane procesowi identyfikacji.

0: mutacji na podstawie danych genetycznych. Odnalezienie, identyfikacja, ale też godny pochówek potrzebne są przede wszystkim rodzinom ofiar, które czekają na to od ponad 8 dekad.
1: Paweł Buszko, bardzo dziękuję za relację.
2: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze Tajlandia. Trwa identyfikacja ofiar pożaru, który strawił jeden z zatłoczonych pubów w Bangkoku. Zginęło 27 osób. Do ponad 70 wzrosła liczba rannych. Wiele osób jest w stanie krytycznym.
3: Jak podają tajlandzkie media, część rannych jest w stanie uniemożliwiającym stwierdzenie ich tożsamości. 25 osób jest w stanie krytycznym. Trwa ustalanie winnych zaniedbań, które doprowadziły do tragedii. Pożar wybuchł nocą z niedzieli na poniedziałek w jednym z popularnych barów. Najprawdopodobniej od zwarcia elektrycznego w przewodach klimatyzacji zajął się pokryty dźwiękoszczelnym materiałem sufit lokalu. Okazał się on na tyle łatwopalny, że w krótkim czasie potężne płomienie ogarnęły całe pomieszczenie. Dwa wyjścia awaryjne z lokalu nie były drożne. Jedno z nich prawdopodobnie całkowicie zareglowane. Wiele ofiar odnaleziono w toaletach, gdzie starano się schronić przed ogniem. Miejsce tragedii odwiedził premier Tajlandii Anutin Charnwirakul. Władze zapowiedziały też kontrolę innych lokali rozrywkowych w Bangkoku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Już tylko 4 mecze do końca piłkarskich mistrzostw świata. Jutro późnym wieczorem poznamy pierwszego finalistę tego mundialu. W półfinale Francja zmierzy się z Hiszpanią. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
5: Mecz Hiszpanii z Francją to będzie wielka uczta dla kibiców. Francuzi będą chcieli zrewanżować się za dwa ostatnie półfinały dużych imprez, w których przegrywali z La Furia Roja. Bo tak było i w Lidze Narodów w zeszłym roku, i w półfinale Euro 2024. Hiszpanie wciąż czekają, aż na dobre obudzi się Lamine Yamal, mimo że zgarnia statuetki dla najlepszego piłkarza już nie w jednym spotkaniu. Francja śpi spokojnie, bo ma Mbappé i Dembélé w genialnej formie. Pierwszy strzelił 8, a drugi 5 goli w tym turnieju. Spotkanie poprowadzi Salwadorczyk Iwan Barton i nie powinien mieć trudnego zadania, bo obie drużyny zamiast na kontrowersjach koncentrują się akurat na dobrej grze w piłkę. Początek spotkania we wtorek o 21:00. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
4: W drugim półfinale w środę Anglia zagra z Argentyną. Finał odbędzie się w niedzielę w New Jersey o 21:00. Już teraz zapraszamy Państwa na specjalną audycję w radiowej jedynce. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Robert Lewandowski zostanie jutro zaprezentowany w nowym klubie. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire i po raz pierwszy w karierze będzie występował poza Europą. W przededniu wyjazdu Lewandowski, który ostatnio trenował w Legii Warszawa, krótko przedstawił się amerykańskim kibicom za pośrednictwem ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zaczął od wyjaśnienia, dlaczego gra z 9 na koszulce.
6: Bo ją lubię, od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, także też mi chyba szczęście przynosi. Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
4: I oby dalej było co świętować, teraz już w barwach Chicago Fire. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
8: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
1: Uwaga na intensywne burze i deszcz w województwach podkarpackim, świętokrzyskim oraz w części lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego. Temperatura teraz od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim, około 25 w centrum i na północy, do 28 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
7: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
8: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz? Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama. Autopromocja.
15: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
16: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w nowym tygodniu, 13 minut po godzinie 16, zaczynamy popołudniówkę.
0: Ekspres Jedynki.
16: I już za chwilę o tych, którzy po ponad 80 latach odzyskali swoje imiona, nazwiska i miejsce w historii.
17: Późniki czekały na to 80 lat, więc jest to wzruszające, że się udało ludzi wyciągnąć z niebytu, mimo olbrzymich trudności różnych.
18: Identyfikacja oznacza, że na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Że rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Że człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii.
16: Właśnie dziś rodzinom ośmiorga ofiar zbrodni wołyńskiej wręczono noty identyfikacyjne. To oznacza, że po raz pierwszy ofiary zbrodni dokonanej przez UPA zostały rozpoznane na podstawie materiału genetycznego. Tym pracom badawczym

Badawczym w Późnikach szefował profesor Andrzej Osowski i on właśnie będzie naszym gościem już za kilka minut, ale w Ekspresie Jedynki też pojawią się inne tematy, inni goście. Będziemy mówić między innymi o sieciach widmo. Dlaczego tak ważne jest ich sprzątanie? O tym opowie Nurek z wieloletnim doświadczeniem.

0: To poniedziałkowy Ekspres Jedynki, 17 minut po godzinie 16. Dziś popołudniówkę zaczynamy od Wołynia, o którym tak dużo jak ostatnio nie mówiło się chyba nigdy. Choć zostawimy w tym momencie te aktualne spory polityczne. Za nami rocznica Krwawej Niedzieli, czyli tego punktu kulminacyjnego rzezi wołyńskiej, w czasie której szacuje się, że zginęło około 100 tysięcy Polaków. Natomiast jednocześnie trwają też ekshumacje na Wołyniu, ekshumacje w dawnej Galicji Wschodniej. Niedawno zakończył się pierwszy etap poszukiwań mogił ofiar tej zbrodni w Późnikach, to w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. I dziś wręczono noty identyfikacyjne rodzinom 8 ofiar. To oznacza, że na grobach pojawią się ich imiona i nazwiska. To Bronisława i Maria Karpińskie, Adolf i Bronisława Dancewiczowie, Henryk Fedorowicz oraz Maria, Władysław i Mikołaj Szafrańscy. Notę identyfikacyjną odebrał dziś Tadeusz Szafrański.
1: Stryjek Mikołaj Szafrański, Maria Szafrańska i Władysława Szafrańska. Trzy osoby jak do tej pory zostały zidentyfikowane. Na resztę no, trzeba poczekać. Ogarnia mnie niesamowita zaduma i żal. Byli niewinnymi ludźmi, tak jak i wszyscy mieszkańcy Późnik, czy na Wołyniu, czy w innych wsiach mieszkających na tych dawniejszych terenach polskich. Mnie to cieszy, że akurat w końcu rozpoznano wśród tych akurat osób szczątki członków naszej rodziny. Z ich relacji, przede wszystkim Józi i jej mamy, wynikało, że widziały, jak banderowiec zastrzelił ojca na ich oczy na posesji naszej. Z kolei córki stryja Mikołaja, jednej odcięto pierś, odrąbano nogę i właściwie to jest cała relacja z całego mordu, bo ilekroć tam próbowałem jakoś rozmawiać, no to akurat Józia chorowała na serce, podnosiło się jej ciśnienie, rozpacz, no bo ten bagaż będzie nosiła do końca swojego życia, tak samo jak i nieżyjąca już jej mama.
0: To jest chyba bagaż nas wszystkich tak naprawdę. Z nami teraz profesor Andrzej Osowski, kierownik Zakładu Genomiki i Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i szef całego zespołu naukowców, którzy prowadzili ekshumację w Późnikach. Właśnie, dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam.
0: Panie profesorze, pan był dzisiaj na tej uroczystości wręczania not identyfikacyjnych rodzinom 8 ofiar. No chyba było, mam takie wrażenie, gdy słuchałam

0: szczątków. Musimy pamiętać, że są to szczątki często kobiet, dzieci, które ulegają znacznie szybszej degradacji, szczególnie w grobach masowych. To powoduje, jak degradują szczątki szkieletowe, to też i DNA. A kolejnym problemem jest brak materiału porównawczego, to znaczy dysponujemy dzisiaj materiałem od bardzo dalekich krewnych, w sensie genetycznym dalekich krewnych. To jest wstępnych po rodzeństwie przyrodnim, po kuzynostwie. To wszystko powoduje, że te badania są bardzo trudne. No i musimy pamiętać, że w wyniku tych zdarzeń ginęły całe rodziny, tak więc tych najbliższych krewnych po prostu nie ma.
1: Minister kultury mówiła w czasie tej dzisiejszej uroczystości też coś takiego, że przede wszystkim dziękuję rodzinom ofiar za to, że zdecydowały się ten swój materiał genetyczny udostępniać, i powiedziała coś takiego, że to nie zawsze było łatwe. Czy dobrze odczytuję, że niektóre rodziny jakby nie chciały wracać w ten sposób do tego, co się przydarzyło?
0: To znaczy, no musimy pamiętać o tym, że nasz materiał genetyczny jest czymś, co mamy najcenniejsze. I to jest forma zaufania, zaufania instytucji, zaufania ministerstwu, zaufania uniwersytetowi, że ten swój materiał genetyczny przekazujemy. Więc to jest jak najbardziej zaufanie, którym obdarzyły nas rodziny, i cieszymy się, że rodziny mają to zaufanie do nas i materiał swój przekazują, bo bez tego materiału byśmy nie byli w stanie tych osób zidentyfikować.
1: I te ofiary, które udało się wam zidentyfikować, to są ofiary, których szczątki odnaleziono w tej pierwszej zbiorowej mogile, którą udało się wam odnaleźć, a w ubiegłym roku odbyły się ekshumacje i pochówki 43 osób.
0: Tak, to jest w tej pierwszej mogile, którą znaleźliśmy i ekshumowaliśmy w ubiegłym roku. I dzisiaj na podstawie tych analiz genetycznych wiemy także, że gdzieś musi być druga mogiła, bo widzimy, że brakuje nam części ofiar. I tak jak wspomniał pan Szafrański, części osób z jego rodziny nie odnaleziono w tej mogile, tak więc muszą się znajdować w kolejnej mogile, którą poszukujemy.
1: Czy dobrze rozumiem, panie profesorze, że tej drugiej mogiły nie udało się znaleźć w miejscu, w którym zakładaliście, że ona może być?
0: Nie do końca. My tak naprawdę nie do końca zakładamy, gdzie ona może być. To jest olbrzymi obszar. Musimy pamiętać, że to jest nieistniejąca miejscowość, której po prostu nie ma śladu po tej miejscowości. Tak więc odnajdowanie mogił w tak ekstremalnych warunkach jest naprawdę bardzo trudne. To jest na wielu poziomach. A poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej i identyfikacje jest to bardzo trudne zadanie. Nawet znalezienie grobu masowego jest bardzo trudne. Poprzednią mogiłę szukaliśmy przez okres około 4 miesięcy. Było 5 wyjazdów w roku 23, a myśmy przebadali jedynie fragment obszaru, na którym te mogiły mogą się znajdować. W tej chwili pracowaliśmy przez tydzień czasu, przebadaliśmy olbrzymią część terenu, ale to nie udało się odnaleźć tej mogiły, więc musimy wrócić i będziemy szukać aż do skutku, aż znajdziemy.
1: I w sierpniu wracacie?
0: Tak, pod koniec sierpnia wracamy razem z Fundacją Wolność i Demokracja.
1: To też trzeba sobie uzmysłowić, bo tak jak powiedział pan profesor, to jest, my mówimy, że chodzi o mieszkańców wsi Późniki, ale rzeczywiście ta wieś nie istnieje. No i sam teren jest też bardzo trudny, na którym prowadzone są te prace.
0: Tak, jest to teren taki pagórkowaty, podobny trochę do Bieszczad, więc samo dojechanie tam na miejsce pracy jest bardzo trudne. W chwili, kiedy następują opady deszczu, jest praktycznie biorąc niemożliwe. Żaden sprzęt tam nie jest w stanie dojechać, nawet ciężki. Więc te prace no, są trudne i w wielu miejscach. W przypadku prac prowadzonych na Wołyniu tak to będzie wyglądać.
1: Panie profesorze, bardzo często zwraca się też uwagę na to, że tak naprawdę prace ekshumacyjne na Wołyniu odbywały się od lat 90., ale to między innymi, dlaczego teraz też się udaje identyfikować te ofiary, to jest zasługa bardzo nowoczesnej technologii, którą wy także macie w swojej dyspozycji. Jakiego rodzaju to jest technologia i co takiego ona zmieniła?
0: Nie tylko mamy, ale też jesteśmy zespołem naukowym, który te technologie tworzy, dzięki którym jesteśmy w stanie dzisiaj ludzi sprawnie identyfikować. Jesteśmy zespołem, który wiele technologii wdrożył, wprowadził do identyfikacji. Dzisiaj powszechnie mówimy o identyfikacji genetycznej, ale to

0: nasz zespół w 2012 roku zaproponował zastosowanie analiz genetycznych w przypadku ofiar złączki i dzisiaj sobie nie wyobrażamy, żeby nie wykonywać analiz DNA. Więc to nie są tak naprawdę ekshumacje, to są badania naukowe. Bo proces ekshumacji to jest przeniesienie z grobu A do grobu B. A tutaj przede wszystkim zależy nam na tym, żeby po tym procesie było jak najmniej wątpliwości i na jak najwięcej pytań musimy odpowiedzieć. Dlatego też zespół, który to wykonuje, jest to zespół wieloprofilowy, zespół naukowy, więc to nie są tylko prace ekshumacyjne, to są przede wszystkim badania naukowe.
1: Panie profesorze, trzymamy w takim razie bardzo mocno kciuki za to, żeby udało się na te kolejne pytania znaleźć odpowiedzi i za prace, które ruszą w sierpniu. Również profesor Andrzej Osowski, kierownik Zakładu Genomiki i Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, był gościem Ekspresu Jedynki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I prawie 16:30 na zegarach. To jest poniedziałkowa popołudniówka. W studiu pojawił się już Karol Surówka.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Karolu. Ja przed chwilą rozmawiałam z profesorem Andrzejem Osowskim, który no, szefował całemu zespołowi naukowców, który to zespół prowadził ekshumację w Późnikach. Naukowcy wrócą do Późnik w sierpniu. I zaczynając tę rozmowę, powiedziałam, że zostawimy aktualne polityczne spory, które w przypadku pracy naukowców nie mają a właściwie absolutnie żadnego znaczenia. Natomiast to już będzie twoja trudniejsza rola, czyli wrócić do tego, co w relacjach polsko-ukraińskich dzieje się aktualnie, bo dzieje się dużo.
2: Tak, nie jesteśmy w stanie niestety uciec od tych politycznych sporów, dlatego że te badania, o których ty rozmawiałaś, one są możliwe po porozumieniu politycznym, po latach pracy dyplomatycznej, więc jeżeli relacje będą coraz gorsze, pracy będą

0: badacz również będą coraz trudniejsze. Także no niestety musimy do tej polityki wrócić, ale także do tych skutków polityki i napięć na linii Polska-Ukraina. To jest oczywiście też news z dzisiaj o tym, że doszło do bardzo nieprzyjemnego incydentu w Bielsko-Białej.
1: W autobusie, tak, to pracownik tych zakładów.
0: Tamtejszych zakładów autobusowych.
1: Akurat na zwolnieniu lekarskim zaatakował dziewczynkę w niewybrednych słowach pochodzącą z Ukrainy, że ma na Ukrainę wracać. To oczywiście jest bardzo duży eufemizm, jeśli chodzi o to, co miał jej do powiedzenia.
0: Jest tutaj kilka zmiennych, kilka warstw, które się wzajemnie przenikają i jest to bardzo trudny temat, który poruszę z naszym gościem. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zapraszamy. Już za 3 minuty.

0: To Polskie Radio, program pierwszy i poniedziałkowa popołudniówka 16.34 na zegarach. Już teraz w Ekspresie Jedynki Karol Surówka i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, a z nami połączony jest Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry.
2: Na początek pytanie, czy polscy politycy odpowiadają za nastroje antyukraińskie w naszym kraju?
3: No, za problemy w relacjach polsko-ukraińskich, co niestety z dużym smutkiem stwierdzam, odbija się również na społeczności ukraińskiej w Polsce. Pełną odpowiedzialność musi wziąć na siebie prezydent Zełenski, ci, którzy doradzili mu, żeby wynieść na sztandary

0: oprawców z UPA. My przestrzegaliśmy prezydenta Zełenskiego już kilka lat temu, kiedy próbował na początku wojny podjąć podobną decyzję. Wtedy się z tego wycofał. Dziś popełnił ten fatalny błąd polityczny i podjął decyzję no jednak haniebną, biorąc pod uwagę rolę UPA w ludobójstwie na Wołyniu. No i jak wiemy później postanowił iść jeszcze dalej, czyli forsować pomysł Panteonu Narodowego w Kijowie, w którym, jak wieść niesie, mają się znaleźć prochy Bandery i Szuchewicza.
1: A to on jeden, on sam? Czy polska polityka nie odegrała tutaj też rolę? Czy nasza kampania prezydencka, czy Grzegorz Braun, czy wyścig o konserwatywnych wyborców w ostatnich miesiącach, czy to też nie dołożyło się do tych nastrojów?
0: Absolutnie nie. To są decyzje prezydenta Zełenskiego. Myślę, że gdyby prezydent Zełenski zgodnie z tym, co deklarował w Polsce podczas pierwszej wizyty po wyborach prezydenckich prezydentowi Nawrockiemu, to moglibyśmy takiego kryzysu w naszych relacjach uniknąć. My mamy od wielu lat niezamkniętą sprawę ekshumacji, mimo tego, że Ukraińcy byli w stanie, prowadząc wojnę, dokonać ekshumacji kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu. Tymczasem cywilne ofiary ludobójstwa na Wołyniu wciąż leżą w ziemi niepochowane zgodnie z naszą kulturą i cywilizacją i na to nie ma zgody.
1: Zapytałem o relacje, dlatego że w autobusie miejskim w Bielsku-Białej doszło do bardzo nieprzyjemnego incydentu. Dorosły mężczyzna, pracownik miejscowego MZK, zastraszał dziewczynki z Ukrainy, rzucał wulgaryzmami, obrażał. No i ukraiński szef dyplomacji Andrii Sybicha przy tej okazji po pierwsze podziękował za zatrzymanie sprawcy, ale też zwrócił się właśnie do polskich polityków. Apelujemy do części polskich polityków o zaprzestanie podsycania nienawiści wobec Ukrainy i Ukraińców. W podobnym tonie zresztą wypowiedział się też polski polityk Robert Biedroń, który obarczył odpowiedzialnością Grzegorza Brauna, Mentzena i Jarosława Kaczyńskiego, pisząc: oni hodują ludzi, którzy są gotowi atakować dzieci, chore.
0: Pan Biedroń zawsze wykorzystał okazję do zaatakowania Polski przy tego rodzaju sporach. Ja po pierwsze stanowczo potępiam to, co się wydarzyło w tym autobusie. Sprawca tego ataku, na szczęście tylko słownego, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, powinien ponieść karę jak najbardziej surową, powinien to być przykład dla innych, którym chodzą tego rodzaju zachowania po głowie, żeby się nad tym zastanowili. Natomiast panu ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy polecam zajęcie się atakami na Polaków, na polskie organizacje, które działają na Ukrainie. Pan poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Dworczyk częściowo pokazywał na telefoniczne, kiedy Ukraińcy dzwonią do tych organizacji i wulgarnie wyzywają Polaków, którzy niosą pomoc Ukraińcom i dbają również o miejsca pamięci naszych rodaków. Więc proponuję, żeby Ukraińcy zajęli się tym, co do nich należy, czyli ochroną mniejszości polskich na Ukrainie.
1: To też może to mogą być rosyjskie prowokacje, to zawsze też mogą być próby, no właśnie, pogłębiania tych sporów.
0: Bardzo możliwe, ale w dzisiejszych czasach można znaleźć sprawców takich tego rodzaju połączeń. Natomiast powtarzam, nie byłoby tych napięć, gdyby nie decyzja prezydenta Zełenskiego o tym, żeby w państwowy sposób upamiętnić, gloryfikować oprawców z UPA. Ta decyzja była niczym niesprowokowana przez polską stronę i tego się nie da w żaden sposób wytłumaczyć. A późniejsze kroki, zwroty najwyższego odznaczenia Rzeczpospolitej Polskiej, czyli orderu Orła Białego, w taki upokarzający sposób za pomocą poczty kurierskiej, zwracanie tych orderów przez innych byłych prezydentów, Poroszenkę, Kuczmę, no i wreszcie procedowana w trybie pilnym ustawa o Panteonie, no to są wszystko gesty bardzo nieprzyjazne wobec narodu, który jak żaden inny niósł pomóc Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny i do dzisiaj niesie tę pomoc.
1: Panie pośle, a czy te nastroje nie będą jeszcze gorsze po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o zablokowanie możliwości członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli, jak rozumiem, ta sprawa nie zostanie uregulowana, bo to nie chodzi o twarde zablokowanie. Jaki jest wasz, co dokładnie ma się znaleźć w tym projekcie?
0: Tak, więc te nastroje ulegną poprawie dopiero wtedy, kiedy prezydent Zełenski wycofa się.

0: swojej decyzji. Chcemy mu pomóc, dlatego żądamy od polskiego rządu wstrzymania negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Te negocjacje i tak budzą olbrzymie kontrowersje ze względu na konkurencję produktów rolnych z Ukrainy. Natomiast my nie widzimy żadnego powodu, żeby otwierać kolejne klastry negocjacyjne. Wiemy, że pierwszy klaster został otwarty 15 czerwca. Wiemy z doniesień medialnych, że kolejny ma być otwarty już jutro w Brukseli. Każdy klaster to jest 5-6 rozdziałów negocjacyjnych. Nie widzimy żadnego powodu, żeby Polska nie postępowała tak samo jak nowy rząd Węgier, który znosząc weto na otwarcie pierwszego klastra zagwarantował sobie przestrzeganie praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie.
1: No tak, tylko że niestety wiemy, że rząd węgierski robił to z nie najlepszych pobudek. Pozostawał w kontakcie z Kremlem po prostu, minister spraw zagranicznych
0: Węgier. Nie, ja mówię już o nowym rządzie Madziara. Ten rząd zniósł weto na rozpoczęcie negocjacji nad pierwszym klastrem 15 czerwca w zamian za koncesje ukraińskie dotyczące węgierskiej mniejszości na Ukrainie. My mamy też dwie bardzo ważne rzeczy do załatwienia. Po pierwsze, odejście od państwowego gloryfikowania UPA, co leży w interesie nie tylko Polski, ale również Ukrainy, ponieważ Ukraina z obecnym kultem Bandery do Unii Europejskiej po prostu nie wejdzie, to niezależnie od zdania Polski w tej sprawie. Ukraina do Unii nie zostanie w takim kształcie przyjęta, tak jak Chorwacja, która próbowałaby gloryfikować ich kolaborantów z niemieckimi nazistami, czyli ustawy.
1: Czy blokując
0: nie
1: te rozmowy akcesyjne, panie pośle? My nie zrobimy dokładnie tego samego, co zrobił Viktor Orban, tylko czyli nie będziemy grali na korzyść Rosji, no bo Rosji to jest absolutnie na rękę, by te rozmowy akcesyjne zablokować, a przecież to mówili też politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kiedyś to mówił Andrzej Duda, to mówił Mateusz Morawiecki, że Ukraina zbliżająca się do Europy jest w interesie Europy, jest w interesie Polski. To mówili też politycy PiS-u.
0: I Polska odegrała w 3 miesiącach tego konfliktu. Gdyby nie decyzje naszego rządu, dzisiaj wolnej Ukrainy zapewne by nie było. I ta pomoc, my tej pomocy nie kwestionujemy nadal. Natomiast czym innym są skomplikowane negocjacje dotyczące akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Te negocjacje, powiedzmy sobie szczerze, będą trwały wiele lat. Premier Madziar, już nowy premier Węgier, określił czas tych negocjacji na 10 do 15 lat i zapowiedział, że na Węgrzech odbędzie się po zakończeniu tych negocjacji referendum. Takie samo referendum powinno moim zdaniem odbyć się również w Polsce. Natomiast wstrzymanie tych negocjacji na pół roku, na rok, tak żeby Ukraińcy mieli czas na załatwienie tych dwóch kwestii, odejścia od gloryfikowania UPA oraz przeprowadzenia pełnych ekshumacji naszych rodaków, którzy czekają na ten proces od 1943-1944 roku, niewiele zmieni. Te negocjacje po prostu wydłużą się o jeden rok. Na przestrzeni 10-15 lat to niewiele zmieni.
1: Zapytam jeszcze, panie pośle, o embargo na import ukraińskich towarów do Unii Europejskiej. Komisja Europejska naciska na to, byśmy to embargo znieśli. My, Węgrzy, Słowacy, natomiast polski rząd mówi nie. Już mamy informację z Ministerstwa Rolnictwa, że polski rząd na razie nie zgadza się, albo w ogóle nie zgadza się na zniesienie tego embarga. Czy tutaj będziecie mówili jednym głosem?
0: Tak, na pewno. Gdyby doszło do zniesienia takiego embarga, byłby to prawdziwy skandal, bo to bardzo mocno uderzy w naszych rolników. My od początku mówiliśmy, że zgadzamy się na transfer tych towarów przez nasze terytorium na inne rynki światowe. Początkowo, przypomnę, była mowa o tym, że zboże ukraińskie będzie, inne produkty będą trafiały do potrzebujących głównie w Afryce. Natomiast gdy okazało się, że gro tego towaru zostaje w naszym kraju, wprowadziliśmy embargo i ponieważ warunki się nie zmieniły, jeżeli Ukraina chciałaby, nie wchodząc do Unii Europejskiej, mieć dostęp do korzyści płynących z członkostwa, czyli do możliwości sprzedawania swoich towarów bez cła w Polsce i w innych krajach europejskich, no to na to naszej zgody być nie może.
1: Panie pośle, na koniec jeszcze zapytam, na koniec przejdę do polityki krajowej. Jak napięte były rozmowy, które przygotowały?

0: wywoływały wielki grill Mateusza Morawieckiego. Te rozmowy między Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim miały się toczyć u pana w domu. Te negocjacje, które miały otworzyć drogę do tego grilla, to była właśnie atmosfera jak przy grillu, czy bardziej napięta?
1: To była zwykła kolacja, to nie był jeszcze grill. Natomiast my o imprezie, którą pan premier Morawiecki i jego stowarzyszenie organizuje 31 lipca, wówczas nie rozmawialiśmy, bo tej daty, takich planów pan premier nie miał, a przynajmniej ich nie ujawniał. Wiem, że później premier Morawiecki rozmawiał z panem prezesem Kaczyńskim, ale ja w tym spotkaniu nie uczestniczyłem, więc nie znam jego przebiegu.
0: Ten grill, tylko powiem naszym słuchaczom, to ma być event organizowany przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jest to uważane za akcja promująca stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, choć ludzie byłego premiera powiedzieli mi, że chcą podkreślić, że to nie jest coś, na co się zgodził Jarosław Kaczyński, że zgody Mateusz Morawiecki nie wymaga. Wybija się na niezależność w PiSie? Już bardzo krótko.
1: No myślę, że to są niepotrzebne wypowiedzi jakichś współpracowników pana premiera Morawieckiego. Premier Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i jest oczywiście bardzo ważną postacią, natomiast wszystkich nas obowiązuje statut partii. Jeżeli ta impreza ma mieć charakter programowy, ja nie znam programu tej imprezy, ale jeżeli to ma mieć charakter programowy, to bardzo dobrze, to nam pomoże. Natomiast jeżeli to miał być zaczyn dla jakiejś działalności parapartyjnej, byłoby źle. Więc
0: tutaj
1: mam nadzieję, że ten pierwszy wariant jest aktualny.
0: Kropkę. A pan będzie?
1: Nie, ja akurat mam zaplanowany w tym czasie urlop.
0: Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był z nami połączony. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Ja słyszałam, że ma być karkówka i piwo, tak nieoficjalnie mówił w ubiegłym tygodniu gość popołudniówki, ale nic więcej nie dodam. Karol Surówka, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I popołudniówka po godzinie 17 w Ekspresie Jedynki. Najlepszy sport Ameryki.
2: Bring you America's number one sport and the greatest show on dirt.
1: I wcale nie chodzi o baseball, wcale nie chodzi o futbol amerykański, wcale nie chodzi nawet o hokej czy lacrosse. Ciekawa jestem, czy wiedzą Państwo, który sport może chodzić. To wszystko się wyjaśni po godzinie 17. Po 17 także kolejny gość Ekspresu Jedynki. Będziemy rozmawiać o sieciach widmo. Dlaczego stanowią one śmiertelne zagrożenie nie tylko dla oceanicznej fauny, ale także dla ludzi. No właśnie, na te pytania odpowiemy po 17.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: Ekspert taniej.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
13: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Poprawia się sytuacja na S3 między Goleniowem a Szczecinem, ale cały czas są utrudnienia na jezdni w kierunku Szczecina między węzłami Goleniów Południe i Kliniska w pobliżu Różycy. Przypomnijmy, tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i bus, wskutek czego dwie osoby zostały ranne i mamy zwężenie w kierunku Szczecina na 79 km. Tu jest niewielki korek. Poprawia się sytuacja na S3 na przeciwległej jezdni, na tym samym odcinku, czyli między węzłami Kliniska i Goleniów Południe w pobliżu Klinisk. Tam wcześniej zderzyły się trzy samochody osobowe i był zablokowany jeden pas w kierunku Świnoujścia. Tutaj potwierdzona informacja od służb, że trasa jest już odblokowana i jest tutaj już tylko niewielkie spowolnienie. Droga krajowa nr 94 na Podkarpaciu na obwodnicy Jarosławia. Tutaj samochód ciężarowy uderzył w barierę. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 6 kilometrze. W Świętokrzyskiem na 74 na trasie Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Lisich Jam po kolizji dwóch samochodów ciężarowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 57 kilometrze. Są korki przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec na polsko-niemieckich przejściach granicznych. Zacznijmy od A2, tutaj 6 kilometrów korka i zatoru do przejścia w Świecku w Jędrzychowicach. Ten korek jest dłuższy, na A4 ponad 8 kilometrów przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec. Jeśli chodzi o A18 i wyjazd w Olszynie, tutaj niewielkie spowolnienie dwukilometrowe. W Kołbaskowie dojazd A6 do granicy, tutaj korków nie ma. Są one na S8 w Warszawie. To jest oczywiście skutek popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Od węzła Bemowo po węzeł Marymącka na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę spowolnienie od Marymąckiej przez most Grota Roweckiego. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Będą kary dla sprawcy nękania z Poznania i napaści z Bielska-Białej, zapewnia resort spraw wewnętrznych. Unia Europejska i NATO potępiają Rosję za cyberataki. Jest decyzja o sankcjach. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił Warszawski Sąd Okręgowy. Były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Szef klubu Centrum Mirosław Suchoń chciałby poznać uzasadnienie decyzji sądu.
1: Jeżeli sąd podejmuje decyzję, która de facto pozbawia państwo polskie możliwości skazania, szukania czy doprowadzenia przed oblicze sądu osoby oskarżonej o poważne przestępstwa, no to ja zastanawiam się, co oznacza wymiar sprawiedliwości. Jako obywatel jestem zdruzgotany, że można było podjąć taką decyzję.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powtórzył, że ściganie Zbigniewa Ziobry to prześladowanie opozycji.
2: Ten argument tutaj ministra Ziobry pozostaje w mocy. Nie można mieć pewności dzisiaj, że będąc przedstawicielem szeroko pojętych sił opozycyjnych, można mieć pewność, że za każdym razem będziemy mieli do czynienia z niezawisłym sądem czy z traktowaniem w sposób obiektywny.
0: Rzeczniczka Sądu Okręgowego do spraw karnych sędzia Anna Ptaszek wyjaśnia, że zgodnie z przepisami, skoro dana osoba nie przebywa na terenie Unii Europejskiej, nie można wydać europejskiego nakazu aresztowania. Orzeczenie sądu jest niezaskarżalne. Sprawcy nękania z Poznania oraz napaści z Bielska-Białej będą ukarani, zapewnia wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W miniony weekend mężczyzna wyzywał ukraińskie dziewczyny w autobusie komunikacji miejskiej, natomiast na początku lipca dwójka przedstawicieli partii Korwin wypytywała w Poznaniu Ukrainkę pracującą w biurze na terenie Uniwersytetu o stosunek do Bandery. Sprawców tamtego nękania zatrzymano, a potem zastosowano wobec nich dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Natomiast bielska policja zatrzymała mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynę ze względu na jej narodowość. Ta sytuacja miała miejsce przedwczoraj w autobusie miejskiego zakładu komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Poszkodowana dziewczyna nagrała całe zajście, a film opublikowała w mediach społecznościowych. Rozpoczęliśmy działania krótko po upublicznieniu filmu, mówi podkomisarz Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
3: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
0: Wiceminister Mroczek podkreślił, to ważna informacja dla potencjalnych naśladowców. Nie idźcie tą drogą, szybko zostaniecie powstrzymani i rozliczeni, a wstyd i hańba zostaną z wami na długie lata. Unia Europejska i NATO potępiły Rosję za wieloletnie cyberataki wymierzone w kraje Zachodu, w tym Polskę. W reakcji unijne kraje nałożyły sankcje na 9 osób i 4 organizacje za ataki na administracje rządowe, placówki dyplomatyczne oraz infrastrukturę krytyczną w sektorze obronnym i energetycznym. Kwatera główna NATO i szefowa unijnej dyplomacji w imieniu całej 27 opublikowały oświadczenia w tej sprawie.
4: Szefowa unijnej dyplomacji wzięła na celownik 16 Centrum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, które kontroluje wiele grup, na przykład jedną z najgroźniejszych grup cyberszpiegowskich na świecie, Turla. Kaja Kallas napisała, że wśród 9 krajów zaatakowanych przez specjalną jednostkę rosyjskiej służby bezpieczeństwa była Polska. Ostatnio w Polsce 16 Centrum przeprowadziło operacje sabotażowe, by zakłócić funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, w tym elektrociepłowni, podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji. Unia Europejska wraz z NATO zapowiedziała kolejne sankcje, a dziś na czarną listę trafiły, oprócz hakerów, także rosyjskie firmy przeprowadzające cyberataki i ataki hybrydowe, jak Medialand, jej firma siostrzana czy firma Impuls, powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: To są aktualności jedynki.
0: Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne.

0: identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Ustalono 8 nazwisk osób zamordowanych w Późnikach. Notę swojej babci Bronisławy Karpińskiej, jej córki Marii, odebrała Wiesława Hajducka, która nie kryła ogromnych emocji.
1: Bardzo jestem wzruszona, bo też czekaliśmy na to. Jesteśmy szczęśliwi, że się odnalazły, bo to babcia i ciocia. Nareszcie wiemy, że nasza babcia tam jest. Mogliśmy ją odzyskać.
0: Jan Poniatyszyn odebrał notę identyfikacyjną pradziadka Bronisława Dancewicza, pierwszego po I wojnie światowej wójta Późnik.
2: Wręczenie tych dokumentów to jest wielka sprawa. Państwo polskie wreszcie dopełniło swojego istotnego obowiązku. Nie zostawiamy swoich za granicami, walczymy o nich do końca, bo to też świadczy o tym, kim jesteśmy.
0: Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Pogoda.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym deszczem w 8 województwach. Chodzi o podlaskie, świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, a także podkarpackie i małopolskie. Temperatura teraz od 15 stopni na Warmii i Mazurach, 24 na Lubelszczyźnie, około 26 w centrum, do 28 na Dolnym Śląsku i Podlasiu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągają

0: Bizna Włoci Pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I 11 minut po godzinie 17 teraz na zegarach. Do godziny 18 poleca się popołudniówka radiowej jedynki. Przed mikrofonem Karolina Rożej. Dzień dobry ponownie. Za sterami wydawczyni Ola Jasińska, za heblami Filip Wolski, a telefonów od państwa słucha Ula Tokarska. W takim składzie raz jeszcze mówimy dzień dobry. No i właśnie a propos telefonów, w tej niezwykle trudnej sprawie, o której rozmawialiśmy po godzinie 16 w Ekspresie, zadzwonił pan Paweł. Uprzedzam, telefon długi, ale wartościowy.
2: Kłaniam się pani Karolino. No zbrodnia wołyńska była straszna. Moja babcia i dziadek byli lwowiakami. Do końca życia bardzo niechętnie mówili o tym, co widzieli, słyszeli i co przeżyli we Lwowie przez całą II wojnę światową. Wiem tylko, pamiętam, że babcia tak samo bała się Rosjan, jak i Ukraińców. Nie mówię o tym, żeby dzielić, tylko chyba wiedziała, co było parę czy paręnaście kilometrów dalej od Lwowa, co się tam działo. I mam taką dziwną refleksję, może nie dziwną, może to takie mrzonki i wishful thinking, czyli życzeniowe myślenie, ale może powinno byłoby się pokazać film Smarzowskiego pod tytułem Wołyń władzom ukraińskim. Pewnie do tego by nie doszło, ale może gdyby im to pokazać, gdyby to społeczeństwu ukraińskiemu pokazać, może zrozumieliby, dlaczego jest tyle bólu i tyle żalu w nas Polakach.
1: Pomysłu pana Pawła nie skomentuję, bo właściwie sama nie wiem, czy jest realny. Natomiast to, co i jak mówi nasz słuchacz, pokazuje dobrze to, jak chciałabym, żebyśmy w ogóle o pewnych sprawach mogli ze sobą rozmawiać. O sprawach z naszej historii, bardzo bolesnej, niezwykle tragicznej, ale też o sprawach z naszej teraźniejszości.
0: Ekspres Jedynki.
1: Teraźniejszości nie da się ukryć, także coraz trudniejszej. Przed nami w popołudniówce kolejne tematy, również ważne. Zanurkujemy już za chwilę, drodzy państwo, zanurkujemy po to, żeby wyłowić z wody pozostałości ludzkiej działalności, niestety śmiertelnie niebezpiecznej dla życia w wodzie, ale jak się okazuje także na lądzie. O tym opowie nasz kolejny gość, a skoro mamy wakacje, dużo jeździmy na pewno, no to pojawi się też taka przestroga, że nogi na desce rozdzielczej to może wygoda i taki wakacyjny luz, wiatr we włosach, ale może się to skończyć tragicznie.
3: Rzadko, ale mi się zdarza. Jak idziemy na wakacje, czy po prostu gdzieś podróżujemy już ze zmęczenia, oczywiście wygodnie.
4: Kiedyś pamiętam, jak byłam młodsza, ale potem widziałam w internecie straszne zdjęcia i stwierdziłam, że nigdy więcej tak nie zrobię.
1: No właśnie, co może się wydarzyć, o tym powiemy jeszcze przed 17.30. Natomiast w oczekiwaniu na półfinały Mundialu, na pewno niezwykle emocjonujące, ten pierwszy już jutro o 21.00, to jeszcze dziś zabierzemy państwa na rodeo.
5: Zasady są dość proste. Używając jednej ręki i trzymając zapleciony sznur owinięty wokół byka, należy utrzymać się na nim przez 8 sekund.
1: I jest wszystko, co znamy z filmów na takim rodeo. Są kraciaste koszule, kowbojskie kapelusze, ale są też pewne wątpliwości. Jakie? O tym w Ekspresie Jedynki też państwu opowiemy, a teraz już zagramy The Weeknd.

0: To jest Ekspres Jedynki, 18 minut po godzinie 17. Zgodnie z obietnicą będziemy teraz nurkować, chociaż no niestety nie po to, żeby sobie oglądać piękne rybki i rafy koralowe, ale po to, żeby posprzątać trochę nasze morza i oceany. Z nami Krzysztof Niecko, nurek i instruktor nurkowania, prezes Gdańskiego Klubu Płetwonurków Rekin, współzałożyciel Stowarzyszenia Ghost Diving Poland i współwłaściciel Dive House Baltic. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy bardzo serdecznie w Ekspresie Jedynki. Panie Krzysztofie, czym są właściwie sieci widmo?
1: Sieci widmo są to sieci, które zostały porzucone lub zagubione w wodach, w morzach, oceanach czy wodach śródlądowych, które dalej bez udziału człowieka łowią. Łowią, tworząc pułapkę dla zwierząt, ale też niebezpieczeństwo dla nurków.
0: Czy dobrze rozumiem, że chodzi tylko i wyłącznie o takie sieci, które w jakiś sposób no, zostały zagubione, odłączyły się od łodzi? To nie są sieci, które aktywnie zostały rozrzucone i wy troszeczkę w ramach takiego sabotażu je wyławiacie z morza i oceanów?
1: Nie, nie. W żadnym wypadku. My zajmujemy się tylko sieciami widmo, czyli tak naprawdę takimi porzuconymi czy zagubionymi narzędziami połowowymi. I wręcz nikogo nie sabotujemy, a wręcz współpracujemy z rybakami, którzy nam sami zgłaszają informacje, że gdzieś taka sieć im się zagubiła i my często nawet pomagamy im to odzyskać właśnie po to, żeby to nie stanowiło zagrożenia dla tego życia podmorskiego, podwodnego.
0: Czy jesteśmy w stanie oszacować, ile takiego sprzętu albo samych sieci znajduje się w wodach najczęściej uczęszczanych przez rybaków?
1: Myślę, że jeżeli mówimy tutaj o takim globalnym podejściu, to są tysiące ton. To myślę, że ja nie będę w stanie tego oszacować, ale to są naprawdę ogromne ilości takiego porzuconego sprzętu, który bez nadzoru człowieka w dalszym

0: 23 minuty po godzinie 18 to Laura Isidore, prosto z Irlandii, artystka, która wygrała konkurs w tamtejszej radiostacji, mając zaledwie 15 lat, teraz nagrywa piosenki. I jak się okazuje, te piosenki bardzo są chwytliwe, na tyle chwytliwe, że decydują się, producenci filmu decydują się używać utworów Lory do przeróżnych projekcji, przeróżnych produkcji filmowych, między innymi do takiego filmu. Ta piosenka, której słuchaliśmy przed momentem, takiego filmu Pomoc domowa ze Scarlett Johansson w roli głównej.
1: Płyta tygodnia.
0: No i to jest rarytas. To jest taka płyta, na którą czekali wszyscy fani tego zespołu. To jest taka płyta, która udowodni, tak jak już Państwu mówiłam, że grupa Rolling Stones, bo to o nich mowa, jest w najwyższej formie. Mick Jagger śpiewa tak, jak śpiewał 20 lat temu. Muzycy grupy Rolling Stones grają z podobną energią i nie boją się do współpracy zapraszać innych artystów. Na płycie, która jest naszą płytą tygodnia, to jest album, który ukazał się w piątek, zatytułowany jest Foreign Tongues, pojawili się tacy muzycy jak m.in. Paul McCartney, Robert Smith z The Cure, czy chociażby Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Co więcej, oprócz autorskich utworów Stonesów na tej płycie są dwa covery. W tym ten, który został nagrany w hołdzie Amy Winehouse. You Know I'm Not Good. To już za moment, a ja oczywiście Państwu wytłumaczę za chwilę, jak, co należy zrobić, żeby tę płytę od nas otrzymać, bo te krążki będziemy Państwu rozdawać przez cały tydzień, zawsze po godzinie 18 w muzycznej jedynce. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71151 z danymi teleadresowymi. Koszt SMS-a złotówka plus VAT, a płyta Foreign Tongues z grupy The Rolling Stones to nasza płyta tygodnia. To teraz posłuchajmy, jak Mick Jagger na naszych oczach zamienia się w Amy Winehouse.

0: To program Pierwsze Polskie Radia i nasza płyta tygodnia, czyli The Rolling Stones, Foreign Tongues, tak się nazywa ten album, a przed momentem utwór z repertuaru Amy Winehouse. Skoro to nasza płyta tygodnia, to przypominam, że mogą ją Państwo otrzymać. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71151 z danymi adresowymi. Koszt SMS-a złotówka plus VAT, a płyta Rolling Stones zawsze ucieszy i uszy i będzie pięknie wyglądać na półce z płytami. Oczywiście.
1: Polskie Radio. Jedynka.

To Redbone i Childish Gambino w muzycznej jedynce. Za 26 minut będzie godzina 19, a nasza audycja trwa do godziny 19 właśnie. Jeśli chodzi o Childish Gambino, kiedy po raz pierwszy usłyszałam utwór Redbone, pomyślałam sobie, że to jest utwór z repertuaru Prince'a. Skojarzyły mi się i frazowanie, i brzmienie głosu. Potem okazało się, że nie, to nie Prince, tylko Donald Glover, najbardziej wszechstronny i jednocześnie najbardziej pyskaty artysta Ameryki. Przez długi czas rapował właśnie jako Childish Gambino, zagrał też w Gwiezdnych Wojnach, zrobił serial i w ogóle jeśli chodzi o jego obecność w przestrzeni popkultury, no to działa na wszystkich frontach. Co prawda na razie powiedział, że zawiesza muzykę na kołku, bo trzeba się zająć filmami i serialami. Natomiast nie wyklucza tego, że do muzyki wróci, bo to jedna z jego największych pasji. No to posłuchajmy jeszcze przez moment Donalda Glovera w tym jego scenicznym, muzycznym alter ego Childish Gambino, Feels Like Summer. A później w muzycznej jedynce Sade.

Za 17 minut będzie godzina 19. Jeszcze przez chwilę w podkładzie Sade, No Ordinary Love, jedna z ulubionych piosenek Natalii Przybysz. Zresztą ten utwór artystka wykonywała w trakcie swojej trasy koncertowej w ramach promowania albumu Morze. Jeśli chodzi o samą Sade, no to mało co, a nie byłaby wokalistką, byłaby projektantką mody, prawdopodobnie bardzo wziętą, no bo biorąc pod uwagę to, w jaki sposób prezentowała się na scenie, to zawsze był szyk i elegancja. Nie wiem, czy państwo czasami tak mają. Jeśli państwo tak mają, to zachęcam przede wszystkim do słuchania Szczęśliwych Powrotów audycji z coverami w każdą niedzielę po godzinie 17. Ale być może zdarza się państwu tak, że słuchając jakiejś muzyki, jakiejś piosenki, przychodzi państwu do głowy taka myśl, że to brzmi podobnie do czegoś, co już słyszałem. Przypomina mi to, często mi się zdarza, że łapię się na takich myślach, zwłaszcza w kontekście nowej muzyki. No i wtedy bardzo dużo czasu spędzam na tym, żeby ustalić, do kogo podobny jest ten głos, albo ta linia melodyczna, to z jakiego utworu, co mi przypomina. Czasami naprawdę mocno muszę pokombinować, pogłówkować, bo nie daje mi to spokoju i dopóki nie dopnę swego, no to wiadomo, nie będę usatysfakcjonowana. I tak też było z Teddy Swimsem. Słuchałam jego najnowszego singla, przepraszam, najnowszy ukazał się w piątek, czyli ten, który ukazał się wcześniej, Mr. Know It All. Słuchałam i łapałam się na tym, że kiedy nie wiedziałam, że to Teddy Swims, bo zapominałam, to wydawało mi się, że to jest zupełnie inny artysta. Doszłam do tego, który to artysta. I za chwilę państwu opowiem. Ale najpierw Teddy Swims.

Mr. Know-it-all i Teddy Swims. Czy Państwo mają już pomysł, do czyjego głosu jest podobny głos Teddy'ego Swimsa, zwłaszcza w tym utworze? No to jeszcze przez chwilę potrzymam Państwa w niepewności. Powiem tylko, że naszą płytę tygodnia otrzymuje dziś Małgorzata, pani Małgorzata z miejscowości Krepiec, a kolejna okazja, żeby otrzymać nowy krążek Rolling Stones już jutro, jak zwykle po godzinie 18 w Muzycznej Jedynce. No dobrze, to na koniec Muzycznej Jedynki już zdradzam tajemnicę, z jakim to artystą kojarzy mi się najnowszy utwór Teddy'ego Swimsa, to znaczy piosenkę, której słuchaliśmy przed momentem. Proszę Państwa, przecież to w żywej postaci Phil Collins. Proszę posłuchać. Ula Kaczyńska, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
4: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
2: Poleca Radiowa Jedynka.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
10: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowe wiadomości. Droga krajowa nr 77 to obwodnica miejscowości Niska w pobliżu miejscowości Racławice, czyli województwo podkarpackie i 16 km. Tam po 17.30 samochód osobowy zderzył się z busem. Droga jest całkowicie zablokowana i te utrudnienia będą jeszcze do godziny 20. S5, województwo wielkopolskie, węzeł Konarzewo do węzła Stęszew w pobliżu miejscowości Drogosławiec. Tam na 7 km była kolizja samochodu osobowego z busem. Także wprowadzona jest blokada akurat jednego pasa w kierunku Wrocławia. I te utrudnienia również od 17 mamy na S5. One potrwają jeszcze do 21. Z dróg krajowych, droga krajowa nr 94 to obwodnica Jarosławia, województwo podkarpackie i 6 km, gdzie samochód ciężarowy uderzył w bariery. Tam mamy cały czas utrudnienia z przejazdem. Wprowadzony jest ruch naprzemienny. Natomiast dobre wiadomości są już z drogi krajowej nr 74 oraz z drogi krajowej nr 19. Pierwszy odcinek to województwo świętokrzyskie między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w pobliżu miejscowości Lisie Jamy. Tam na 57 kilometrze była kolizja dwóch samochodów ciężarowych. Nie było osób poszkodowanych. Policja kierowała ruchem naprzemiennie, ale teraz można już na spokojnie przejechać. A krajowa 19 to odcinek Lublin-Lubartów w pobliżu miejscowości Trzciniec, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery i do tej pory prowadzeni byli Państwo tylko i wyłącznie jednym pasem naprzemiennie. 22 513 11 11 to numer do Radii Kierowców.
7: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Synoptycy ostrzegają przed silnymi ulewami i burzami, głównie na wschodzie Polski. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Suwałki wzmacniają cyberbezpieczeństwo. Na początek ostrzeżenia przed ulewami i burzami. W najbliższych godzinach, szczególnie w nocy, niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić na południu województwa lubelskiego, Podkarpacia, wschodniej części Małopolski, województwa świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza oraz wschodniej części województwa łódzkiego, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
11: Spodziewamy się bardzo intensywnych opadów deszczu o natężeniu ulewnym oraz nawalnym. Możliwe, że będą im towarzyszyć także burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Sumy opadów mogą dochodzić nawet do 50, lokalnie do 70 mm na 12 godzin, co niestety może skutkować lokalnymi podtopieniami i zalaniami.
7: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także ostrzega przed intensywnymi burzami i deszczem i wysłało alert do mieszkańców województwa.

0: województw, gdzie spodziewane są najsilniejsze zjawiska pogodowe. Prokuratura nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się wydać takiego nakazu. Procedura nie przewiduje zaskarżenia takiego orzeczenia sądu, ale też nie zabrania złożenia innego wniosku, mówi prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.
1: Chcemy poznać argumentację sądu okręgowego w związku z dzisiejszą decyzją i analizując tę argumentację będziemy rozważali, czy taki kolejny wniosek o wydanie ENA należy skierować.
0: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Burmistrz warszawskiego Ursynowa może stracić stanowisko. To w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w Stołecznym Szpitalu Południowym. Radni dzielnicy zdecydują o jego przyszłości.
2: Wniosek o odwołanie złożyli radni opozycyjnego projektu Ursynów. Chcą, żeby Robert Kępa stracił stanowisko po aferze w Szpitalu Południowym. Przypomnę, że burmistrz Ursynowa był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Już na poprzedniej sesji wskazywał, że nie znał szczegółów zatrudnienia byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka.
3: Ani nie miałem wiedzy o charakterze łączącego go ze szpitalem stosunku, ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
2: Kępa podkreślał, że Rada Nadzorcza zajmowała się przede wszystkim nadzorem nad finansami czy realizacją kontraktu. Kontraktu z NFZ. Burmistrza może odwołać Rada bezwzględną większością. Obecnie rządząca koalicja ma 13 mandatów na 25. Adam Abramiuk, Polskie Radio RDC.
0: Suwałki jako pierwsze w kraju nawiązały współpracę z operatorem strategicznej infrastruktury przesyłowej. Miasto i spółka Gaz-System podpisały porozumienie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Dla miasta to realny krok w stronę ochrony kluczowych usług publicznych, mówi prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
4: Tych zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa jest dużo.
0: Będziemy prowadzić szkolenia dla pracowników urzędów oraz miejskich spółek komunalnych, mówi Dariusz Bogdan ze spółki Gaz-System.
5: Swoją opieką i pomocą chcielibyśmy objąć te podmioty, które na rzecz Suwalczan dostarczają wodę, dostarczają ciepło, odbierają ścieki.
0: Suwalszczyzna ma szczególne znaczenie ze względu na położenie w rejonie przesmyku suwalskiego oraz przebieg strategicznej infrastruktury energetycznej.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze o charytatywnym rajdzie rowerowym. Jego uczestnicy jadą wzdłuż zachodniej granicy kraju z czeskiego Liberca do Gdańska, by promować akcję leczenia 4-letniego Szymona z Rudy Huty, który choruje na dystrofię mięśniową Duszena.
7: Mają zamiar pokonać ponad 1000 km w 10 dni. Średnio przejeżdżają 100 km dziennie. Są odpowiednio oznakowani, by wzbudzać jak największe zainteresowanie, przyznaje jeden z pomysłodawców akcji, Krzysztof Dąbrowski.
8: My mamy tak, oznakowane rowery, bo mamy flagi takie z kodem QR, ze zdjęciem Szymka.
7: Na leczenie chłopca potrzeba 15 milionów złotych. Decyzja o zorganizowaniu przez dwóch hełmian akcji zapadła spontanicznie. Jesteśmy przygotowani fizycznie i mentalnie. Mówi drugi z uczestników charytatywnego rajdu Marcin Dadas.
9: Dla mnie to nie jest jakieś tam szczególne przygotowanie, tylko kwestia czasu wolnego.
7: Każdy, kto chce wspomóc Szymona, może to zrobić poprzez zbiórkę Na się pomaga. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy burze i silny deszcz we wschodniej części kraju. Temperatura od 14 do 18 stopni. Wiatr w rejonie burz porywisty.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor

0: główny Orlen, właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
9: Poleca Radiowa Jedynka.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i podczas wakacyjnych spacerów zadbać o przyrodę? W lecie z radiem dowiemy się, jak rozpoznać rośliny inwazyjne oraz jak je skutecznie i bezpiecznie usuwać. Odwiedzi nas także Paweł Stasiak z zespołu Papa D. Opowie o swoich psach i zaprosi na kolejny koncert Lata z radiem i telewizją polską w Chełmie. Nie zabraknie również konkursów z supernagrodami, a Marcin Wojciechowski opowie o kolejnym wakacyjnym przeboju.
12: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
13: Papież spędza wakacyjny wypoczynek w Castel Gandolfo. Proboszcz miejscowej parafii mówi o wielkiej potrzebie spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dziś Dzień Męża i Żony. Wielka Brytania może mieć katolickiego premiera. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV spędza czas wakacyjnego odpoczynku w Castel Gandolfo. Niedzielna modlitwa Anioł Pański z papieżem, kiedy na głównym placu miasteczka zabrakło miejsca dla rzesz pielgrzymów, pokazała, jak ogromna jest potrzeba spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Mówi o tym ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii świętego Tomasza z Wilnanowy w Castel Gandolfo.
14: Widzimy, co się dzieje. Dzisiaj pierwszy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Plac pełny, zabrakło miejsc, wielu ludzi zostało poza placem, bo nie można go poszerzyć. To pokazuje wielkie zapotrzebowanie, jakie istnieje tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty jest bardzo otwarty, to są jego wakacje. Widać, że jest to wielka radość z jego strony móc być w tym miejscu.
13: Leon XIV będzie przebywać w Castel Gandolfo do 27 lipca. Rozpoczynając swój wypoczynek zapowiedział, że będzie się tu spotykać z wiernymi co niedziela podczas modlitwy Anioł Pański, a być może, jak stwierdził, także przy innych okazjach. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dzisiaj Dzień Męża i Żony. Przypada on w liturgiczne wspomnienie świętych małżonków Zeli i Ludwika Martę, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News brat Michał Bartoszko, delegat stanowy rycerzy Kolumba w Polsce, świętowanie tego dnia ma umacniać małżeństwa, bowiem dzisiejsze czasy pokazują, jak bardzo potrzeba świadectw miłości i wierności małżeńskiej.
15: Widzimy to w otaczającej rzeczywistości, gdy niestety gwałtownie rośnie liczba rozwodów, liczba małżeństw sakramentalnych spada, gdzie wartość małżeństwa jest deprecjonowana. Dlatego też szczególnie ważne dla nas jest podkreślenie tej roli sakramentalnej.

0: sakramentalnego małżeństwa i jako wzór stawiamy sobie właśnie świętych Zelię i Ludwika Martę, świętych małżonków, którzy dowiedli, że w prostym życiu, życiu małżeńskim, w wychowaniu dzieci, w ćwiczeniu się w takiej małżeńskiej cierpliwości, w wzajemnej akceptacji, w pielęgnowaniu miłości małżeńskiej można dojść do świętości.
1: Pary małżeńskie zakonu rycerzy Kolumba tego dnia uczestniczą w nabożeństwach, odnawiają przyrzeczenia małżeńskie i spotykają się na wspólnych przyjęciach. Jak mówi Michał Bartoszko, to czas, który małżonkowie powinni spędzić razem, aby również wynagrodzić sobie zabieganie dnia codziennego. Andy Burnham ma zostać pierwszym szefem brytyjskiego rządu, który obejmie urząd, otwarcie deklarując się jako katolik. Jego wiara może wpływać na sposób sprawowania władzy, ocenił arcybiskup Westminsteru Richard Mott.
2: Arcybiskup Westminsteru powiedział w BBC, że wiara Andy'ego Burnhama z pewnością ma znaczenie, ponieważ kształtuje sumienie i sposób myślenia o różnych sprawach. Przyszły premier wychowywał się w katolickiej rodzinie, chodził do katolickiej szkoły i był ministrantem. Sam jednak mówi, że teraz nie jest osobą praktykującą. Katoliccy publicyści zwracają tymczasem uwagę, że Burnham popiera liberalne przepisy aborcyjne i małżeństwa osób tej samej płci. Nie sprzeciwia się też zasadniczo legalizacji wspomaganego samobójstwa.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Program pierwszy Polskiego Radia. Eureka. Audycja popularno-naukowa.
4: Po wielu latach przygotowań prowadzonych przez tysiące naukowców z całego świata rozpoczynają się rewolucyjne badania południowego nieba. W ciągu najbliższej dekady obserwatorium imienia Very Rubin w Chile będzie rejestrować ultrawysokiej rozdzielczości film poklatkowy przedstawiający wszechświat widoczny właśnie z południowej półkuli ziemskiej. W tym niezwykłym projekcie biorą udział także i polscy badacze, polskie ośrodki naukowe i na ten temat porozmawiamy już za chwilę. Następnie podyskutujemy o kanibalizmie, a w ostatniej części tego magazynu odwiedzimy Muzeum Gdańska. Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu, zaczynamy.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Pierwszym gościem dzisiejszego naukowego spotkania jest pani profesor Bożena Czerny, wybitna badaczka z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, ale także pani profesor jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Dobry wieczór, witamy w Jedynce, kłaniam się.
5: Dobry wieczór Państwu.
4: Pani profesor, będziemy rozmawiać o wyjątkowym projekcie i zdaje się, że ten projekt jest w jakimś sensie spełnieniem marzeń. Marzeń astronomów, amatorów astronomii, szerzej chyba marzeń nauki globalnej. Czy według pani profesor rzeczywiście środowisko tak patrzy na ten projekt? Czy ten entuzjazm jest bardziej charakterystyczny dla amatorów, może dla dziennikarzy?
5: Nie, no wszyscy naukowcy, astronomowie bardzo, bardzo czekają na początek zbierania danych. No właściwie już się to w tym momencie dzieje, dlatego że po raz pierwszy będziemy mieli film o tym, jak zmienia się wszechświat. I ten film będzie trwał 9 lat, ale oczywiście możemy go oglądać po kawałku. Będzie to fascynujący film.
4: Czy to jest tak, pani profesor, że wcześniej nie mieliśmy narzędzi, żeby taki film powstał i dopiero teraz, w trzeciej dekadzie XXI wieku jest to możliwe? Czy z jakiegoś innego powodu właśnie dopiero teraz prace nad filmem ruszają?
5: No nie mieliśmy odpowiednich narzędzi, to znaczy były nawet teleskopy o większej średnicy, ale one były przeznaczone do obserwacji bardzo małych wycinków nieba. W związku z tym można było obserwować jeden, dwa, kilka obiektów, ale nie wszystko. Był teleskop, ale mniejszy, który obserwował sporą część nieba, ale wtedy nie zbierał obserwacji aż tak głęboko i nie powtarzał obserwacji aż tak często.
4: Obserwatorium, które jest jakby bohaterem tego projektu, czyli

0: chilijskie obserwatorium imienia Wery Rubin. No to jest najdoskonalsze obserwatorium, tak można powiedzieć, najbardziej i doskonałe, i profesjonalne, najwierniejsze, no, jeżeli chodzi o obserwacje wszechświata.
1: Tak bym tego nie ujęła, dlatego że jednak w astronomii są pewne specjalizacje i na przykład nie można porównywać tego instrumentu z James Webb Space Telescope, który z kolei lata w przestrzeni kosmicznej, zbiera obserwacje w zakresie podczerwieni, a tutaj Vera Rubin będzie zbierała obserwacje tylko w zakresie optycznym. Natomiast tamten teleskop ma też małe pole widzenia, w związku z tym zobaczymy wyjątkowe, bardzo odległe galaktyki przy pomocy tamtego teleskopu, a przy pomocy tego teleskopu zobaczymy, no może nie to, że wszystkie, ale powiedzmy 2% wszystkich galaktyk.
0: W tej niezwykłej inicjatywie, tak chyba można powiedzieć, bierze udział konsorcjum 8 polskich instytucji pod przewodnictwem Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Pani profesor, jaki jest udział Polaków, polskich naukowców? Czy to jest jakiś szczególny udział, czy jesteśmy jakby w wielkiej rodzinie europejskiej, czy po prostu światowej?
1: No raczej jesteśmy tutaj członkami rodziny, dlatego że nie mamy możliwości finansowych czy ludzkich, żeby w tym przedsięwzięciu stanowić jakąś poważną siłę. Zresztą pieniądze na przedsięwzięcie w sumie zostają bezpośrednio wyłożone przez stronę amerykańską. Natomiast my również rozwijamy specjalistyczny software i centrum danych również będzie się znajdowało w Polsce, w Poznaniu.
0: A jaki jest udział Pani Instytutu, czyli Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk? Bo być może stereotypowo nie wiążemy obserwacji nieba z fizyką teoretyczną.
1: Ja jestem tutaj trochę tak przez przypadek, przez wiele lat zresztą pracowałam w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika, więc z jednej strony z wykształcenia jestem fizykiem teoretykiem, z drugiej strony przez lata interesowałam się obserwacjami, czyli konfrontacją właśnie teorii z obserwacjami. I w tym aspekcie tutaj Vera Rubin Observatory, to co mnie interesuje, to jest właśnie ciemna energia. Także w naszym instytucie moja grupa w szczególności przygotowała już częściowo software, który będzie pozwalał wyznaczanie tempa ekspansji wszechświata w oparciu o obserwacje kwazarów właśnie przy pomocy tego teleskopu.
0: Proszę powiedzieć nam troszeczkę więcej o tej ciemnej energii, ciemnej materii. To są największe tajemnice wszechświata.
1: Tak, dlatego że to są pojęcia, które po prostu stworzyliśmy, żeby poniekąd zamaskować naszą niewiedzę. Dlatego że obserwując bezpośrednio wszechświat, widzimy te wszystkie gwiazdy w naszej galaktyce, widzimy galaktyki, ale nie rozumiemy bezpośrednio dynamiki tego wszechświata. Ja kiedyś miałam taki pomysł, że można snuć tutaj analogię z eleganckim samochodem portowym, na przykład może być Lamborghini, nie wiem, wszystko jedno. Jeżeli patrzymy z zewnątrz na samochód, to oczywiście widzimy, jaki jest piękny, natomiast pojawiają się pytania, jak on jest mocny, jaki ma silnik, co go napędza. I tutaj właśnie no, w przypadku samochodu można otworzyć maskę i zobaczyć silnik, a w przypadku astronomii tego silnika nie możemy zobaczyć. W związku z tym no, wprowadzamy takie pojęcia jak ten silnik, prawda, którego nie widać. I tutaj jest właśnie, tutaj mamy te dwa rodzaje jakby silników takich tajemniczych. Jeden jest ciemna materia, drugi jest ciemna energia. Ciemna materia to jest silnik, który wspomaga grawitację. Po prostu mamy przyciąganie.

0: Czyli duetu Soft Cell utworu Tainted Love.
1: Tainted Love.
0: Przepiękna wersja, wielki hit. Przykład na to, jak cover potrafi przebić oryginał.
1: Tak, niejednokrotnie o tym mówimy właśnie, że czasem no, trzeba kolejnej wersji, żeby piosenka dotarła do słuchacza.
0: Dokładnie. No i to się na pewno też pojawi na tym koncercie, bo Mark Almond udowodnił dwukrotnie na Sound Edit, że to jest no, wielkie show. Świetnie zaśpiewane i znakomicie zagrane. Z ciekawostek na gitarze od wielu lat gra w jego zespole Neil X, czyli gitarzysta grupy ZZ Sputnik. No i powraca do nas też kolejny artysta, który nas ukochał, Wolfgang Press. Dwa lata temu, po wielu latach przerwy, zaprezentowali materiał ze swojej nowej płyty i teraz właśnie wydają
1: też
0: nową
1: tak
0: płytę i to będzie też premierowy koncert europejski właśnie w Łodzi na festiwalu Sound Edit. No i skoro jesteśmy przy Wolfgangach, to będzie też Wolfgang Fleur, czyli były członek grupy Kraftwerk. Swego czasu przybył do nas, jeżeli dobrze pamiętam, w 2014 roku Karl Bartos. Otrzymał wtedy Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem, a teraz powraca jego kolega, też były robot z grupy Kraftwerk, Wolfgang Fleur. Ja miałem okazję widzieć jego koncert kilka miesięcy temu w Londynie. To jest bardzo dobre, bardzo taneczne, bardzo unowocześnione wersje utworów Kraftwerk też się pojawiają. Także
1: czyli to on będzie z koncertem.
0: Tak, to jest koncert.
1: To jest koncert.
0: Znaczy to jest jednoosobowy koncert, ale no, nazywajmy to koncertem po prostu.
1: Maciej Werk razem z nami. Tu jest muzyka, program pierwszy. Maćku, zagramy. Za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia w radiowej jedynce dzisiaj o festiwalu Sound Edit. Maciej Werk razem z nami jest, skoro tak to Łódź, skoro tak to Sound Edit Festival. Zatrzymajmy się, czy też powróćmy do Hugh Cornwella, bo to jest facet, który był już w Łodzi w 86 roku.
2: Tak, ja pamiętam ten koncert, Jarmark, to... stadion, jeżeli dobrze pamiętam, Wizewa.
1: Albo ŁKS-u.
2: Chyba, być może ŁKS-u.
1: Tak, chyba ŁKS-u, bo ja to też pamiętam, jak przez mgłę...
2: Choć mogą mnie koledzy tutaj lokalni teraz banować.
1: No właśnie, jesteś w trudnej sytuacji.
2: Ja zawsze jestem w trudnej sytuacji. Natomiast pamiętam ten koncert, bo wtedy też OMD się pojawiło.
1: Tak, ale to był playback, zdaje się. Playback. To było tylko taka rejestracja telewizyjna.
2: Tak.
1: Fajnie, że on jest, bo to jest taka postać, która oczywiście, że jest kojarzona ze Stranglersami, ale też należy dodać, że z Górką już 30 lat nie ma z nimi nic wspólnego.
2: No nie ma, ale powiem ci, że szkoda, bo ja myślę, że to jest taki rozłam na niekorzyść zdecydowaną. Mm-hmm. Chyba bardziej na jego korzyść. Miałem okazję widzieć fantastyczny jego bardzo intymny koncert. Czasami sobie jeżdżę do Rough Trade, do Londynu. Są takie koncerty z podpisywaniem płyt w sklepie. I pamiętam, że parę lat temu miałem okazję właśnie na Hugh Cornwella pojechać, kiedy wydał chyba przedostatnią swoją solową płytę. Zresztą bardzo dobrą. Należy dodać, że ten jego solowy repertuar też jest naprawdę znakomity. No i pomyślałem sobie, że szkoda, że jednak razem mają wszystko.
1: Tym bardziej, że on jest też autorem lwiej części repertuaru tak naprawdę i tych wszystkich.
2: Tak, no ale możemy się spodziewać na tym koncercie, że nie będzie to tylko materiał solowy, tylko będzie też grał oczywiście swoje sztandarowe utwory Golden Brown i tak dalej, tak?
1: Czy ty coś jeszcze ukrywasz przede mną, jeśli chodzi o Sound Edit i możemy spodziewać się jeszcze czegoś?
2: Wiesz co, oprócz tej nagrody Człowieka ze Złotym Uchem bardzo ważnej, dla bardzo ważnego człowieka też w moim życiu i pewnie w twoim i wielu milionów osób na świecie, no dużo będzie się działo, jak zwykle, oczywiście merytoryki edukacyjnej, czyli największe w Europie warsztaty i szkolenia branżowe, które razem od wielu lat już z Instytutem Przemysłów Kreatywnych działamy przy tych właśnie warsztatach dwudniowych 26-27 października. Wszystkie będą darmowe, trzeba się na nie zapisać. Tutaj mówimy o prawie 120 wykładach w ciągu dwóch dni. Studio, systemy nagłośnieniowe, ale też dużo metafizyki. Oczywiście jak zwykle będą nasi partnerzy, czyli stowarzyszenia ZAX, Stoart, SPAW, także będziemy też opowiadać o prawach autorskich. Pewnie nie unikniemy trudnego tematu sztucznej inteligencji w muzyce i jak to w ogóle ugryźć, jak się tym dzielić i czy w ogóle się dzielić, czy w ogóle warto tego dotykać. Tak? To są różne ciekawe tematy. Będzie sporo spotkań też metafizycznych, które najbardziej lubię, z naszymi gośćmi. Czy ja coś ukrywam? To dobre pytanie. Szczerze mówiąc, wiesz co, na pewno wystąpi jeszcze pierwszego dnia, czyli w piątek, laureat takiego plebiscytu, który razem z Łódzką Strefą Kultury teraz mamy okazję organizować. New Gens Music. Zasiadam tam zresztą w jury, więc ten pierwszy wybór jest bardzo interesujący i myślę, że pokażemy też ciekawego artystę lokalnego, no bo to jest ważne, zawsze to było ważne dla Sound Edit, że te lokalne sytuacje się działy i dziać się będą zawsze. Choćby ta premiera właśnie płyty Maszynowy w piątek. To jest fantastyczny album, który właśnie tego dnia też będzie miał swoją premierę, więc nam się po raz kolejny udaje połączyć coś, pokazać na scenie coś, co potem będzie miało szansę u Państwa w odtwarzaczach, czy choćby ze streamów trwać.
1: Sound Edit w październiku, przypomnij datę?
2: 23, 24, 25 października to są koncerty, 26 i 27 to są warsztaty i spotkania branżowe. Zapomniałem o jednej rzeczy w istocie. 26 w studio imienia Henryka Debicha w Radio Łódź. Koncert specjalny. Waluś Kraksa Kryzys oddaje hołd Robertowi Brylewskiemu i tam będą goście specjalni. Ja nie wiem, czy już mogę to powiedzieć. Będzie na pewno Muniek Staszczyk i Krzysiek Ostrowski z Kulki Cedaw. I to jest bardzo mały koncert, więc śpieszcie się kupować bilety. Wszystkie szczegóły na stronie soundedit.pl. Zapraszam po raz 18 do Łodzi. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni.
1: Maciej Werk, tu jest muzyka, program pierwszy Polskiego Radia. Maćku, ale nie mogę cię nie zapytać o twoje hedona. Działa? Trwa? Nagrywasz?
2: Tak, 28 sierpnia pojawia się nowy singiel zapowiadający. Chyba tym razem to będą epki. Pomyślałem sobie, że ponieważ tematycznie

0: jak zwykle w moim przypadku jest dużo... Chciałbym być muzykiem country, grającym techno, zarazem piszącym przeboje. To tym razem chyba też eklektyzm będzie duży, ponieważ jakoś naturalnie to punkowo trochę się zaczęło.
1: Bo no właśnie, to 50-lecie
0: punk rocka mi się wtłoczyło w głowę, ponieważ z Ziemkiem Kosmowskim teraz spędzam dużo czasu i dużo czasu spędziłem też z Marcinem Prytem, ponieważ miałem przyjemność nagrywać wokale do płyty maszynowej w moim studio. To zrobiłem utwór, w którym gościnnie pojawili się w chórkach właśnie Ziemek Kosmowski, Guma z Moskwy i Marcin Pryt z Moniką, czyli 19 wiosen. I utwór jest taki, może on nie jest punkowy do końca, ale jest dość mocny i wydaje mi się, że też zarazem piosenkowy bardzo. Nie mogę ci nic powiedzieć, taki jest jego tytuł. W sumie jakbyś chciał przedpremierowo zagrać?
1: Czyli wspomniałeś, że 28 sierpnia. No
0: ale
1: to
0: ty
1: mamy...
0: zagrasz to już.
1: Ale możemy?
0: Możesz, no przecież to ja decyduję o tym.
1: No to proszę państwa, skoro lider Hedone zdecydował, to państwo słyszą to w programie pierwszym dwa miesiące przed premierą.
0: Tak, no więc kończąc temat tego pomysłu, to być może będą różne epki. Będzie epka taka mocniejsza, bo do tego już jest drugi utwór, który powstaje w tej chwili. Mamy też taką sekcję romantyczną bardziej, gdzie Zizes będziemy śpiewać raczej takie duetowe sytuacje i być może będzie trzecia jakaś przedziwna, bo tak naprawdę na razie wpadłem na pomysł, że pierwsza w życiu chyba myślę takimi krótkimi formami, które być może potem się ukażą na przykład na, nie wiem, dwupłytowym wydawnictwie winylowym, które zapewne wyda God Records, a Michał nigdy nie ma problemu z wariackimi pomysłami, więc... Za to go kocham właśnie.
1: No tak, za to Michała podziwiamy i kochamy. Czyli tak, na razie myślisz krótkimi formami. To jest ciekawe rzeczywiście, ale to jest twoja głęboka analiza rynkowa, czy po
0: nie,
1: prostu
0: w ogóle,
1: potrzeba chwili?
0: W ogóle, wiesz co, ja niczego nie analizuję rynkowo, bo gdybym to analizował, to pewnie...
1: Nie nagrywałbyś w ogóle niczego.
0: Nie miałbym czasu przyjść do ciebie, gdyż grałbym stadion.
1: No tak. Masz rację.
0: Nie, wiesz co, myślę, że po prostu... Szczerze, to jest nadal jedna z nielicznych takich sytuacji, które sprawiają mi autentyczną frajdę. To są krótkie momenty. Z tą frajdą w życiu bywa różnie. Myślę, że im człowiek dłużej żyje, to być może mniej tej frajdy jest, a może trudniej ją znaleźć. I właśnie te momenty studyjne i takie momenty, kiedy pomysł przeradza się jednak w formę dźwiękową.
1: Coś trwałego.
0: No i to jest ten moment, w którym chciałbym, żeby ileś tam osób to zweryfikowało. Nawet jeśli to się komuś nie będzie podobać, to dobrze, żeby chociaż ktoś mógł się wypowiedzieć.
1: No to proszę państwa, proszę weryfikować. Naprawdę przedpremierowo nie umawialiśmy się na to przed
0: nie,
1: rozmową.
0: To jest
1: absolutnie to się dzieje tu i teraz. Maciej Werk, Hedone, coś, co będzie miało miejsce dopiero 28 sierpnia, jak powiadasz.
0: Tak, jest, a 29 gramy na razie jedyny koncert, ale za to piękny, bo na festiwalu Inorock otwieramy przed człowiekiem ze złotym uchem festiwalu Sound, Edith Midziurem.
1: No proszę bardzo. No to piękne spotkanie, też po latach.
0: No, z Midziem się znamy wiele lat. Będzie no, na pewno miłe spotkanie. Kto wie, może wskoczy na scenę, zaśpiewamy coś razem. No. Na przykład ten Harry Stylesa.
1: No na przykład, tak. To by było coś rzeczywiście.
0: A wiesz, on nagrał swoją wersję akustyczną.
1: Naprawdę, tak?
0: Przepiękna jest. Musisz poszukać sobie. Polecam państwu gorąco. O wiele lepsze niż oryginał. Choć to piękna jest piosenka w ogóle.
1: Ale to jest ta Sign of the Times, tak?
0: Tak. Znaczy ja nie znam innego utworu Harry Stylesa.
1: No, ja znam parę, ale właśnie tak myślałem, że to Midziura by pasowało.
0: Wspaniałe. On mi opowiadał, że to, co państwo zobaczą w internecie, bo to jest nagrane w jakimś radio na żywo, to oni to nagrywali o 4 rano. Powiedział, że był tak zmęczony, że w ogóle nie wiem, jak to się stało, że tak to wcześniej nagrywali lub późno, ale to naprawdę robi wrażenie. Przepięknie w ogóle jego głos tam siedzi. Zresztą ta ostatnia płyta Midziura, piękna zupełnie. Wspaniała.
1: Maciek, umówmy się tak, że o artystach związanych z Sound Edit i już po premierze twojego Hedone jeszcze raz wpadniesz do jedynki i już jesienią pogadamy i jeszcze raz zaprosimy na festiwal, a może coś pokażemy więcej od Hedona, zobaczymy.
0: Tak, zrobimy. Dziękuję ci
1: bardzo. Umówieni.
0: Dzięki. Mili państwo, nie mogę ci nic powiedzieć.

Nie mogę ci nic powiedzieć, Hedone. 2 miesiące przed premierą, proszę państwa, dzięki uprzejmości lidera Maćka Werka, ten utwór państwo usłyszeli. Hedone, również więcej tych piosenek pod koniec sierpnia. We wrześniu jesteśmy umówieni na kolejne spotkania. Przypomnę, Sound Edit Festival, o którym Maciek opowiadał już pod koniec października. Proszę państwa, ale letnie festiwale i letnie koncerty i wspaniałe gwiazdy przyjeżdżają do Polski. Beat, czyli wyjątkowe przedsięwzięcie koncertowe. Byli członkowie King Crimson, czyli Adrian Belew i Tony Levin, łączą siły z wirtuozem gitary Steve'em Vaiem i perkusistą zespołu Tool, Danem Carey'em, i prezentują i reinterpretują na żywo 3 kultowe albumy King Crimson, tak zwane kolorki, czyli Discipline, Beat i Free of a Perfect Par. To będzie już w najbliższy piątek w Ćmielowie, na Zamku, kapitalna sceneria. No i do tego wyjątkowy repertuar i fantastyczni wirtuozi. To przypomnijmy sobie, jak brzmiało King Crimson w latach 80.

0: Three of a Perfect Pair, czyli King Crimson w wydaniu bardzo nowoczesnym i przypomnę, reinterpretacja tego materiału z płyt Beat, Discipline i Three of a Perfect Pair w wykonaniu Levina Bilu, a także Danego Carreya i samego Steve'a Vai'a w Ćmielowie 17 lipca. A proszę Państwa, w programie pierwszym Polskiego Radia już właściwie końcówka audycji Tu jest muzyka. Jeszcze tylko jeden anons. Myślę, nie byle jaki, bo Jarocin Festiwal także zbliża się wielkimi krokami. To już od czwartku najbliższego w Jarocinie kolejny festiwal muzyki rockowej. A tam w sobotę między innymi reaktywacja, jednorazowa reaktywacja zespołu Hawk w oryginalnym składzie z płyty Generation X. To przypomnijmy jedno z nagrań z tej płyty. Marcin Kusy, pięknie Państwu dziękuję i do usłyszenia.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Radiowa Jedynka.
10: Z wygraną

0: w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Województwo podkarpackie S19 już od dłuższego czasu ustawia się korek, tam właśnie do Rzeszowa i do Lublina. Za węzłem w Jasionce prowadzone są prace drogowe, ale to nie wszystko, bo tam kierowcy zgłaszają również zdarzenie drogowe i korek ma w tym momencie 2 kilometry. Cały czas obserwujemy wzmożony ruch na trasach przygranicznych. Tak jest w Jędrzychowicach, a w drodze do Drezna, czyli na autostradzie A4. A dojazd do Berlina także może być wydłużony, jeżeli kierują się Państwo autostradą A18 przez Olszynę i podobna sytuacja jest w miejscowości Świecko na autostradowej dwójce. Tam korek ma 2 km. Przypominamy, że na drodze wojewódzkiej numer 958 w Zakopanem prowadzone są prace drogowe. To ulica Nowotarska. No i z tego powodu mamy tam też dość spory korek, który ustawia się do Ronda Solidarności i do Ronda Dmowskiego. Trudniejsze warunki drogowe mogą spotkać także Państwa na innej popularnej drodze wojewódzkiej prowadzącej z Helu do Karwi, czyli województwo pomorskie. I tam akurat utrudnienia są także w obu kierunkach. Przypominamy, że zaczynają się prace drogowe na autostradzie A4, węzeł Brzeg, węzeł Opole Południe w kierunku Katowic. Tam trzeba zwolnić do 80 km na godzinę i te utrudnienia mogą być do godziny 24. Czekamy na wiadomości od Państwa 22 513 11 11, numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdena. Nie maleje napięcie na linii USA-Iran. Donald Trump ogłasza blokadę irańskich portów i pobieranie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus. Synoptycy ostrzegają przed burzami z intensywnym deszczem na wschodzie kraju,
1: co niestety może skutkować lokalnymi podtopieniami i zalaniami.
0: Komisja Europejska chce wprowadzenia zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Szefowa komisji propozycję przedstawi jesienią. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział przywrócenie blokady irańskich portów. Donald Trump poinformował, że to Waszyngton będzie pobierał opłaty tranzytowe w cieśninie Ormus. W ostatnim czasie doszło do wzajemnych ataków między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
2: We wpisie na platformie True Social amerykański prezydent ogłosił, że Stany Zjednoczone zostaną strażnikiem cieśniny Ormus i będą za to pobierać opłatę w wysokości 20% wartości ładunków. Przywrócona zostaje również blokada irańskich portów. Wszystkie pozostałe państwa będą mogły korzystać z cieśniny w sposób swobodny i na uczciwych zasadach. Cieśnina Ormus jest otwarta i pozostanie otwarta z Iranem lub bez niego, napisał Donald Trump. Jak wyjaśnił, pobierana opłata ma pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi w tym regionie. Najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oświadczyło natomiast, że podejdzie surowo do wszelkich zakłóceń w przepływie statków handlowych przez cieśninę Ormus ze strony USA poza wyznaczonym szlakiem Iranu i bez zgody sił zbrojnych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Wschodnia Polska z ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i silnym deszczem. Alerty obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej.
3: Spodziewamy się bardzo intensywnych opadów deszczu o natężeniu ulewnym oraz nawalnym. Możliwe, że będą im towarzyszyć także burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Sumy opadów mogą dochodzić nawet do 50, lokalnie do 70 mm na 12 godzin.
0: Alert wydał

0: Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa otrzymali go mieszkańcy województw podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Możliwe podtopienia, nie zbliżaj się do wyzbranych rzek, słuchaj poleceń służb, ostrzega RCB. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało nową siedzibę w Warszawie. To wyjątkowy dzień dla Polski, mówi premier Donald Tusk.
1: Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
0: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie będzie wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa, mówi były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej profesor Grzegorz Wrochna.
2: To jest dobry znak dla naszej gospodarki, dla naszych firm, dla ośrodków naukowych.
0: Jednym z celów nowego centrum będzie budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
3: To są aktualności jedynki.
0: Komisja Europejska chce wprowadzenia unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że konkretne propozycje przedstawi jesienią. Potem ten zakaz będą musiały jeszcze przyjąć unijne kraje i Parlament Europejski.
4: Eksperci przestrzegają przed agresywnymi algorytmami i negatywnym wpływem platform internetowych na najmłodszych. Szefowa Komisji Europejskiej jest podobnego zdania. Portale społecznościowe nie są zabawką. Z danych komisji wynika, że młodzi Europejczycy spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a blisko 60% dzieci ma w związku z tym zaburzenia snu, depresję, lęki, doświadczyło cyberprzemocy i miało kontakt z nieodpowiednimi treściami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Błąkała się przez kilka ostatnich dni w lasach niedaleko Koszalina. Wczoraj udało się ją schwytać. Chodzi o pumę. Zwierzę trafiło już do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu.
5: Jest cała i zdrowa i bardzo, bardzo młoda. Z pierwszych obserwacji, tak szacując jej wiek, że to nawet nie będzie te 7-8 miesięcy, o których mówiły media. No ale na razie żadnych szczegółów nie znamy, nie wiemy nic na jej temat. Jest to zwierzę najprawdopodobniej zbłąkane, uciekinier z prawdopodobnie jakiejś hodowli.
0: Puma przejdzie badania i kwarantannę, później rozpoczną się poszukiwania nowego domu, ogrodu zoologicznego lub azylu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy pogodniej, bez opadów na Pomorzu, na pozostałym obszarze więcej chmur, na wschodzie kraju burze z silnym deszczem. Temperatura minimalna od 13 stopni na Podhalu, 16 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra, w północnej części kraju bardzo dobra. 22% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na rzekach w województwach podkarpackim, lubelskim, łódzkim, małopolskim i mazowieckim obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody i podtopieniami. Jednocześnie w większej części kraju oprócz północy utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
10: Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i podczas wakacyjnych spacerów zadbać o przyrodę? W lecie z radia

0: Dowiemy się, jak rozpoznać rośliny inwazyjne oraz jak je skutecznie i bezpiecznie usuwać. Odwiedzi nas także Paweł Stasiak z zespołu Papa D. Opowie o swoich psach i zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Nie zabraknie również konkursów z supernagrodami, a Marcin Wojciechowski opowie o kolejnym wakacyjnym przeboju.
1: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 11 lipca 1943 roku, 83 lata temu, ten dzień przeszedł do historii jako krwawa niedziela, punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Szacuje się, że zginęło wtedy około 8 tysięcy ludzi w ciągu jednego dnia. Jak do tego doszło? Co działo się wcześniej, a także potem? Jak Polacy bronili się i jak organizowali odwet? I czy w ogóle musiało dojść do takiego konfliktu? Na te pytania, choć częściowo, postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Zapraszam na program Historia Bliska, Marek Strzemecki.
0: Spotkania w Jedynce. Historia Bliska.
1: Gościem programu jest Grzegorz Rutkowski. Grzegorz jest historykiem, który przygotowuje razem z kolegami nową, wielką, wspaniałą wystawę stałą w Muzeum Historii Polski na Cytadeli. Częścią tej wystawy będzie II wojna światowa, w której specjalizuje się Grzegorz i oczywiście też będzie ten temat wołyński, ale o tym powiemy, Grzegorzu, na końcu, bo musimy zacząć od początku. Ostatnio było dużo mowy o tym, 11 lipca, rzeź wołyńska i tak dalej, i tak dalej. To było związane z rocznicą, z politycznymi, niestety, przepychankami. Ale musimy powiedzieć jako historycy po prostu, co to było?
2: A rzeź wołyńska to było ludobójstwo dokonane na ludności terenów południowo-wschodniej Rzeczpospolitej pod okupacją wówczas, pod okupacją niemiecką, dokonaną przez ukraińską powstańczą armię. No i celem tej akcji o charakterze ludobójczym, ta akcja była skierowana przeciwko ludności polskiej, która zamieszkiwała tamte terytorium.
1: Jak wyglądał ten dzień?

0: 11 lipca, bo to jest kulminacja, powiemy jeszcze o innych, ale ten był szczególny, to wszyscy też podkreślają, i historycy, i nie tylko przecież, prawda?
1: To był jeden z najbardziej takich mrocznych momentów lipca 1943 roku, bo generalnie w lipcu 1943 roku UPA przystąpiła te struktury z Wołynia. To była kulminacja tej akcji ludobójczej, tej czystki etnicznej. Wówczas zaatakowano właśnie 11 lipca 1943 roku blisko 100 polskich miejscowości. Część zaatakowano nocą, część zaatakowano w dzień. I ten moment jest pamiętany w Polsce, w polskiej polityce historycznej, jako właśnie krwawa niedziela.
0: Atakowali, powiedzmy, żołnierze UPA, ale też ludność cywilna. Do tej pory sąsiedzi nieraz całkiem zaprzyjaźnieni, ukraińscy sąsiedzi.
1: Tak, ponieważ jednym z celów, z takich założeń tej akcji ze strony UPA było stworzenie takiego wrażenia, że jest to taki element, powiedzmy, wojny chłopskiej, że tutaj właśnie ta ludność ukraińska Wołynia powstaje przeciwko Polakom, aby Polaków stąd przepędzić.
0: Polakom przeciwko panom, jakby też rozumiany, tak, jako chłopska, to, prawda?
1: Poza oczywiście kwestiami etnicznymi nachodziły się także kwestie wyznaniowe, kwestie różnic o charakterze społecznym, majątności i tak dalej. Więc tych linii podziałów i powiedzmy płaszczyzn, gdzie ta sytuacja mogła przez w latach poprzednich antagonizować, było wiele. Natomiast tutaj pamiętajmy, że to była jednak akcja, która była zorganizowana przez struktury wołyńskie Ukraińskiej Powstańczej Armii, a przy ataku na te duże polskie skupiska po prostu ludność miejscowa była przez tą UPA, powiedzmy, mobilizowana. Część ze względu na to, że należała i sympatyzowała z UPA, część pod przymusem, natomiast chodziło o stworzenie wrażenia, że właśnie ludność ukraińska powstaje przeciwko Polakom i przy pomocy często właśnie narzędzi rolniczych, czy ogólnie narzędzi z gospodarstw dokonywano tego ludobójstwa, żeby ludność wystraszyć, ponieważ no celem było pozbycie się ludności polskiej, więc eksterminacja była tego ważnym elementem. Natomiast też przepędzenie poprzez właśnie strach, że tutaj polskie miejscowości płoną, był ważnym takim elementem, który miał się przekładać na to, że Wołyń, a także większe obszary zostaną oczyszczone z ludności nieukraińskiej.
0: Oni wiedzieli, mówię teraz o ludności cywilnej, bo to jest bardzo ciekawy ten element, to sąsiedzi sąsiadów mordowali bardzo, bardzo często, nieraz z którymi całkiem dobrze żyli. Niedziela. Czy to był specjalny dzień wybrany? Ci ludzie wiedzieli, że tak będzie? Ci, którzy mordowali potem, wiedzieli? Czy to nagle stało się? Czy to było dosyć zaimprowizowane? Co wiemy o tym?
1: Jeżeli chodzi o działalność ze strony UPA, ten moment, który była decyzja, no to on miał charakter tajnego rozkazu do struktur, to jest czerwiec 1943 roku. Później te wytyczne spływały do poszczególnych struktur. Natomiast nie możemy w sposób jednoznaczny stwierdzić i takiej postawić tezy, że większość sprawców tej zbrodni wiedziała z jakimś gigantycznym wyprzedzeniem, że tego 11 lipca czy w jakiś inny dzień lipca dokonamy tej zbrodni. Po prostu zwoływano ludność miejscową, ukraińską, poprzez właśnie struktury OUN, UPA i decydowano tutaj, kierownictwo struktur tej organizacji decydowało, w którym miejscu oni uderzą. I to też miało wyglądać mniej więcej w ten sposób, że rzezi w dużej mierze dokonywały właśnie chłopstwo ukraińskie przy pomocy siekier i jakichś innych narzędzi rolniczych. Natomiast oddziały UPA, te konspiracyjne, uzbrojone, osłaniały tą miejscowość. Więc to też sprawiało wrażenie takie, że dochodzi do bardzo bestialskiej zbrodni. I to właśnie był jeden z takich celów przeprowadzenia tej akcji, żeby poza zabiciem tysięcy, w ostateczności dziesiątek tysięcy Polaków z tego terenu, a także resztę Polaków po prostu przestraszyć, przepędzić, żeby te tereny objęte tą zbrodnią stawały się homogeniczne pod względem etnicznym. I to był cel UPA, właściwie struktury UPA z Wołynia.
0: Krwawa niedziela to nabiera takiego jeszcze symbolicznego, bardzo tragicznego wymiaru, wynikającego z tego, że ludzie idą do kościoła. Jest książka, którą napisał Krzeźmir Dębski. Jego rodzina zginęła, jego dziadkowie zostali zamordowani. Tam rzecz się dzieje między

0: z innymi w kościele podpalanym, prawda, przez Ukraińców. To nabiera takiego dodatkowego, jakby symbolicznego jeszcze elementu. Wspominałeś, że to też było antywyznaniowe, antyreligijny ruch, prawda?
1: Znaczy tutaj na pewno, jeżeli mówimy o przypadkach takich jak w wypadku Kisielina, to mówimy o sytuacji no, takiej upiornej logistyki. Gdzie w jednym miejscu Polacy się mogą zgromadzić? No, zgromadzą się w niedzielę w kościele. Więc łatwiej będzie po prostu całą ludność z tego terenu zgromadzić w jednym miejscu, a właściwie obsadzić jeden teren, żeby dokonać tej czystki etnicznej. Więc tutaj te motywy raczej były takie czysto pragmatyczne. Dlaczego akurat wybrano ten kolejny dzień? Bo też musimy mieć świadomość. W likwidacji tych największych skupisk brał właśnie udział ta ludność miejscowa zmobilizowana przez UPA. Natomiast to nie były tylko i wyłącznie mordy polegające na zniszczeniu ludności oraz także obejść polskich miejscowości. Inny charakter miały działania skierowane na przykład na jakieś pojedyncze domy, kolonie. No wtedy atakowały rzeczywiście oddziały zbrojne UPA, a jeszcze inna była sytuacja taka, jeżeli wyłapywano gdzieś no, pojedyncze osoby, które gdzieś się przemieszczały po terytorium Wołynia. Więc latem 1943 roku ogólnie funkcjonowanie, nawet niekiedy poruszanie się z miejscowości do miejscowości wymagało ze strony ludności polskiej ogromnej odwagi.
0: Za mordami pewnie krył się rabunek, prawda, i tak dalej.
1: To jest pewna rzecz, która jest rzeczą totalnie odpryskową, no bo w sumie z punktu widzenia działań UPA, no celą było stworzenie takiego czysto etnicznego terenu, gdzie nie będzie żadnej innej nacji poza Ukraińcami, to też ważne, Ukraińcami definiowanymi przez samo UPA, no bo przecież obok Polaków giną także ukrywający się Żydzi. Giną mieszkający na Wołyniu Czesi, Ormianie, a nawet sami Ukraińcy. To nie tylko są osoby, które są z małżeństw mieszanych, ale to także są osoby, które są posądzone o na przykład kolaborację z okresu 1939-41 z Sowietami. W wielu wypadkach przecież to także można zrealizować i właściwie rozwiązać jakiś zatarg sąsiedzki. Nie tylko między Polakiem a Ukraińcem, ale także między Ukraińcami, więc to warunkowanie, że ze względu na tą decyzję, na mobilizację oddziałów UPA na Wołyniu, właśnie skierowanie ich do tej akcji, do tej czystki etnicznej sprawia, że ten teren rzeczywiście płonie. I to też przekłada się później na to, że nam tak ciężko doliczyć się ofiar. Że często nawet nie mamy ogromnej ilości na przykład spuścizny dokumentów, ponieważ ze względu na to, że to dzieje się w sposób taki bezwładny troszeczkę, nie mamy tego materiału, który pozwala na ten komfort historykom, żeby pewne sytuacje dobrze zrekonstruować i dobrze odtworzyć.
0: Po przerwie muzycznej powiemy o genezie tego konfliktu, mówiąc tak cywilizowanym językiem.

0: Pierwszy program Polskiego Radia, Marek Strzemecki, audycja Historia Bliska, Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polskiej. Dzisiaj naszym gościem Grzegorz zajmuje się II wojną światową. To rzeczywiście tym, co stało się 83 lata temu na Wołyniu. Mówiliśmy o tym dniu, ale to nie był tylko jeden dzień, a przede wszystkim to nie stało się z dnia na dzień. Ta antypolskość wśród Ukraińców, wśród przywódców, powiedzmy, którzy planowali państwo ukraińskie, bierze się z dawien dawna.
1: Tak, i jest pokłosiem zatargów, czy też konfliktów polsko-ukraińskich w XX, ale także jeszcze w XIX wieku. No, mamy sytuację taką, kiedy państwo polskie uzyskuje niepodległość. Tereny wokół Lwowa stanowią właśnie ten teren sporny między państwem polskim, a różnymi strukturami państwowymi ukraińskimi, które też się tworzą w tej takiej pustce na wschodzie po Układzie Brzeskim. Rosja bolszewicka zrzeka się na rzecz Niemiec, tych zdobyczy, które Rzesza Niemiecka zdobyła w trakcie I wojny światowej, a znowu Niemcy w wyniku przegranej I wojny światowej też nie mogą zostać, co też sprawia, że różne twory państwowe, różne grupy etniczne próbują wybić się na niepodległość, uzyskać swoje państwo. No i tutaj dochodzi do polsko-ukraińskich walk o Lwów. Oczywiście też są struktury państwa ukraińskiego, no to w postaci Semiona Petrury, który wraz z Piłsudskim, to jest wyprawa kijowska i też dywizja przecież ukraińska ma tą ważną funkcję w obronie.
0: Jedyny raz jesteśmy jakby dobrze z Ukraińcami, tak na pewno, prawda?
1: W 100%, aczkolwiek też strona ukraińska będzie miała do Polski za złe, jak ta współpraca się zakończyła. Ukraińcy, no chociażby na samym Wołyniu, będą mieli Polakom za złe tej kolonizacji wojskowej tych terenów, będą mieli za złe tego zjawiska pacyfikacji Wołynia, która miała miejsce pod koniec lat 30. Natomiast ze strony polskiej to będzie działalność terrorystyczna też właśnie OUN-UPA skierowana przeciwko strukturom państwa polskiego. W 1939 roku jakąś formę współpracy z III Rzeszą Niemiecką, a także po tym okresie, jak już państwo polskie zostaje podbite przez Sowietów i Niemców, po tym jak Niemcy w 1941 roku atakują Związek Sowiecki, to struktury właśnie takie kolaborujące z Niemcami, które między innymi biorą udział w zagładzie Żydów na tym terenie, no będą też w znacznej mierze złożone z Ukraińców. To oczywiście nie chodzi o to, że to są struktury ukraińskie, bo oni w dużej mierze będą pod pieczą i kontrolą niemiecką. Natomiast to też sprawia, że tych linii podziału jest wiele. Strona ukraińska będzie miała do strony polskiej pretensje, jeżeli chodzi o zjawisko polonizacji, utrudniania funkcjonowania i tych swobód religijnych. Natomiast strona polska w okresie tym poprzedzającym Wołyń będzie miała głównie do tych środowisk nacjonalistycznych ukraińskich, no powiedzmy, pretensje ze względu na działalność terrorystyczną i działalność antypaństwową względem II Rzeczpospolitej. Była to spirala niechęci, przechodząca w spiralę pewnej nienawiści po obu ze stron, aczkolwiek to dopiero sytuacja II wojny światowej stwarza taki, jakby to powiedzieć, sprzyjające warunki do tego, żeby pewne akcje o charakterze, no, po prostu do zbrodni dochodziło, aczkolwiek to w żaden sposób nie umniejsza wielkości znaczenia zbrodni, której dopuściło się.
0: No właśnie, Grzegorz, tam, gdzie się dzieje Wołyń, tam, kiedy jest ludobójstwo, są Niemcy. Jaka jest reakcja niemiecka? Czy Niemcy w ogóle faktycznie planowali poważnie pomóc Ukrainie, mówię bardzo kolokwialnie, zorganizowanie ich własnego państwa?
1: No generalnie oczekiwania organizacji nacjonalistycznych ukraińskich były dalece większe niż to, co mogli zapewnić Niemcy. No generalnie Niemcy działali tak kierunkowo według Generalplan Ost. To był raczej pomysł na to, żeby tereny te sowieckie stanowiły takie zaplecze imperium niemieckiego, tej tysiącletniej Rzeszy, a ludność miejscowa, posiadająca, no, praktycznie niewykształcona, niewolnicy albo półniewolnicy pracowali na rzecz Rzeszy. Więc tutaj miejsce na niepodległe państwo ukraińskie de facto nie było. Na pewno nie było w takiej formie, jaką chcieli sami Ukraińcy, czy też liderzy.

ukraińskich ruchów nacjonalistycznych. Z drugiej strony także Niemcy, no wcześniej oczywiście Sowieci, bo to też pamiętajmy, że w 1939 roku, jak wchodzą Sowieci, no to przez ten okres 3 tygodni jest ten terror o charakterze rewolucyjnym. Czyli na przykład, jeżeli ludność chłopska napada na dwór, to jest to rzecz przez Sowietów akceptowana, nawet poniekąd może inspirowana, no tak, do pewnego stopnia można powiedzieć, że też inspirowana przez działalność chociażby formacji OSNAZ-u, czy służb specjalnych sowieckich, a później w 1941, jak wchodzą Niemcy, ich działania od początku mają charakter wojny, która jest ludobójcza, która jest wolna, wojny, która z założenia ma wyłonić, kto przetrwa. Czy Niemcy, czy Związek Sowiecki na wschodzie. To ma być totalna wojna o dominację, poza tym z jednostkami niemieckimi chodzą także niemieckie służby specjalne, które zaczynają dokonywać ludobójstwa na ludności żydowskiej, która znajduje się na tamtym terenie. Więc mamy sytuację taką, że na terenie między innymi Wołynia, ale także tego Reichskomisariatu Ukraina, czy też dystryktu Galicji, giną setki tysięcy Żydów. Co ważne, w większości nie są to osoby, które giną po przetransportowaniu do ośrodków śmierci natychmiastowej, tak jak to ma miejsce na terenie generalnego gubernatorstwa chociażby, tak? Czyli mamy Auschwitz, mamy Treblinkę, Sobibor i tak dalej. Tutaj w wielu wypadkach to są masowe egzekucje albo wyniszczenie poprzez pracę w obozach pracy. I w tym ludobójstwie biorą także udział jednostki pomocnicze. Z założenia tego niemieckiego to mają być jednostki pomocnicze złożone z ludności miejscowej. Czyli w wielu wypadkach to także będą Ukraińcy, którzy są w tej sytuacji, świadomym bądź nie, stają się uczestnikami ludobójstwa. To też sprawia, że organizacja nacjonalistów ukraińskich, gdy właśnie patrzy na ten mechanizm, który zastosowali tu Niemcy, i że właśnie w ich wypadku, w sposób bardzo brutalny, okropny, no ale mamy wojnę, giną miliony, mówię o tej percepcji, ich myśleniu. Jeżeli to doprowadza do tego, że dana grupa etniczna nagle znika danego terytorium, jeżeli z punktu widzenia OUN-UPA, Polacy, ich obecność na tym terenie, który w myśl ich ideologii powinien być etnicznie czysty, ukraiński, no to też są narzędzia, które można sięgnąć. Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy w UPA podzielali ten pogląd i właściwie zbrodnia wołyńska to jest w dużej mierze, i ten właśnie zakres tej zbrodni, to jest w dużej mierze właściwie ta cała kuchnia, jak to zostało przeprowadzone, to jest odpowiedzialność struktur wołyńskich UPA w pierwszym momencie. Ona zostaje zaakceptowana przez kierownictwo. Też miejmy świadomość, że UPA jest strukturą podzieloną, konspiracyjną. Po klęsce stalingradzkiej jest dość takie w 1943 roku, jest dość jasne, że prędzej czy później tutaj wejdą Sowieci. Być może będzie jakiś traktat pokojowy kończący II wojnę światową. Ostatecznie w Wersalu, coś na kształt Wersalu w II wojnie światowej nie wystąpiło. Ale to nie znaczy, że Ukraińcy nie zakładali, że coś takiego może wystąpić. I o ile w latach 1917-1918 ten wieloetniczny tygiel terenów południowo-wschodniej Rzeczpospolitej stanowił problem w takich układach z mocarstwami, no tutaj, jeżeli Polacy znikną, no takiego problemu nie będzie, więc strukturą nacjonalistów ukraińskich łatwiej będzie uzyskać jakąś formę swojej własnej państwowości.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Pierwszy program Polskiego Radia, Marek Stremecki, Historia Bliska. W audycji dzisiejszej jest gościem Grzegorz Rutkowski, z którym rozmawiamy o tym, co zdarzyło się 83 lata temu na Kresach Rzeczpospolitej, wtedy pod okupacją niemiecką. Mówimy o Wołyniu. Wołyń to nie tylko Wołyń. Powiedzmy dla porządku historycznego, to w innych miejscach też do tego ludobójstwa doszło.
2: Jeżeli mówimy o zbrodni wołyńskiej, to ona terytorialnie dotknęła tereny przedwojennego województwa wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego. Zarazem

0: możemy przyjmować takie ramy czasowe do mniej więcej lutego, marca roku 1944, aczkolwiek też miejscowości polskie przez UPA będą też atakowane jeszcze w roku 1940-1945. Natomiast kulminacja, taka decyzja właśnie o charakterze tym ludobójczym, to jest okres lata czerwiec, lipiec, sierpień 1943 roku. Liczba ofiar, no tutaj mówimy o szacunkach, od 60 tysięcy do 100, 120 tysięcy. Częściej teraz w polskiej infosferze pojawia się ta liczba 100 tysięcy.
1: Bo to też chodzi o Galicję tak dawną, prawda?
0: Tak, i to też jest kwestia taka, że no, jak to zrekonstruować w sytuacji takiej, kiedy mamy spis powszechny, ofiar nikt nie liczył, ekshumacje nie są przeprowadzone na tyle, żebyśmy mogli policzyć po prostu ciała, które są zgromadzone w masowych grobach, mogiłach, a nawet jeżeli, no, to wszystkich mogił i tak nie dotrzemy. Więc tutaj musimy skupić się na szacunkach, przy czym ta liczba 90-100 tysięcy wydaje się w obecnym chwili, jeżeli chodzi o ustalenia historyków, najbardziej racjonalna, i liczba od 2 do 10 tysięcy ofiar polskich akcji o charakterze odwetowym. Bardziej racjonalne szacunki to jest ten.
1: No właśnie, panie Grzegorzu, jak pan powiedział odwetowy, chciałbym o to zapytać. Po pierwsze, jak broniliśmy się, nie mówię o takiej obronie po prostu ludzi, którzy zostali zaatakowani i uciekają na przykład. Uciekało parę osób znanych potem, na przykład, bo wśród nich kosmonauta potem był Hermaszewski, jako dziecko z rodziną. Uciekali ludzie, w jaki sposób się bronili. Mówię o obronie zorganizowanej. A jak mówimy obrona zorganizowana, to w II wojnie światowej co? To Armia Krajowa.
0: W tym wypadku struktury wołyńskie Armii Krajowej, tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że z punktu widzenia Komendy Głównej Armii Krajowej to ludobójstwo dokonane przez UPA było zaskoczenie, a właściwie skala tego zjawiska. Musimy zdać sobie sprawę, że musimy stworzyć ten obraz, który był w głowach oficerów Komendy Głównej. Spływają informacje o narastającej wrogości ze strony konspiracji ukraińskiej, aczkolwiek jest bardziej prawdopodobne z punktu widzenia tych oficerów, że to będą pojedyncze zbrodnie, pojedyncze zabójstwa, a nie czystka o charakterze.
1: Tego nie przewidziano, prawda?
0: Przewidziano, i to też kwestia taka, że na coś takiego Armia Krajowa nie byłaby w stanie się przygotować, bo nawet broni na terenie okręgu nie było w sposób wystarczający. To też musimy mieć świadomość, że przygotowując się do planów powstania powszechnego, bo Armia Krajowa zakładała od 1939, że będzie takie powstanie, to z centralnej Polski przerzucano broń na wschód. I tutaj by musiało być wystarczająca ilość broni, nawet nie latem, tylko gdzieś tak w okolicach może wiosny 1943 roku, tej broni, której nie było.
1: Odwet był, panie Grzegorzu.
0: Tak, odwet był jak najbardziej. I tutaj on miał dwojaki charakter. No, z jednej strony Polacy, ci, którzy przeżyli zbrodnie, oraz także Niemcy, którym zależało na utrzymaniu porządku na tym terenie, w momencie, kiedy oddziały tej policji ukraińskiej, Ukraińcy dezerturują z oddziałów tej policji porządkowej, więc z jednej strony jest kwestia, że część Polaków, a właściwie Niemcy, dozbrajają te oddziały samoobrony, żeby po prostu był spokój na tym terenie, bo z ich punktu widzenia to jest po prostu zaplecze armii, ich armii, które walczą na wschodzie, a te terytoria po prostu płoną. I to jest, wymyka się spod ich kontroli. Natomiast tutaj mówimy o tym zorganizowanym oporze ze strony Armii Krajowej. On siłą rzeczy no nie będzie wystarczający. On nawet sprawi, że część polskich historyków, jak Paweł Wieczorkiewicz, ostatnio w publicystyce Piotr Zychowicz, nawet postawi tezę, że Wołyń został zrodzony przez Armię Krajową. Tylko że to jest kwestia taka, że de facto Armia Krajowa mogła dopiero wystąpić w jakiś sposób zorganizowany zbrojnie w 1944 roku. No i w sumie to się dzieje, przystępując do burzy, taka zorganizowana, duża i wielka jednostka Armii Krajowej, mam tu na myśli 27. Dywizję Piechoty AK, prowadzi działania, które po części też sprawią, że część tych pododdziałów UPA zostaje osłabionych albo rozbitych. Więc nie jesteśmy w stanie teraz oszacować, czy to zastopowało w jakiś sposób kolejną falę ludobójstwa, która mogła mieć miejsce na terenie Wołynia. Natomiast to nie zmienia faktu, że część tych pododdziałów akowskich i także nieakowskich w ramach swoich działań

0: o charakterze samoobrony atakowało także miejscowości ukraińskie, które według wiedzy Polaków wspierały UPA. I te ofiary po stronie ukraińskiej są, jak widzimy, o rząd wielkości mniejsze niż tej strony polskiej, ale też one występowały. Natomiast musimy mieć świadomość, że w ukraińskiej polityce historycznej to mniej więcej jest przedstawione w ten sposób, że to jest wojna chłopska i jedna, druga strona po prostu walczy i jednych zginęło więcej. Natomiast to też nie miało miejsca tutaj, to UPA zainicjowała zbrodnie o charakterze ludobójczym.
1: To, co najbardziej rozpala teraz emocje, to oczywiście pamięć. To nic dziwnego. Pamięć, którą będzie, powiedzmy, kreowała, przygotowywała wystawa, która jest organizowana w Muzeum Historii Polski, której jesteś przecież współautorem. Muzeum Historii Polski ma specyficzną obowiązek opowiedzenia o tym bez emocji. Trudne, ale jak pokażę?
0: Staramy się przedstawić to bez emocji. Staramy się pokazać perspektywę jednostki. Tu na przykładzie kilku miejscowości, Woli Ostrowieckiej, Kisielina, które zresztą tutaj został wspomniane, przedstawić tą zbrodnię, przedstawić jej zakres terytorialny i po prostu skalę ofiar po stronie polskiej, po stronie ukraińskiej, aż także zauważyć, że nie tylko Polacy byli ofiarami działań UPA, też nazywając tą zbrodnię wprost aktem o charakterze ludobójczym.
1: Co zobaczymy? To jest wystawa, to jest muzeum. Coś zobaczymy.
0: Zobaczymy rzeczy, które pochodzą z ekshumacji z Woli Ostrowieckiej. To była miejscowość, która została napadnięta 30 sierpnia 1943 roku, więc zobaczymy przedmioty osobiste, które zostały wyciągnięte z masowych grobów. Chcieliśmy właśnie zwrócić uwagę na tą perspektywę mikro, że to są rzeczy osobiste, ofiar, bo pomijając kwestię tej wielkiej historii, czy też pamięci historycznej, którą ma zarówno strona polska, jak i strona ukraińska, to się sprowadza po prostu do tragedii jednego człowieka, który został po prostu w myśl ideologii zabity.
1: Z perspektywy historyka, czy coś jest miejsce takie, o którym pan na pewno wie albo przewiduje, w którym dowiedzielibyśmy się coś więcej, coś ważnego na temat Wołynia, na temat rzezi?
0: Tutaj jest kwestia taka, że w obecnej chwili świadomość na temat Wołynia znacznie wzrasta, ogólnie po okresie PRL-u. Też badania i też upadek Związku Sowieckiego. Paradoksalnie, pomimo, że UPA była wroga względem Związku Sowieckiego, natomiast po prostu nie widziano potrzeby, żeby tutaj antagonizować strony polskiej ze stroną...
1: Powiedział pan PRL, w PRL-u nie było terminu rzeź wołyńska.
0: To była jedna ze zbrodni, która rzeczywiście miała miejsce, aczkolwiek to był temat o tyle delikatny ze względu na to, że antagonizowała ludność jednej z republik...
1: A to było niedopuszczalne.
0: ...z Polakami, więc to było tak, że tematu za bardzo nie było. Lata 90. i też właśnie upadek Związku Sowieckiego pozwolił na większą swobodę w badaniach przez krótki okres czasu na temat Wołynia i tutaj ogrom pracy polskich historyków dotyczących dokumentacji tej zbrodni, oszacowania liczby ofiar i mechanizmów przebiegu. Więc tutaj polska historiografia ma ogromny wkład. Natomiast cały czas ten temat, jak widzimy, jest tematem gorącym, który będzie pewnie osią niezgody między Polską a Ukrainą. Zarazem także zbrodnia wołyńska będzie wykorzystywana w tej dezinformacji rosyjskiej. To też miejmy tego świadomość, że prawda jest tutaj kluczowa i musimy dążyć do prawdy, ponieważ poza tym, że z jednej strony to jest prawda, która jest bolesna dla strony ukraińskiej, także strona rosyjska będzie wykorzystywała temat Wołynia w jakiejś formie dezinformacji i antagonizowania Polski z Ukrainą. To oczywiście nie znaczy, że my tego dialogu nie powinniśmy podjąć, bo my jak najbardziej powinniśmy ten dialog podjąć i osadzić go na prawdzie. Natomiast też mając z tyłu głowy, że starając się w miarę możliwości podchodząc do tego tematu, a to jest niezmiernie ciężkie, bez emocji.
1: I to chyba jest najlepsza puenta, nic do dodania już nie powinno być. Grzegorz Rutkowski był gościem programu Historia Bliska. Mówiliśmy dzisiaj o Wołyniu. 83 lata temu doszło do rzezi wołyńskiej. Były uroczystości, wciąż pewnie będą. Staraliśmy się powiedzieć, jak historycy, jak było. To trudno.

Trudno jest w krótkiej audycji, ale mam nadzieję, że trochę teraz będziemy wiedzieć więcej i Państwo też. Ja już Państwu dziękuję. Zapraszam na następny program Historia Bliska. Marek Stremecki. Dobranoc.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa.
2: Pewnego poranku zaczęła się pierwsza lekcja, głównie chępliwością Baśki wywołana i jej upewnieniami, jako że już tę sztukę wcale nieźle posiada i nie byle kto potrafi jej pola dotrzymać. Starzy żołnierze mnie uczyli, mówiła, których u nas nie brak, a wiadomo przecie, że nie masz nad naszych szermierzów. Ba, to jeszcze pytanie, czy byście i waćpanowie równych sobie nie znaleźli. Co waćpanna mówisz, zawołał Zagłoba, my w całym świecie równych nie mamy. Chciałabym, żeby się pokazało, iż ja równa. Nie spodziewam się, ale chciałabym. Na strzelanie z bandoleciku to i ja bym się popróbowała, rzekła śmiejąc się pani Makowiecka. Dla Boga, chyba same Amazonki w Latyczowskim mieszkają, rzekł Zagłoba. Tu zwrócił się do Drohojowskiej. A waćpanna jaką bronią najlepiej władasz? Żadną, odpowiedziała Krzysia. Aha, żadną, zakrzyknęła Baśka. I tu, przedrwiwając Krzysię, poczęła śpiewać. Wierzcie, rycerze, na nic pancerze, na nic się tarcze zdały, przez stal żelazo, w serce się wrażą, kupida ostre strzały. Taką ona bronią władnie, nie bójcie się, dodała, zwracając się do Wołodyjowskiego i Zagłoby. Szermierz też z niej nie lada. Wychodź, waćpanna, rzekł pan Michał, chcąc ukryć lekkie pomieszanie. Ej, Boże!

0: Żeby się to pokazało, co ja myślę, zawołała Basia, rumieniąc się z radości. Stanęła zaraz w pozycji, mając lekką polską szabelkę w prawicy. Lewą zaś rękę zasunęła za plecy i z wysuniętą piersią naprzód, z podniesioną głową, z rozdętymi chrapkami, była tak ładna i tak różowa, że Zagłoba szepnął do pani stolnikowej. Żaden gąsiorek, choćby ze stuletnim Węgrzynem, nie udelektowałby mnie tak swoim widokiem. Uważać panna, rzekł Wołodyjowski, ja się tylko będę bronił. Ni razu nie przytnę, a wać panna atakuj, jak się jej żywnie podoba. Dobrze, kiedy zaś wać pan będziesz chciał, żebym przestała, to mi słowo rzeknij. Mogłoby się i tak skończyć, kiedybym tylko zechciał. A to jakim sposobem? Bo takiemu szermierzykowi łatwiej bym szabelkę z rąk wytrącić zdołał. Zobaczymy. Nie zobaczymy, bo tego przez politykę nie uczynię. Nie trzeba tu żadnej polityki. Uczyń to was, jeśli zdołasz. Wiem, że mniej umiem od waćpana, ale tego przecie sobie nie dam uczynić. Więc waćpanna pozwalasz? Pozwalam. Dajże spokój, hajduczku najsłodszy, rzekł Zagłoba. On to z największymi mistrzami czynił. Zobaczymy, powtórzyła Basia. Zaczynajmy, rzekł Wołodyjowski, nieco zniecierpliwiony przechwałkami dziewczyny. Zaczęli. Basia przycięła okrutnie, skacząc przy tym jak konik polny. Wołodyjowski zaś stał w miejscu, czyniąc wedle swego zwyczaju malusieńkie ruchy szablą i nie bardzo nawet zważając na atak. – Wać pan to się ode mnie, jak od uprzykrzonej muchy oganiasz – zawołała podrażniona Basia. – Jaż się zwać panną nie próbuję, jeno ją uczę – odparł mały rycerz. – Dobrze tak, jak na białą głowę wcale nieźle, spokojniej z dłonią. – Jak na białą głowę? Masz, wać pan, za białogłowę, masz, masz. Ale pan Michał lubo Basia zażyła swych cięć najznamienitszych, nic nie miał. Owszem, umyślnie począł rozmawiać z Zagłobą, aby okazać, jak mało dba o Basine ciosy. Odstąp, wać pan, od okna, bo pannie ciemno, a choć szabla większa od igły, za to ma pan na mniej eksperiencji do szabli niż do igły. Chrapki Basi rozdeły się jeszcze mocniej, a czupryna spadła całkiem na błyszczące oczka. – Wać pan mnie lekceważysz? – spytała dysząc mocno. – Nie osobę, broń Boże! – Nie cierpię pana Michała! – Masz, bakałarzu, za twą naukę – odpowiedział mały rycerz.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro około 21.50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
2: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat w kraju, gdzie słońce.

0: Serce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Zakończyły się już utrudnienia na drodze krajowej nr 94 i na drodze krajowej nr 10. Pierwszy odcinek to województwo podkarpackie, odcinek obwodnica Jarosławia na 6 kilometrze. Tam samochód ciężarowy uderzył w bariery po godzinie 16 i do tej pory prowadzeni byli państwo tylko i wyłącznie ruchem naprzemiennym, jednym pasem. Teraz tych problemów nie ma już na drodze krajowej nr 94 i podobnie jest na krajowej 10, to województwo zachodniopomorskie. Na odcinku Suchań-Rzecz w pobliżu miejscowości Wapnica. Tam na 78 kilometrze zderzyły się aż 3 samochody osobowe i też wiemy, że jedna osoba została ranna. Droga była całkowicie zablokowana, ale na miejscu też działały służby i od 18.40 właśnie wytyczały ten objazd na inne drogi krajowe. Natomiast cały czas jeszcze trwają utrudnienia na drodze krajowej nr 15. To województwo warmińsko-mazurskie, 334 kilometr, Ostróda-Luba. W pobliżu miejscowości Byszwałt, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe. Wiemy też, że 2 osoby zostały ranne i droga jest cały czas zablokowana. 22 513 11 11. Czekamy na wiadomości od państwa.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22, w jedynce czas na podsumowanie wydarzeń dnia. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska, dobry wieczór. A o czym dzisiaj? Nie w Krakowie, nie w Katowicach, a w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co to będzie w praktyce oznaczać? Dymisja premier Ukrainy to tylko początek politycznych zmian w tym kraju. Czego można się spodziewać po rekonstrukcji rządu? Dalsze wsparcie dla Ukrainy, pokój tylko za zgodą Kijowa. To niektóre z ustaleń przywódców tzw. koalicji chętnych w Paryżu. Co jeszcze uzgodnili, a na Węgrzech nowy premier próbuje zmusić prezydenta do odejścia. Czy mu się to uda? Odpowiedzi na te wszystkie pytania już za chwilę w magazynie Polska i Świat, ale najpierw najważniejsze informacje w skrócie. Zaprasza Maria Furdyna.
2: Prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił dziś wniosku w tej sprawie, bo jak mówiła rzeczniczka sądu, były minister sprawiedliwości nie przebywa na terenie Unii Europejskiej. Sprawca ataku na młode Ukrainki w Bielsku-Białej zatrzymany. Mężczyzna w autobusie wyzywał i zastraszał dwie nastoletnie dziewczynki z Ukrainy oraz pasażerkę, która stanęła w ich obronie. Sprawcą jest kierowca z miejskiej spółki komunikacyjnej, która już zapowiedziała, że 54-latek straci pracę. Silne burze z gradem przechodzą przez wschodnią Polskę. Alerty obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie. W burzach może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe lokalne podtopienia. Nie maleje napięcie na linii Stany Zjednoczone-Iran. Donald Trump ogłasza blokadę irańskich portów i pobieranie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus. Jutro Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany w nowym klubie, to Chicago Fire. Polak rozpoczyna karierę w amerykańskiej MLS po podpisaniu 2-letniego kontraktu.
1: W Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nowe centrum będzie m.in. rozwijać technologie o podwójnym zastosowaniu, wspierać innowacje i zarządzanie kryzysowe. Szczegóły zna Tomasz Zielenkiewicz.
3: Obecnie ESA posiada placówki w Niemczech, Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Warszawskie centrum będzie pierwszym, które powstanie poza granicami państw sygnatariuszy konwencji o utworzeniu ESA. Z wielką przyjemnością ogłaszam, że wspólnie wybraliśmy

0: Warszawę na lokalizację tego ośrodka. W tym momencie ESA posiada około 6,5 tysiąca pracowników i mamy ośrodki w całej Europie. Polska jest pierwszym z tych nowych członków ESA, w których takie centrum powstanie. Mówił dyrektor generalny agencji Józef Aschbacher. Premier Tusk mówił, że Europa musi skutecznie konkurować w rozwoju technologii kosmicznych.
1: Jeśli naprawdę myślimy serio o europejskiej suwerenności, to Europa nie może pozostać w tyle za Stanami Zjednoczonymi, a szczególnie za Chinami.
0: Ośrodek ESA w Warszawie będzie koncentrować się na bezpieczeństwie oraz rozwoju technologii o podwójnym zastosowaniu. Chodzi o wykorzystywanie ich zarówno w infrastrukturze cywilnej, jak i wojskowej.
1: To będzie także poprawa i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o łączność satelitarną, monitorowanie sytuacji poprzez zdjęcia satelitarne, ich szybką analizę wtedy, kiedy będzie dochodziło do jakichś dramatycznych zdarzeń, takich jak powódź. Ułatwi także bardzo monitorowanie sytuacji na granicy.
0: Warszawa wraz z innymi polskimi miastami stworzą sieć. Chodzi o to, by szybciej rozwijać sektor technologii kosmicznych, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Dlatego stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach. Będzie to sieć koordynacji, wymiany informacji, ale również konkretnych nakładów kapitałowych.
0: To kolejny krok na ścieżce naszego rozwoju, mówił astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.
3: Kolejnym etapem oczywiście będzie otworzenie centrum i rozpoczęcie projektów technologicznych, naukowych, rozwojowych właśnie w tym centrum, które będą projektami europejskimi, gdzie Polska będzie miała swój udział właśnie dzięki temu centrum w Warszawie.
0: Jednym z celów Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie będzie budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
4: Tyle Tomasz Zielenkiewicz, a my mamy połączenie teraz z panią dr Aleksandrą Bukałą, byłą szefową kosmicznej misji Ignis, dzisiaj z Piap Space, czyli z firmy działającej w przemyśle kosmicznym. Dobry wieczór, witam.
5: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
4: Pierwszy polski statek kosmiczny, to brzmi dumnie. Czy według pani rzeczywiście są na to szanse?
5: Oczywiście, jak najbardziej. Wydaje mi się, że polski sektor kosmiczny przebył bardzo dużą drogę, długą drogę taką bardzo aktywną. No, tutaj polskie przedsiębiorstwa bardzo mocno się wykazały, w tym moja firma. No i mam nadzieję, że dzięki też temu ośrodkowi wejdziemy na nowy poziom rozwoju.
4: A co według pani wpłynęło na to, że to centrum powstanie właśnie w Warszawie?
5: Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że pokazaliśmy jako kraj, że jesteśmy bardzo aktywnym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i te firmy są gotowe na to, żeby wykonać ten kolejny krok w rozwoju bardzo. Przepraszam, bardzo się cieszymy, że jest to stało się to, na co wszyscy liczyliśmy. I teraz możemy wkroczyć w tą kolejną erę kosmiczną jako Polska.
4: Jak ta era według pani powinna wyglądać? Cyberbezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, technologie podwójnego zastosowania. To są te obszary, którymi ma się zajmować to warszawskie centrum. Jakie konkretne projekty mogą być tutaj realizowane?
5: No, wydaje mi się, że przede wszystkim projekty związane właśnie z tym podwójnym zastosowaniem, czyli z tym, że obserwacja Ziemi i technologie związane z obserwacją Ziemi stały się pewnego rodzaju polską specjalizacją. No, jesteśmy krajem na wschodniej flance NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego i od lat specjalizujemy się w tym obszarze i rzeczywiście teraz następuje ten czas, żeby tą całą wiedzę wykorzystać w budowie zdolności tych kosmicznych w tym obszarze. No i też zdolności w obszarze obrony infrastruktury w kosmosie,

0: czyli tego naszego statku kosmicznego.
1: Wiemy także, że w tym centrum mają być testowane systemy bezpiecznej łączności satelitarnej nowej generacji. O czym tutaj dokładnie mówimy?
0: Tutaj mówimy o bardzo szerokim wachlarzu zdolności, które są nam potrzebne. Zdolności, tutaj tak mówię trochę po wojskowemu, czyli potrzebna nam jest bezpieczna łączność. Sektor kosmiczny taką łączność jest w stanie zapewnić, łącznie z technologiami tak zwanymi kwantowymi, czyli szyfrowania kwantowego. I w tym Polska się między innymi też specjalizuje, więc to też są kolejne technologie, które są bardzo potrzebne nie tylko w Polsce, ale no, w ogóle w Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i dzięki temu taka decyzja, a nie inna, dyrektora Aschbachera o tym, żeby taki ośrodek w Polsce powstał.
1: Wspomniała Pani o tym, że to centrum, z racji, że w Warszawie będzie także na wschodniej flance NATO, wschodniej flance Unii Europejskiej, co ma ogromne znaczenie także w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, bo przecież dzisiaj konflikty rozgrywają się nie tylko na Ziemi, nie tylko w powietrzu, ale także w kosmosie.
0: Tak, zdecydowanie branża kosmiczna staje się coraz ważniejsza właśnie w budowaniu bezpieczeństwa krajów europejskich i ogólnie globalnie. Więc jak najbardziej jest to bardzo istotny krok. No, jako warszawianka bardzo się cieszę, że to będzie w Warszawie, chociaż troszeczkę moje serce też jest rozdarte, bo jestem pół krwi krakowianką, więc Kraków też miał dużo szansy, ale myślę, że tutaj to, o czym mówił i minister Domański, i pan premier Tusk, ważne, że jest to w Polsce i będziemy budować sieć no, wszystkich ośrodków w Polsce no, dla wspólnego dobra.
1: Wiemy też o tym, że polska składka do Europejskiej Agencji Kosmicznej zwiększyła się do poziomu ponad 730 milionów euro. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Czy to wiadomo? Czy również wracamy tutaj do tego pomysłu polskiego pierwszego statku kosmicznego?
0: Te pieniądze są przeznaczone na kilka programów Europejskiej Agencji Kosmicznej i programów związanych z łącznością, z obserwacją Ziemi, z nawigacją satelitarną, ale też na przykład z eksploracją kosmosu. No tutaj duże ukłony w kierunku doktora Sławasza Uznańskiego-Wiśniewskiego i całego wkładu w jego i nas wszystkich w tą misję. Także portfolio, jeśli chodzi o te 731 milionów euro, jest szerokie, ale też no, takie właśnie dedykowane temu, żeby budować i kontynuować rozwój Polski w tych wszystkich obszarach.
1: Czy myśli Pani, że Polaków wciąż trzeba przekonywać do tego, że w technologie kosmiczne, w kosmos warto inwestować? Dzisiaj też słyszeliśmy o tym, że te inwestycje zwracają się 6-7-krotnie, że warto te 731 milionów euro przeznaczać właśnie chociażby na inwestycje Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czy raczej jest już takie przekonanie o tym, że jest to dobry kierunek także dla naszej gospodarki?
0: Myślę, że zdecydowanie trzeba dalej tłumaczyć i informować społeczeństwo o tym, jakie są realne korzyści związane z udziałem Polski w topowych projektach kosmicznych. To tego nigdy za mało, ale też z drugiej strony myślę, że wykonaliśmy już bardzo dużą drogę w tym obszarze. I mam nadzieję, że też po

0: Francuzi są świadomi tego, jak sektor kosmiczny staje się strategicznym sektorem dla rozwoju i dla bezpieczeństwa Polek i Polaków.
1: Trzymamy więc kciuki za polski sektor kosmiczny i za ten pierwszy polski statek kosmiczny, bo tak jak powiedziałam, to brzmi dumnie, oby się powiodło. Doktor Aleksandra Bukała, była szefowa kosmicznej misji IGNIS, dziś z PIAP Space. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W magazynie zmieniamy temat. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych w rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Ustalono 8 nazwisk osób spośród ponad 80 zamordowanych w Późnikach w lutym 1945 roku. Są to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych krewnym zamordowanych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego obserwował Witold Banach.
3: W uroczystości wzięli udział krewni pomordowanych, którzy czekali na to wydarzenie ponad 80 lat. Aleksandra Trzmielewska odebrała notę identyfikacyjną prababci Bronisławy Karpińskiej i jej córki Marii. Po tym wydarzeniu nie kryła emocji.
4: Przede wszystkim jestem wdzięczna, że się udało odnaleźć, bo do tej pory rodzina nie miała miejsca, do którego mogłaby pojechać, złożyć kwiaty ku pamięci i z taką świadomością, że te osoby zostały godnie pochowane, zgodnie z naszą wiarą. Także tu jest naprawdę ogromna emocja, zwłaszcza, że była to bardzo tragiczna historia, o której mój dziadek bardzo niechętnie opowiadał z taką traumą, także ogromne przeżycie.
3: Z kolei Jan Poniatyszyn odebrał notę identyfikacyjną pradziadka Bronisława Dancewicza.
5: Po I wojnie światowej był pierwszym wójtem Późnik. Wręczenie tych dokumentów to jest wielka sprawa. Państwo polskie wreszcie dopełniło swojego istotnego obowiązku. Nie zostawiamy swoich za granicami, walczymy o nich do końca, bo to też świadczy o tym, kim jesteśmy.
3: Pracami identyfikacyjnymi kierował profesor Andrzej Osowski, prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
6: Są chwile, w których nauka przestaje być tylko nauką, a staje się aktem sprawiedliwości. I dziś jesteśmy świadkami jednej z takich chwil. Przez dziesięciolecia ofiary zbrodni wołyńskiej pozostawały bezimienne. Mówiliśmy o nich w liczbach, tysiącach, dziesiątkach tysięcy. Liczby jednak nie mają twarzy, nie mają daty urodzenia, nie mają bliskich, którzy czekają. Odebranie człowiekowi imienia to ostatni akt zbrodni. Sprawić, by zniknął, jakby go nigdy nie było. To, czego dziś jesteśmy świadkami, jest odwróceniem tego aktu. Po raz pierwszy w historii zostały zidentyfikowane konkretne osoby zamordowane podczas rzezi wołyńskiej.
3: Ustalenie tożsamości pierwszych 8 osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów to, zapewniała ministra kultury Marta Cienkowska, dopiero początek długiego, ale niezwykle ważnego procesu.
7: Naszym celem jest, aby żadna ofiara nie została bez imienia. Państwo nie jest w stanie oddać rodzinom utraconych bliskich, ale ma obowiązek zrobić wszystko, by przywrócić im tożsamość, godność i należne miejsce w naszej pamięci.
3: W sumie w Późnikach zamordowano ponad 80 osób. 43 zostały odnalezione i ekshumowane. Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpoczną się prace poszukiwawcze drugiego dołu śmierci, gdzie wciąż spoczywa około 40 osób.
1: Dodajmy, że w sumie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy Polaków. Większość z nich do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci.
2: Polska i świat.
1: Ukraina będzie miała nowego premiera i zrekonstruowany rząd. Zapowiedział to prezydent Wołodymyr Zełański. Premier Julia Swyrydenko piastowała swój urząd niespełna rok. Nie wiadomo oficjalnie, kto ją zastąpi oraz jakie resorty będą miały nowych ministrów. Wyjaśnić się to ma w najbliższych dniach. Ukraińskie media jednak nie ustają w spekulacjach o przyczynach dymisji i możliwych kandydaturach na nowego szefa rządu. Sytuację na Ukrainie śledzi Paweł Buszko.
8: Jedyne, o czym wiemy na pewno, to dymisja premier Swyrydenko. Napisał o tym zarówno prezydent Zełenski, potwierdziła to sama szefowa rządu. W ukraińskiej prasie trwają więc dywagacje, kto będzie jej następcą. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem na premiera według ukraińskich mediów jest obecny szef państwowego koncernu Naftohaz,

0: Serhii Korecki. Spekuluje się, że Zełenski może zdymisjonować szefa MON Michała Fedorowa. Nie wiadomo, jaki los spotka też ministra spraw zagranicznych. Obsadzenie obu tych resortów według ukraińskiego prawa formalnie leży w gestii prezydenta. Faktycznie zaś to Wołodymyr Zełenski i jego największa parlamentarna frakcja Sługa Narodu mogą dokonać zmian i to właśnie ośrodek prezydencki w praktyce, jak to bywało już wcześniej, podyktuje parlamentowi listę nazwisk w nowym rządzie. Ukraiński politolog Jewgen Machda w rozmowie ze mną ocenił, że nagła zmiana rządu to kolejna odsłona ręcznego sterowania ukraińską polityką przez prezydenta i jego otoczenie. Ignorowane jest ustawodawstwo. Po drugie, wykorzystywane jest głównie wąskie grono osób z otoczenia prezydenta, a nie inni ludzie. Po trzecie, dzieje się to w warunkach wojny, kiedy należy koncentrować się na kwestiach zwycięstwa, a nie na doraźnych działaniach politycznych. Zapowiedzi dymisji rządu były tutaj na Ukrainie sporym zaskoczeniem i właściwie nie ma jednej odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Mówi się, że rotacje w rządzie są powtarzającą się praktyką Zełenskiego, a przypomnijmy, że sama Julia Swyrydenko była powołana niespełna rok temu. Eksperci oceniają, że nagła dymisja jest praktyką mającą na celu odnowienie wizerunkowe władzy w obliczu wielu problemów, a tych w kraju ogarniętym wojną nie brakuje. Jednocześnie według nieoficjalnych informacji odchodząca premier może objąć posadę ambasadora w USA. Nad dotychczasową ambasador Olochą Stefaniczyną zbierają się chmury, bo według nieoficjalnych informacji może usłyszeć podejrzenia ze strony organów antykorupcyjnych. A to współpracę ze Stanami Zjednoczonymi Wołodymyr Zełenski wymieniał jako priorytetową dla powstającego nowego rządu. Wśród priorytetów wymienił też m.in. poprawę współpracy z Polską. Tak więc być może i w tym kierunku planowane są jakieś zmiany.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Państwa tak zwanej koalicji chętnych będą dalej wspierać Ukrainę pomocą zbrojeniową i finansową, równocześnie zwiększając presję na Rosję. Tak napisano w deklaracji po dzisiejszym spotkaniu w Paryżu. Podkreślono, że państwa koalicji chcą trwałego i sprawiedliwego pokoju, ale może być on zawarty tylko za zgodą Ukrainy. Jest z nami teraz profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór, panie profesorze. Zanim przejdziemy do koalicji chętnych i tego paryskiego spotkania, chciałam poprosić pana o komentarz w sprawie tego ostatniego ruchu Wołodymyra Zełenskiego, ruchu politycznego o rekonstrukcji rządu. Jaki sygnał miało to wysłać?
3: To jest niewątpliwie sygnał świadczący o zmianie. Prezydent mówił również o priorytetach nowego rządu, wymienił stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, próbę naprawy relacji z Polską. Być może zmiana premiera ułatwić ma te manewry, a w chwili obecnej również uwiarygodnić intencje.
2: Czyli jest to generalnie dobry ruch, jeżeli chodzi o relacje z Polską, czy z Europą, czy ze Stanami Zjednoczonymi?
3: Wydaje się, że tak, że prowadząc swoją grę, prezydent ukraiński wmanewrował się w narożnik, z którego teraz usiłuje wyjść. Czyli z jednej strony wysyła sygnał, z drugiej strony, no zgodnie z logiką takiej rozgrywki politycznej, wskazuje również po części winnych.
2: To powiedzmy jeszcze o jednym sygnale politycznym, ale tym razem wydaje mi się, że wysłanym w stronę Kremla. Otóż prezydent Ukrainy dzisiaj powiedział w Paryżu, że uczestnicy spotkania koalicji chętnych zgodzili się, że następne spotkanie zorganizowane zostanie na Ukrainie. To chyba ma być właśnie taki sygnał pod adresem Rosji. Też pan to tak odczytuje?
3: Odczytuję to jako próbę wzmocnienia przekazu europejskiego, jako że nie ma wątpliwości co do tego, że turbulencje w amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, czy generalnie w amerykańskiej polityce wobec Ukrainy, pozycję ukraińską osłabiały. W tej chwili takie konsekwentne przejmowanie roli głównego partnera przez Europę daje możliwość odbudowy

0: choćby w części tego potencjału negocjacyjnego, którym Kijów chciałby dysponować, rozmawiając z Moskwą.
1: W tej koalicji chętnych taką rolę liderów wydaje się, że chcą pełnić Francja i Wielka Brytania, choć na konferencji prasowej był także kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz oczywiście prezydent Zeus.

0: wycofali się z tej gry, zanim jeszcze określono tak naprawdę, na czym ona będzie polegać. Zadeklarowaliśmy nieuczestnictwo, zanim ustaliliśmy jakiekolwiek reguły. W związku z tym w istotnym stopniu sami siebie zdezawuowaliśmy w rozgrywce ukraińskiej.
1: Polski nie ma także wśród 9 państw europejskich, które powołały razem z Ukrainą taką formalną antybalistyczną koalicję rakietową. Co to jest za koalicja? Jakie jest znaczenie, że powstała?
0: To jest przede wszystkim próba skoncentrowania wysiłku intelektualnego, technologicznego i produkcyjnego Europy w tym zakresie. To jest próba nadania nowego momentum europejskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, ale w odróżnieniu od inicjatyw politycznych tej należy się przyglądać ostrożnie, jako że w ciągu ostatnich kilku dekad podjęto kilka wielkich europejskich programów obronnych, no i większość z nich zakończyła się fiaskiem. Nie ma jeszcze technologicznego dramatu w tym, żeśmy nie przystąpili do tych wysiłków, aczkolwiek uczestnictwo w pracach od samego początku miałoby swój wydźwięk, ważny wydźwięk polityczny.
1: Dodajmy jeszcze na koniec, że przy okazji tego typu spotkań także wraca temat negocjacji pokojowych. Dzisiaj postawiono sprawę jasno, to znaczy muszą się one opierać na trzech warunkach. Każde porozumienie musi być negocjowane z udziałem Ukrainy. Zapisy dotyczące interesów bezpieczeństwa Europy, Unii Europejskiej i NATO mają być ustalone z reprezentującymi je państwami, a aktywa Rosji pozostaną zamrożone do czasu, gdy Moskwa zakończy wojnę i zrekompensuje Ukrainie wyrządzone w niej szkody. Bardzo ambitne warunki, na które Rosja pewnie nie pójdzie. Pan profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Polska i świat.
1: A teraz przenosimy się na Węgry, gdzie parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która ma na celu usunięcie prezydenta Tamasa Szulioka, powołanego jeszcze przez poprzednie władze pod kontrolą byłego premiera Viktora Orbana. To już 17. poprawka do ustawy zasadniczej i jedna z najważniejszych zmian ustrojowych od czasu objęcia władzy przez rząd Petera Madziara. W Budapeszcie jest nasz korespondent Piotr Piętka. Witaj, Piotrze.
3: Witaj, dobry wieczór.
1: Prośby i groźby pod adresem prezydenta, by sam podał się do dymisji, widać nie podziałały, więc Peter Madziar postanowił zmusić go do odejścia?
3: Oczywiście tak, tylko myślę, że będziemy teraz świadkami takiego serialu przez co najmniej kilka dni, dlatego że rzeczywiście powiedziałeś, że ta pakiet, bo to jest tak naprawdę pakiet chyba 12 punktów, ale najważniejszym z nich jest właśnie pozbawienie mandatu prezydenta Tomasza Szujoka, więc jakby będziemy świadkami pewnie takiego serialu przepychania się prawno-politycznego, dlatego że prezydent ma teraz tak naprawdę kilka kroków może wykonać. Może rzeczywiście po prostu podpisać te poprawki i odejść od razu. Może tej poprawki nie podpisać, ale zrezygnować, czyli podpisać najpierw dymisję i nie być tym, który podpisał te poprawki do konstytucji. Może także złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego, ale ona nie może być co do jakby zasadności czy zgodności prawa z konstytucją, a jedynie może być taka sprawdzająca, czy procedura była zachowana w parlamencie, czyli na przykład, to jest absolutnie oczywiste, czyli czy na przykład było 2/3 posłów głosowało za tą poprawką, no to jakby wiadomo, to jest absolutnie wiadome. No i może też nie podpisywać i wyczekać, ale wtedy, jak obiecał Peter Modziar, zostanie wszczęta procedura impeachmentu i od razu w tej procedury obowiązki przejmuje szefowa parlamentu. W tym przypadku również TISA dysponuje jakby odpowiednią większością i no tutaj musi być podstawa prawna na przykład niewykonania tych obowiązków, czyli działania niekonstytucyjne, i Peter Modziar wskazuje, że właśnie niepodpisanie tej poprawki byłoby właśnie taką podstawą konstytucyjną do tego, żeby wszcząć procedurę impeachmentu. Przypomnijmy, dlaczego w ogóle Peter Modziar mówi, że to ma

0: Tomasz Szujek musi zrezygnować, no przede wszystkim dlatego, że jest marionetką Viktora Ormana. Tomasz Szujek od wielu lat jakby jest w kręgu polityki. On był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, potem został wybrany prezydentem. Nie, dość krótko był, ale nie zrobił nic kontrowersyjnego wobec Fideszu. Był poplecznikiem Viktora Ormana. No i tak jak mówi premier Modzior w ogóle dzisiaj był wyraźnie zadowolony z takiego obrotu sprawy tego głosowania w parlamencie.
1: Dzisiejszym głosowaniem zamknęliśmy pewną epokę, ale będziemy kontynuować pracę. To było jedno z naszych najważniejszych zobowiązań w kampanii. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie, ale nie sposób tego przecenić. Prosiliśmy o to i otrzymaliśmy całkowicie jasny, jednoznaczny mandat od narodu węgierskiego. Nie obiecywaliśmy gruszek na wierzbie, a naród węgierski dzięki wielkiemu zaangażowaniu przyznał naszej partii bezprecedensowy poziom uprawnień do wdrożenia tego programu.
0: Jeśli pozwolisz, jeszcze dosłownie dwa zdania na temat co opozycji, bo prezydent nie wypowiada się od dłuższego czasu. Kancelaria prezydenta powiedziała, że pan prezydent będzie wykonuje swoje konstytucyjne obowiązki. Viktor Orban oczywiście ze Stanów Zjednoczonych napisał na portalu społecznościowym między innymi, że nie uznamy brutalnych metod samowolki za legalne i prawne. Nowy prezydent, który obejmie rząd, będzie nielegalny. Wybrany jako prezydent zostanie siłą pozbawiony urzędy. Węgry mają prawo stawiać opór i my będziemy stawiać ten opór. No i była też opozycja, bo opozycja w większości, dlatego ten wynik był dość mocny, 139-6, dlatego że Fidesz i KDNP, czyli te największe partie opozycyjne, nie wzięły udziału ani w debacie, ani w głosowaniu. Oni stwierdzili, że to jest żałoba dla demokracji węgierskiej, że nie wolno tak robić, bo oni, kiedy mieli większość 2/3, to takich zamachów na porządek prawny nie robili. No tak to wygląda sytuacja. Myślę, że w ciągu najbliższych godzin będziemy wiedzieli, czy prezydent sam zrezygnuje, czy jednak będziemy świadkami tutaj jeszcze politycznej walki, ale partia TISA rzeczywiście ma bardzo wielki mandat i będzie mogła tak naprawdę zrobić wszystko.
2: Czyli z tego, co mówisz, może to potrwać, ale prędzej czy później dojdzie do tego usunięcia prezydenta. A jak do tego dojdzie, to Piotr Piętka, nasz korespondent w Budapeszcie, na pewno państwa o tym poinformuje. Piotrze, bardzo dziękuję.
3: Jedynka. Polskie Radio.
2: Wracamy do kraju. To największa portowa inwestycja od czasu budowy Gdyni. W Świnoujściu ruszyła dziś formalnie budowa przylądka Pomerania, nowego portu kontenerowego dla Bałtyku. To ma być konkurencja dla Hamburga czy Rostocku. Na uroczystym rozpoczęciu budowy była dziś Aneta Łuczkowska.
4: Budowa to na razie przecinka w lesie, a na niej poruszające się koparki. Na razie to pierwszy krok do budowy portu, mówił w Świnoujściu minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska.
4: Zmieni się też oblicze polskiego wybrzeża. Cały port powstanie na sztucznie wybudowanym przylądku, mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Tutaj w Świnoujściu powstanie 186 hektarów nowego lądu, nowej Polski. To właśnie na tym lądzie zostanie zbudowany nowy głębokowodny port.
4: Budowa części morskiej ruszyć ma w przyszłym roku. Całość gotowa powinna być za mniej więcej 5 lat. Wtedy nabrzeża wyposaży już wyłoniony w konkursie ich dzierżawca. Inwestycja warta krocie ma się zwrócić, jak mówił minister Marchewka. Kontenery to przyszłość.
6: Te towary, które płyną na przykład z Azji albo z połączeń kontynentalnych, i tak do Polski trafią. Pytanie tylko, czy zostaną przetransportowane do polskich portów, czy do portów niemieckich. Chcemy, aby te towary przypłynęły do polskich portów i stąd szły dalej do finalnego odbiorcy.
4: Niemcy nie są, delikatnie mówiąc, zachwyceni budową portu. Niemieckie organizacje ekologiczne zaskarżyły do sądu decyzję środowiskową, ale sąd tę skargę odrzucił. Niewykluczone są kolejne protesty.
7: Sąsiadów się nie wybiera, po prostu sąsiedzi są.
4: Mówi Jarosław Siergiej, prezes portu Szczecin-Świnoujście.
7: Dialog, który mamy ze stroną niemiecką, on jest bardzo sformalizowany i na dzień dzisiejszy ogranicza się do tego, że jeżeli procedujemy jakąkolwiek decyzję środowiskową, a ma ona charakter transgraniczny, wówczas strona niemiecka, ta jako zainteresowana, jest włączona w ten proces.
4: Przeciwko budowie portu protestują też mieszkańcy Warszawa, prawobrzeżnej dzielnicy Świnoujścia, położonej najbliżej nowej inwestycji. Na miejscu odbył się dziś niewielki, choć głośny protest.
8: Sprzeciwiamy się przed

0: przede wszystkim kompletnej izolacji i odcięcia od dostępu do plaży, lasów i do zabytków.
1: Szkoda naszych terenów pięknych, bo to już się nie odtworzą te tereny, tak?
2: Na uroczystość nie zostały zaproszone też władze Świnoujścia. Pytaliśmy o to obecnych polityków. Jak powiedzieli władze kurortu, nie dostały zaproszenia, bo otwarcie kibicują temu, by inwestycja nie powstała.
3: O tym wszystkim Aneta Łuczkowska i to był już ostatni temat w magazynie Polska i Świat, ale jak zawsze na koniec mamy dla Państwa jeszcze informacje o tym, co czeka nas jutro w pogodzie. A jutro od 23-24 stopni na północy do 28 w centrum, czyli wracają upały, i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem od 20 do 22 stopni Celsjusza. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, a na południu z opadami gradu. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. I jeszcze zapraszamy na jutrzejsze sygnały dnia, których gośćmi będą o 7.15 Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050, a kwadrans po 8.00 Tomasz Trela, wiceszef klubu parlamentarnego Lewicy. A na dziś to już wszystko. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.
3: A już za parę minut na naszej antenie Polskiego Radia, kronika sportowa i Filip Zastrzębski.

0: Bądź, strzelaj, prędzej, strzela! Jest!
1: Kronika sportowa.
2: Przy mikrofonie Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Za nami 100 meczów, przed nami już tylko 4, ale za to jakie?
3: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
2: Po raz pierwszy od 36 lat w czołowej czwórce piłkarskiego mundialu są sami mistrzowie świata. W tym gronie Francja i Hiszpania, które zagrają jutro, oraz Anglia i Argentyna, które zmierzą się dzień później. Na początek łączymy się z Kacprem Merkiem, który podróżuje po Stanach Zjednoczonych, podobnie jak Hiszpanie, którzy spędzili już dużo czasu w samolotach, więc w tym względzie delikatną przewagę mają jutro Francuzi. Witaj, Kacprze.
4: Oj, to zdecydowanie. Hiszpanie o 10 godzin więcej w powietrzu spędzili do tej pory na tym mundialu niż Francuzi i być może dlatego lecieli do Dallas prosto z Los Angeles. Nie wracali do swojej bazy, nie kombinowali, tylko zaraz po meczu z Belgami wsiedli w samolot, przylecieli do Dallas i już zdążyli w Dallas wczoraj potrenować. Francuzi dopiero wczoraj dotarli tutaj do Teksasu i to jest ich najdłuższa wyprawa na tym mundialu, co też pokazuje, jak dobrze logistycznie do tej pory sobie radzili. Po raz pierwszy w czasie tych mistrzostw świata opuścili wschodnie wybrzeże. Jeżeli będą mieli tam wrócić, no to na wielki finał. Ale tutaj szanse, myślę, że są 50-50 przed tym spotkaniem. Ostatnie dwa mecze wygrane przez Hiszpanów z Francuzami. Pamiętamy półfinał Ligi Narodów i półfinał Mistrzostw Europy. A w Mistrzostwach Świata, drodzy Państwo, grali tylko raz ze sobą. Bardzo rzadko Francuzi z Hiszpanami akurat na tym poziomie rywalizowali. Jak będzie jutro, zobaczymy.
2: To jeszcze powiedz, gdzie cię złapaliśmy, bo słyszałem jakieś odgłosy ciężarówek. Czy to droga numer 66?
4: A prawie 66, dosłownie 15 minut temu zjechałem z drogi numer 66. Jestem teraz w stanie Oklahoma do Dallas, jeszcze około 3 godzin jazdy, także w sam raz na wieczorne spotkanie z kibicami obu drużyn będę na miejscu.
2: Szerokiej drogi, Kacper Merk, dziękujemy za relację. Przed nami, jak Państwo słyszeli, pierwszy półfinał Mistrzostw Świata. Co nas czeka jutro w Dallas? O tym Tomasz Kowalczyk.
5: Francja, Hiszpania. To przez ostatnie lata epickie starcia. W zeszłym roku w półfinale Ligi Narodów La Furia Roja pokonała trójkolorowych aż 5-4 po absolutnie szalonym meczu. Na wysokim poziomie stał też półfinał Euro 2024. Tam ekipa Luisa de la Fuente zwyciężyła 2-1. Liga Narodów 2021 to z kolei triumf Francji w finale 2-1. Na wielkich turniejach w Euro 2012 zwycięstwo Hiszpanii w ćwierćfinale 2-0. W 2006 roku na Mistrzostwach Świata 1/8 finału i lepsza Francja 3-1. Teraz faworytem są trójkolorowi, ale najmniej zdecydowanym faworytem ze wszystkich mundialowych spotkań do tej pory. Mbappé i Dembélé zgromadzili w sumie 13 bramek. Mają lekkość tworzenia sytuacji, szybkość, odejście. Mają po prostu wszystko. Hiszpanie mają Oyarzabala z 4 trafieniami i super rezerwowego Mikela Merino z 2 golami w końcówkach z Portugalią i Belgią. Mają też skałę na środku obrony. To Aymeric Laporte, który urodził się we Francji. W wieku 16 lat przeniósł się do Atletiku Bilbao, co było możliwe dzięki baskijskiemu pochodzeniu jego pradziadków. Rozegrał łącznie 51 spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Francji. Pojechał także na juniorskie Mistrzostwa Europy i Świata. Dzielił szatnie z takimi zawodnikami jak Mike Maignan, Adrien Rabiot czy Benjamin Pavard. Z pierwszą dwójką spotka się zapewne na murawie we wtorkowym półfinale, jednak po przeciwnych stronach barykady. W 2016 i 2017 roku Didier Deschamps powoływał stopera do seniorskiej reprezentacji Francji, jednak defensor nigdy w niej nie zadebiutował. W 2018 roku Laporte wyznał, że francuski selekcjoner miał z nim jakiś problem i to popchnęło go do zmiany obywatelstwa. Nad Sekwaną odwrotna historia. Theo Hernandez odrzucił możliwość gry dla Hiszpanii i swego czasu wybrał występy w reprezentacji Francji. Hernandez, rezerwowy obrońca w obecnej kadrze, spędził w Hiszpanii większość swojego dzieciństwa i wczesnej kariery. Szkolił się m.in. w Akademii Atletico Madryt. Posiadał francuskie obywatelstwo i ostatecznie poszedł w ślady swojego brata Lukasa, decydując się na reprezentowanie trójkolorowych. Bracia Hernandez nie odgrywają jednak takiej roli jak na poprzednim mundialu. Kluczowi dla losów rywalizacji obok Mbappé i Dembélé mogą być Olise, Due czy Barcola. W zespole Hiszpanii światło skierowane będzie na Lamina Yamala, który jest bardziej jak księżyc, a nie słońce i na razie świeci na tych mistrzostwach światłem odbitym. Błyszczą za to Olmo, Ruiz,

0: kukureje czy wspomniany merino. O tym, co nas jutro czeka, może też świadczyć wartość szerokich kadr obu drużyn, które wyceniane są w sumie na 2 miliardy 740 milionów euro.
1: W studiu Kroniki Sportowej Andrzej Janisz, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jutro czeka nas pierwsze półfinałowe spotkanie Francja kontra Hiszpania. I wydaje mi się, że jeśli ktokolwiek może Francuzów zatrzymać na tym mundialu, to jest właśnie Hiszpania.
2: No i właśnie zastanawiam się, po co mnie zaprosiłeś do dzisiejszej audycji, dlatego że wyjąłeś mi to z ust, tak. Mówiłem od samego początku, że Francja jest głównym kandydatem do zdobycia tytułu Mistrza Świata, natomiast jeżeli ktoś im ma ten puchar wydrzeć, to właśnie Hiszpania. Jestem absolutnie tego samego zdania, dlatego że uważam, że to są drużyny najpełniejsze. To są drużyny nie mające specjalnych problemów w jednej z formacji. Na przykład, że mają świetny atak, ale beznadziejną obronę. Inni mają znów świetną obronę, ale nie potrafią strzelać goli. Nie. Zarówno Leble, jak i La Furia Roja to są zespoły absolutnie kompletne i tak trudno mi nawet znaleźć zawodnika, którego nieobecność w tym meczu byłaby poważnym problemem dla jednego albo drugiego zespołu, chociaż no może mam jednego takiego, to Michael Olise. Jeżeli jego by zabrakło w spotkaniu z Hiszpanami, no to Francja traci dużo, ale nie na tyle dużo, żeby nawet mimo tego nie wygrać z Hiszpanią. Oczywiście sytuacja jest czysto hipotetyczna i mam nadzieję, że Olise zagra w tym meczu, że wszyscy zagrają, bo grają świetnie.
1: To jestem ciekaw, czy zgodzisz się z tezą dotyczącą drugiego spotkania, czyli Argentyna wcale nie jest faworytem w starciu z Anglią, mimo że broni tytułu, a jeśli chodzi o Anglików, to jeśli oni teraz nie zdobędą medalu, to znaczy, że już nie zrobią tego chyba nigdy.
2: Być może tak rzeczywiście będzie. Z ust mi to wyjąłeś. Argentyna jest dobrą reprezentacją, która ma zawodnika, chyba jedynego na tym turnieju, który potrafi sam wygrać mecz. I wygrać z Argentyną to jest bardzo prosty plan. Sprawić, żeby Leo Messi nie miał piłki. Natomiast, ponieważ Leo Messi nie jest młodzieniaszkiem, więc zacząłem przypominać sobie, iluż to trenerów głowiło się nad tym, żeby wyeliminować Messiego, iluż to zawodników próbowało te plany wcielać w życie i jakby tak wziąć pod uwagę zarówno klubową, jak i reprezentacyjną karierę, to niewielu to się udawało. Natomiast jestem przekonany, że Thomas Tuchel, niemiecki trener Anglików, bierze to poważnie pod uwagę, bo no nie jest to specjalnie odkrywcze. Nie ma Messiego, nie będzie Argentyny.
1: A zwycięzcy tego spotkania zmierzą się w wielkim finale już w najbliższą niedzielę o 21:00 na stadionie w New Jersey. My będziemy Państwu towarzyszyć podczas tego finału w naszej specjalnej audycji dotyczącej właśnie zakończenia piłkarskich Mistrzostw Świata. Pozwoli, że jeszcze do fazy ćwierćfinałów wrócimy, bo moim zdaniem ten mecz Anglii z Norwegią był spotkaniem, na które można było rzeczywiście patrzeć z wypiekami na twarzy. Szkoda Norwegów i wydaje mi się, że chyba cały piłkarski świat żałuje, że nie ma już ekipy fantastycznego Holanda.
2: Ale ktoś musiał wygrać ten mecz. Ja myślę, że my na Norwegię patrzymy troszeczkę naszymi oczami. Przynajmniej ludzie z mojego pokolenia, bo przypominamy sobie 1974 rok i przypominamy sobie, że zupełnie nieliczona wówczas reprezentacja Polski, która wyrzuca w kwalifikacjach byłych mistrzów świata, czyli Anglików, kwalifikuje się do niemieckich mistrzostw i tam zdobywa brązowy medal. No to już wiemy, że Norwegia tego nie powtórzy. Natomiast była to drużyna z taką dużą świeżością, z wyjątkiem naprawdę Erlinga Brauta Holanda. To niewielu dla przeciętnego kibica tam było znanych zawodników i oni byli odkryciem, byli naprawdę ogromnym odkryciem, tą świeżością, a kibice lubią właśnie takie drużyny, natomiast no byłoby pewnego rodzaju niesprawiedliwością, jeżeli ta Anglia w 60-lecie zdobycia jedynego tytułu Mistrza Świata nie awansowałaby do strefy medalowej. Zwracam tylko uwagę, Anglicy w ostatnich dwóch turniejach o Mistrzostwa Europy byli w finale. W Rosji w 2018 2018 roku byli w półfinale. Teraz znów są w półfinale, a ja liczę, że mogą być w finale, dlatego że no zbierają w tej chwili

0: te dobre owoce tego roku, bodaj to był 2017 rok, kiedy oni wygrali wszystko, co mogli na świecie, jeżeli chodzi o reprezentacje juniorskie i młodzieżowe, i Mistrzostwa Świata U17, U20, Mistrzostwa Europy 19. Więc tak, jeżeli nie teraz, to kiedy?
1: No i to jest też zasługa trenera Garetha Southgate'a, więc jeśli Anglicy zdobędą medal, to kawałek tego medalu Thomas Tuchel powinien trenerowi Southgate'owi. No niestety, futbol jest okrutny, a jeszcze jedna analogia. Myślę, że Norwegów tak lubimy też dlatego, że my mieliśmy tak grać jak teraz Norwegowie 8 lat temu na Mistrzostwach Świata w Rosji. Jednak coś nam nie wyszło, a Skandynawowie mogą cieszyć się z dobrego wyniku. Andrzej Janisz, bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tyle o mundialu, ale zostajemy w Stanach Zjednoczonych, bo Robert Lewandowski zostanie jutro zaprezentowany kibicom w Chicago Fire. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski jest w drodze do Chicago, a w Wiecznym Mieście wylądował niedawno. Jan Pachlowski, z którym mamy teraz połączenie. Dzień dobry, Janku. No to jak ma wyglądać ta prezentacja, to powitanie Lewego?
3: Bardziej to będzie powitanie na początku z dziennikarzami, z działaczami klubowymi, tutaj ze środowiskiem piłkarskim Chicago i stanu Illinois. Tylko uprzedzę Państwa, bo mój głos może być troszeczkę zagłuszany przez samoloty, ale taka jest specyfika Chicago. Właśnie wysiadłem z
1: Na Lewandowskiego samolotu. Czekasz z kwiatami biało-czerwonymi?
3: Tak, z koszulką, a przede wszystkim z taką radością, że mnie, że... Bo to jest duża radość, nie tylko dla Polaków w Chicago, ale w ogóle dla Polaków w Stanach Zjednoczonych, że Robert Lewandowski, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych Polaków, to trzeba podkreślić, będzie grał tutaj w Stanach Zjednoczonych, będzie kontynuował swoją karierę, będzie też promował nasz kraj, bo to jest bardzo ważny aspekt w tym wszystkim. Podkreślę, jak to ma wyglądać jutro około godziny 17:30 czasu polskiego. Początek treningu, pierwsze 15 minut będzie otwarte dla dziennikarzy. Następnie tutaj dziennikarze będą musieli opuścić to miejsce, gdzie Fire ma taki piękny naprawdę ośrodek, blisko zresztą downtown, czyli samego centrum, bliski ten piękny ośrodek treningowy. I wówczas czekamy na konferencję. Ona zacznie się tak trochę nietypowo, bo na pół godziny przed meczem półfinałowym Mistrzostw Świata, no ale takie są postanowienia klubowe. W taki sposób Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany. To będą jego pierwsze godziny w Chicago Fire. To posłuchajmy tej atmosfery, bo zapytaliśmy miejscowego dziennikarza polonijnego Janusza Bosowskiego, jak ważne jest to wydarzenie, i też młodych polonijnych piłkarzy, którzy grają w różnych tutaj klubach na terenie Chicago, jak oni postrzegają przyjście gwiazdy Roberta Lewandowskiego do klubu Fire.
4: Robert Lewandowski może nie przebije faktycznie tutejszych amerykańskich sportów jak NBA, NHL czy też futbolu amerykańskiego, ale jeżeli chodzi o społeczność polonijną, nawet meksykańską, która tutaj również bardzo mocno zamieszkuje rejon Chicago, to będzie królem.
5: Bardzo fajnie, bo pierw w Chicago bardzo dużo Polaków i też mam bardzo duży tak kultur piłki, to taki, żeby Chicago Fire napisało Lewandowski, to jest, ja bardzo to lubię i będzie więcej dużo kibicy na meczu.
6: Dawno Fire jeszcze nie wygrali jakieś mistrzostwa, US Open Cup, MLS Cup, to może Lewy strasznie pomoże, żeby coś wygrać.
1: Janku, a jeśli Robert Lewandowski zmierza do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędzie się finał mundialu już w najbliższą niedzielę, no to może Lewandowski będzie miał jedyną w swoim życiu okazję zobaczyć tak naprawdę finał, bo w roli piłkarza to mu się nie udało i raczej nie uda, a w roli kibica proszę bardzo.
3: Być może poleci jednym z tych samolotów, które teraz startują, jak Państwo słyszą, z lotniska O'Hare. Pojawiły się takie nieoficjalne informacje, że rzeczywiście Robert Lewandowski będzie oglądał na żywo finał w Nowym Jorku, tam gdzie my i będziemy też również z mikrofonem Polskiego Radia. Natomiast tutaj pytanie jest zasadnicze, bo jutro jest prezentacja naszego zawodnika, ale czy w czwartek, to będzie w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, Robert Lewandowski zadebiutuje w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps? To jest pytanie zasadnicze. Nie wiemy na tą chwilę, bo dużo jest znaków zapytania, bo przecież Robert Lewandowski nie trenował, był ostatnio na wakacjach, zresztą można było w mediach społecznościowych oglądać tutaj jego zdjęcia, jak wypoczywa. I pytanie, czy on się zgodzi, czy będą w jakiś sposób może naciski na Roberta Lewandowskiego, już przynajmniej parę minut pograł, czy po prostu zaprezentuje się przed meczem, a w tym czwartkowym meczu jeszcze nie zagra. Zobaczymy go dopiero w drugim meczu 22 lipca w Miami. Tego wszystkiego dowiemy się jutro na konferencji prasowej, natomiast szybko przyjrzałem chicagowskie media i one spekulują, że Robert Lewandowski ma być brany pod uwagę w tym meczu z Vancouver, ale

0: zobaczymy, jakie będą oficjalne doniesienia na ten temat.
1: O czym informował nas prosto z lotniska w Chicago Jan Pachlowski.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Na koniec tenis i wieści z kortów. To nie był jednak udany dzień dla Polaków. Magda Linet przystąpiła do turnieju w Atenach. Odpadła już w pierwszej rundzie. Niespodziewanie przegrała z zawodniczką z trzeciej setki światowego rankingu, Japonką Mai Hontamą 4-6-5-7. W szwedzkim mieście Bastad również w pierwszej rundzie, ale gry podwójnej odpadł Jan Zieliński. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson ulegli włoskiemu duetowi Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori 7-6-1-6-8-10. W turnieju zagra jeszcze polska para Karol Drzewiecki, Filip Pieczonka. A wczoraj dobiegł końca słynny turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Wydarzenia w Londynie podsumowuje Cezary Guriew.
3: Na rok żegnamy się z sygnałem, który powstał na bazie utworu Tony Coxa Purpura i Zieleń. To był wyjątkowo słoneczny Wimbledon, choć promienie słońca nie tuliły reprezentantów Polski. Najstarszy tenisowy turniej świata z dwoma bardzo dobrymi finałami. Zwycięzcami zostali Czeszka Linda Noskowa i lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner, który obronił tytuł. Wielkim nieobecnym, triumfator siedmiu wielkoszlomowych imprez, ciągle bardzo młody, bo 23-letni Hiszpan Carlos Alcaraz. Zadziwiający i zupełnie niezrozumiały powrót sióstr Williams. To oczywiście wielkie legendy, ale Serena, która w tym roku skończy 45 lat, była zupełnie nieprzygotowana do rywalizacji na najwyższym poziomie. Szkoda dzikich kart, które przyznali organizatorzy także do debla Seriny z Venus. Ciągle gra Nowak Dżokowicz, ale słynny Serb nieustannie prezentuje mistrzowski poziom. Porażka w trzeciej rundzie Igi Świątek. Ta największa gwiazda polskiego sportu zasługuje na szacunek, a sama musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co powinna zmienić w tenisie. Na pewno potrzebna jest jej radość z gry, bo chęć rywalizacji to nie jest sprawa oczywista. Z kolei Maja Chwalińska mimo piłki meczowej w pierwszej rundzie doznała kontuzji, która była efektem emocji i fizycznego wysiłku podczas ostatnich tygodni. Na lepszą grę stać na pewno Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Coraz bliżej powrotu do wielkoszlemowej drabinki jest Katarzyna Kawa. W rywalizacji mężczyzn Hubert Hurkacz mimo kontuzji udowodnił, że wraca do wysokiej formy, a Kamil Majchrzak także ma ochotę na tenisowy rozwój. Życiowy sukces odniosła Katarzyna Piter, która wystąpiła w ćwierćfinale debla, a deblowa półfinalistka sprzed 8 lat i mama dwóch synów Alicja Rosolska pokonała groźną chorobę i zagrała na ulubionych kortach w Londynie. Smuci brak polskich juniorów. Jedynaczką była tylko Barbara Kostecka w deblu. Wimbledon planuje rozbudowę obiektu, ale ciągle uzgadnianych jest wiele kwestii. Na razie wiadomo, że za rok w 150-lecie turnieju ma zostać powiększone wzgórze Henmana, czy jak kto woli kopiec Mareja, aby kibice, którzy mają najtańsze bilety, mogli w lepszych warunkach oglądać na telebimach mecze rozgrywane na kortach centralnym i numer 1.
1: To teraz czekamy na nowojorski US Open, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września. W dzisiejszej kronice to już wszystko. Jutro o sporcie będziemy mówić od 6.
4: Kronika sportowa.
2: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie
6: z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Radio Kierowców.
11: Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatnie dzisiaj wiadomości drogowe. Jest poważny wypadek na drodze krajowej nr 58 w województwie warmińsko-mazurskim. W Zielonce zderzyły się dwa samochody osobowe, jak podają służby, cztery osoby są ranne. Droga pozostaje całkowicie zablokowana od 21.30. Nie ma możliwości przejazdu drogą krajową w kierunku Szczytna i Starej Kiełbonki. Te utrudnienia mimo wszystko mają skończyć się jeszcze dzisiaj przed północą. Poza sytuacją na drodze krajowej na Warmii i Mazurach nie ma już więcej utrudnień, o których mówią służby. Zarówno na autostradach, jak i na drogach ekspresowych można spokojnie wyjeżdżać w trasę, chociaż jest kilka miejsc, gdzie prowadzone są prace nocne. Tak jest m.in. na drodze krajowej

Numer 92 w województwie wielkopolskim na odcinku Pniewy - Tarnowo Podgórne. Tam do 6 rano prowadzone będą prace drogowe i mamy też wprowadzone ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na autostradzie A4 między węzłami Brzeg i Opole Południe ograniczenie prędkości to 80 km na godzinę i również do wczesnych godzin porannych drogowcy planują odnawiać oznakowanie poziome, dlatego zajęty będzie prawy pas w kierunku Katowic. Po 21 w województwie śląskim na autostradowej jedynce zaczęły się prace między węzłami Żory i Rybnik. To trasa w kierunku Gliwic. Tam prace zakończą się w najbliższą środę. Ponadto wydłużony jest czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy na kilku przejściach granicznych. Jeśli chodzi o przejście Polska-Białoruś, w Terespolu samochody osobowe oczekują teraz 2 godziny, natomiast na przejściu w kierunku Ukrainy w Budomierzu, Zosinie i Medyce to godzina, a w Korczowej 2 godziny.

0: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Na początek Francja i najważniejsze ustalenia szczytu tzw. koalicji chętnych. Ukraina planuje zakup 16 francuskich myśliwców oraz francusko-włoskich systemów obrony powietrznej, poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron. Podczas szczytu Ukraina oraz 9 państw europejskich ogłosiły powołanie antybalistycznej koalicji rakietowej.
1: Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że samoloty Rafael i systemy obrony powietrznej mają trafić na Ukrainę w latach 2028-29. Sojusznicy Kijowa zapowiedzieli rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych w państwach sąsiadujących z Ukrainą. Manewry mają być elementem przygotowań do rozmieszczenia wielonarodowych sił, które mogłyby zostać wysłane na Ukrainę po zawarciu zawieszenia broni z Rosją. Skład powołanej podczas szczytu w Paryżu antybalistycznej koalicji rakietowej weszły Ukraina, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. W spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu uczestniczyło około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentował premier Donald Tusk, Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio.
0: Sprawca ataku na młode Ukrainki w Bielsku-Białej zatrzymany. Przedwczoraj mężczyzna w autobusie wyzywał i zastraszał dwie nastoletnie dziewczynki z Ukrainy oraz pasażerkę, która stanęła w ich obronie. Poszkodowana dziewczynka nagrała zajście, a film opublikowała w mediach społecznościowych. Rozpoczęliśmy działania krótko po opublikowaniu filmu, mówi podkomisarz Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej.
2: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
0: Zatrzymany mężczyzna to kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Spółka już zapowiedziała, że 54-latek straci pracę. Warszawa będzie miejscem nowej siedziby Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosił to dyrektor generalny ESA Józef Aschbacher podczas konferencji z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Szef polskiego rządu mówił, że centrum pomoże m.in. w zarządzaniu kryzysowym.
3: Tu chodzi nie tylko o eksplorację kosmosu, ale też, jak mówił premier, korzyść dla bezpieczeństwa Polaków.
4: Poprawa i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o łączność satelitarną, monitorowanie sytuacji poprzez zdjęcia satelitarne, ich szybką analizę wtedy, kiedy będzie dochodziło do jakichś dramatycznych zdarzeń, takich jak powódź.
3: Chodzi też o ułatwienie monitorowania sytuacji na granicy. W Polsce powstać ma fundusz o aktywach sięgających 500 mln zł. Będzie przeznaczony na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
5: Każde euro zainwestowane w ten sektor, w ten przemysł zwraca się 6, nawet 7-krotnie, więc jest to po prostu dobra inwestycja w polską gospodarkę.
3: Jednym z zadań Centrum ESA w Polsce ma być też budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Mazowieccy plantatorzy i rolnicy otwierają swoje sady i pola. Samozbiory coraz popularniejsze, szczególnie w powiatach grójeckim, wareckim, płońskim i piaseczyńskim. Można samodzielnie zebrać m.in. czereśnie, wiśnie, borówki.

0: jabłuszki, maliny, a nawet ogórki i cukinie. Urszula Krzysztąsia, która prowadzi plantację czereśni w Janówku, tłumaczy, dlaczego taka forma sprzedaży jest korzystna zarówno dla rolników, jak i klientów.
1: Po pierwsze, to jest większa pewność, że to nie jest gdzieś z Łubianki do Łubianki przesypane, gdzieś z zagranicy, tylko nasze, jak się przyjedzie samemu, zerwie z drzewa. Po drugie, my mamy mniej wtedy pracy, nie musimy zatrudniać pracowników. Osoby, które przyjeżdżają, mają pewność, że to jest polska odmiana.
0: Cena owocu z samozbioru jest nawet dwa razy niższa niż w sklepach czy na bazarach. Od dziś obowiązuje nowy wzór legitymacji emeryta i rencisty. Zmiana dotyczy zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel. Jak wyjaśnia rzeczniczka Śląskiego Oddziału ZUS-u Beata Kopczyńska, nowy wygląd i lepsze zabezpieczenia mają zapobiegać fałszerstwom.
2: Nowy dokument będzie wydawany w formie karty wykonanej z tworzywa PCV. Będzie zawierał elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem. Każda legitymacja będzie miała unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.
0: Beata Kopczyńska podkreśla, że dotychczasowe legitymacje zachowują ważność, a ich posiadacze nie muszą ich wymieniać. Nowe legitymacje otrzymają osoby, które po raz pierwszy będą je wyrabiać, lub emeryci i renciści, którzy stary dokument zgubili. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy pogodniej, bez opadów na Pomorzu, na pozostałym obszarze więcej chmur, na wschodzie kraju burze z silnym deszczem. Temperatura minimalna od 13 stopni na Podhalu, 16 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
7: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
8: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
7: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
8: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
7: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
8: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
7: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
8: Zapraszają Ula Kaczyńska
7: i Marcin Wojciechowski.
8: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
3: Jedynka. To jest radio.

Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej audycji dużo pięknego śpiewu, a to dlatego, że bohaterką audycji będzie ona, wspaniała łotewska śpiewaczka Elina Garancza. To na niej wzorują się młode adeptki śpiewu operowego. Zachwyca urodą, głosem, osobowością. Jest mezzosopranistką i ta rola, z której najbardziej zasłynęła, to oczywiście rola Carmen w operze Georgesa Bizeta. Ostatnio podczas festiwalu Ogrody Muzyczne na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie prezentowaliśmy Carmen z jej udziałem w inscenizacji Franco Zeffirellego z Arena di Verona i mimo, że projekcja nie trwała krótko, a było dość chłodno, to publiczność wychodziła zachwycona. Pochodzi z Łotwy, występuje na całym świecie, ale znana jest nie tylko z wykonywania repertuaru operowego. Rozpoczęliśmy od pięknego tanga Carlosa Gardela, no to teraz utwór Brazil.

dzisiaj w audycji Belcanto w programie pierwszym Polskiego Radia Elina Garancia. Włoskie media i melomani nazywają ją czasem la perfetta, doskonała, doceniając precyzję i maestrię jej wykonania. Przed chwilą w utworze z tango operity Astora Piazzolli Maria de Buenos Aires. Elina Garancia jest córką nieżyjącej już wybitnej śpiewaczki łotewskiej Anity Garanczy i to właśnie mama była jej pierwszą nauczycielką. Zabierała córkę na swoje lekcje śpiewu, koncerty, próby, gdyż nie mogła jeszcze wtedy zostawić jej samej w domu. Kiedyś jedna z nauczycielek spytała Elinę, co chciałabyś robić, gdy dorośniesz? Ta odpowiedziała, chcę być śpiewaczką, tak jak mama. Po latach Elina Garancia stwierdziła, że to było pierwsze wyznanie, że chce zostać właśnie śpiewaczką. Szybko zakochała się w teatrze i najpierw tak naprawdę pragnęła zostać aktorką. Nie przyjęli jej jednak do szkoły aktorskiej i wówczas pojawiła się chęć śpiewania w musicalach, ale na Łotwie nie było możliwości kształcenia się w tym zakresie i w końcu zajęła się tym, do czego najbardziej była predestynowana, czyli śpiewem operowym. No, nie może w dzisiejszej audycji zabraknąć arii z opery Carmen Georges Bizeta. Oto i one.

0: miesiąc na wyspie Bali w Indonezji. Później do Australii to Perth. To nie było pracy, ludzie mówili mi do Sydney, tylko Perth, Sydney to 3 albo 4 tysiące kilometrów. Ja straciłem moje ostatnie dolary kupić ten ticket na autobus. To trwało 3 albo 4 dni bez przerwy. Znalazłem pracę i zostałem 6 miesięcy, bo tylko turyst wiza miałem. Wyjechałem z Australii do Singapuru, później Singapur, Malezji, Tajland, New Caledonia, Nowa Zelandia. I na drodze od Nowej Zelandii do Ameryki ten samolot przystał w Tahiti i tak się zostałem.
1: Marae, święte miejsce. Przypłynęliśmy do Tapu Tapu Atea. Jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Hei Nui pokazuje obszar poświęcony przodkom, którzy żeglowali po trójkącie polinezyjskim, kierując się gwiazdami. Każe nam sobie wyobrazić odwróconą miskę, kopułę sferoidalną. Przodkowie zauważyli, że konstelacje gwiezdne zmieniają pozycję na niebie, co oznacza, że Ziemia się porusza. Nauczyli się na pamięć każdego ruchu każdej gwiazdy. I to umożliwiało im nawigację. Polinezyjczycy wiedzieli, że Ziemia jest okrągła, podczas gdy Europejczycy nadal uważali, że Ziemia jest płaska.
0: Autostop robiłem i facet się zatrzymał. Ja widzę, zapiszę na samochodzie hotel Bloody Mary. Witam się, jedziemy. Miał taki akcent. To pytam mu się po francusku. Monsieur, vous avez un accent, vous venez de où? Skąd pan pochodzi? A on mówi po francusku z Polski. Pytam się po polsku. Pan już długo tu mieszka? A on się patrzy na mnie, a ty jesteś Polak, a to bla bla. I mówi, ja cię zaproszę do hotelu, pokażę ci hotel Bloody Mary. Fajny hotel, taki mały, ale bardzo słynny był. To pokazał mi te bungalow, restauracja i na końcu to trzeba coś się napić to w barze. Jedno piwo, drugie piwo, trzecie piwo, już mnie uchy trochę różowe się robili. Uszy. On się nazywał Jurek, George. Jurek, nie masz pracy dla mnie na parę tydzień, bym chciał zobaczyć, jak tu się żyje. A no pewnie, znasz bar, możesz pracować w barze? Jo, no, bez problemu, jo, znam. Wcale nie znałem, ale pierwszy klient to były dwa młode Amerykany, chcą wypić Mai Tai koktajl. Pierwszy raz słyszałem. Kuchnia była z tyłu koło baru i kucharz tam pracował. To poszedłem do niego i Bill, qu'est-ce que c'est un Mai Tai? Co to jest Mai Tai? Oto on mówi, pineapple juice, rum, bla bla. I to włożyłem i te Amerykanie piją. Best Mai Tai I've ever had. Najlepszy, co miałem w życiu. I skończyło się, bo był huragan w 83 roku i wszystko zniszczył. Te wszystkie bungalow, to nic nie zostało.
2: A miałeś takie chwile, że chciałeś stąd wyjechać?
0: Nie, nie. Ojciec mój był górnik w kopalni węgla. Urodził się w 3 roku.
2: 1903.
0: W lipie. Lipa to mała wieś, 80 kilometrów od Rzeszowa. Wyjechał do Francji w 1924 roku. Spotkał mamę. Ożenili się w 1942 roku. I ja mam dwa braty. Heniu, Henri, Richard, ja, Christian, ostatni. I minąłem 70 lat. 3 tygodnie temu. Żona organizowała, nic nie wiedziałem o tym. Dużo mieliśmy gości, prawie 150 ludzi. Fajnie było.

0: Donc, ce sont des plateformes où, pendant la journée dédiée au Dieu,
1: w dniu poświęconym Bogu wszyscy zakładali stroje ceremonialne.
0: On habille fait pour la cérémonie. Ce jour-là, personne ne travaille.
1: W tym dniu nikt nie pracował. Nikomu nie wolno było łowić ryb, rozpalać ognia ani hałasować. Wszyscy szli na bagna, uprzednio oczyszczone, posprzątane jak dom. Kiedy dom jest czysty, umysł jest czysty i oddycha się swobodnie.
0: Dia tuae, literanie, dia tuae, literanie, tua tinie.
1: Jesteś ty i twoje gołębie, ty i twoje szczury. To czas, by połączyć się z naturą, to czas, by obudzić ducha.
0: Et en même temps, réveiller l'esprit de la terre.
1: Ducha bagna, ducha ziemi. Wszystko jest żywe. A kapłan będzie czekał. Będą bębny i mężczyźni z muszlami.

0: I wąchanty.
1: I będą śpiewać tak długo, aż kapłan dostrzeże boskie znaki, które przybędą z nieba.
0: Les oiseaux. Pourquoi?
1: Pierwszy znak to ptak.
0: Parce que l'oiseau, c'est lui qui va joindre la terre.
1: Bo łączy ziemię z niebem.
0: Un deuxième signe. Tortue.
1: Drugi znak, żółw. Trzeci, rekin.
0: C'est signe. Dauphin.
1: Potem skaczące delfiny. I na końcu wieloryb. Kapłan ogłosi przybycie znaków, a w jego ciele będzie inna osoba. Ktoś będzie grał na flecie. I Hei Nui zaczyna grać, wydmuchując melodię nosem.

0: Żona Anne-Marie, nazwisko rodzinne tata, ona urodziła się na wyspie Markizy. Zajechała na Tahiti, jak miała 20 lat. Spotkałem ją na zabawie, na Raiatea. Miała sukienka, bardzo lekka sukienka, bo 5 października to ciepło jest. To. No pamiętam.
1: Kwiat we włosach?
0: Chyba więcej jak jeden. Probę miała ten, jak się nazywa to...
1: Wianek.
0: Wianek. Na głowie, wianek na szyi. Tańcowałem z nią i ona miała o 11 na wieczór przyjść do domu. I trochę spóźniła się. I voilà. Ja mam 2 córki, Vanina jest nauczycielką. Druga córka, Lajana, po maturze wyjechała do Francji, w Lille. Uczyła się, żeby być pielęgniarką. Ojciec się nazywał Jan Mozgawa. I teraz to jedna Mozgawa, moja córka, bo nie żonata jest, to nazywa się Lajana Mozgawa, na Raiatea. I córka na Morea, to ona ma dzieci, ale nie żonata, to dzieci jej się nazywają Alain, bo to nazwisko ojca, i Mozgawa. Alain Mozgawa. Myślę, że Mozgawa będzie na Polinezji.
2: Przy wyjściu do Mara E stoi posąg Tiki, mitycznego pierwszego człowieka, totem chroniący rodzinę. Rodzinę chronią też zwierzęta, na przykład byki. Hejnui jest chroniony

0: przez rekina.
1: Sans chez moi, c'est requin.
0: Christian Mosgawa nie liczył na pomoc bogów ani zwierząt. Pomagali mu ludzie.
2: Spotkałem faceta i on miał taki mały biznes. On reperował lodówki, pralki. Wiedział, że nie mam pracy, to zadzwonił. Christian, przyjdź na Rajatea, będziemy pracować razem. Ja nic nie wiedziałem o tym, ale nauczyłem się. Później on wyjechał do Ameryki, to zostałem sam. Pierw to było tylko reperowanie, warsztat taki, a później sklep zrobiłem. I 5 lat temu ten sklep sprzedałem, bo 65 lat to czas trochę odpocząć. 30 lat dźwigałem te pralki, lodówki, to już dosyć na moje plecy.
3: A masz jakieś marzenie, które chciałbyś jeszcze spełnić?

0: Ce sont les ruines, ce qu'on appelle.
1: Oto ruiny szkoły. Heinui tłumaczy polinezyjską nazwę.
0: Fare ai upu. C'est quoi le fare ai upu? Fare, ça veut dire maison. Ai, manger.
1: Fare oznacza dom. Ai, jedzenie. Upu, słowa albo modlitwy, zaklęcia.
0: C'est une maison où on te fait, vous fait des mots.
1: Czyli szkoła to dom, w którym karmi się słowami.
0: On apprenait l'astronomie.
1: Uczono tu astronomii.
0: On apprenait la cosmogonie.
1: Kosmogonii.
0: On apprenait la climatologie.
1: Klimatologii.
0: On apprenait les directions des vents.
1: I kierunku wiatru.
2: Tu, Polinezja francuska, to oficjalny język jest francuski. Prawie każdy mówi po francusku. Te stare tajcianciki są, co niedobrze albo wcale nie mówią po francusku, bo nie musieli. Na Polinezji francuskiej to są markizy, to tam jest taki język, markizy. To są tuamotu, to jest język tam. Il soulevant to nasze wyspy, to Bora Bora, Wainé, Rayatea, Taha, Maupiti, Morea i Tahiti. To jest tańszancyk, język. I później są te wyspy w południowej Polinezji, Austral. I ostatni są parę wysp, nazywają się Gambier, Rikitea, Mangarivien, to jest taki język. Dlatego to dobrze, że i francuski jest, to mogą rozumieć się. Ostatnie lata, może 10-15 lat, zauważyli, że ludzie już gubią ten własny język. To dlatego włożyli teraz w szkole, to dzieci się uczą jak chcą, albo jak nie chcą, to...
3: Dobrowolnie.
2: Voilà.
0: Le tapu, à terre. Donc le tapa est un rituel, parce que pourquoi? Parce que autrefois.
1: Przodkowie żyli zgodnie z rytmem rytuałów. W religii politeistycznej każdy rytuał odpowiadał jednemu z bogów.
0: Parce qu'ils étaient polythéistes autrefois, avant l'arrivée du.
1: Tak było przed przybyciem.
0: Alléluia, alléluia.
1: Chrześcijan z krzyżami.
0: La croix, le christianisme.
4: The Christians missionary. Yes, they arrive with gun, you know. Christianisme a toujours été une religion de guerre, que ça soit le catholicisme. Regardez.
1: Katolicy wkroczyli na wyspy z bronią. Wmówiono nam, mówi Heinui, że nasi bogowie nie istnieją, że jest tylko jeden Bóg, Bóg miłosierdzia. A on był Bogiem wojny, podczas gdy nasi przodkowie wierzyli w Boga pokoju.
2: Adwentyst, Témoin de Jehova, Złoty Wiek, Jehowa, oui. Najwięcej to protestant.
3: A rdzenna religia?
2: Nie, no.
4: Not many people continue.
1: Heinui potwierdza.
4: Because they follow the Christians.
1: Większość przyjęła chrześcijaństwo.
4: Me, I follow the ancestors, religion.
1: On sam podąża za przodkami.
4: I'm talking some Polynesians God, Tahitian gods and connection with the land. Connection with the sky.
1: Wyznaje

0: Religię związaną z ziemią, niebem i siłami natury. Bo natura jest najważniejsza. Natura jest skarbem Polinezji i głównym źródłem dochodów. Wyspy odwiedza rocznie 300 tysięcy turystów, nie licząc tych, którzy przybywają w tropiki na ogromnych wycieczkowcach.
1: Statki dają pracę. W zimie, w Europie, to te statki przychodzą tu i stają na noc mniej więcej. Są 2500 ludzi. Nie wszystkie idą na wyspę, może połowę, ale to też to jak 1000 ludzi do sklepu, do restauracji, łódką w lagonie się kąpać albo samochodem naokoło wyspy, to też tracą pieniędzy i to dobre, to jest interes taki. Nie?
0: Interesy robi się także na towarach luksusowych.
1: Eksport to perła, black pearl i wanilia. Ale wanilia jest tak drogo, jest 900-800 euro na kilogram. To bardzo drogo, trudno sprzedawać, bo jest konkurencja. Ta wanilia z La Réunion, Bourbon, mówią, że nie taka dobra jest, ale tańsza, bardzo tańsza. A z Madagaskar jeszcze taniej jest, bo tam to nie są te same koszty.
2: The name of the island is Taha'a. And actually in here on the place is it Fare Vanilla. House of the Vanilla.
0: Przyjrzyjmy się uprawie wanilii na wyspie Taha'a. Claudine otwiera wielki słój i zaprasza do powąchania aromatycznego płynu. Strączki wanilii zanurzone są w rumie od 23 lat. Ze sklepu wychodzimy na upalny ogród.
2: The vanilla, you're looking here, in just on the top, coconut tree and on the tree.
0: Wanilia pnie się po ażurowych słupach wypełnionych kokosami. Sezon kwitnienia rozpoczyna się w lipcu i do grudnia, dzień w dzień, zapyla się kwiaty ręcznie. Z jednego kwiatu urodzi się jeden strąg wanilii po 9 miesiącach, jak u ludzi. Perły hoduje się w lagunach. Z daleka widać chatki z pomostami. Pod wodą, na odpowiedniej głębokości, wiszą nanizane na żyłkę ostrygi, umieszczone w specjalnych siatkach chroniących drogocenne stworzenia przed rybami. Ale przedtem odbywa się proces, o którym opowiada Landry.
3: Because we make culture pearls, we need to sacrifice some oyster. We take a part of his meat.
0: Żeby powstała perła, należy znaleźć odpowiedniego
3: dawcę.
0: Miniaturowe lusterko wkłada się do lekko rozchylonej muszli ostrygi i jeśli okaz ma piękną barwę, zostaje dawcą. De facto zostaje uśmiercony.
3: We take the small meat from the donor.
0: Drobne kawałki jego mięsa wkłada się dorosłym ostrygom do wnętrza razem z plastikowym koralikiem.
3: The surgery is finished. He go in to close himself and after that we put him another in another.
0: Ostryga zamyka muszle i rozpoczyna pokrywać koralik masą perłową. Po 18 miesiącach perła powinna być gotowa.
3: Because if he give us a beautiful pearl, we go in to ask him to make another one.
0: Jeden osobnik może wyprodukować nawet kilka perł. Jeśli perła jest piękna, podmienia się ją na większy koralik i ostryga zaczyna pracę od nowa. Zamiana trwa zaledwie kilka sekund, tak, żeby ostryga niczego nie zauważyła.
4: We wait 4 years. What did you feel when you got your first pearl?
3: Ah, it's really exciting. And when it's beautiful, you are happy.
4: Do you remember your first pearl?
3: I remember.
0: Landry nie pamięta swojej pierwszej perły, ale pamięta tę najpiękniejszą.

0: ciemno-niebieską z czerwonawym odcieniem. Perfekcyjna perła może kosztować kilkaset euro. Nietrudno policzyć, że naszyjnik kosztowałby miliony, czyli setki milionów franków polinezyjskich. Autonomia Polinezji Francuskiej to między innymi własna waluta.
1: A jak wyglądają te zależności od Republiki Francuskiej?
2: Jest lokalny rząd. To ludzie głosują na ludzie i te, co wygrają, ten idą na jak deputy. Te ludzie głosują na prezydent od Polinezji.
1: Wybierany przez deputowanych, voilà, przez parlament.
2: Oui, parlament. W Polinezji wojsko, prawo, żandarmerii to Francja. Woda, ocean to Francja rządzi z tym. Są tu, mają te samoloty, co pilnują, bo Chińczycy lubią tu na ryby, wiesz, tuńczyki bardzo.
1: Teraz, na waszych terytoriach wodnych.
2: To teraz pilnują. W zeszłym tygodniu przylecił nowy samolot, co będzie pilnował.
1: Patrolował.
2: Voilà.
1: A propos Chińczyków, to jest największa populacja tutaj z tych mniejszości.
2: Tak, te Chińczyki zajechali tu 120 lat temu, jak przyjechali tu na pracę, mogli wziąć żonę i rodzinę, to dużo przyjechali tu i nigdy nie wyjechali z powrotem. Pomieszały się z tym z lokalnym i dużo ich jest. Te sklepy, duże sklepy na Tahiti albo nawet u nas to są Chińczyki. Jak zacząłem sklep w 1985 roku, wszystkie na wyspie sklepy były Chińczyki, tylko dwa. Jeden, co sprzedawał te łódki, Nautisport, to on był z Nowej Kaledonii i ja drugi byłem, Francuz. To Chińczyki nie lubiły mnie za dużo. Byłem za biały.
1: Ale dla Polinezyjczyków też jesteś za biały?
2: Nie. No. Są ludzie, co są rasistem, są jak wszędzie, ale ja jestem tu już 45 lat, te wszystkie moje klienty to były lokalne. Nigdy nie miałem problem z ludźmi.
0: Niektórzy ludzie chcieliby odłączyć się od Francji. To zwolennicy partii niezależnych. Inni, autonomiści, chcą pozostać obywatelami republiki.
2: 5 lat temu independentist wygrali. Życie jest za drogie tu. To mówili, że jak one wygrają, będzie tańsze. I wygrali. Czekamy 4 lata. No, dzisiaj słyszałem rano, że ceny konserwy 5% mniej będą kosztować w sklepie. To, voilà, polityka.
0: Nie trudno się domyślić, na kogo głosuje Christian. Hey Nui unika jednoznacznej odpowiedzi. Niech obywatele decydują. Obywatele zdecydowali. W marcowych wyborach samorządowych, które śledziłam w lokalnej telewizji, niezależni stracili sporo miejsc w radach, najwięcej na Tahiti. Tam przewagę uzyskali autonomiści.
2: No, w domu rodzice mówili po polsku. Pierwszy raz byłam w szkole francuskiej, nie rozumiałem i nauczyłem się, ale później nie mówiłem wcale w domu po polsku, tylko po francusku. Ojciec umarł, ja miałem 15 lat i mama umarła w 2003. Była tu u mnie 5-6 razy dużo, ona lubiła tu.
1: Z kim rozmawiasz po polsku?
2: Nie mam z kim tu mówić. Nie widziałem Polaka parę lat, to trudno. Te słowa to uciekają i trudno się domyślić. Byłem w Polsce motorem w 1967 roku i byłem odwiedzić ciocię, ojca, siostra, Sofia Szembida. Byliśmy u niej parę godzin z kuzynem. Jak wyjechałem, to ona siedziała przy stole. Te wódki, co my wypili

0: flaszka była próżna, szklanki. I to zrobiłem to zdjęcie. I parę tygodni później był taki we Francji konkurs regionalny z fotografii. I dałem, ja dałem to zdjęcie od cioci. I wygrałem ten konkurs. Ta organizacja włożyła to zdjęcie na widokówki. Ja już 40 lat to trzymam. Voilà. Na pamiątkę. We wojnie, ona była młoda, miała dziecka. Niemcy zajechali i zaczęli strzelać na ludzi. Ona uciekła z domu, nie zdążyła do lasu. Nie zdążyła do lasu, by uciekać. Kryła się w rowie z dzieckiem i Niemcy zabili te, co byli tam w domu. Ona żyła, ale żyła do 94 lata. A to pokażę ci inny, co zrobiłem. To czarne i białe i namalowałem.
1: Na zdjęciu?
0: Oui. To ma 50 lat. Bym lubił malować. Znajoma jedna mam, tam ona maluje akwarel. Nie wiem kiedy, ale raz to spróbuję to malować, to wodę, niebo, góry, ale nie wiem kiedy.
1: No to masz marzenie.
0: A marzenie, oui, ale to jest bardzo małe, to w kącie tam. Ta karka w głowie jest bardzo długo. Druga rzecz, trzecia rzecz. Malowanie to może 3200.

0: Na końcu to chciałem pozdrowić rodzinę w Polsce. Ze strony mamy to rodzina Zając w Bratkowicach, niedaleko Rzeszowa. I ze strony ojca to w Lipie te wszystkie mozgawy, bo tam na wieś to bardzo dużo mozgawów.
1: Rajatea ma ponad 200 tysięcy stałych mieszkańców. Nie sądzę, żeby wszyscy się znali, bo wyspa jest rozległa, ale Hej Nui przywitał mnie po polsku jak się masz, pożegnał do widzenia. Na wyspach nie ma zbyt wielu polskich turystów. Okazało się, że to Christian Mozgawa nauczył Joe'ego kilku polskich zwrotów. Ot taka koincydencja.
2: Le dieu du tatouage. Le tatouage a été créé par le dieu Tohu.
1: Tymczasem Hej Nui na koniec prezentuje swoje magiczne tatuaże i ozdoby.
3: Le collier représente le protecteur.
1: Czy naszyjnik z kości rekina by go ocalił, gdyby Hej Nui urodził się w połowie XX wieku?
4: Jorana la France!
5: This is Mura'oa, a small, uninhabited atoll 750 miles southeast of Tahiti. The site chosen by France for her first atomic test explosion in the Pacific.
6: Od lat 60. do 90. ubiegłego wieku na południowym Pacyfiku przeprowadzano próby nuklearne, które doprowadziły do poważnego zanieczyszczenia wód i gleby. Opad radioaktywny zatruł 110 tysięcy osób, niemal całą ówczesną ludność Polinezji. Według aktualnej analizy danych, opad radioaktywny z jednej tylko próby bomby plutonowej na atolu Mururoa w styczniu 1974 roku był wyższy o 40% na wyspie Tahiti niż do niedawna pokazywały oficjalne źródła. Prognozowano, że radioaktywna chmura wzniesie się na 9 tysięcy metrów. Tymczasem zatrzymała się znacznie niżej i wiatr przeniósł ją nad Tahiti. Ludności cywilnej nie ostrzeżono. Dziesiątki tysięcy osób zostało skażonych dawką plutonu 500 razy przekraczającą dopuszczalne normy. Władze Francji przez lata próbowały ukryć tę tragedię. Narodowy Instytut Zdrowia w 2021 roku opublikował raport, dowodząc, że nie można z całą pewnością powiązać wzrostu liczby

0: Od kilkunastu lat rząd Francji przyjmuje wnioski o odszkodowanie. Do stycznia 2026 roku 756 z nich rozpatrzono pozytywnie. Prawie 2/3 podań odrzucono bez podania przyczyny.
1: Była to audycja Na dalekim, jasnym niebie Małgorzaty Żerwe w realizacji akustycznej Michała Czajkowskiego. Tu program pierwszy. Trwa jeszcze przez parę minut pierwsza godzina nocy z reportażem. A już za parę minut, po godzinie pierwszej, wybierzemy się w Karkonosze nad piękne i cenne przyrodnicze stawy, które o mały włos przestałyby istnieć. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich?
1: Ira. Małgorzata Ostrowska.

0: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 18 lipca, Chełm.
1: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: Minęła pierwsza, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. W Tatrach Wysokich na Słowacji zginął polski turysta. Spadł z wysokości około 200 metrów w rejonie Czarnego Szczytu.
5: O zdarzeniu poinformowali ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby. Na miejsce wezwała ich partnerka, 40-letniego Polaka. Para poruszała się

0: poza wyznaczonym szlakiem w trudnym, wspinaczkowym terenie, bez odpowiedniego sprzętu oraz asekuracji. Podczas wejścia na czarny szczyt mężczyzna spadł do Doliny Dzikiej. Do akcji ratunkowej włączono śmigłowiec, jednak 40-latkowi nie dało się już pomóc. W wyniku upadku z dużej wysokości mężczyzna odniósł śmiertelne obrażenia. Ratownicy ewakuowali partnerkę zmarłego, a jego ciało przetransportowali do Starego Smokowca i przekazali policji. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Pomarańczowe i żółte alerty dla południowo-wschodniej Polski. IMGW ostrzega przed ulewami i burzami. W nocy mogą wystąpić na południu województwa lubelskiego, Podkarpacia, wschodniej części Małopolski, województwa świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza, mówi dyżurny synoptyk IMGW Anna Gryczman.
2: Spodziewamy się bardzo intensywnych opadów deszczu o natężeniu ulewnym oraz nawalnym. Możliwe, że będą im towarzyszyć także burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Sumy opadów mogą dochodzić nawet do 50, lokalnie do 70 mm na 12 godzin, co niestety może skutkować lokalnymi podtopieniami i zalaniami.
1: Synoptycy ostrzegają, że niebezpieczne burze mogą pojawić się także dziś po południu. Rośnie liczba zgłaszanych aktów agresji na Ukraińców w Polsce, uważa szef Fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W weekend w internecie opublikowano nagranie, na którym dwie ukraińskie nastolatki są znieważane przez mężczyznę w autobusie w Bielsku Białej. Prezes Fundacji Konrad Dulkowski, który zgłosił sprawę do prokuratury, uważa, że śledczy w takich sprawach często są bierni.
3: Bardzo często prokuratura zachowuje się tak jak ci ludzie w autobusie, gdzie każdy z nich najwyraźniej myślał, żeby ktoś obok jednak zareagował i ostatecznie nie zareagował nikt na zachowanie tego człowieka.
1: W tym przypadku sprawcą okazał się kierowca miejskiej spółki komunikacyjnej. Firma już zapowiedziała, że 54-latek straci pracę. Komisja Europejska wstrzymuje finansowanie Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów i otwarcie rosyjskiego pawilonu przed inauguracją Biennale, które odbyło się 9 maja. Decyzję o wstrzymaniu finansowania ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 w Brukseli. Kultura i wsparcie nie mogą stać się narzędziami wybielania agresji. Unijne dofinansowanie wynosiło około 2 milionów euro.
4: To są aktualności jedynki.
1: Plany budowy metra w Krakowie nabierają tempa. Miasto ogłosiło kolejny przetarg i szuka firmy, która przygotuje dokumentację niezbędną do opracowania finalnego projektu budowlanego. W przyszłym miesiącu urzędnicy chcą poznać ofertę firm zainteresowanych przeprowadzeniem badań geologicznych na trasie obu linii metra.
5: Jeszcze w tym roku ma zostać podpisana umowa na badania geologiczne, które pozwolą określić warunki pod ziemią na trasie metra. To jednak nie wszystko.
6: Bardzo byśmy również chcieli otworzyć jeszcze w tym roku oferty na prace przedprojektowe.
5: Wyjaśnia Maria Wojtacha, dyrektor Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta. Równolegle Kraków szuka finansowania dla budowy metra, które ma kosztować co najmniej 15 miliardów złotych.
7: Zarówno środki funduszy europejskich, budżetu centralnego, no i oczywiście wkład własny miasta. Nie wykluczamy finansowania prywatnego.
5: Mówi Rafał Solecki, dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy pogodnie i bez opadów na Pomorzu. Na pozostałym obszarze więcej chmur, na wschodzie kraju burze z silnym deszczem. Temperatura minimalna od 13 stopni na Podhalu, 16 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby, na północy umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Rozległy układ niskiego ciśnienia z nad Rosji utrzymuje się, rozległy wyż z centrum w rejonie Wysp Owczych umacnia się i rozbudowuje na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr północno-wschodni do północnego 3 do 4, na zachodzie przechodzący w zmienny 2 do 3. W skali Beauforta stan morza 1 do 2, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków północnych 4 do 5, na wschodzie początkowo w porywach 6. Słabnący stopniowo na 3 do 4, na wschodzie okresu.

0: Czasami 5, stan morza 3 do 4, później 2 do 3. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr północno-wschodni 3 do 5, słabnący na 2 do 4, stan morza 2 do 3, później 1 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr północny do północno-wschodniego 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków północnych 4 do 5, stan morza 3, widzialność dobra. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków północnych 2 do 4, na zachodzie zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków północnych 3 do 4, na wschodzie okresami 5.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i podczas wakacyjnych spacerów zadbać o przyrodę? W lecie z radiem dowiemy się, jak rozpoznać rośliny inwazyjne oraz jak je skutecznie i bezpiecznie usuwać. Odwiedzi nas także Paweł Stasiak z zespołu Papa D. Opowie o swoich psach i zaprosi na kolejny koncert Lata z radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Nie zabraknie również konkursów z supernagrodami, a Marcin Wojciechowski opowie o kolejnym wakacyjnym przeboju.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: A w radiowej Jedynce jest 7 minut po godzinie 1:00.
1: Noc z reportażem.
3: Niezmiennie Eldar Pedorenko za konsoletą, Jakub Tarka przed mikrofonem. Witamy Państwa serdecznie i rozpoczynamy drugą godzinę nocy z reportażem. W tej godzinie zabierzemy Państwa w Karkonosze, ale zanim Państwo wysłuchają, a w zasadzie wysłuchamy wspólnie reportażu, to chciałbym Państwa zaprosić do Muzeum Historii Polski w Warszawie. To jest muzeum na terenie Cytadeli. W środę o godzinie 19:00. To będzie pierwsze takie nasze spotkanie, które nazwaliśmy Radio z widokiem na niebo, księżyc, drzewa w ogrodzie muzeum, leżąc na leżakach, w słuchawkach do Silent Disco będziemy słuchać reportaży. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Muzeum Historii Polski. Bilety są darmowe, ale trzeba się zarejestrować. Gdyby Państwo mieli chęć uczestniczyć w tym spotkaniu w lipcu, albo w sierpniu, bo w sierpniu będzie kolejne, to trzeba się śpieszyć, bo zaproszenia schodzą jak świeże bułeczki. Serdecznie Państwa zapraszamy i zapraszamy też do słuchania reportażu w nocy z reportażem, ale to za chwil parę.

Czy do uratowania raju potrzebny jest cud? Od ponad 600 lat słychać tu ptaki, żaby i plusk wody. Trudno uwierzyć, że ten świat mógł zniknąć. Kiedy 22 stawy podgórzyńskie w Karkonoszach zostały wystawione na sprzedaż za astronomiczną cenę, wielu ludzi zadało sobie pytanie, czy da się jeszcze ocalić to miejsce. Rozpoczął się wyścig z czasem pełen niepewności, emocji, zwrotów akcji. To będzie opowieść o ludziach, których połączyła troska o niezwykły zakątek przyrody. O mieszkańcach, o przyrodnikach, o wszystkich tych, którzy uwierzyli, że warto walczyć o wspólne dobro, bo niektórych miejsc po prostu nie wolno stracić. Ta historia pokazuje też, że również za drzwiami urzędów rodzą się emocje, rodzi się determinacja, rodzi się prawdziwe zaangażowanie. A kiedy wydawało się, że szanse są coraz mniejsze, zdarzył się cud. Proszę posłuchać. Reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek nosi tytuł Cud nad stawami.

0: Ależ pięknie. Kurczę, coś cudownego.
1: Ta sielanka mogła się skończyć rok temu. To nie żuraw. Nawet nie kaczka. To ara. Co robi amazoński ptak w karkonoszach? To głos papugi pana Krzysztofa Śledzika. Człowieka, który rok temu podniósł ważny alarm.
2: Proszę bardzo, można wejść? One sobie tu latają, no mają tu stojaki, więc one sobie tu latają, nie tylko...

0: hałasują tak.
1: Nie odbieram, ale jesteście piękne. O, jak no, słucha. Jest... Jak one czasami są na zewnątrz, w wolierze zewnętrznej, jak tutaj latają dzikie ptaki, to czy one nie reagują na te dzikie ptaki?
0: Reagują, tak. Ale nie było przypadku, żeby ara na przykład została zaatakowana. W Polsce nie mają tak naprawdę drapieżników, które by im zagrażały. Mniejsze papugi, owszem, ale te wszelkie orły, które u nas są, te drapieżne ptactwo, one się po prostu ich boi. Mogą się tam zainteresować, że coś dziwnego, kolorowego lata.
1: No bo one też są duże.
0: Nie tak. Bo jestem też na jakichś grupach takich papuzi, więc...
1: Wie pan.
0: Tu ptaszki sobie śpiewają właśnie tutaj. Słychać, że jest ta bliskość natury. Tu możemy z tego tarasu słyszeć czasem takie bardziej oryginalne, już pomijając te papuzie, ale też są odgłosy tych dzikich ptaków ze stawu podgórzyńskich.
1: Bo stawy mamy po prostu kamieniem rzucił. Za tą linią drzew jest pierwszy staw. I to jest tak. Ile? Ja wiem, 150 metrów?
0: No, może 200 powiedzmy.
1: I to no jest... i panorama gór. Ale ma pan tu miejsce cudowne. No. Turyści dużo ja płacą, też... żeby taki widok mieć, a pan ma za darmo.
0: Takiego właśnie szukałem. Ja mam... Pracę związaną z wyjazdami, ze stresami i to jest taka oaza, do której się chętnie wraca. Byłem święcie przekonany, że ten teren Stawów Podgórzyńskich to jest teren, który należy do państwa. No okej, wiedziałem, że tam powiedzmy jakaś działalność hodowlana jest prowadzona, jest restauracja prowadzona, no na zasadzie bardziej wydzierżawiania. Natomiast swego czasu wybrałem się na taką wycieczkę rowerową, żeby tu spenetrować ten teren stawów. No i stwierdziłem boleśnie, że się nie da, bo wszędzie są właśnie jakieś zasieki, tabliczki, teren prywatny, szlabany. Nastąpił taki impuls kolejny, jak dotarła publicznie informacja o tym, że stawy podgórzyńskie zostały wystawione na sprzedaż przez prywatnego właściciela.
1: Tutaj mamy 110 hektarów pięknego terenu u podnóża Karkonoszy. Nie tylko pięknie położonego, ale sam ten teren jest wielkim bogactwem ptactwa i różnych drobnych, mniejszych i większych zwierzątek. To jest ich dom, to jest ich miejsce, ale to jest też woda, rezerwuar wody. W zasadzie prawie cały teren pokryty jest stawami. A tu nam się Śnieżka pojawiła
2: właśnie.
1: I troszkę śniegu jest na niej, mimo pięknej pogody wiosennej.
2: To jest absolutny zachwyt. Tutaj widać tak i śnieżne kotły, pszenice, nawet słonecznik widać bardzo wyraźnie.
1: Wszystko
2: i Śnieżkę,
1: w jednym
2: tak.
1: kadrze. No i kaczki.
2: No pięknie.
3: Wyobraźnia zaczęła pracować i już żeśmy widzieli te koparki deweloperów, jak nam zasypują stawy, to nasze stawy. Wychowałem się z tym widokiem.
4: Dla nas on jest tym, czym dla Krakowa Wawel. Jakbyśmy nic nie zrobili, to nigdy bym sobie tego nie wybaczyła.
0: Wtedy wszedłem troszkę bardziej w szczegóły, ponieważ mamy tutaj grupę taką sąsiedzką, forum takie na WhatsApp, to też wymieniamy się informacjami pewnymi. Uświadomię sobie, że tak, po pierwsze to jest duży teren, faktycznie obejmuje te 20 kilka łącznie stawów, nie należące do państwa, nie należące do społeczeństwa. Tak?
1: Czyli wiem, że nie ma ochrony.
0: To, że nie ma ochrony, to się też dowiedziałem oczywiście. Okazało się, jak już zacząłem węszyć za szczegółami, jak w ogóle doszło do prywatyzacji, to było w latach 90., to było duże gospodarstwo PGR, Państwowe Gospodarstwo Rolne. Zmieniły się ustawy. Te ustawy otwierały możliwości przejmowania gospodarstw i te stawy chyba zasługiwały na trochę inne potraktowanie. No i teraz ta sprzedaż pokazała, że to był, krótko mówiąc, błąd państwa. Uważam, że własność prywatna jest pewną świętością, ale mimo wszystko państwo nie może się takich terenów pozbywać. I wtedy tutaj w tym naszym lokalnym forum zaczęliśmy rozmawiać już intensywnie, że coś z tym trzeba zrobić.
1: Wieść rozniosła się lotem błyskawicy. Ludzie z wielu miejscowości Kotliny Jeleniogórskiej rozprawiali o tym w sklepach, na ulicach, dawali upust swoim emocjom w internecie.
2: No jestem stąd i uważam, że to jest mój absolutny obowiązek, żeby dbać o to.
1: Było oczywiste, że z posłanką Zofią

0: Wsią Czernow spotkamy się nad Stawami Podgórzyńskimi.
1: Ja się tą sprawą interesowałam, bo się bałam. Bałam się, kiedy zorientowałam się, że właściciel chce sprzedać. Bo wiem dla deweloperów, jaki to jest łakomy kąsek. O, proszę, jak pięknie tu ptak.
2: Tak.
1: A właśnie, słychać jak... A tam? A to chyba ryba. A to kaczki są.
2: O, a tam łabędź.
1: A tam łabędź. Także tutaj jest po prostu, to są takie ptaki żyją. Ponad 100 gatunków różnych. Ja ich nie znam, ale ci przyrodnicy z Parku Narodowego wiedzą.
0: Właśnie.
1: O, wiatr się zrywa.
2: Zimno dzisiaj, nie?
1: Pogoda taka zmienna.
3: To jest łyska, widzi pani?
1: Łyska?
3: Tak, płynie sobie tam. Za...
1: Tak, tam dalej.
3: Już powiem. Tak, za Czernicami. Z takim białym czołem, z białą plamą na czole. Nie wiem, może pani pożyczy lornetkę.
0: Karolina Dobrowolska-Martini, ornitolożka z Karkonoskiego Parku Narodowego, podaje mi lornetkę.
3: To mniejszy tutaj.
1: Widzę.
3: Za parą czernic.
1: Aha.
3: O, a widzi pani? Przegoniła. Widziała pani, jak przegoniła?
1: Tak.
3: Ale to była sytuacja.
1: Mrożąca krew w żyłach. Weszła na jej terytorium. Czy żywią się tym samym?
3: Też, tym pokarmem roślinnym i bezkręgowcami.
4: Ja jestem takim lokalnym społecznikiem, bo ja tutaj mam pewne doświadczenia w takich działaniach społecznych. Właśnie ja nie bardzo chciałem się, mówiąc kolokwialnie, pchać. Jestem zalatany. Na początku szukałem raczej tu lokalnego lidera, który to pociągnie. I to od początku wydawało się trochę taka mission impossible. Temat trudny, właściwie większość ludzi mówiła, że to jest spokój, to jest teren prywatny. Co tu można zrobić? Dobra, zabrałem się za to. Wtedy też powstała grupa na Facebooku.
1: Jakieś ulotki widzę pana.
4: No, ta ulotka to powstała.
1: Ale to
4: tak,
1: bardzo porządne,
4: tak naprawdę
1: profesjonalnie zrobione.
4: 2-3 dni, bo czas gonił. Ludzie dobrej woli pomogli, żeby to bardzo szybko tak graficznie zredagować. Tu jeden z sąsiadów poratował mnie właśnie takim pięknym zdjęciem stawów. Wystawiliśmy stoisko takie, bo akurat to był długi weekend majowy, więc była okazja, żeby zbierać podpisy pod petycjami.
1: Rok temu.
4: Dokładnie tak. Więc udało się zebrać w krótkim czasie 650 podpisów takich ręcznych pod petycją. I równolegle elektronicznie zebraliśmy około 2,5 tysiąca. Ta inicjatywa była w ogóle od początku ponad podziałami politycznymi. I dało się naprawdę czuć wielkie poparcie.
0: Na korytarzach KPN też zaczęto o tym mówić.
5: Wszyscy chcieliśmy, i to nie tylko my, ale cała lokalna społeczność, żeby stawy zostały w takiej funkcji, w takiej formie, w jakiej są, żeby to było miejsce, gdzie ta unikatowa absolutnie przyroda ma swoją przestrzeń, gdzie po prostu zachowujemy też dziedzictwo kulturowe, bo to są jednak
1: stawy hodowlane.
5: Ta historia użytkowania tego miejsca jest warta ochrony i warta zachowania.
0: Stawy podgórzyńskie zostały założone przez zakon cystersów. Przybyli oni w Karkonosze w 1403 roku. Sprowadzeni przez oddanego Bolkowi II Małemu i innym piastom potężnego śląskiego rycerza Gotrze Szofa II, protoplastę rodu Szafgoczów. Przekazał im cieplice wraz z leczniczymi źródłami termalnymi, by opiekowali się chorymi przybywającymi do wód. A że byli wybitnymi specjalistami w rolnictwie, melioracji, budownictwie oraz hodowli ryb, mnisi, aby zapewnić sobie stałe źródło pożywienia w czasie licznych postów religijnych, zaczęli przekształcać podmokłe tereny u podnóża Karkonoszy w stawy rybne. Po sekularyzacji zakonu ich majątek przejęli Szafgoczowie. Ci z kolei rozbudowali kompleks stawów aż do 67 zbiorników. Obecnie jest ich mniej, ale za to są większe. Po wojnie był tu PGR, a po przemianach ustrojowych prywatny właściciel. To najstarszy i najwyżej położony

0: wędrowania po groblach stawów przy Sobocie.
1: Nawet w obszarach wiejskich już mało gdzie słyszymy coś takiego. Ja się wychowałem na wsi i lato jak przyszło, wieczór przychodził, to ten śpiew żab to było coś niesamowitego, nie? Człowiek zasypiał przy tym, ale teraz jest coraz mniej, bo coraz więcej osuszamy, czy te bariery migracyjne powstają, bo żaby nie żyją cały czas we wodzie, one zimują, traszki, ropuchy, żaby w lasach muszą przejść i później wrócić.
2: Zakopują.
1: W związku z tym widzimy, co się dzieje na drogach, nie?
3: Cena wystawiona była 50 milionów, a w ofercie można było przeczytać, tak? Możliwość wybudowania kompleksu deweloperskiego. Czyli to nie było ukrywane, że taka możliwość jest. To już od razu była oczywiście czerwona lampka, że aha, okay.
0: Że mogą zasypać te stawy.
3: Tak naprawdę, hulaj duszo, piekła nie ma. Może tak do końca nie jest, bo wiadomo, że wszędzie trzeba uzyskać jakieś zgody. Ale pani wie, nie takie zgody się w tym kraju uzyskuje. De facto organem, który był decyzyjny w sensie możliwości wydania zgody na wybudowanie czegokolwiek, jest gmina, tak? A gmina, to są też ludzie.
1: O, kukułka nam się odezwała. Ma pani pieniądze przy sobie?
2: Zresztą może wydawała też niedużo.
1: No, ale ważne, nie? To zgodnie ze starym zwyczajem, nie? Bo jak go kuka, to będziemy biedni.
2: A jak mamy pieniądze, to rozmnoży, tak?
1: To rozmnoży.
2: To coś tam znajdę. Kukaj.
1: No.
3: Czas naglił.
0: Wysłał pan tę petycję. Mhm. Jakiś był oddźwięk?
3: Pierwsze odpowiedzi, zarówno z ministerstwa, od wojewody dolnośląskiego, potem z sejmiku, bo jakby pewna korespondencja była też między urzędami przesyłana dalej. Te odpowiedzi nie były zbyt zachęcające.
1: My mamy takie wtorkowe narady, zawsze kierownictwo. Zastępcy, główna księgowa, kierownicy poszczególnych komórek, we wtorek spotykamy się. Tam zawsze ktoś jakieś newsy podaje, nie? I właśnie była informacja, że stawy są na sprzedaż wystawione i czy my coś... ja mówię, pięknie by było, fajnie, tylko wymyślcie co? Jak to ugryźć? Gdzie coś? To zaczęliśmy się zastanawiać.
2: To było gdzieś ponad rok temu chyba.
1: Tak, tak.
4: Jest tutaj pani ornitolog, która od dziesiątek lat prowadzi obserwacje na stawach podgórzyńskich. Miała zgodę właściciela na wchodzenie na ten teren w tym celu. Stwierdzono około 180 gatunków ptaków w ogóle, z czego 136 to gatunki lęgowe, a 44 to gatunki przelotne. Obszary wodno-błotne są bardzo ważne dla ptaków przelotnych. Mogą się pożywić, mogą odpocząć, mogą się też schronić. W trakcie pierzenia, na przykład gęsi i łabędzie, zmieniają pióra jednocześnie, więc tracą wtedy wszystkie lotki i stają się nielotne na kilka tygodni, co oznacza, że mają dużo mniejsze możliwości ucieczki. Chronią się wtedy w takich miejscach jak właśnie trzcinowiska, gdzie trudno je wypatrzyć, stają się skryte, żeby po prostu poczekać, aż lotki nowe wyrosną i będą mogły znowu latać. O, leci kormoran czarny, widzi pani?
0: Aha.
4: Tutaj przelatuje.
0: To kormoran.
1: Myśmy robili podchody. Orlen albo KGHM Miedź, takie koncerny duże, nie te spółki Skarbu Państwa. Każda z nich ma takie fundacje. Fundacja, która finansuje. Ale wszędzie dostaliśmy odpowiedź. Musimy mieć bardzo silne plecy polityczne. Z takim rajem to tam nikt nie będzie rozmawiał. Ja nie jestem żadnym politykiem, nie należę do żadnej partii. Przecież ja już próbowałem kiedyś z Turowem, bo mówię przecież na ochronę przyrody. Tyle kiedyś Turów napsuł, zanieczyszczał, nie? Więc może nigdy nie dostaliśmy ani złotówki.
0: Komu tu jest do śmiechu? Skąd nagle wytrzasnąć takie pieniądze?
3: Urząd Gminy zaprosił nas, czyli grupę społeczną, na posiedzenie Rady Gminy. Mogliśmy spotkać właściciela, którego osobiście nie znałem. Był też przedstawiciel KPN-u. Mogliśmy też porozmawiać ze sobą osobiście. KPN wtedy jednoznacznie powiedział, i to też już był ten pierwszy sygnał, że oni mają możliwości formalno-prawne i administracyjne, żeby przejąć ten teren jako taką enklawę Parku Narodowego, tylko nie mają budżetu na to, tak? To też chyba nie jest wielką tajemnicą, że KPN starał się już o poszerzenie.

0: jest taka też potrzeba ogólna, bo w Polsce te parki narodowe stanowią stosunkowo niewielką powierzchnię w porównaniu do innych krajów. Podejście radnych mnie osobiście troszeczkę rozczarowało, dlatego że większość z nich bardziej się zaczęło martwić możliwymi konsekwencjami tego, że gmina ten teren prywatny w jakikolwiek sposób zabezpieczy. Odszkodowania. Dało się wyczuć też tutaj presję właściciela, że tak, on nie omieszka podać gminę do sądu, jeśli jakaś forma zabezpieczenia tego terenu spowoduje, że wartość terenu spadnie.
1: Pani wójt gminy Podgórzyn, Anna Kurowska, także martwiła się o losy stawów.
2: Spotkaliśmy się z takimi głosami, że może być takie niebezpieczeństwo, że ktoś będzie miał silną pokusę, żeby zasypać te stawy, żeby postawić tam jakieś obiekty hotelowe czy też pseudohotelowe. No to jest bardzo wyjątkowe miejsce, myślę, że na mapie nie tylko całych Sudetów, ale całego kraju. Każdy, kto przyjeżdża, odwiedza naszą gminę, a wjeżdża od strony Jeleniej Góry właśnie taką piękną, malowniczą trasą wzdłuż stawów podgórzyńskich, myślę, że ten widok zapamięta na zawsze i też będzie chciał wracać.
0: Pani wójt stoi po stronie jednak mimo wszystko przyrody i jakiegoś takiego zrównoważonego rozwoju. Część radnych wręcz wyrażała taką opinię, że przecież właściwie to jeżeli nawet na tym terenie cokolwiek się zbuduje, no to są przecież podatki. Więc z punktu widzenia gminy to jest lepsze rozwiązanie. Mam wrażenie, że chyba są tam dwie ścierające się frakcje.
1: W Karkonoskim Parku też smuteczek.
3: Toczyły się rozmowy, tutaj ta petycja społeczności lokalnej do władz samorządowych, szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego była skierowana. No i też nie pojawiło się jak gdyby inicjatywa zbierania czy funduszy, czy podjęcia się tego. Stąd nasze poszukiwania, czy ktoś by się po prostu tej idei podjął poparcia.
1: I teraz prawo, czy...
4: Ja myślę, że sobie chyba przejdziemy prawo. Jeszcze kawałek, tak? Bąk. Bąk. Słyszy pani? Ten taki ptak trzcinowy.
1: Ptak trzcinowy?
4: Tak.
1: Bo ja nasłuchiwałam owada.
4: Nie, to bąk ptak, taki duży, ale...
1: Który to jest dźwięk bąka?
4: Ten taki. Nie.
1: Nie, taki. Nie. Taki wcześniej taki...
4: Oto.
1: Oto.
4: Tak, takie hu, takie tak. O. W naszym regionie nigdzie więcej pani go nie usłyszy, nie zobaczy.
1: Czym on się charakteryzuje?
4: Zakłada gniazda w trzcinach właśnie. Upierzenie ma w kolorze trzcin. O, gdzie pani?
1: Ale duży, jak czapek prawie.
4: No cudnie z tym bąkiem tutaj, cudownie.
1: Nie wiedział pan, że tu jest.
4: Znaczy, na liście widziałem, że jest, nie? No ale nie sądziłem, że go usłyszymy dzisiaj tutaj.
5: Ja się interesowałam tym tak spokojnie, bo to jest sprawa biznesowa.
1: A teren był prywatny.
5: Oczywiście i to trzeba mieć na uwadze. Ale kiedy Karkonoski Park zaczął o tym myśleć, to musiał mieć na to pieniądze. Po pierwsze, dyrektor Raj zawsze chciał zwiększyć powierzchnię Parku Narodowego. A wtedy, kiedy się zorientował, że ten teren może być przedmiotem zainteresowania, deweloperów dlatego postawił na jedną kartę. I wtedy...
4: Jedną z fundacji, z którą zaczęliśmy współpracować bodajże 4 lata temu, jest Fundacja Drzewo i Jutro, która jest polską fundacją, założona przez Jamesa Van Berga. Z tego co wiem, jest Amerykaninem, który część swojego kapitału wspólnie z żoną, która jest Polką, a mieszkają obecnie w Kanadzie, zdecydowali się przeznaczyć na działalność taką charytatywną. Jeszcze pana Jamesa nie miałem okazji poznać, natomiast poznałem panią Agnieszkę Van Berg, jego żonę, która jest prezesem tej fundacji i realizują dziesiątki różnych projektów, bardziej takich społecznych.
6: Z fundacją znaliśmy się już od kilku lat, bo od 2023 roku prowadziliśmy wspólny projekt. Był to projekt dotyczący edukacji ekologicznej, więc...
1: To czym tym pani się zajmuje?
6: Tak, więc realizował to nasz dział. Projekt, który był skierowany do młodzieży i dzieci z regionu karkonoskiego. Po tym pierwszym satysfakcjonującym roku współpracy fundacja zaproponowała nam kolejny wieloletni projekt, który w tej chwili realizujemy, również edukacyjny. I na ten cel przeznaczyła darowiznę w kwocie 211 tysięcy na 3 lata realizacji projektu.
4: Również

0: Fundacja już od wielu lat realizuje wykup gruntów cennych przyrodniczo na rzecz parków narodowych kanadyjskich. Współpracują z tą Rządową Agencją Ochrony Przyrody Kanadyjską.
1: I to Was zainteresowało?
0: I to nas zainteresowało, ale muszę powiedzieć, że na jednym spotkaniu, i to było najcudowniejsze, to fundator nam zaproponował, czy nie weszlibyśmy w wyższy poziom współpracy, czyli wykup gruntów przyrodniczo cennych. No i to się zbiegło fantastycznie akurat z aktualną sytuacją, marzeniami. Na początku mówimy, okej, to mamy te łąki w Niedamirowie, tam wartość taka wyceny tego wahała się w granicach 3 milionów złotych, no to uderzamy tam i rozpoczęliśmy działania przygotowawcze do wykupu tamtych łąk. No ale w międzyczasie pojawiły się stawy, tak niespodziewanie.
2: Zaproponowaliśmy fundacji ten teren, ale z taką, no, powiedziałabym, małą nadzieją, bo... No bo szczerze mówiąc, no kwota robi ogromne wrażenie.
0: Ja powiem szczerze, że no jestem dość dużej wiary człowiek, ale obawiałem się, bo to już był zupełnie inny kaliber, jeśli chodzi o wielkość kosztów, prawda?
1: Ile?
0: Pierwsze oferty oczywiście były znacznie wyższe i tak systematycznie negocjowaliśmy, bo mieliśmy również też ograniczenie 30 milionów złotych. Na tyle fundacja zgodziła się nam sfinansować. Koszt zakupu całości stawów to jest 29 milionów złotych. Udało nam się wynegocjować.
1: Jakich argumentów pani używała, żeby przekonać właściciela, że to wy powinniście akurat kupić te tereny stawów?
3: To od razu powiem, że używaliśmy, bo grupa negocjacyjna składała się z kilku osób.
1: Dorota Wojnarowicz.
3: Próbowaliśmy przede wszystkim przekazać te ideały, które tutaj w parku wyznajemy, czyli ochrona tego dziedzictwa, które jest kluczowe no, dla nas przyrodników, ale też jak pokazują nastroje wokół tej sprawy dla naprawdę dużej grupy społecznej. Przecież też bardzo dobrze znał petycję.
1: Tutaj... A ten pan podobno mieszka na barce, tam na tych stawach, to prawda?
3: Tak, rzeczywiście mieszkał na barce.
1: Czyli te argumenty trafiły?
3: Trafiły.
1: Twardy negocjator?
3: Twardy negocjator.
0: No i właściciel nam postawił deadline, mówiąc, że no, jemu zależy na tym, żeby jak najszybciej to sprzedać. No, on ma konkurencyjne oferty. Musimy do końca marca zdeklarować się tak albo nie.
4: Kiedy dyrektor zaproponował, że ta fundacja mu pomoże, to zaczęła się walka, że tak powiem, z czasem. To jest jego zasługa, to jest jego pasja. Natomiast ja go wspierałam bardzo mocno z racji powiązań finansowych z budżetem państwa, bo ja jestem wiceprzewodniczącą Komisji Finansów Publicznych.
0: My mówimy, że no, kupiliśmy, ale żeby to się stało, żeby te pieniądze wprowadzić do budżetu naszego, ile organów państwowych musiało podjąć decyzję? Nasz minister, minister finansów, które trzeba było przekonać, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, tutaj gdyby nie pomoc pani Zofii Czernow, myślę, że również byłoby to niemożliwe. Jak ja w styczniu pojechałem do ministerstwa naszego i powiedziałem, że mamy te pieniądze, tylko musicie państwo nam to wprowadzić do planu finansowego, to co usłyszałem? No chyba pan żartuje.
4: Bo było mało czasu, dosłownie 2 tygodnie, prawie 3, żeby przeprowadzić te pieniądze przez budżet. Pracuję 15 lat w Komisji Finansów Publicznych. Nigdy nie było takiego zadania, bo nikt nie występował w sprawie no, wspaniałej, że oto znajduje pieniądze tyle, ile potrzeba. Czyli nie potrzebuje, żeby budżet państwa zapłacił. Pieniądze są, tylko jest kwestia tutaj przeprowadzenia całej tej operacji, która musi być zgodna z zasadą finansów publicznych. I to się stało dokładnie 25 marca.
3: No ta sprawa była owiana pewną tajemnicą, bo wiadomo, takie transakcje to powinny być załatwiane w miarę po cichu, żeby po prostu się udały.
1: Za zamkniętymi drzwiami w Karkonoskim Parku odbywały się... No właśnie, nie mogę mówić. Wreszcie dyrektor Andrzej Raj wyszedł.
0: Pani Doroto, mamy to.
2: Super. No.
3: Po prostu no, taki dar z nieba.
2: To była taka wiadomość, która, no, powiedziałabym,

0: zwala z nóg.
1: Niesamowicie jestem wdzięczny mojemu zespołowi pracowników, bo to jest grupa ludzi, którzy tak się zaangażowali w to, tak przeżywają i przez ostatnie miesiące to 24 godziny na dobę byli w kontakcie i z fundacją, i z różnymi organami. Fundatorzy mieszkają w Kanadzie. Pani Agnieszka Van Berg obiecała, że przybędzie w sierpniu.
2: Czy ona tutaj była?
1: Jeszcze nie. My zamierzamy uczcić ten fakt, bo to jest coś, wszyscy powtarzamy, że gdyby nam pół roku temu ktoś powiedział, że za pół roku kupimy stawę, to byśmy uważali, że to jest niedorzeczna informacja. A jednak warto mieć marzenia, być zdeterminowanym.
0: No to jest coś, czego się nie zapomina.
3: No bo pani jest ornitologiem, a tutaj ptaki.
0: No, to jest zupełnie obszar ornitologicznie inny od grzbietu karkonoszy, gdzie no, mamy do czynienia z górskimi gatunkami, akurat w karkonoszach bardzo wysokogórskimi. Natomiast no, tu znajdujemy się w innym świecie. Ptaki wodno-błotne.
4: Dla ornitologów, dla badaczy różnych przyrodniczych, to jest po prostu raj na ziemi.
1: Poniedziałek powołuje takie dwa zespoły robocze spośród pracowników parku. Mamy dwa tygodnie na przejmowanie tego terenu. No jest tutaj trochę takich rzeczy do wywiezienia, tych gratów.
2: Niech przyjadą.
4: Przy wjeździe do gospodarstwa rybnego, które wciąż działa, co chwilę mijają nas samochody. Tym razem klient.
5: Jestem nowym właścicielem. To znaczy ja reprezentuję.
2: Skarb państwa.
5: Skarb państwa. Od wczoraj właścicielem jest Karkonoski Park Narodowy.
6: Ale co, będzie można...
5: Działalność gospodarcza, ta rybacka będzie pozostała.
2: Tak, ale tak. Ruch.
5: O, proszę bardzo. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Panowie, kim jesteście?
7: Dzierżawcami. Wcześniej wieloletnimi pracownikami, a teraz dzierżawcami.
2: I co, będziecie dalej dzierżawić?
5: No pewnie.
2: Pozwolą? Pozwolą ci z parku?
1: Nie. Oczywiście mają umowę do końca przyszłego roku.
7: Tak jest.
1: Także nie muszą się martwić.
2: To wy tu macie napisane na tych kurtkach.
1: Polski karp zdrowy. Z natury.
2: Tu są tylko karpie?
7: Strągi, jesiotry, amury, liny, szczupaki.
1: Najważniejsze wyzwanie to jest uruchomienie tej restauracji, akwakultury i żeby to był produkt lokalny związany ze stawami podgórzyńskimi. Ogłosimy natychmiast przetarg na wynajęcie przez podmiot prywatny, no bo my się jeszcze na gastronomii nie znamy i nie musimy się znać, także...
2: Szkoda takiej restauracji wielkiej, nowo wybudowanej.
1: To nie może stać. Tylko musimy najpierw to przejąć. Mamy dwa tygodnie na przejęcie tego wszystkiego, zinwentaryzowanie.
0: Widzi pani, jak poruszają się trzciny?
4: Co to jest?
0: Podejrzewam, że trzciniak, a ona chce go wypatrzyć lornetką. Ależ on jest szybki. Już zniknął tam niżej w trzcinach. A tutaj jakiś sobie żaruje, ale...
4: Widzę, jest tutaj. Jest.
0: Widzi pani?
2: Ludzie mnie jeszcze pytali, czy rzeczywiście będą mogli tutaj spacerować.
1: Oczywiście, że ludzie będą mogli spacerować. Być może nie wszędzie, bo w takich najbardziej wrażliwych miejscach, gdzie szczególnie w pewnych okresach takich lęgowych, może nie będziemy chcieli, żeby tam były osoby obecne, ale w innych okresach dlaczego nie? Wykorzystamy ten obszar do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Chcielibyśmy zaprojektować z jedną, może dwie wieże obserwacyjne,
2: tak?
1: Bo takie wieże się sprawdzają. Oczywiście głównym celem naszym jest utrzymanie tej dużej różnorodności biologicznej.
2: Pójdziemy dobrze. Zaniepokoiliśmy kaczki, które ruszyły do wody.
1: Tak, bo one wychodzą, to widać jest zresztą pięknie, jak gęsi strzygą trawę na tych groblach, bo to jest najlepsza naturalna kosiarka.
8: Dla mnie osobiście to jest taka wielka radość, że tyle ludzi jest świadomych. Chcą właśnie czy pooglądać ptaki, czy po prostu przejść się po takich no, pięknych i przyrodniczo cennych terenach.
9: Grzały się telefony, oczywiście była radość. Ja też dzieliłem się tą radością na tej swojej grupie facebookowej i z tej całej radości nawet spontanicznie wpadliśmy na pomysł, że robimy tutaj takie sąsiedzkie ognisko. Oczywiście z widokiem na stawy.
2: Jak pan tak wczoraj

0: No.
1: I oni już sobie poszli. Jak pan się poczuł?
2: Nie wiem, jak to określić, ale pracownicy mi mówili, że nigdy mnie nie widzieli z takim wyrazem twarzy, w takich emocjach. Trzeba było to wszystko przeanalizować, konsultacje prawnicze. Też widziałem po pracownikach. Wszyscy byliśmy razem i przeżywaliśmy to emocjonalnie.
1: A potem co? Jakieś świętowanie wspólne? Czy każdemu odpuściło do domu?
2: Nie, ja przyjechałem, wziąłem meliski i poszedłem spać. Żona akurat jest na wyjeździe, więc byłem sam w domu, cisza, spokój ze zwierzakami, tylko chciałem się wyspać przede wszystkim. O, żurawie się odezwały. Żurawie. Słyszy pani?
3: Był to reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek, Cud nad stawami. Trwa noc z reportażem. Proszę z nami zostać.

Państwu radiowej jedynki, a w niej cotygodniowej nocy z reportażem. Po godzinie drugiej poznamy historię pani Grażyny, która jako mała dziewczynka została wywieziona z rodzicami na Syberię. A opowiada o tym, jakby to była baśń, w której, jak wiadomo, jest i dobro, i zło. Ta historia do usłyszenia już niebawem po godzinie drugiej. Zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.
2: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Andrzej Kocjan. Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami. Jak informują lokalne władze, na południu miasta zapaliły się dwa magazyny. Elementy zestrzelonej rakiety spadły też na zaparkowane samochody, które stanęły w płomieniach. Nikt nie został poszkodowany. Natomiast 11 osób zostało rannych w Zaporożu na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie rosyjskie drony uderzyły w budynki mieszkalne. Z kolei w ataku rosyjskich dronów na okolice Charkowa rany odniosło 6 osób. Alarm przeciwlotniczy czy nadal obowiązuje we wschodnich i południowych regionach kraju. Ukraina planuje zakup 16 francuskich myśliwców oraz francusko-włoskich systemów obrony powietrznej, poinformował o tym prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Podczas szczytu Ukraina